Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu.

proszę Pana na zakręcie. Moje prawo to jest Pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. A ja jestem, proszę Pana, na zakręcie. Ode mnie niebo.

Lepiej chodźmy, bo papier zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska bieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie i czym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Zginęło co najmniej 5 osób, poinformowały władze. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla kilku państw. Filipińskie władze ostrzegły, że mogą one przekraczać metry wysokości i napływać przez kilka godzin. Zaleciły przemieszczanie się na wyżej położone tereny. Centrum ostrzegania przed tsunami na Pacyfiku podało, że możliwe są fale sięgające nawet 3 metry. Ostrzeżenie przed tsunami wydała także japońska agencja meteorologiczna. Z kolei indonezyjskie służby ogłosiły w północnej części kraju nakaz obowiązkowej ewakuacji w związku z zagrożeniem. To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy, relacjonował mediom szef lokalnej policji z miasta Alabel. Budynek tamtejszego komisariatu popękał. Iran i Izrael wznowiły ataki. W związku z eskalacją konfliktu prezydent rozmawiał przez telefon z izraelskim premierem. Izraelskie siły atakowały południowe przedmieścia Bejrutu, a celem były centra dowodzenia. Zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł wkrótce po tym, że Teheran da zdecydowaną i bolesną odpowiedź na atak na przedmieścia. Po ostrzelaniu Izraela oświadczył, że Iran wielokrotnie ostrzegał przed atakowaniem Bejrutu i teraz agresorzy otrzymali odpowiedź. To pierwszy bezpośredni atak Iranu od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Jak podaje Reuters, dzisiaj rano Izrael przeprowadził kolejne ataki na cele wojskowe w Iranie. Maja Chwalińska wraca z Paryża. Przyleci do Warszawy dzisiaj około godziny 9:25. Polka jest wicemistrzynią French Open. Po przejściu wszystkich etapów turnieju i finałowym meczu zajmuje obecnie 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Awansowała o 93 pozycje. O wielkoszlemowy tytuł walczyła z Rosjanką Mirą Andriejewą. Menadżer wicemistrzyni Piotr Szczypka w rozmowie z Eurosportem mówił, że po kilku tygodniach przerwy naszą zawodniczkę zobaczymy w Wimbledonie.
1: Dostaliśmy oficjalny wniosek, który trzeba było wypełnić po tych wszystkich mailach, które poszły. No i czekamy na odpowiedź i będziemy na spokojnie zajmować się swoimi rzeczami. Dostaniemy odpowiedź. Dostanie dziką kartę, będziemy szczęśliwi. Nie dostanie. Już tyle razy grała eliminację, że zagra ostatni raz też i też nie będzie z tego płakała, bo po prostu jest przyzwyczajona do tego, że trzeba przecierać szlaki samemu i je przeciera.
0: Początek Wimbledonu 29 czerwca. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, tylko na południu okresami małe. W północnej połowie kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Wiatr prognozowany jest jako słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie chwilami porywisty, podobnie w czasie burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Pomorzu do około 23 stopni w centrum i 26 stopni na południu. Nad morzem termometry wskażą od 17 do 20 stopni.

0: 10 minut po 6, a państwo są tak niesamowicie aktywni. A co to za chaos, jakieś tu się pojawiają. Państwo są niesamowicie aktywni, mailowo i w grupie patronów już w reakcji na muzykę. Oczywiście Kasia napisała, że z takimi rytmami może się tylko dobry tydzień zacząć. Wierzę, że tak właśnie będzie. I Anna napisała, że pięknie buja i że uściski dla brata Kajtka, który za tę muzykę odpowiada. Ja to słuchaczko pozwoli, że uściskam po tym, jak skończę mówić. To będzie jakoś takie bardziej wykonalne. Tak, little by little. Od tego rozpoczynamy nowy tydzień.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się państwu. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Franek Wójcicki, Kajtek Strzelczyk. Znowu, bo również i muzyka, nie tylko realizacja. No i Adrianna Calińska-Czeniecka. I Tom Morello przez chwilę też.

mamy kolejne meldunki. Tadeusz napisał, że też jest niesamowicie aktywny z samego rana, a moja niesamowita aktywność na razie ogranicza się do słuchania, ale się rozkręci. Nie, no na początek to wystarczy, spokojnie. Takiej aktywności chcemy więcej. Jeżeli Państwo też są niesamowicie aktywni, bo słuchają radia, to proszę nam dawać znać. Można jak słuchacz Andrzej. Wróć, słuchacz Tadeusz, mailowo na adres nowyświat@nowyświatonline. Można też dzwonić 224-280-280, a jak komuś się nie chce ani tego, to ewentualnie grupa patronów. Można pisać komentarze, polecamy się do kontaktu. Zajrzymy do kalendarza za chwilę.

ale perełkę z polskiej muzyki mamy w tej godzinie. Ale nie uprzedzajmy faktów, za chwilę tam przejdziemy. 19 minut po 6. Państwo, jak piszą nieustająco, są bardzo aktywni o tej porze. Asia napisała, że ja sobie aktywnie poleniuchuję dziś, ale najpierw odprowadzę dziewczyny do szkoły, jak ja lubię poniedziałki. Bardzo podoba mi się ta wyliczanka Państwa porannych aktywności. Bardzo godnych podziwu. Polecamy się, żeby pisać o kolejnych w grupie patronów, między innymi można. Nasze aktywności są bardzo muzyczne, jak to po szóstej zwykle bywa.

związane z kalendarium. I dzisiaj pamiętamy o pewnej pani, która urodziła się 8 czerwca w 1940 roku, chociaż mówiąc, że pamiętamy, trochę sobie przypisuje zasługi, bo to Kajtek układa playlistę i to on wybiera rzeczy z kalendarza, o których warto wspomnieć, muzyków, wydarzenia, płyty. No i tak się stało, że Nancy Sinatra, to ona urodziła się tego dnia w Jersey City, w związku z czym dzisiaj sobie posłuchamy Summer Wine.

No, był taki moment, trochę nieco ponad 10 lat temu, kiedy ten kawałek Summer Wine zaśpiewała Lana Del Rey, inspirująca się niezwykle Nancy Sinatra. Więc to i dla niej pewnie istotny dzień. W 40 roku, 8 czerwca, Nancy Sinatra się urodziła, zatem to Summer Wine dzisiaj przypominamy. I obiecałem, że przejdziemy do tej polskiej perełki, którą mamy dzisiaj przygotowaną, ponieważ to powiedzmy głośno i wyraźnie, w 51 roku, 8 czerwca, urodziła się ona, nieodżałowana Cora Grame Manam z

Skoro jesteśmy przy korze, to warto wspomnieć, że w piątek, 5 czerwca na placu imieniu Kory w centrum Opola został odsłonięty pomnik Kory właśnie w trakcie 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Festiwal w Opolu, prawie 50 lat od debiutu na tym festiwalu właśnie pomnik został odsłonięty. To jeżeli chodzi o aktualności, ma nam właśnie z tej rocznicowej, z rocznicowych okoliczności, tak będzie po polsku. Gramy, bo w 51, przypomnę, 8 czerwca, która przyszła na świat. Jeżeli chodzi o nasze plany radiowe, za chwilę będziemy Państwu opowiadać za uprzejmością Klaudii Kowalczyk o tradycjach tatarskich w wyjątkowym zabytku pod Radomskiem, ale zanim do tego przejdziemy, to posłuchamy jeszcze POD.

0: POD, 6:33 na zegarze. To jest ten moment, kiedy spotkamy się z Klaudią Kowalczyk i jej opowieścią na temat, no właśnie, w Radomsku, w dawnej dzielnicy Stobiecko-Miejskiej znajduje się Zagroda Tatarska. Jest to oddział lokalnego muzeum i wyjątkowy zabytek. Zobaczyć tam można, jak ponad 100 lat temu mieszkali i żyli ludzie w tych okolicach, a przede wszystkim poznać historię, o której opowiadają opiekunki tej tradycji.
1: Mamy legendę, że w dawnych wiekach mieli osiedlić się tutaj jeńcy tatarscy i oni mieli wpłynąć na taką zabudowę o charakterze zamkniętym, obronnym. Barbara Sitek, Muzeum Regionalne w Radomsku. Etnolożka. To jest ostatnia zagroda, jaka zachowała się tutaj. Po tym budownictwie ludowym, drewnianym, wybudowana w roku 1875. I dzisiaj jest oddziałem Muzeum Radomszczańskiego. To jest taki mini skansen. To jest jedna kompletna zagroda i w skład tej zagrody wchodzi chałupa, szopa wozownia od strony drogi, murowany budynek, czyli obora pod jednym dachem z chałupą w jednym ciągu i dwie wolnostojące stodoły. Pierwotnie ta stodoła przylegała, jedna ze stoduł tutaj, do tego ciągu budynków, czyli chałupa, obora i stodoła, ale po II wojnie światowej ostatni właściciele, którzy tutaj mieszkali jeszcze do lat 90. ubiegłego wieku, przebudowali sobie te stodoły. Są one w tej chwili wolno stojące.
2: Małgorzata Toborek, dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Funkcjonujemy tak naprawdę w okresie letnim, organizujemy mnóstwo wydarzeń i dla dorosłych, i dla dzieci, warsztaty szeroko rozumianej kultury ludowej etnograficzne, warsztaty tkackie, występy zespołów ludowych, spotkania z zielarzami, wykłady na temat stroju radomszczańskiego. Kilka lat temu opracowaliśmy taką właśnie publikację wspólnie z panem świętej pamięci, doktorem Aleksandrem Błachowskim o stroju radomszczańskim, która cieszy się cały czas dużym zainteresowaniem. Więc staramy się tutaj stworzyć na tyle aktywny program w okresie letnim i dla dzieci, i dla dorosłych, aby jak najwięcej osób skorzystało z naszej oferty.
1: Patrząc na tą zagrodę, możemy tego nie doświadczyć, nie zobaczyć. Niemniej jednak, kiedy jeszcze były prowadzone badania na przełomie lat 50., 60. ubiegłego wieku przez etnografów z ośrodka łódzkiego, tak to nazwijmy, bo to byli i muzealnicy, i pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, to jeszcze tych zagród było więcej. Przynajmniej 5 było zachowanych całkowicie, 11 częściowo i wtedy można było dostrzec tą zamkniętość, obronność, prawda, czyli od strony drogi szopa wozownia, pod kątem prostym usytuowana chałupa pod jednym dachem i w zasadzie przejścia między zagrodami nie było i kolejne podwórko, kolejna zagroda, też ta szopa wozownia, czyli od strony drogi te zagrody tworzyły taką zwartą ścianę. Tak jak wspomniałam, z jednej strony mamy legendę, a z drugiej strony wiemy, że Stobiecko-Miejskie było takim znanym ośrodkiem kaszarskim, tak, już w XVI wieku. Tutaj Stobiecko-Miejskie, Działoszyn, Brzeźnica, Stara, ale Stobiecko-Miejskie było najstarszym ośrodkiem kaszarskim. Tutaj uprawiano tatarkę i potem handlowano tą kaszą, rozwożono ją w różne rejony świata. Wiemy, że nawet Anna Jagiellonka właśnie w tym XVI wieku kazała sobie na dwór królewski przywozić tą kaszę, ale po targach, jarmarkach rozwożono. Skupowano tatarkę w sąsiednich miejscowościach od rolników, zawożono do młynów, tam przerabiano na różne gatunki kaszy i handlowano tą kaszę.
0: O wyjątkowym oddziale Radomskiego Muzeum opowiadali rozmówcy Klaudii Kowalczyk. Dzięki piękna Klaudii za przygotowanie materiału.

No dobrze, powiedzieliśmy o rocznicach muzycznych, a ja nie zerknąłem jeszcze do kalendarza, jakby obowiązki wskazywały tego niemuzycznego i dzisiaj trochę sportowych okoliczności, bo mamy w 2008 roku bardzo ważny 8 czerwca, kiedy to Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady 2008. No i mamy też 2012, kiedy to rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane, gdzie wiadomo, Polska i Ukraina, przeżywaliśmy to bardzo. W meczu inauguracyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zremisowała z Grecją 1-1, ale ja nie wiem, czy wspominasz te mistrzostwa, bo nam za dobrze wtedy nie poszło, więc może spójrzmy na to ze słony milczenia. Patrzmy do przodu, bo jeżeli chodzi o piłkarskie emocje, to za chwilę one będą i to właściwie tuż, bo 11 czerwca rozpoczyna się Mundial, więc nie wiem, jak bardzo zdominuje naszą antenę, ale podejrzewam, że mam takie przypuszczenie, że są pewne osoby w redakcji, które mogą te mecze śledzić i jest szansa, że te osoby nawet siedzą teraz po mojej lewej stronie. To tak bym przypuszczał. Będziemy Państwu na pewno opowiadać o Mundialu. Proszę nas słuchać, żeby być na bieżąco. Za 18 minut będzie 7, to będzie szybko.

W studiu właśnie wywiązała się dyskusja na temat mundialu i tego, jak dobry to będzie mundial dla Polski, bo nie przegramy. To akurat mamy zapewnione, więc to już coś. Ale że może właśnie tak jest lepiej, kiedy nie gramy na mundialu. Wtedy nie ma tych tak super silnych emocji. Można sobie w spokoju oglądać mecze bez jakiegoś takiego napięcia. Czy państwo wolą oglądać mistrzostwa w piłce nożnej z udziałem polskiej reprezentacji, czy bez, kiedy tych emocji nie ma tak dużo i można oddać się miłości do piłki wyłącznie? Wyłącznie temu uczuciu proszę dać nam znać mailowo i telefonicznie, jesteśmy do dyspozycji. A jeżeli chodzi o sprawy muzyczne, to dzisiaj są też urodziny Barbary Wrońskiej, znanej z zespołu Pustki przecież, no ale też z solowej kariery i po tę właśnie sięgamy tylko z tobą.

2004 roku pojawiła się na płycie zespołu Pustki. Grała wtedy na skrzypcach i instrumentach klawiszowych. Później w 2007 została już główną wokalistką zespołu. No a my teraz pełnymi garściami czerpaliśmy z jej solowego dorobku. Tylko z tobą to wspomnę raz jeszcze Barbara Wrońska, która dzisiaj ma urodziny, to przy okazji rocznic ważnych. Mamy też rok 60, kiedy to Mick z zespołu Simply Red przyszedł na świat. It's Only Love właśnie teraz.

7 minut 7. Po pełnej godzinie naszą antenę zdominują relacje z National Animal Rights Day z warszawskich obchodów, tym że zajmie Wiktoria Wichrowska i Klaudia Kowalczyk, która opowie nam o festiwalu Noc Kultury w Lublinie. Słyszymy się za parę minut.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę 7,8. Nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao. Są ofiary śmiertelne i ranni. Lokalna policja poinformowała, że trzęsienie spowodowało poważne szkody w infrastrukturze, w tym zawalenie się kilku budynków. Służby prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze. W wielu rejonach odnotowano przerwy w dostawie prądu. Na Filipinach, w Japonii oraz w Indonezji obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami. Fale mogą sięgać od metra do 3 metrów wysokości, będą utrzymywać się przez kilka godzin. Władze radzą mieszkańcom obszarów przybrzeżnych, aby natychmiast ewakuowali się na wyżej położone tereny lub przenieśli się w głąb lądu. Czas na decyzję w sprawie kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica mają dziś przedstawić nazwiska. Wszystko wskazuje na to, że jedną z kandydatek będzie Daria Gosek-Popiołek. Posłanka Lewicy w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie, na którym stoi nad szachownicą, a podpis brzmi: czas stoczyć najważniejszą partię. O tym, kogo wystawi KO i czy będzie to kandydat wspólny z PSL-em, tak mówił w rozmowie z TVP Kraków poseł Jerzy Mejsztowicz.
1: Trzeba zrobić rozeznanie, który z kandydatów miałby większe szanse. Czy po tych doświadczeniach, jakie mieliśmy ostatnio, kandydat, który jest kojarzony z jedną partią bardzo mocno, jest lepszym kandydatem niż taki kandydat obywatelski?
0: Wśród kandydatów KO wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza czy Pawła Kowala. Dotąd swój start ogłosili m.in. Aleksandra Owca z partii Razem czy Michał Drewnicki z PiSu. Dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z KO został odwołany w referendum. Wybór nowego prezydenta musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy. W wielu regionach Polski grzmiało. Wyładowaniom towarzyszyły ulewy, które powodowały gwałtowne wzrosty poziomu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy hydrologiczne. Obowiązują w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
2: Miejscowo zaznaczać się mogą wahania i wzrosty stanu wody. Głównie w strefie stanów niskich i średnich, jednakże punktowo niewykluczone jest przekroczenie stanów umownych. Na mniejszych ciekach, w zlewniach górskich i zurbanizowanych, wzrosty te mogą przyjmować gwałtowny charakter. Na stacjach pod wpływem Morza Bałtyckiego poziom wody utrzymywał się będzie w strefie stanów średnich. Prognozowane opady deszczu przyczynią się do miejscowego zahamowania dalszego rozwoju suszy hydrologicznej.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Chmury będą dziś przeplatać się ze słońcem stosunkowo najpogodniej. Dzień zapowiada się na południu. Deszcz słaby i przelotny może pojawić się w północnej części kraju. Na północnym wschodzie dodatkowo mogą wystąpić burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Silniejsze porywy są spodziewane także od czasu do czasu na północy i wschodzie, jednak na ogół powieje słabo i umiarkowanie. Najchłodniej zapowiada się na wybrzeżu od 17 do 20 stopni. Na północy termometry wskażą około 19-20 stopni, w centrum 23, a na południu 26 stopni.

0: Aha, po takim rozpoczęciu godziny to nie może być zły poniedziałek. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, mówimy dzień dobry i kłaniamy się nisko. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Skajtek Strzelczyk, Franek Wójcicki i Adrianna Calińska-Czaniecka. My to z Państwem zostaniemy do 10.
1: Nowy świt.
0: I mam nadzieję, że w drugą stronę będzie podobnie, że i Państwo nam potowarzyszą do 10 przynajmniej. A najlepiej do końca dnia, bo sporo zaplanowaliśmy w dzisiejszej ramówce. Jeżeli chodzi o tę godzinę, to przypomnę, spotkamy się niebawem z Wiktorią Wichrowską, która opowie nam o National Animal Rights Day. I w tej godzinie również Klaudia Kowalczyk o Festiwalu Nocy Kultury w Lublinie. Wciąż to godzina bez Klaudiusza będzie.

Zanim zaszeleścimy prasą i opowiemy o tym wszystkim, co zapowiedziane zostało, to zerkam jeszcze do wiadomości tych Państwa zostawionych w grupie patronów. Janna napisała, że ja od Euro 88 i Marco van Bastena kibicuje Holandii, więc emocje na mundialu będą jak najbardziej. No właśnie, bo przed siódmą rozmawialiśmy o tym, jeżeli ktoś dopiero dołączył, że w tym roku czeka nas niezły mundial, na którym na pewno nie przegramy, bo nas tam nie będzie. I wywiązała się dyskusja, czy lepiej jak Polska gra na mistrzostwach i tych emocji jest dużo, czym może właśnie lepszym wariantem jest spokojne oglądanie meczów. Bez tak silnych emocji. No i przy okazji wyłania się kolejna kwestia. Jeżeli nie ma polskiej reprezentacji, to komu Państwo będą kibicować na mundialu, jeżeli się zdecydują na oglądanie? Bo my się zobowiązaliśmy, że będziemy relacjonować na antenie to, co się będzie działo na mistrzostwach w sekcji Ostra Gra po 8.30 na pewno. 11 czerwca jest pierwszy mecz Meksyki RPA. Później 12 mamy Kanada i Bośnia i Hercegowina, Korea, Czechy. O jakiejś strasznej porze, 4 rano, więc jeżeli ktoś będzie chciał wszystko śledzić, to będzie to wyzwanie, ale czego się nie robi dla piłki. Swoją drogą Korea i Czechy to całkiem niezłe połączenie, również strategiczne. Kiedyś Tomek Ławnicki opowiadał o relacjach między tymi krajami w kąciku czeskim, co polecamy w podcastach. Gdyby ktoś chciał sobie wrócić, to na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji można. Jamiroquai gra nam teraz Feels Just Like It Should o Animals Rights Day. Za minut parę będziemy Państwu opowiadać. Wcześniej będziemy mieć jeszcze jedną niespodziankę muzyczną z polskiej sceny. Myślę, że będą Państwo wielce uradowani.

Na stronie Gazety Wyborczej czytam właśnie tekst Andrzeja Kulaska o pewnej bardzo ważnej dla polskiej kultury postaci. Jeżeli jakiegoś aktora można nazwać artystą kompletnym, to chyba właśnie jego, bo czego by się nie chwycił, zamienia w złoto. Piotr Frączewski kończy 80 lat. I w związku z tym, że jest rocznica urodzin Piotra Frączewskiego, to Kajtek przygotował wyjątkową okoliczność muzyczną. A propos złota tego muzycznego, to jest złoto absolutne. No, a właściwie bez zapowiadania gramy.

0: Lamono, La Franek, Kimono, klasyk. 23 minuty po 7 zapowiedziałem, że będziemy opowiadać o National Animal Rights Day. W centrum stolicy spotkały się wczoraj osoby, którym na sercu leżą prawa zwierząt. To wydarzenie, to ogólnoświatowa akcja mająca na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na przemoc wobec zwierząt i ich wykorzystywanie. Na placu centralnym w Warszawie była Wiktoria Wichrowska, która rozmawiała z organizatorami i uczestnikami akcji.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteście dziś z nami 7 czerwca, by razem uczcić pamięć o zwierzętach i zaprotestować przeciwko ich wykorzystywaniu, ale także spotkać się w gronie osób, dla których po prostu życie zwierząt ma wartość.
2: My dzisiaj zwracamy uwagę na to, że każde zwierzę zasługuje na to, żeby mieć godne życie, nie tylko pies czy kot, ale również świnia, krowa, tak zwane zwierzęta hodowlane. Katarzyna Kolbuch, jestem współorganizatorką National Animal Rights Day, ogólnoświatowego dnia praw zwierząt, który odbywa się w Warszawie. Pod Pałacem Kultury i Nauki. To, co się z nimi dzieje, z tymi zwierzętami, jest ukryte za grubymi murami rzeźni, hodowli, a my właśnie poprzez też planże z wizerunkami tych zwierząt chcemy zauważyć, że to są takie same zwierzęta, tak samo czują jak każde inne, też chcą żyć tak samo jak człowiek, mają swoje uczucia, emocje, inteligencję emocjonalną. Także dzisiaj po prostu zwracamy uwagę na wszystkie zwierzęta, które są wykorzystywane w jakichkolwiek celach na rzecz ludzi.
3: Tutaj moja praca skupia się na tym, że jestem trochę na takiej pierwszej linii frontu, bo dokumentuję właśnie warunki, w których są utrzymywane zwierzęta i w zasadzie towarzyszę im od narodzin aż do momentu śmierci, czyli uboju. Bogna Wiltowska. Tak naprawdę my jesteśmy od tych zwierząt kompletnie odcięci, bo nie jest to w żaden sposób transparentne. My nie wiemy, co się z tymi zwierzętami dzieje. Gdzieś tam tutaj reklamy przemysłu mięsnego deklarują kompletnie inny obraz niż jest w rzeczywistości, bo widzimy gdzieś tam uśmiechniętą świnię, widzimy gdzieś tam krowy na łące. To kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo tak naprawdę wszystko jest w tym momencie już bardzo mocno uprzemysłowione. Wszystko się odbywa jak w fabryce, w hangarach, bez dostępu do światła słonecznego, bez dostępu do świeżego powietrza. Więc naszą pracą jest i naszym zadaniem jest pokazać, jak to w rzeczywistości wygląda.
4: Zamiast ograniczać problemy generowane przez fermy, takie jak odory, hałas czy zanieczyszczenie powietrza i wód, państwo proponuje ograniczenie praw osób dotkniętych tymi
5: uciekami. Na tym plakacie widnieje świnka, która została urodzona po to, żeby zostać przekarmiona przez pierwsze 6 miesięcy swojego życia w ciemnej klatce i zawieziona z fermy do ubojni. I właśnie to mnie tutaj przywiodło, żeby na każdy możliwy sposób, na jaki mogę, próbować przekazać ludziom, którzy często nie są świadomi tego, co się dzieje, jakąś po prostu prośbę o empatię i wrażliwość.
6: My przygotowujemy część drugą dzisiejszej akcji, czyli taką, można powiedzieć, jedzeniową. Będzie focaccia z różnymi właśnie roślinnymi odpowiednikami mięsa, wegański tatar, taki do spróbowania, żeby właśnie zobaczyć, i są jeszcze rolatki takie na spróbowanie.
7: Bardzo dużo mitów, bardzo dużo właśnie dezinformacji w tym zakresie. Sandra Marciniak, magister dietetyki. Tak jak wspomniał kolega Klaudiusz, ludzie na co dzień jedzą warzywa, owoce, które są z definicji wegańskie, ale nie przyjmują to do siebie, żeby na przykład zjeść potrawę, która by tego mięsa nie zawierała. Natomiast w produktach odzwierzęcych tak naprawdę poza witaminą B12 nie ma niczego, czego byśmy nie znaleźli w roślinach. I B12 też nie jest produkowana przez tkanki zwierzęce, tylko przez bakterie, i zwierzęta mają ją dodawaną do paszy, więc tak samo jak my musimy ją suplementować, tak samo zwierzęta są nią suplementowane.
8: Życie wygląda tak ładnie dzisiaj, jest fajna niedziela, niebiesko na niebie, zielone na drzewach. To takie pozory, a w środku jest po prostu nekronorma, tak to nazywam. Dariusz Gzyra, autor książki Dziękuję za świńskie oczy, między innymi. Na tym opiera się pewien system, prawda? Nie może istnieć bez odbierania komuś życia. I tak sobie pomyślałem w trakcie tego przemówienia i to chciałem przekazać ludziom wspaniałym, którzy tutaj są, że pierwszą rzeczą, którą trzeba robić, to zaprzeczać temu prawu do zabijania. Nie tylko się zastanawiać, jak dużą klatkę komuś tworzyć, ale też zaprzeczyć samemu odbieraniu życia. To jest najważniejsze. Dopiero później możemy mówić, żeby komuś dać jak najlepsze możliwe życie, a najpierw go nie zabijać oczywiście.
0: Warszawskie obchody National Animal Rights Day zrelacjonowała Wiktoria Wichrowska. Bardzo dziękujemy. 28 minut po 7:00.

Za 27 minut będzie 8. Za ile będzie Klaudiusz? Nie będzie dzisiaj jeszcze Klaudiusza, ja wiem, to jest trudna informacja, żeby jakoś się z nią ułożyć, ale tak nam dzisiaj się prezentuje program. A wiem, że dużo osób się włącza przy okazji 7.30 właśnie na Klaudiusza, więc informuję, że to jeszcze nie dziś. Nie będzie też dziś Cezarego Szymanka. Po 9.30 w ramach finansów osobistych gościem Beaty Grabarczyk będzie Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes Polska. A ponieważ nie będzie dzisiaj Cezarego Szymanka, to sobie pofolguję i skorzystam z Rzeczpospolitej bez strachu, że gwizdy na temat z rozmowy z 9.30. Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie pisze o branżach, które nie dadzą sobie rady bez migrantów. Pojawił się raport i wyliczenia. Kadry z importu ratują budownictwo, logistykę, rolnictwo, hotele i gastronomię. W rejestrach ZUS jest 1 320 000 obcokrajowców, ale nie uwzględnia to dorabiających studentów, ani pracujących w rolnictwie. No i jeżeli chodzi o taką polską perspektywę, to czytamy dalej, że zdobycie polskich pracowników jest nierealne. Starsi odchodzą na emerytury, a dla młodych praca przy zbiorach jest za ciężka, ocenia Paweł Wawrzyszczak ze spółki Polana, wielkiego producenta borówki amerykańskiej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne branże? W wielu z nich rezygnacja z migrantów nie byłaby już możliwa. Nasilona konkurencja o ludzi podniosłaby koszty pracy, a więc także ceny produktów i usług. To mówi z kolei Aleksander Łaszek z Deloitte, współautor raportu. Sporo jest tych perspektyw. Szacuje się, że w branży budowlanej brakuje obecnie około 100 tysięcy osób, głównie takich fachowców jak murarze, dekarze, elektrycy, hydraulicy, operatorzy maszyn czy zbrojarze. To wylicza Diana Smakosz z Budimexu. Aneta Andruszkiewicz z grupy Unibep zaznacza, że zatrudnienie obcokrajowców jest dziś niezbędne, żeby terminowo realizować kontrakty budowlane. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Jeżeli ktoś chciałby zerknąć w strukturę, jak to wygląda, no to można się przyjrzeć z bliska. My sięgniemy po muzykę, co nam przygotował Kajtek. Another World to Better Lip Balms.

Jeżeli ktoś dołączył chwilę później niż to, niż Franek Kimola na naszej antenie, to niech żałuje tego, co przegapił. Małgorzata napisała, że RNS przywołuje wspomnienia. Płytę Franka Kimono dostałam od ojca w formie żartu. Franek Kimono dla Pankuwy. A ja się w tej płycie normalnie zakochałam i teraz do niej wracam. No myślę, że to taka kolektywna wielka miłość do płyty Franka Kimono właśnie i do postaci całej kreacji. Dzięki pięknie za wiadomość. Gdyby Państwu się jakieś przypomnienia, wspomnienia przyszły do głowy związane z Frankiem Kimono, to proszę śmiało nam pisać. My tu jesteśmy po to również między innymi. Nowy.świt@nowyswiat.online. Zapowiadałem, że czeka nas w tej godzinie relacja z Festiwalu Nocy Kultury. Tym się zajęła Klaudia Kowalczyk i za chwilę przeniesiemy się w związku z tym do Lublina.

0: żadne tam 1972, wracamy do 2026, w którym to po raz 20 kultura opanowała nocne życie Lublina, a dźwiękowo towarzyszyła jej Klaudia Kowalczyk.
1: Dobrej nocy życzyli sobie mieszkańcy Lublina i odwiedzający podczas 20 edycji Nocy Kultury i ani myśleli pójść spać.
2: Nocy się wykulisowuje dla nas przestrzeń, czyli jest bardziej wtedy jakby przestrzeń artystyczna wykulisowana, jest łatwiej, jest fajniej. Artur Listat, Makata Orkiestra Wielkich Bębnów Warszawa. Wyjdziemy tutaj tradycyjnymi polskimi brzmieniami, czyli jednogłosowymi, na tym się koncentrujemy, czyli polski trans, polska pieśń rytualna, inspirowana i czerpana tak naprawdę z tego, co nam zostało od Kolberga, jeszcze mamy też innych etnografów, chociaż tak naprawdę niektóre pieśni sami zebraliśmy i na Kurpiak, i tutaj gdzieś niedaleko na Roztoczy, co będzie można było słyszeć. Nie będziemy tutaj bezcześcić tego świętego miejsca, którym było wcześniej, ale jakby jest miejsce tak naprawdę nacechowaną pewną magią Lublina i my zagramy pieśni świeckie, przede wszystkim świeckie, odwołujące się czasem do rytuałów religijnych chrześcijańskich.

0: Nazywam się Monika Trykus i jestem autorką projektu Ucho Igielne Noc Kultury 2026. Dostałam właśnie dostęp do tego miejsca w tworzeniu instalacji. Stwierdziłam, że chciałabym stworzyć taką sytuację, brama w bramie, mimo tego, że jest wąska, to jeszcze ją zawęzić dodatkową konstrukcją. No i tak powstała, mimo tego, że jest z założenia wąska, powstała brama szeroka, którą zawęziłam wąską bramą.
1: Nazywaną też, tak jak tutaj usłyszałam, uchem igielnym.
0: Dokładnie tak, taka jest nazwa, bo to są dwie analogie, tak? Jedna odnosząca, te biblijne analogie, odnoszące się do szerokiej, wąskiej bramy, a druga właśnie do ucha igielnego, czyli właśnie to przejście przez trud doświadczeń prowadzące nas do rozwoju. To o to jakby chodzi mi w tej konstrukcji, czyli kiedy stajemy w środku i spojrzymy sobie też na tkaninę, która była moją 3-miesięczną mozolną pracą przykrośnie, to też można jakby zobrazować sobie ten trud, ale własnych takich doświadczeń, prawda, które mamy w życiu. Samotworzenie to, tak jak mówię, kilka miesięcy pracy przykrośnie, kilka miesięcy pracy przy właśnie samej konstrukcji, no plus jeszcze dzisiaj parę godzin montażu na rusztowaniu. No szkoda, że to na jedną noc. Jest to bardzo dobra noc dla mnie.
1: My jeszcze nie idziemy spać.
0: Nie, zdecydowanie.
2: Zapraszam bardzo serdecznie do chaty Ryba Kabenia.
3: Na Nocy Kultury mamy ponad 700 świeżych rybek różnego rodzaju, przepiękne, stworzone przez ludzi na całym świecie i przypłynęły tutaj, ja jako rybak Benio pilnuję tego dobytku. Ryby wszystkie, wszelkiego rodzaju, z materiałów z całego świata. Ryby, które pływają w powietrzu, latają, fruwają, ale jak się znajdzie jakaś woda, to plum, wchodzą. Ale też dzieci, które tu przychodzą, mogą zamienić się w rybę i ja wtedy złowię tę rybę, więc...
4: Ja tylko dodam, że Noc Kultury odbyła się pod patronatem Radia Nowy Świat.

Za 12 minut będzie 8. Nie wiem, jak to się stało, ale... Znaczy wiem, jak to się stało. Wracamy do Franka Kimono. Tak jak mówiłem, to jest pewne kolektywne uczucie miłości do tej płyty, tej muzyki. Jolanta napisała, że jestem w pracy, ale jeszcze przed i wywołaliście mnie Frankiem Kimono. Dla mnie wspomnienie ostatniego wyjazdu w 8 klasie do kątów rybackich. Słońce, luz, zapowiedź wakacji, spojrzenia na chłopaków, ich na nas, zapowiedź czegoś miłego, no i z perspektywy obecnego wieku. Młodość, bardzo ładne. Pola Manola plus Coca-Cola graliśmy w tej godzinie, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wspomnienia z Frankiem Kimono, śmiało o tym też.

0: farce, rozbawił mnie komentarz Mario, że Franek Kimono wtedy brzmiał jak dziś Baxter Dury. Genialne. Myślę sobie, że tak posiłkując się nazwą audycji Marii Zamachowskiej, ta Pola Manola to będzie chyba numer na bis, co, Kajtku? Do powtórzenia. To trudno, żeby namówić, ale popracujemy nad tym. Mówiliśmy dzisiaj o mundialu, skoro Polska nie gra, a 11 czerwca zaczyna się mundial, to komu kibicować?
1: Polacy nie grają, ale kibicować trzeba. Moja żona kibicuje zawsze ładniejszej drużynie. Jak grają ten hymn, to im kamera pokazuje tych zawodników, żona ustala, którzy są ładniejsi, a potem im kibicuje. A ja z kolei jestem za albo przeciw komentatorom. To znaczy, jaki mam humor. Jak mam dobry humor, to mówię tak. No świetnie, świetnie, dobrze mówią, muszą wygrać. Świetna akcja, kapitalna. A jak mam zły humor, to wtedy odwrotnie. Mówię tak. No, to teraz się popisali. Co oni tam gadają? Nie znają się w ogóle. Co za cymbały w ogóle? No i tak to właśnie jest. Dziękuję.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dzisiaj w kwestii ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Obrady mają rozpocząć się o 10:00. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki, po tym jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Sytuację tak komentowała w TVN24 Anna Górska, senatorka Lewicy.
1: My też mamy ciemne karty naszej historii, nie możemy o tym zapominać. My też mamy wśród osób, które dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, osoby, które powinniśmy pozbawić tej gloryfikacji, którą im nadajemy. Mówię tu o Burym, mówię o Ogniu. To też są ludzie, którzy mordowali na pograniczu białoruskim, tak samo jak UPA na Wołyniu. Mordowali kobiety i dzieci, mordowali niemowlęta. I powiem szczerze, my też nie rozliczamy się z tej historii.
0: A tak odpowiadał Jarosław Selin z PiSu.
2: Nawet jak jakieś incydenty się w Polsce zdarzały, to nigdy żadna polska organizacja żadnego ludobójstwa nie postulowała. Pani też, senator, troszkę ryzykuje, grzebiąc w historii innych środowisk politycznych, bo pani się zapisała do środowiska politycznego, które w prostej linii wywodzi się z PPR-u, PZPR-u. Moim zdaniem skuteczne może być uświadamianie Ukraińcom, że walka, którą oni rozpoczęli, żeby być w świecie Zachodu, na samym końcu okaże się nieskuteczna, jeśli oni z tej tradycji nie zrezygnują.
0: Decyzję Wołodymyra Zełenskiego krytykuje też jednak strona rządowa. W weekend o problemie rozmawiał w Warszawie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Spotkał się między innymi z szefem polskiego MON-u. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po rozmowach szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji popierają propozycję rozmów między prezydentami Ukrainy i Rosji. We wspólnym oświadczeniu Starmer, Merz i Macron pochwalili apel Zełenskiego o zakończenie wojny oraz propozycję bezpośredniego dialogu między Ukrainą a Rosją z aktywnym udziałem Stanów Zjednoczonych i Europy. Trzej przywódcy spotkali się wczoraj z ukraińskim przywódcą w Londynie. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd. Tymczasem Centralna Komisja Wyborcza podała na razie wyniki obejmujące niespełna 20% głosów. Wynika z nich, że partia premiera otrzymała ponad 50% poparcia. Obywatele Armenii stanęli po stronie państwa, niepodległości, przyszłości i pokoju, skomentował prozachodni Paszynian. Swoich głównych konkurentów, trzy nastawione prorosyjsko partie, określił terminem Trójgłowa Partia Wojny. Dodał, że nie są to siły polityczne, ale grupa przestępczo-oligarchiczna. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachód i południe będą dziś najcieplejszymi częściami Polski. W Poznaniu i Zielonej Górze termometry w południe wskażą 26 stopni, we Wrocławiu 25, a w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 24 stopnie. W Łodzi i Warszawie temperatura nie przekroczy 23, w Szczecinie, Lublinie i Białymstoku 22, a w Bydgoszczy, Suwałkach i Zakopanem 21 stopni. Najchłodniej będzie w Gdańsku i w Olsztynie, tam maksymalnie 19. Poza tym w ciągu dnia będzie sporo słońca, ale miejscami pojawi się większe zachmurzenie. Na północy spodziewane są lokalnie słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.

0: 7 po 8, Beata Grabarczyk w studiu. Cześć Beato.
1: Cześć.
0: Czy twój weekend to było takie disco live właśnie? Czy,
1: czy się wyspałaś? W pewnym sensie, do pewnego stopnia. To znaczy wyspałam się w piątek. No a poza tym to tak różnie bywało, ale generalnie jak już nie kończyłam jakąś robotę, to rozkładałam się na leżaku, na tarasie i było cudownie.
0: Właśnie powinna być taka funkcja wysypiania się na zapas, co? Że jak masz taką chwilę,
1: tak,
0: żeby sobie
1: zdecydowanie dostać. Zdecydowanie jestem za tym, ale to kurczę nie działa.
0: No, organizm powinien się ładować jak bateria w telefonie.
1: Tak.
0: I jeszcze jakiś powerbank by się do tego przydał.
1: O tak, zdecydowanie taki mały plecaczek by człowiek nosił i wszystko no i było tak. Lepsze wtedy.
0: Dobra, to ze spraw...
1: Do roboty.
0: Do roboty ze spraw formalnych. Mamy jeszcze do odhaczenia dżingiel.
2: Nowy świt.
0: I teraz już oficjalnie, pełnoprawnie możemy przechodzić do pierwszej rozmowy.
1: A naszym gościem jest Roman Mielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Cześć Romku.
3: Dzień dobry. Cześć.
1: Wczoraj Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. No i wyglądało to tak, że jego prezydencki samolot z Jasionki poleciał do Kiszyniowa i stamtąd Zełenski poleciał do Londynu. Przypadek?
3: Nie sądzę.
1: Ponieważ, tak myślałam.
3: Nie, nie, ale tak już poważnie, to tutaj akurat nie pamiętam, nie wiem jaki była tutaj pomysł Wołodymyra Zełenskiego na tą wizytę, bo pamiętajmy, że on w Londynie spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, z kanclerzem, między innymi z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Nie ma w tej grupie Polski. No, ostatnio relacje polsko-ukraińskie nie są najlepsze, to mówię na poziomie prezydenckim, to znaczy ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, bo na poziomie rządowym mamy naprawdę dobre relacje i chociażby minister spraw zagranicznych Ukrainy Sybicha, on jest wielkim zwolennikiem w rządzie w ogóle ukraińskim bardzo dobrych relacji z Polską i bardzo o to zabiega, bo ma dobre relacje z naszym szefem dyplomacji Rosławem Sikorskim, no ale na tym poziomie takim najwyższym politycznym zaczyna się to, mówiąc delikatnie, komplikować.
1: No i dzisiaj w ramach tych komplikacji zbiera się kapituła Orderu Orła Białego i ma decydować między innymi o odebraniu tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ja ci powiem, że dzisiaj z wielkim zaskoczeniem usłyszałam wypowiedź Macieja Koniecznego z partii Razem, który powiedział, że tak, ten order powinien Zełenskiemu zostać odebrany.
3: To jest moim zdaniem bardzo zła droga, bo czymś innym jest twarde stanowisko Polski wobec niektórych działań Wołodymyra Zełenskiego, szczególnie jeśli chodzi o pamięć historyczną, ale ja zawsze podkreślam, że pamięć historyczna nigdy nie powinna też przedkładać, znaczy być ważniejsza niż nasze dzisiejsze cele strategiczne. No tym celem strategicznym jest to, żeby Ukraina wojnę z Rosją wygrała, a Rosja z tej wojny wyszła jak najbardziej osłabiona w tym sensie, żeby nigdy przez najbliższy czas nie pomyślała o jakiejkolwiek nowej agresji, czy też jakiejś prowokacji względem innego kraju, być może kraju natowskiego, bo też przecież takie scenariusze od dawna krążą. I to jest nasz cel strategiczny. Oczywiście pamięć historyczna jest bardzo ważna. Rzeź Wołyńska jest dla nas sprawą bardzo bolesną, szczególnie, że pamiętajmy, że przez cały czas PRL-u, mówimy tutaj o zbrodni z lat 1940-46, ona była kompletnie przemilczana, no bo byliśmy w bloku sowieckim, nie można było o tym oficjalnie mówić, więc ta rana jest tym głębsza. Natomiast takie przerzucanie się no niefortunnymi, tak powiem delikatnie, pomysłami typu właśnie odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, to jest tylko i wyłącznie czysta polityczna gra i to przeznaczona na rynek wewnętrzny. No, prezydent Karol Nawrocki ten pomysł rzucił podczas spacerów na krakowskim przedmieściu. Ma taki obyczaj, że teraz wychodzi na krakowskie przedmieście i rozmawia z przechodniami. No, ale to oczywiście jest sprawa głębsza, ponieważ on złapał ten haczyk, ponieważ potrzebuje też jakiegoś paliwa politycznego, ponieważ jeśli nawet spojrzymy na ostatnie sondaże, to Karol, sondaże poparcia dla Nawrockiego nie są już tak dobre jak jeszcze niedawno. No jest też nacjonalistą, wiem, że jego poglądy są bliższe Konfederacji niż nawet PiS-owi. Konfederacja jest bardzo ostro, jeśli chodzi o naszą pomoc dla Ukrainy. No więc prezydent to podchwycił. Ja tylko się bardzo martwię tym, że podchwyciła to strona rządząca i taka też demokratyczna, bo dzisiaj wspomina, że panu koniecznym zarazem. Ja też słyszałem tą wypowiedź w Radio Tok FM i też byłem mocno zdziwiony, bo czym innym mówię, jest twarde stanowisko polskiego rządu, nawet wezwanie ambasadora i przedstawienie mu naszego stanowiska w tej sprawie. Czy też niedawna wizyta, bo przecież właśnie po wizycie Kiryła Budanowa, czyli szef administracji prezydenta Zełenskiego, który jasno usłyszał tutaj u nas od naszych polityków, jakie mamy oczekiwania. No oczekiwanie jest takie, że Władimir Zełenski się wycofa z tej, no tak określę znowu, niefortunnej decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA.
1: Budanow podobno przyjechał z taką propozycją kompromisową, że ta nazwa oczywiście nie zostanie cofnięta, no bo wtedy wyszłoby jeszcze dziwniej. To znaczy okazałoby się, że Polacy decydują o tym, co robi ukraiński prezydent, ale podobno jego propozycja jest taka, żeby ta nazwa brzmiała, że to jest jednostka imienia bohaterów UPA walczących z Sowietami. To rozwiązuje sprawę?
3: Tak, taka była propozycja. Mm-hmm. Nie rozwiązuje sprawy, dlatego że no wiemy, że tak naprawdę jest to unik. I kiedy my to napisaliśmy w sobotę piórem Wojtka Czuchnowskiego, to naprawdę uznałem to za sytuację dosyć niepoważną. No, trzeba tutaj też powiedzieć, że od pewnego czasu Wołodymyr Zełenski flirtuje ze środowiskami nacjonalistycznymi. I to są dwa powody. Pierwsze jest takie, że oczywiście on w końcu będzie miał jakieś wybory, tak? Będzie miał wybory głowy państwa, prędzej czy później musi sobie zdobywać, przynajmniej próbować zdobyć szerokie poparcie społeczne. No tam, jeśli chodzi o sondaże dla samego Zełenskiego, one teraz są lepsze, a są gorsze, teraz są takie może nie najlepsze, ale on zawsze miał problem z poparciem na zachodzie kraju. Tam, gdzie właśnie tradycja UPA jest najsilniejsza i to jest jedna rzecz. Druga rzecz też, tego nie można też bagatelizować, nie ma co ukrywać, że wiele tych środowisk nacjonalistycznych to są najbardziej najlepsi żołnierze na froncie, najlepsze jednostki i też ci, którzy nie unikają powołań do armii ukraińskiej. Teraz ta sytuacja na froncie jest bardzo krytyczna w tym sensie, że Ukraińcy zaczęli jednak troszkę przejmować inicjatywę, no i też rozpoczęli w końcu taką szeroką akcję atakowania dronami dalekiego zasięgu wielu celów w głębi Rosji. Także też na to trzeba zwracać uwagę. No ale ja tutaj akurat jestem krytyczny wobec Władimira Zełenskiego, dlatego że uważam, że ta decyzja o nadaniu tej jednostce, ona była oczywiście podyktowana wewnętrznymi głównie sprawami, no ale nie wzięcie pod uwagę reakcji ważnego bardzo sojusznika dla Ukrainy, no jest taką polityczną głupotą.
1: No ja tylko zauważę, że my też nie zważaliśmy na reakcje różnych osób, kiedy na przykład nowa ustawa o IPN-ie była przeprowadzona.

0: 2018 roku w Rosji, gdzie spotykał się w bardzo miłej atmosferze z dyrektorem tajskiego, no to nazwijmy to Muzeum Wojny Ojczyźnianej. Ja tam byłem w tym muzeum. To jest muzeum absolutnie propagandowe. Jakoś specjalnie IPN za czasów Karola Nawrockiego bardzo intensywnie, bo jakieś tam wnioski były, ale bardzo intensywnie nigdy nie zabiegał o to, żeby prowadzić szerokie prace ekshumacyjne w tych miejscowościach, które padły ofiarą rzezi wołyńskiej. No więc ja to też oczywiście kładę na karp jego po prostu poglądów. Natomiast to, że do tego przyłączają się i premier Donald Tusk, i no, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też rozmawiałem z jednym z wysokich rangą polityków obozu władzy, który no, ma raczej sympatię jak i ukraińskie, i też byłem zaskoczony jego postawą. Mówił, że to jest słuszna droga, tak trzeba iść i że premier nie powinien w ogóle tutaj w ogóle mieć żadnych wątpliwości, jeśli rzeczywiście Karol Nawrocki, czy szkapituła Orła Białego, taką decyzję o odebraniu orderu Władimirowi Zełenskiemu podejmie.
1: No tak, brzmi to dosyć przerażająco, tym bardziej, że order Orła Białego wręczyliśmy kiedyś Mussoliniemu i jakoś nikt do tej pory nie wpadł na pomysł, żeby...
0: Karl Schröder ma chociażby drogę.
1: No, na przykład,
0: oczywiście za to, jak za to, że no, trzeba przyznać, bardzo wspierał akcesję Polski do
1: Unii Europejskiej.
0: Do Unii Europejskiej, no ale teraz jest po prostu na pasku Putina od bardzo wielu lat. No też możemy zrobić taką listę i teraz gremialnie odbierać order Orła Białego. Ja wolałbym jednak, żeby zająć się twardą polityką i taką twardą polityką. To właśnie była ta wizyta Kirło-Budanowa. Budanow zresztą to jest bardzo ciekawa postać, bo on jest byłym szefem głównego zarządu wywiadu armii ukraińskiej. To on między innymi jest autorem tych wielu sukcesów na froncie i też akcji dywersyjnych już na terenie samej Rosji. Bardzo pomagał rozwijać też wojsk dronowych. I on akurat też jest teraz wysłannikiem na te rozmowy, które były toczone z Rosjanami. No, oczywiście one nie były efektywne, ale chodzi o to, że jest bardzo zaufanym człowiekiem i też on rozumie, myślę, dużo lepiej niż Zełenski. Nie jest też uwikłany politycznie, no bo on nie będzie starał o żadne, nic na to nie wskazuje, że będzie starał o żadne stanowisko takie wybieralne, to znaczy no, prawdopodobnie będzie z kandydatem na prezydenta, jeśli w końcu będą wybory w Ukrainie, więc jest też pozbawiony takiego politycznego, nazwałbym to, garbu, który niestety Władimir Zełenski coraz bardziej tego garbu nabiera, dlatego że, no tak jak mówię, no, on zdaje sobie sprawę, że kiedyś do tych wyborów prezydenckich dojdzie. Ma nieciekawą atmosferę też w kraju, niedawno wielka afera też korupcyjna związana z jego środowiskiem. Dymisja jego no, najbardziej zaufanego człowieka Andrija Jermaka, który już zajął się też służby ukraińskie. No więc to wszystko, ten konglomerat takich wewnętrznych też problemów, no niestety wpływa właśnie na tą relację Kijowa z Warszawą bardzo źle oczywiście. Pamiętajmy, że niedługo w Polsce ma się odbyć kolejna bardzo ważna odsłona konferencji o pomocy Ukrainie. No, jeśli ta atmosfera będzie taka, jaka teraz jest, no to ja nie wyobrażam sobie, że do tej konferencji miałoby dojść. Znaczy obawiam się, że po prostu ona zostanie odwołana albo będzie w takiej atmosferze, że nic ona właściwie nie da.
1: To przejdźmy z granicy wschodniej na granicę zachodnią. Dzisiaj Gazeta Wyborcza piórem Michała Kokota i Bartka Wielińskiego pisze, że nie będzie tego traktatu polsko-niemieckiego, ponieważ Niemcy obawiają się o to, czy Karol Nawrocki ten traktat podpisze. Chodzi o to, żeby nie było znowu jakiegoś skandalu politycznego i międzynarodowego. Niemcy nie chcą w czymś takim uczestniczyć, no ale za to zwrócą nam różne zabytki, które zostały zagarnięte w czasie II wojny światowej. Natomiast mnie ten traktat interesuje, bo to no, rzeczywiście wygląda słabo, jeżeli nasi sojusznicy rezygnują z podpisania nowego traktatu, bo boją się tego, co zrobi prezydent.
0: No tutaj akurat chyba mają się czego bać, bo jeśli prześledzimy wypowiedzi Karola Nawrockiego z czasów kampanii wyborczej, ale też już szczególnie z czasów, kiedy

0: urząd prezydenta, no to mogę nawet tutaj postawić pewną sumę pieniędzy, że dużo częściej jego celem jego ataków różnych była Unia Europejska i Niemcy. Pamiętam taką słynną wypowiedź o tym, że trzeba zabezpieczyć zachodnią granicę, no bo wiadomo, jaka jest przeszłość historyczna i tak dalej. Ona mniej więcej tak brzmiała, ta wypowiedź.
1: Tam chodziło też o utworzenie Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry i no też tak, właśnie ale... ze względu na to, że tam być może trzeba będzie jakieś zasieki stawiać, to prezydent
0: nie, ale to też oczywiście, bo kilka ma takich koników prezydent Nawrocki. Ekologia też jest jego jednym z koników. Natomiast chodziło o to, że to była ewidentna insynuacja oczywiście do ataków hitlerowskich Niemiec w 1939 roku i tych zbrodni, które później Niemcy popełniali na terenie naszego kraju, nie tylko naszego kraju. No więc nie dziwię się Berlinowi, że no nie chce paść też ofiarą naszej wewnętrznej wojny, no bo załóżmy, że dochodzi do negocjowania tego traktatu, a niedawno mieliśmy negocjowany traktat z Wielką Brytanią, gdzie prezydent właśnie się obraził, że twierdząc, że nie był w ogóle informowany o szczegółach i właśnie Brytyjczycy go dopiero później się okazało, że było to jednak trochę inaczej. No ale wiadomo, jaka jest polityka, też ta uprawiana przez Pałac Prezydencki szczególnie. No to wyobraźmy sobie teraz, że dochodzi do negocjowania szczegółów traktatu z Niemcami. No jaki pierwszy argument użyłby Pałac Prezydencki i PiS w ogóle przy jakimś dyskusji nad tym traktatem? Jestem na 200% przekonany, że natychmiast zaczęłoby się od reparacji i wyciągania Niemcom oczywiście tych zbrodni, które popełnili i na tym skupiłaby się cała ta dyskusja. Po prostu Berlin chce tego uniknąć, no bo to byłaby kolejna, myślę, no duża awantura polityczna. Mercowi to nie jest potrzebne, zresztą premieru Tuskowi też nie jest to potrzebne, więc tak naprawdę to, że tego traktatu nie będzie, to jest trochę też bola strony polskiej, znaczy rządu, no bo jak mówię, no to jest otwieranie takiego pola wielkiej, politycznej, niepotrzebnej zresztą bitwy, bo te traktaty są nam potrzebne i mamy traktat już z Francją od zeszłego roku, bardzo ważny, teraz z Wielką Brytanią i w ramach konsolidacji swoich sił Europa powinna takie dwustronne traktaty, a nawet być może wielostronne zawierać. No bo też mamy w kontekście przecież cały czas to, że amerykańska administracja Donalda Trumpa, podkreślam, Donald Trumpa, nie cała Ameryka, to jest tylko administracja Donalda Trumpa, no traktuje Europę bardzo źle, no nie wiemy tak naprawdę do końca, czy gdyby doszło do ataku na któryś z krajów NATO, Amerykanie, czy administracja Trumpa, to podkreślam, administracja Trumpa naprawdę w ten konflikt by się zaangażowała tak, jak wymaga tego artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
1: Bardzo dziękuję. Roman Mielski, redaktor, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzięki wielkie, Romku. Miłego dnia. Trzymaj
0: się. Dziękuję. Ja zgadzam się z początkiem waszej rozmowy. Też uważam, że trzeba się wysypać.
1: Na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Jeżeli wspólną puentę rozmowy prowadziła Beata Grabarczyk, a kolejna, przypomnę, po 9:30, inna niż zwykle, bo dziś bez Cezarego Szymanka, Konrad Sadurski będzie z nami w finansach osobistych.

Benny Sings, 28 minut po 8. To jest ten moment, kiedy zabieramy się powoli za sport. Mikołaj Tyczyński dołączył do naszego grona w studiu, więc jest już na miejscu. Z Kubą Indrasem za chwilę zrobimy tour po wydarzeniach sportowych. Pytanie za milion, czy dziś padnie imię i nazwisko Maja Chwalińska? Na pewno nie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Ósma 31. Z delikatną obsuwą zaczynamy sport. Mikołaj Tyczyński, Jakub Jędras. Cześć panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy będziemy Captain Obvious i zaczniemy od tenisa, czy zaskoczymy słuchaczy?
2: Nie, no chyba trzeba zacząć od tenisa, no bo ta historia, która wydarzyła się na kortach Rolanda Garrosa przez ostatnie 3 tygodnie w polskim wydaniu jest szczególna, bo Maja Chwalińska zakończyła swoją piękną przygodę w Paryżu. Oczywiście nie wygrała tegorocznego Rolanda Garrosa, ale jako zawodniczka, jako kwalifikantka, jeżeli dobrze pamiętam, po raz pierwszy w erze Open awansowała z kwalifikacji do finału i z rakiety na poziomie 120 któregoś miejsca rankingowego dzisiaj po północy zameldowała się na 21 miejscu. Wczoraj w studiu bodajże chyba TNT, tak, jeżeli dobrze pamiętam, jeden z szefów federacji, który odpowiada za przyznawanie dzikich kart, no tak dał do zrozumienia, że Maja Chwalińska może liczyć na dziką kartę w czasie nadchodzącego Wimbledonu, no ale oczywiście też trzeba powiedzieć, że Polka przegrała z Rosjanką Mirrą Andrijewą 3-6, 2-6.
3: No przegrała w sposób bezdyskusyjny, no bo tak naprawdę do połowy pierwszego seta no mieliśmy jeszcze nadzieję na to, że rzeczywiście może to się różnie potoczyć.
2: Szkoda tego szóstego gema, kiedy Maja Chwalińska miała okazję, żeby odskoczyć Mirze, tak, chyba tak to trzeba odmienić, Mirze Andrijewej na 4-2, jednak tamten gem zakończył się przełamaniem Andrijewej i remisem. Smutne jest to, jakby inaczej, mnie się smutno strasznie ten mecz oglądało, na takiej zasadzie, że oczywiście Mirra Andrijewa tego dnia była zdecydowanie lepsza, to był zupełnie inny tenis niż to, co prezentowała Diana Schneider, dają pary, ale wydaje mi się też, że przy tych warunkach atmosferycznych, które były, przy no dosyć mocno krzyżującym plany wietrze, no Maja Chwalińska też nie mogła grać swojego tenisa, bo te warunki atmosferyczne no wymuszały jednak grę siłową, w której Andrijewa czuje się znakomicie, a niestety te walory techniczne, które mogliśmy oglądać przy meczu z Dianą Schneider, no zostały mocno ograniczone. Tam widać, że ta piłka nie chciała trafiać w te miejsca, Maja Chwalińska nie mogła grać lobów. No szkoda. Wydaje mi się, że przy takich normalnych warunkach ten mecz byłby dużo bardziej zacięty.
3: Tak, no wielki sukces Miry Andrijewej. Ona, przypomnijmy, też po raz pierwszy wygrała turniej Wielkiego Szlema. Tak jak wspomniałeś, Maja Chwalińska jest pierwszą kwalifikantką w historii rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa, która przeszła z kwalifikacji do finału. Mieliśmy taki przypadek w US Open, że Emma Raducanu wygrała US Open, też będąc kwalifikantką. To już oficjalne, to co wspomniałeś, jest oficjalny ranking już opublikowany.
2: Pojawił, tak.
3: 21 Maja Chwalińska. Chyba pierwszy raz w historii mamy 4 Polki w pierwszej 70.
1: Nie bywa.
2: No.
3: Więc super, jest się z czego cieszyć. Daleko nam jeszcze do Czech. Policzyłem, Czeszek jest 9.
2: Ale spokojnie, sukcesywnie.
3: Ale idzie ku dobremu, tak.
2: Tak, ale wiesz, bo na przykład złośliwi na Twitterze odpowiadali premierowi Donaldowi Tuskowi, który dosyć sporo w ten weekend tweetował na temat Maji Chwalińskiej, i ci złośliwi ludzie wrzucali zdjęcia, wrzucali takie statystyki dotyczące zagęszczenia kortów w danym kraju. No i niestety ta infrastruktura tenisowa w Polsce, no daleko jej od tego, co w Hiszpanii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, ale może patrząc na sukcesy Igi Świątek, Maji Chwalińskiej, Magdy Linety czy Magdaleny Fręch, w nadchodzących latach będzie większa inwestycja w tenis.
3: Teraz Maja Chwalińska sobie odpocznie. Zapowiadała to, że będzie odpoczywać aż do Wimbledonu. No i teraz pytanie, czy będzie rzeczywiście startować w kwalifikacjach w tym Wimbledonie, czy też ta dzika karta zostanie przyznana. Wczoraj, tak jak wspomniałeś, Tim Henman, były tenisista, no i ten jeden z tych rozdających te dzikie karty w Wimbledonie został troszkę tak przymuszony przez Johna McEnroe i powiedział, no że tak spełnia wszelkie wymagania, żeby te karty
2: dostać
3: Maja Chwalińska.
2: Myślę, że jeszcze Andre Agassi też będzie w tym lobby, które będzie optowało za tym, żeby Maja
3: Chwalińska
2: dostała.
3: Natomiast no, nie wiemy, jaka będzie forma na trawie Maji Chwalińskiej, to jest zupełnie inna nawierzchnia, ale Maja Chwalińska, chyba jej styl gry jest taki, że ta trawa nie powinna przeszkadzać zbytnio.
2: U niej uniwersalny. No ale w ogóle ten Roland Garros był wyjątkowy, dlatego że dwójka zwycięzców zrobiła to po raz pierwszy, dlatego że Aleksander Zwiejrew doczekał się i on też wygrał swój pierwszy wielkoszlemowy
3: finał. Chociaż już wcześniej grał w tych finałach.
2: Cztery bodajże finały, trzy finały.
3: Do czterech razy sztuka, tak, można powiedzieć.
2: Trzy finały, bo to było US Open 2020, Roland Garros 2024 i Australian Open przed rokiem. Ale tym razem wygrał, pokonując Włocha Flavio Cobolliego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. No a mecz sam trwał 4 godziny i 16 minut. Kosmos.
3: Bój, wielki bój. Zwiejrew utrzymał trzecią pozycję w rankingu ATP. Prowadzi Jannik Sinner przed Carlosem Alcarazem. No więc mamy dwóch debiutantów, jeśli chodzi o triumf w Wielkim Szlemie. Tak to się wszystko skończyło. Teraz czekamy oczywiście na Wimbledon pomiędzy turnieje na trawie. Będziemy bacznie oczywiście obserwować. Nasze siatkarki.
2: Tak, no był start naprawdę imponujący, jednak w weekend dobra passa została tak na dobrą sprawę przełamana, dlatego że Polki w ten weekend najpierw pokonały po thrillerze Serbki 3-2, ale niestety po raz pierwszy w weekend przegrały z gospodyniami tego turnieju Ligi Narodów, no bo przypomnijmy, panie grają teraz, grały w chińskim Nankin, no i Polki przegrały z gospodyniami, czyli z Chinkami 1-3, mimo tego, że pierwszy set zaczął się od spektakularnego zwycięstwa
3: do 16,
2: jednak w kolejnych nie było już tak dobrze.
3: Ale w czwartym secie Polki jeszcze ambitnie walczyły pod koniec. No mogło się skończyć wyrównaniem, no niestety przegrały 24-26.
2: No zresztą w tym trzecim secie też niewiele zabrakło, no bo panie biało-czerwone przegrały 23-25, więc te dwa ostatnie sety, no na przewagi tak na dobrą sprawę.
3: No tak, ale dzięki wygranym wcześniej, między innymi tej wygranej z Serbią, ale także z Belgią 3-2 i 3-0 z Czechami, Polki zajmują siódme miejsce w tej chwili. Komplet punktów na tym etapie rywalizacji mają tylko Brazylijki i Japonki, a kolejne turnieje już 17 czerwca się rozpoczynają. Polki zagrają w Tajlandii z Bułgarkami, Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi jeszcze o polski sport, to bym dodał, że Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Pradze i to było jedno z dwóch podium naszej reprezentantki, gdyż w piątek była druga w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
3: Nasz sportowiec roku.
2: Tak, więc warto odnotować, jeżeli mówimy o polskim sporcie, też kolejny sukces. To był dobry weekend.
3: A u nas na polskiej ziemi mieliśmy też Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. I
2: no
3: to
2: właśnie
3: pod Pałacem Kultury, w pięknych okolicznościach Placu Defilad, czy też już Placu Centralnego.
2: Centralny. Chociaż nie, chyba to jest wciąż chyba Plac Defilad, ale nie formalnie już
3: Musimy
2: Plac
3: Centralny. Musimy to sprawdzić zdecydowanie. Polskie reprezentacje odpadły już po fazie grupowej, no ale faza pucharowa okazała się bardzo ciekawa i atrakcyjna. Wśród kobiet triumfowały Amerykanki. W finale pokonały Australijki minimalnie jednym punktem, 21-20, rzut. No, decydował jeden rzut tak naprawdę, ten za dwa punkty. Brązowe medale dla Holenderek, które wygrały z reprezentacją Azerbejdżanu. A wśród mężczyzn najlepsi okazali się Łotysze. Zresztą mocno bardzo wspierani przez sporą grupę kibiców ze swojego kraju, widocznych w okolicach Pałacu Kultury.
2: No wiesz, bilety z Rygi do Warszawy są naprawdę tanie, więc i w dodatku leci się bodajże chyba tam, nie wiem, 45 minut, 50, godzinkę jakoś tak, więc dla Łotyszy nawet, żeby przylecieć na weekend do najpiękniejszego miasta, najwspanialszego miasta na świecie, wiecie, do Warszawy, jak najbardziej było to pożądane.
3: Łotwa wygrała z Niemcami w finale, tak, dodajmy, 20-15, chociaż jeszcze na dwie minuty przed końcem tego meczu niewiele wskazywało, że będą mieli przewagę i to tak wyraźną. Trzecie miejsce zajęli Serbowie, którzy brązowego medalu pozbawili Francuzów. Szkoda tych wyników polskich reprezentacji, bo spadną w rankingu, a to się będzie liczyło w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich.
2: No trudno, no taki jest moment polskiej koszykówki 3x3, ale bardzo ładny był wpis Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych, który jako prezydent miasta stołecznego Warszawy pojawił się na wczorajszych finałach i wrzucił zdjęcie i napisał ku malkontentom ze strony prawej polskiej sceny politycznej, że no Łotysze sprawili figla i wygrali oczywiście, że z Niemcami, tak, no pojawili się Niemcy w finale. To zabawne, proszę, jeżeli państwo chcą coś zabawnego przeczytać z rana.
3: To co, kącik motorsport?
1: Czekaj, ja jeszcze wspomnę a propos prezydent miasta stołecznego Warszawy. W lipcu 17 roku miasto ogłosiło międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji dla Placu Defilad, który najpierw roboczo, a później ostatecznie nazywano Placem Centralnym.
4: A, czyli ty już nie słyszałeś
1: to.
3: No to motorsport. Kimi Antonelli znowu to zrobił. Młody Włoch wygrał kolejny wyścig Formuły 1, tym razem na ulicznym torze w Monte Carlo.
2: To jego piąta wygrana z rzędu w tym sezonie.
3: Jaka prestiżowa.
2: Tak, no w dodatku no, taki najbardziej popularny. Wszyscy przyjechali do Monte Carlo. Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Francuz Isaac Hadjar z Red Bulla.
3: Po raz pierwszy na podium. No i też to trzecie miejsce wisiało na włosku, bo tam były podejrzenia o nieuprawnioną ingerencję w bolid w trakcie przerwy po wprowadzeniu czerwonej flagi, ale ten protest oddalono i Francuz może się cieszyć z trzeciego miejsca.
2: Zresztą na linię mety jako trzeci przyjechał Pierre Gasly z Alpina, ale po tym jak doliczono mu kary, które otrzymał w trakcie wyścigu, ostatecznie zajął miejsce siódme.
3: Kimi Antonelli ma 66 punktów przewagi już w klasyfikacji generalnej nad kolejnym kierowcą. Jest nim Lewis Hamilton, który wyprzedził o 2 punkty George'a Russella. A w Monte Carlo mieliśmy także rywalizację Formuły drugiej i tutaj w sprincie ogromny sukces polskiego kierowcy Romana Bilińskiego, który zajął drugie miejsce, najlepsze w historii polskich startów właśnie w Formule drugiej. W wyścigu głównym Roman Biliński zajął 10 miejsce, więc cały czas czołówka. No i jeszcze, jeśli chodzi o motorsport, no to warto o żużlu parę słów, bo przyspiesza rywalizacja w cyklu Speedway Grand Prix. W miniony weekend żużlowcy walczyli o punkty aż dwa razy. Oba turnieje odbyły się w Manchesterze. W piątek na podium stanęli tylko Australijczycy z Maxem Fricke na czele. Bartosz Zmarzlik w finale przyjechał na metę na czwartym miejscu, ale już w sobotę nasz mistrz świata uplasował się oczko wyżej, a więc na trzecim miejscu wygrał inny Australijczyk Bradley Curtis, który prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Ma 3 punkty przewagi nad Zmarzlikiem. Piąty jest Kacper Woryna, 10 Patryk Dudek. Do końca cyklu jeszcze 6 zawodów, 6 turniejów, w tym 3 w Polsce. 20 czerwca we Wrocławiu najbliższy.
2: No i zakończyło się też Giro Donne wczoraj w Saluzzo. No i Holenderka Demi Vollering zwyciężyła właśnie w tym turze, wyprzedzając w niedzielę, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, swoją rodaczkę Anne van der Breggen. No i to właśnie Holenderka Demi Vollering jednak ostatecznie zwyciężyła cały cykl Giro Donne. W tej tegorocznej 37. edycji mieliśmy jedną Polkę, Karolinę Kumięgę, która wycofała się już na drugim etapie.
3: Rozkręca nam się sezon lekkoatletyczny, letni. No i mamy sensację. Armand Duplantis pokonany. Tak, wybitny tyczkarz, wielokrotny rekordzista świata w Sztokholmie.
1: Ale że Duplantisa pokonali?
3: No właśnie. Chciał kontynuować serię 41 zwycięstw z rzędu. 3 lata niepokonany. A w Sztokholmie przegrał. Najpierw skoczył 5,60, potem 5,80 i walczył z Australijczykiem Curtisem Marshallem. Marshall zaliczył 5,90, Duplantis opuścił tę wysokość, skakał 6 metrów, no i dwa razy strącił.
1: Ojoj.
3: A potem sobie jeszcze poprzeczkę na trzecią próbę na 6,05 przełożył, żeby mieć troszkę więcej czasu. No i też bez powodzenia, także mała sensacja. W Warszawie tymczasem rozegrano memoriał Haliny Konopackiej. Tutaj warto zwrócić uwagę na wynik Ewy Swobody na 100 metrów, 10,99, złamane 11 sekund, najlepszy rezultat w tym roku w Europie. Ale pewnie wygrały też Maria Andrzejczyk w rzucie oszczepem, Maria Rzodzik w skoku wzwyż, no a Weronika Lizakowska wygrała na 1500 metrów dosłownie o włos, o 0,01 sekundy.
2: A dziś w nocy mecz numer 3 finału w NBA pomiędzy New York Knicks a San Antonio Spurs. New York Knicks prowadzą dosyć sensacyjnie 2-0 po tym jak w poprzednim spotkaniu wygranym 105-104 przez New York Knicks po błędzie Wiktora Wembanyamy w samej końcówce. To no tak na dobrą sprawę ostrogi, no mają, to jest taki mecz ostatniej szansy dla San Antonio, bo jeżeli w tym momencie New York Knicks by doprowadzili do stanu 3-0, no to podopieczni Mitcha Johnsona raczej nie będą mieli czego szukać, więc dzisiaj no, San Antonio Spurs musi zrobić wszystko, żeby wygrać z New York Knicks. No w Nowym Jorku jest ekstaza po tych dwóch pierwszych spotkaniach. Świetny mecz rozgrywa Karl Anthony Towns, w którego szczerze mówiąc wątpiłem przed tą serią finałową, bo to był zawodnik, który miał duże problemy w defensywie i patrząc na to, jak znakomitym koszykarzem jest Wiktor Wembanyama. Patrząc na to, jak świetnie sobie radzi debiutant Dylan Harper czy Stephen Castle, który ma papiery na bycie jednym z generacyjnych talentów. No to zaskakująco dobrze sobie radzą Knicksi.
3: A Jeremy znowu na ławie.
1: Znowu na ławie.
2: No ale wiesz, no pierścień dostanie najpewniej. Tak. Chociaż San Antonio Spurs, jeżeli by wygrało serię finałową, nie musi mu dać pierścienia. Ale raczej, bo on był dzieckiem Grega Popowicza, więc raczej by mu dali. Tak mi się wydaje.
3: Uznaniowo.
1: Tak jest. Zachwyt nad Knicksami dotarł i do mojej bańki informacyjnej, więc rzeczywiście ta euforia musi być super przeogromna. Dobry czas na bycie fanem Knicksów. Będziemy o nich opowiadać jeszcze. Mikołaj Tyczyński, Jakub Jędras, dzięki wam panowie.
3: Dziękujemy pięknie.
2: Dzięki.

to ładna nazwa zespołu do sportu. Pigeons Playing Ping Pong. Wiadomości a propos tenisa i nie tylko. Ela napisała, że Maja przegrała przeze mnie. Z różnych względów. Nie oglądałam jej żadnego meczu i wszystkie wygrała, a finał oglądałam i wiadomo, co się stało. Żadnego meczu siatkarek w Lidze Narodów nie oglądałam, a z Chinami tak i wiadomo, co się stało. No właśnie, ale to jest całkiem dobry układ, pani Elu. Proszę oglądać wszystkie mecze czeskich tenisistek, to może je dogonimy. To jest całkiem niezła broń w tej rywalizacji. Za 9 minut będzie 9.

0: Za 4,5 minuty będzie 9:00, robię przegląd prasy. Ja wiem, że są ważne tematy, polityka, sprawy finansowe i tak dalej. Zajmiemy się tym w stosownym momencie, bo Fakt dzisiaj publikuje ceny truskawek. Fakt to sprawdził i się okazuje, że w Poznaniu jest najdrożej. Poznań, co się dzieje? Dlaczego? W Warszawie od 15 zł za kilogram, jeżeli chodzi o truskawki, a w Warszawie, w Poznaniu 24 zł. Straszliwe ceny. Co my tu jeszcze mamy? Bo trochę w miejscowości się to pojawiło. W Kołobrzegu za 2-kilogramową łubiankę płaciło się 25 zł. Jak wylicza Fakt, to 12,50 za kilogram. Co my tu mamy jeszcze? Pani Angelika, sprzedawczyni z Kotomierza, u niej kilogram kosztuje 19 zł. No to trochę przyjemniejsze ceny, niż to się zapowiadało na jeszcze jakiś czas temu. Czy ty, Beato, coś w sprawie truskawek chciałaś dodać?
1: No ja chciałam dodać, że wiem, dlaczego w Poznaniu są droższe.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że widocznie wegetacja tam później następuje, w związku z tym te truskawki pojawiają się później, a do tego wszystkiego tam jest też sucho w Wielkopolsce bardzo, więc no, truskawki słabo rosną.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Kolejna część serwisu owocowego będzie po godzinie 9, jeżeli Państwo chcą do tego wrócić. A propos truskawek, nie tylko polecamy się do kontaktu i zdawania raportu, po ile truskawki w Państwa okolicy. Natomiast z naszych planów na pewno będzie spotkanie z Patrykiem Rabiegą po 9, rozmowa Beaty Grabarczyk i Kasia Oklińska z cyklem Wojna, Kultura, Ukraina. Jak to w poniedziałki o tej porze też do nas wróci Moonwalker na zakończenie godziny.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Za 25 minut na Okęciu wylądować ma samolot z wicemistrzynią French Open, Mają Chwalińską. Polka dotarła do finału, przechodząc wszystkie etapy od kwalifikacji. Po turnieju awansowała w światowym rankingu o 93 pozycje, obecnie zajmuje 21 miejsce. Za godzinę zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Zdecydować ma w kwestii ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Chce tego prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To jest zła droga, komentował na naszej antenie Roman Imielski z Gazety Wyborczej.
1: Bo czymś innym jest twarde stanowisko Polski wobec niektórych działań Władimira Zełenskiego, szczególnie jeśli chodzi o pamięć historyczną. Ale ja zawsze podkreślam, że pamięć historyczna nigdy nie powinna też być ważniejsza niż nasze dzisiejsze cele strategiczne. No tym celem strategicznym jest to, żeby Ukraina wojnę z Rosją wygrała, a Rosja z tej wojny wyszła jak najbardziej osłabiona w tym sensie, żeby nigdy przez najbliższy czas nie pomyślała o jakiejkolwiek nowej agresji czy też prowokacji względem innego kraju, być może kraju natowskiego.
0: W weekend o problemie rozmawiał w Warszawie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Spotkał się m.in. z szefem polskiego MON-u i szefem BBN-u. Rząd rozważa możliwość przedłużenia programu Ceny Paliwa Niżej. Według ostatniego rozporządzenia obowiązuje on do 15 czerwca. Chodzi o niższą akcyzę i niższy VAT.
2: Faktem jest, że cena ropy w ostatnich tygodniach na rynkach akurat spadła. Od początku konfliktu jest oczywiście wyraźnie wyżej, natomiast w ostatnich tygodniach spadła. Ceny na stacjach benzynowych, tak jak sprawdzałem w piątek, to były dosłownie, jeśli chodzi o benzynę, 4 czy 5% wyższe niż przed wojną. Jeżeli chodzi o diesla, jest to troszeczkę więcej. Analizujemy sytuację.
0: Mówił w TVN24 minister finansów Andrzej Domański. Ostrzeżenie przed tsunami dla trzech krajów. Po potężnym trzęsieniu ziemi w rejonie filipińskiej wyspy Mindanao alertem objęto Filipiny, Indonezję i Japonię. Fale osiągać mają wysokość od metra do 3 metrów. Władze radzą mieszkańcom obszarów przybrzeżnych, aby natychmiast ewakuowali się na wyżej położone tereny lub przenieśli się w głąb lądu. Trzęsienie ziemi miało siłę 7,8. Co najmniej 15 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych, podaje BBC News. Trzęsienie spowodowało poważne szkody w infrastrukturze, w tym zawalenie się kilku budynków. Służby prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze. W wielu rejonach odnotowano przerwy w dostawie prądu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, tylko na południu okresami bez chmur. W północnej połowie kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie chwilami porywisty, podobnie w czasie burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Pomorzu do około 23 stopni w centrum i 26 na południu. Nad morzem termometry wskażą od 17 do 20 stopni.

0: Raport o stanie truskawek, Gliwica, lewy koszyk, 2 kg, 28 zł, prawie 23, sprowadzane z centralnej Polski, dzięki piękne, bardzo podoba mi się. To w jakie informacje jesteśmy wyposażeni? Ty już jesteś po inauguracji sezonu truskawkowego w kontekście konsumowania.
1: Tak, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy to były już polskie truskawki, czy jeszcze nie.
0: Czy jeszcze
1: obawiam się, że mogły jeszcze nie być polskie, że mogły być stamtąd.
0: No właśnie.
1: Z daleka. Także sezon zainaugurowany, tak powiedzmy, w połowie.
0: No dobra, to w takim razie trzeba to powtórzyć.
1: Zdecydowanie.
0: Nowy świt. Patryk Rabiega, Kącik Latyny Amerykańskiej. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, buenos dias.
0: I ta sekcja naszej anteny, która jest nie tyle słodka, co słodko-gorzka, w zależności jak trafimy.
1: No tak, niestety dzisiaj wyciągamy słodko-gorzką, bardziej gorzką truskawkę z tego koszyka latynoamerykańskiego, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeszcze tak, ostatnio mam dużo tych dziennikarskich obowiązków, bo tydzień temu albo dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, też na chwilę zboczyłem z głównego nurtu opowieści, bo jest naprawdę gorący wyborczy czas w tej chwili w Ameryce Południowej i niedawno była pierwsza tura wyborów prezydenckich w Kolumbii, a wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Peru. No i według wstępnych sondaży zwyciężyła Keiko Fujimori, czyli córka byłego peruwiańskiego dyktatora. Można powiedzieć do czterech razy sztuka, bo na czwarty raz startowała, czwarty raz ubiegała się o urząd prezydenta. No, tym razem się udało, według wstępnych wyników sondaży, i to podkreślam, bo na wyniki pierwszej tury czekaliśmy miesiąc. Miesiąc zajęło komisji wyborczej zliczenie tych wszystkich głosów, także dajmy Peruwiańczykom czas na policzenie dokładnie, co się wczoraj w drugiej turze wydarzyło, no ale wszystko wskazuje na to, że klan Fujimorich wraca do takiej poważnej politycznej gry. No i będzie się działo w Peru. Tak państwu powiem, bo Keiko Fujimori oczywiście oprócz tego, że będzie próbowała jak zwykle wybielać swojego ojca i wszystko, co robił w trakcie swoich rządów w Peru, to ona zapowiedziała między innymi także wycofanie Peru z Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, co już powinno zapalić czerwoną lampkę, no ale zobaczymy. Jeśli potwierdzą się te wstępne wyniki sondażowe, no to Keiko Fujimori będzie nową prezydentką w Peru. W Nikaragui, tak już przechodząc do naszego głównego tematu, wybory prezydenckie w przyszłym roku, w listopadzie. Ale już dziś z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że wygra Daniel Ortega i jego żona Rosario Murillo, czyli dyktatorskie małżeństwo. Kojarzysz, to jest ta para, w której no, prezydentem jest Daniel Ortega, ale tak naprawdę rządzi żona z tylnego siedzenia. Żona, która na przykład ustala barwy narodowe pod względem koloru, który jest w danym miesiącu jej ulubionym, i ta, która wydaje dekrety zgodnie z fazami księżyca.
0: A jak inaczej chciałeś rządzić? Przepraszam.
1: Nie, bardzo. No ja wiem, że to jest oczywiste, ale tak tylko...
0: Woli tak tylko,
1: tak woli formalności, ale już tak zostawiając na boku te absurdy, no to jest to naprawdę krwawa dyktatura, która od wielu, wielu lat trwa w Nikaragui. No i nic nie wskazuje na to, żeby to miało się szybko skończyć. No, oni nawet nie mają z kim przegrać, bo nie ma wolnych mediów, opozycja jest zduszona, opozycjoniści albo są wygnani z kraju, albo przebywają w więzieniach. No i to jest właśnie historia, która spotkała naszego głównego bohatera dzisiaj, czyli Brooklina Rivera. To był słynny obrońca praw człowieka i aktywista, właśnie opozycjonista. Jeden z takich legendarnych nikaraguańskich opozycjonistów. Przez lata walczył o prawa rdzennych ludności. Był założycielem takiego ruchu Yatama, które i ten ruch był takim centrum właśnie walki o prawa rdzennych, o ochronę przyrody. Brooklyn Libera zmarł. Zmarł właśnie w więzieniu. Oczywiście nie w samym więzieniu, bo zmarł w szpitalu, ale był przewieziony z tego więzienia, więc można powiedzieć, że zmarł w trakcie odbywania kary. O, tak to ładnie nazwijmy. Oficjalnie, jak przekazały nikaraguańskie władze, zmarł po COVID-zie. Miał silne, mocne powikłania po niedawnym COVID-zie i to było przyczyną jego śmierci, ale o tej śmierci poinformowano dopiero dobę po tym, jak Rivera zmarł i odmówiono rodzinie wydania ciała opozycjonisty, więc no tak dużo znaków zapytania jest wokół tej śmierci. Też podkreślę fakt, że córka opozycjonisty, która obecnie przybywa na wygnaniu także w Kostaryce, nie zezwolono jej na wjazd do kraju, także wciąż nie odbył się pogrzeb Brooklyna Rivery. O chorobie opozycjonisty mówiło się już od marca. On wtedy nieoficjalnie trafił do szpitala z silnym zapaleniem płuc. Wtedy też o jego uwolnienie apelowały organizacje broniące praw człowieka, jak Amnesty International i ostatnio także Stany Zjednoczone. Administracja Donalda Trumpa, Departament Stanu bardzo mocno domagał się, by Rivera wyszedł na wolność, bo jak to ujęto w takim oświadczeniu, komunikacie wystosowanym do nikaraguańskich władz, jest niesprawiedliwie więziony i tam nawet padło takie zdanie, że Stany Zjednoczone domagają się jego uwolnienia, zanim będzie za późno. I to jest oświadczenie sprzed 2 tygodni, także w miarę świeże. Jeszcze taka ciekawostka, adwokatką opozycjonisty była Bianca Jagger, z tych Jaggerów, była żona Micka Jaggera. Po śmierci Brooklyna Rivery mówiła w mediach, że ona nie ma żadnych wątpliwości, że reżim Ortegów jest odpowiedzialny właśnie za śmierć jej klienta i że będzie starała się to udowodnić i będzie chciała, żeby prawda o tej śmierci wyszła na jaw. Brooklyn Rivera przewodził ludowi Miskito, to jest taka rdzenna ludność, która zamieszkuje północno-wschodnie wybrzeże Nikaragui i od dawna walczy o zachowanie swoich ziem. Zresztą dzięki właśnie wstawiennictwu Rivery wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Nikaragui ustanowiono coś na kształt regionu autonomicznego. To jest region, który jest bogaty w

0: on później przez lata przebywał na emigracji, między innymi w Kostaryce i w Kolumbii. I takim punktem zwrotnym był wrzesień 2023 roku, kiedy w Genewie wystąpił na forum ONZ z takim no, bardzo dużym wykładem na temat właśnie rdzennej ludności w Nikaragui i wtedy bardzo mocno uderzył w reżim i wystąpił przeciwko rządowi Nikaragui. Wtedy Daniel Ortega zakazał mu powrotu do kraju. On jednak się nie podporządkował, no ale skończyło się to aresztowaniem we wrześniu 2023 roku i oskarżeniem o terroryzm. No bo oczywiście, jak to w krajach latynoamerykańskich, nie mamy więźniów politycznych, mamy tylko terrorystów, którzy występują przeciwko własnemu państwu. No, Brooklyn Rivera jest oczywiście tylko jednym z wielu przykładów takich osób, które zostały aresztowane ze względu właśnie na to, że sprzeciwiali się polityce Daniela Ortegi i jego żony. Ilu dokładnie obecnie więźniów przebywa w więzieniach, tych więźniów politycznych? Nie wiemy, bo te liczby reżim ukrywa. Według organizacji pozarządowych, organizacji broniących praw człowieka, takich jak Amnesty International w Nikaragui, obecnie przebywa około 50 więźniów politycznych, ale wszystkie te organizacje podkreślają, że ta liczba jest na pewno znacznie zaniżona, bo też wielu z tych aresztowań same rodziny nie zgłaszają. Panuje coś na kształt, jak to jest ładnie określane, ładnie w dużym cudzysłowie oczywiście, wymuszone milczenie, czyli najczęściej rodziny opozycjonistów są zastraszane przez reżim, stosowane są groźby i po prostu wielu tych aresztowań rodziny nie zgłaszają, stąd ta liczba około 50 obecnie więzionych w Nikaragui za działalność opozycjonistyczną to jest liczba na pewno mocno zaniżona. Tak czuję.
1: Mam nadzieję, że się mylisz.
0: Oby. I też mam nadzieję i tutaj no dużo mówiło się po ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę i po tym ataku na wiele dyktatur w tamtym regionie świata.
1: To wypuszczenie więźniów?
0: To wypuszczenie więźniów to raz, zresztą, ale chodzi mi o to, że na wiele dyktatur w tamtym regionie świata padł blady strach, że teraz Donald Trump sięgnie tam i będzie próbował zaprowadzić porządek tak jak to zrobił w Wenezueli, choć oczywiście z porządkiem to nie ma nic wspólnego, ale generalnie, że również zaatakuje, że będzie próbował obalić dyktaturę i między innymi wtedy, pamiętam kilka tygodni po ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę, wtedy dyktatorzy w Nikaragui wypuścili więźniów politycznych. Nie pamiętam teraz dokładnej liczby, to nie było dużo. To się zamknęło chyba w 10 osobach, jeśli dobrze pamiętam, ale media donosiły wtedy o tym, że Murillo i Ortega się wystraszyli i stwierdzili, że zrobią taki ukłon w stronę Stanów Zjednoczonych i chociaż kilku tych więźniów politycznych wypuszczą. No bo tak jak mówię, od lat nie ma na nich mocnych, ale mają media, mają sądy, nie mają opozycji, bo opozycja jest albo aresztowana, albo wygnana, więc w tych przyszłorocznych wyborach, jeśli nic się nie zmieni, to małżeństwo Ortega Murillo nadal będzie twardą ręką rządzić w Wenezueli. Więc ja myślę, że boją się ewentualnej interwencji Stanów Zjednoczonych, gdyby w ogóle do takiej mogło dojść. No a oświadczenie administracji Donalda Trumpa dotyczące Brooklyna Rivery, o którym dzisiaj Państwu chwilę opowiadałem, świadczy o tym, że Donald Trump doskonale wie, co się dzieje w Nikaragui, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
1: I tu musimy postawić kropkę, bo czas nas trochę goni,
0: czas a jeszcze goni.
1: Muzyka.

0: zagrania.
1: Jasne. To będzie oczywiście artyści nawet, bo to jest duet z Nikaragui. Marhal, tak się panowie nazywają, i będzie trochę o chmurach, bo La Gran Nube to jest wielka chmura.

0: Marchal zamyka nam kącik latynoamerykański. Bardzo dziękujemy Patrykowi Rabiedze. Spojrzę porozumiewawczo. Czy my jesteśmy gotowi na przejście do rozmowy? To jeszcze magiczny dżingiel będzie nam potrzebny do finansów osobistych, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Bo od jakiegoś czasu w poniedziałki, jeżeli ktoś nie jest, przepraszam za angielskie słówko, zaupdate'owany, mamy jeszcze jeden element programu Kasi Oklińskiej pod koniec godziny. Wojna, kultura, Ukraina, więc możliwie kilka minut wcześniej zaczynamy rozmowę.
1: Finanse osobiste.
0: Że tak sobie pozwolę skorzystać z frazy, przekazuję głos do studia, Beato.
2: Dziękuję ci bardzo. To nawet tak powiedziałabym, mogłeś organoleptycznie mi przekazać, prawda? Znaczy tak. Podać mi ręką, mówiąc krótko. Razem z nami, proszę państwa, jest Konrad Sadura z Forbesa. Cześć, Konrad. Sadurski, cześć. Przepraszam, Konrad Sadurski, co ja z tym Sadurą? Skróciłam ci nazwisko, żeby było łatwiej. Proszę państwa, porozmawiamy o... Mnie się, jak czytałam artykuł, o którym za chwilę, to przypomniał mi się taki stary dowcip jeszcze z czasów PRL-u, kiedy to Kowalski strasznie chciał wygrać wtedy w Totolotka, no i modlił się intensywnie, Panie Boże, pomóż, żebym ja tego w Totolotka wygrał. I to trwało jakiś czas i w końcu się Pan Bóg wkurzył, mówi: Kowalski, ale wypełnij los. No to tu mamy do czynienia z Kowalskimi, którzy los wypełnili, ale potem nie sprawdzili. Bum. I masakra. I dużo pieniędzy nieodebranych.
3: No właśnie, ale jest też inny film, przypomniało mi się, chyba
2: Pan
3: Milioner.
2: Pan Anatol?
3: Tytuł, nie, ale tytuł Milioner. Tam Janusz Gajos występuje.
2: A nie, to tego nie znam.
3: Mieszka w jakiejś małej wiosce, wygrywa milion i najpierw próbuje to ukryć przed współmieszkańcami. Później, gdy to się wydaje, to próbuje jakoś podzielić się tą swoją wygraną i swoim szczęściem. Kupuje telewizor do jakiejś świetlicy wiejskiej. No ale to wszystko dla niektórych sąsiadów jest za mało i zaczynają mu podtruwać kury.
2: No właśnie, to może rzeczywiście ci, którzy nie odebrali swoich nagród, wiedzieli, co czynią, tylko że to są naprawdę grube pieniądze, bo tam 2 miliony, też piechotą nie chodzi, ale to się zdarzyło kilka razy, ale 10 milionów?
3: No tak, to jest taki podatek od marzeń, który tutaj, jak sprawdzałem w sieci, od 40 do 50 nawet procent dorosłych Polaków opłaca raz w roku i no, totalizator sportowy zbiera z tego olbrzymie pieniądze, bo to jest kilkadziesiąt, no blisko 70 miliardów złotych rocznie. Dzieli się większością tych wpływów, no ale to, że są takie osoby, które nie odbierają tej wygranej, no to właśnie ciekawy jestem, z jakich powodów, no bo to jest scenariusz na jakiś
2: Można
3: film.
2: Zgubić taki kupon.
3: Można zgubić, no wątpię, żeby to była taka przemyślana decyzja w stylu: zobaczę, pomyślę sobie, jak moje życie by wyglądało, kiedy już będę bogatym, i jednak nie odbiorę tego losu.
2: Mm-hmm. Na pewno, że tak powiem, świadomie ktoś to zrobił. Ja tylko powiem, że trzynastka okazała się tu pechowa, ponieważ ten kupon był wykupiony na 10 milionów 13 lutego 2024 roku. No i jak mówię, trzynastka pechowa, bo ktoś tych milionów nie odebrał. Ale to nie jest tak, że one przepadają, to znaczy one trafiają do Skarbu Państwa, mówiąc krótko.
3: No, pewnie zwiększają pulę następnych wygranych, no ale cały czas ludzie płacą ten podatek od marzeń, kupują losy, więc tutaj, że tak powiem, pozycja totalizatora wygląda na niezachwianą w naszym społeczeństwie. Zresztą w innych społeczeństwach jest dosyć podobnie, bo te gry losowe i nadzieja na dużą wygraną, no, napędzają olbrzymie biznesy w różnych krajach.
2: No tak, i to jest też tak, że w różnych krajach też te pieniądze nie są czasami odbierane i no niestety, no, przepadają, i to tam te 10 milionów to już się wydaje w tym przypadku tak zwane małe miki, no bo największa nieodebrana wygrana w przeliczeniu na złotówki, na złotego, to było 320 miliardów. Nie, milionów. 320 milionów, tak, przepraszam. 320 milionów w Kanadzie nie zostało odebranych. No, tak, także proszę państwa, jak już chcecie tam od Pana Boga wyciągnąć te pieniądze to jednak później ten los sprawdźcie albo pilnujcie go, bo nigdy nie wiadomo, co tam się mogło uchować. No dobrze, to zostawmy nieodebrane miliony. Są miliardy tym razem odebrane, no i zainwestowane. Okazuje się, że nie wszyscy tracą na tym, że cieśnina Ormus jest zamknięta. Jest taka branża, która zyskuje. Opowiedz trochę o tym.
3: No, można się domyślać, że chodzi tutaj o morskich spedytorów i posiadaczy tankowców, bo tankowce to jest taki papierek lakmusowy. Po tym, jak one się zachowują, można poznać, czy jest jakiś kryzys na świecie. Więc nawet gdyby ktoś nie czytał żadnych newsów, nie oglądał telewizji, nie słuchał radia, a patrzył tylko na cenę frachtu i co się dzieje z tankowcami, to spokojnie mógłby poznać, czy jest jakiś kryzys. No w 2020, jak wybuchła pandemia, popyt spadł, no ale przecież zamówienia były zrobione, więc tankowce traktowano trochę jako takie pływające magazyny, żeby nie przechowywać tego w zbiornikach, które były napełnione. Potem wojna w 2022 roku, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała to, że Europa postanowiła odcinać się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Rosja musiała szukać nowych rynków zbytu, więc tutaj dochodziło do takiego przebudowywania szlaków morskich, co oczywiście podbijało ceny paliw, gazu, ropy. No a w 2026 to mamy trochę kumulację tych różnych zdarzeń, dlatego że no, doszło do fizycznego zagrożenia jednego z głównych szlaków morskich, czyli tego biegnącego przez cieśninę Ormus. Ubezpieczyciele boją się, przestali ubezpieczać te dostawy ropy i gazu tankowcami, w związku z tym ceny wystrzeliły w kosmos, a no, zyski branży tylko w pierwszym kwartale 2026 roku sięgnęły blisko 36 miliardów dolarów i to jest rekordowy kwartał. Poprzedni rekord wynosił 26 miliardów dolarów, więc te zyski skoczyły o blisko 30%. To jest niespotykane naprawdę.
2: I właśnie ci inwestorzy czy właściciele tankowców postanowili zainwestować w nowe statki, ponieważ duża grupa statków jest uwięziona po prostu w cieśninie Ormus, więc tych statków brakuje. Oni w nie zainwestowali, chociaż no wiadomo, że jeżeli dojdzie do podpisania pokoju, no to te ceny wynajmu tankowców spadną. Więc taka no, dosyć, powiedziałbym, odważna inwestycja.
3: Nas, konsumentów, dla przemysłu, dla firm, więc rozumiem, że branża ucierpi, branża, która no, ekstraordynaryjnie zyskała w ostatnim czasie. Więc nie wiadomo, czy te ceny spadną poniżej cen sprzed wojny, ale szczerze wątpię. Więc nie martwiłbym się tak bardzo spadkami zysków branży tankowców.
2: No i mamy jeszcze jeden problem do omówienia i to bardzo poważny dla całej Europy, nie tylko dla Polski, mianowicie uzależnienie krajów całych od amerykańskiej technologii. W Polsce, to w ogóle w Europie chyba to jest 80% no, wszystkich tych technologicznych nowinek, oprogramowania komputerów, telefonów komórkowych i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy pochodzące z Ameryki. I Unia Europejska no, próbuje coś z tym zrobić.
3: To znaczy, no każdy próbuje coś z tym zrobić, w sytuacji, kiedy zorientował się, jak ważne są dane, jak ważna jest infrastruktura, która służy do przechowywania tych danych, czy do generowania mocy obliczeniowych. No tutaj jest taki symboliczny przykład dotyczący Europy, to no, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego, Francuz Nicolas Guillon, który został, znaczy najpierw wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie przeciwko ludności palestyńskiej, a potem okazało się, że na skutek działalności administracji amerykańskiej stracił dostęp do kont w Microsoftie, Google'u i został odcięty od usług Visa i Mastercarda, więc wtedy nawet osoby, które nie interesowały się nowymi technologiami i polityką, pewnie zaczęły się zastanawiać, jak to możliwe, że tego dokonano. I okazało się, że Amerykanie wprowadzili Cloud Act, który zobowiązuje Big Techy, duże firmy amerykańskie do tego, żeby na wniosek sądu udostępniały dane organom ścigania, dane, które posiadają o firmach, obywatelach, jeśli przechowują te dane w swojej chmurze, na swoich serwerach. No a też wiemy, że te duże big techy typu Amazon, Oracle, Microsoft też tworzą centra danych w różnych innych krajach, więc wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy te dane są bezpieczne, czy to, że Amerykanie, administracja amerykańska poprzez firmy amerykańskie, big techy, mają dostęp do nawet najbardziej newralgicznych danych, czy to nie ogranicza naszej suwerenności. Tutaj Europa zaczęła się budzić. Mam wrażenie, że najszybciej to się dokonuje we Francji, która jest najbardziej zdecydowana i wprowadza najbardziej zdecydowane takie kroki dotyczące infrastruktury, regulacji, ale też i polityki. Więc oni stworzyli strategię tak zwanej zaufanej chmury, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jednak potęga amerykańskich big techów polega na tym, że często trudno jest zastąpić oferowane przez nich usługi, więc wiele krajów jest zdanych na te usługi, nie rozwija swoich technologii. Więc Francuzi jak gdyby akceptują to, że na razie nie mają takich możliwości więc w tworzeniu chmur, więc działają w oparciu o technologię Google'a, ale ta technologia jest pod kontrolą francuskiej firmy i francuskiego prawa. Też na masową skalę Francuzi przeprowadzają migrację administracji z systemów Windows na Linux, z Teamsa na Zooma, wszystko po to, żeby uniknąć takiej pułapki, która nazywa się vendor lock-in, czyli to jest taka pułapka, która polega na tym, że firmy będące pionierem w jakichś technologiach często zdobywają tak dużą premię, tą pionierską, że potem trudno zamienić ich na kogoś innego, więc nawet jak są przetargi, które mają służyć udoskonaleniu usług czy zmiany sprzętu, to często zdarza się, że wygrywa ten pionier, dlatego że już na wstępie ma duże fory, dlatego że każdy zamawiający wie, że zmiana technologii wiąże się z wysokimi kosztami i z dużym ryzykiem, więc stara się tego unikać i unika aż do momentu, w którym praktycznie jest zdany na tego jednego dostawcę, więc w historii takich przypadków było wiele, w Polsce też znamy takie przypadki i tutaj i zarówno Europa się budzi i próbuje coś z tym robić, próbuje tutaj, powstaje akt suwerenności europejskiej, ale też premier Tusk zapowiedział, że w Polsce będzie stosowany test suwerenności cyfrowej. Znaczy, to nie są jeszcze gotowe przepisy, ale przy zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 5 milionów złotych, będzie obowiązek sprawdzenia, czy taka umowa nie uzależnia nas od dostawcy usług czy sprzętu i czy jest jakaś lokalna alternatywa dla jakiegoś zagranicznego dostawcy. Więc miejmy nadzieję, że to jest pierwszy krok do tego, żeby zadbać o naszą suwerenność.
2: No i trzeba też pamiętać o tym, że te wszystkie AI-owe historie to też są zazwyczaj duże amerykańskie albo mniejsze amerykańskie big techy, ewentualnie chińskie. Także uważajmy, z czego korzystam. Zresztą jeden z współtwórców sztucznej inteligencji ostrzegał ostatnio, że ona niedługo wyrwie się na niepodległość, to znaczy będzie myślała niezależnie od tego, co tam człowiek jej w programie napisze i to dopiero może być duży dla nas problem.
3: Bardzo... To jest duża dyskusja na ten temat. Właśnie.
2: Tak.
3: Inteligencja się wyrwie czy nie, ale też na podstawie takich prostych danych widać, jak szybko ten postęp technologiczny następuje. No przecież internet w Polsce istnieje od 35 lat, bo za symboliczny początek internetu uznaje się wysłanie pierwszego maila. GPS ma 26 lat, iPhone, czyli smartfony, 18 lat, a ChatGPT, czyli prekursor takiej generatywnej sztucznej inteligencji, ma niewiele ponad 3,5 roku, a z badań Trend Index wynika, że 58% osób wykonuje pracę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, twierdzi, że to jest praca, której rok temu nie byłoby w stanie wykonać. Więc to pokazuje, jak te nowe technologie coraz szybciej się pojawiają i coraz bardziej uzależniają nas od ich stosowania.
2: Ale jak już możemy, proszę państwa, sami coś wykonać, to pomyślmy sami. Mózg ma to do siebie, że musi być ćwiczony. Bardzo dziękuję. Konrad Sadurski z Forbesa był naszym gościem. Dzięki, Konrad. Miłego dnia.
3: Miłego dnia.

0: Za 17 minut będzie 10, zgodnie z zapowiedzią sprzed kilkunastu minut. Jeszcze jeden element programu przed nami, ten, który od jakiegoś czasu pojawia się regularnie w poniedziałki. Od 1 do 4 alarmów przeciwlotniczych dziennie. Jeden alarm może trwać od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. W tym czasie należy zejść do najbliższego schronu, czekać i mieć nadzieję, że żaden dron ani rakieta nie spadną w pobliżu. W takich okolicznościach od ponad 4 lat, czyli od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, żyją mieszkańcy Ukrainy. Ich codzienność na miejscu, konkretnie w stolicy, Kijowie, obserwowała Katarzyna Oklińska podczas wizyty studyjnej na zaproszenie Centrum Miroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. W ramach cyklu Wojna, Kultura, Ukraina dziś rozmowa z dyrygentkami, muzykolożkami i śpiewaczkami.
1: Wojna, Kultura, Ukraina.
2: To fragment kameralnego koncertu, który rozpoczął spotkanie z muzykolożkami. Miałyśmy rozmawiać o codzienności pracy podczas wojny i codzienność bardzo szybko nas dopadła. Na samym początku rozmów w Soborze Mądrości Bożej w Kijowie usłyszałyśmy alarm i musiałyśmy zejść do schronu. To tam Irena Tukowa, Anna Gadecka i Natalia Chmelewska odpowiadały na pytania.
3: In the morning you drink some liters of coffee and go for a walk because it is impossible.
4: Rano wypijasz kilka litrów kawy i idziesz na spacer, bo to niemożliwe. Taka nieprzewidywalna sytuacja, że nie możesz nic zaplanować i pijesz kawę. I bardzo szybko zmieniamy nasze plany i naszą komunikację, ponieważ musimy zrozumieć specyfikę sytuacji, specyfikę alarmów. Wiemy, że na przykład alarm z szachedami może być długi. Alarmy z balistyką będą krótkie, a w tym czasie poradziliśmy sobie z kawą, przede wszystkim z kawą, z litrami kawy.
2: Jak Państwo słyszą, i to dotyczy wszystkich twórców, z którymi spotkałam się w Kijowie, humor, mimo drastycznej wojennej sytuacji, Ukraińców nie opuszcza. Może dlatego, że śmiech pomaga rozładować napięcie. A napięcie na co dzień jest duże.
5: We have a few protocols. Of course, we never start the rehearsal during the air alarm. So our people wait.
4: Mamy kilka protokołów. Oczywiście nigdy nie rozpoczynamy próby w czasie alarmu powietrznego, więc nasi ludzie czekają do końca syren lotniczych i wtedy biorą się do pracy. A szczególnie trudne jest to dla ludzi mieszkających po drugiej stronie Dniepru, bo na prawy brzeg Dniepru nie da się dotrzeć podczas alarmu przeciwlotniczego. Jest to prawie niemożliwe. A potem czekamy godzinę po alarmie lotniczym i wtedy zaczynamy próbę. A także w Filharmonii Narodowej znam sytuację, kiedy włącza się alarm przeciwlotniczy. Wszyscy oczywiście idą do schronu. Zabrania się prób i pracy w czasie alarmu. To tak, jakby każda organizacja miała swój własny protokół i miejsce, do którego muszą udać się ludzie z danej organizacji podczas alarmu.
2: A alarmy mogą zawyć nie tylko podczas prób. W Kijowie są organizowane duże międzynarodowe festiwale muzyczne, a apetyt na udział w wydarzeniach kulturalnych według rozmówczyń wzrósł.
6: We have a very big, big challenge when we have international festival and our guests went and we know.
4: Stoimy przed bardzo, bardzo dużym wyzwaniem, kiedy organizujemy międzynarodowy festiwal, na który przyjeżdżają nasi goście. A wiemy, że tacy goście mogą być tylko jeden dzień. A szansę na koncert mamy tylko jedną. A jeśli będzie alarm, to pojedziemy do schronu. A jeśli nie będziemy mieli możliwości kontynuowania, wszystkie nasze działania międzynarodowe zostaną anulowane. To duże wyzwanie, bo to duży zasób i jeszcze większe ryzyko. I przez cały ten czas trzymamy kciuki.
6: Big challenge because this is a big resources and more risks and all this time we are cross fingers.
5: I would say that Ukrainians became very flexible in general, very creative due to this situation.
4: Powiedziałabym, że Ukraińcy w ogóle stali się bardzo elastyczni, w ogóle bardzo kreatywni przez tę sytuację i mają bardzo, że tak powiem, artystyczne podejście. Mamy specjalne podejście artystyczne, kreatywność w każdej sytuacji. także w przypadku planów, ponieważ wydarzenia kulturalne zawsze są zaplanowane. Mamy więc plan półroczny, plan miesięczny, plan tygodniowy i plan dzienny. Musimy wykazać się dużą elastycznością, aby znaleźć się w tej sytuacji, zmienić plan i kontynuować to, aby końcowy wynik był jak najlepszy. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest, abyśmy w tej sytuacji nie byli rygorystyczni, ale elastyczni, bardziej elastyczni.
5: So I think it's very important for us not to be strict in this situation, but to be flexible.
1: I pojawił się pewien paradoks. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wydarzeń kulturalnych jest więcej.
6: But paradox is that our plans now are more stronger than before a full-scale invasion, because now we will have plan, for example, in Kyiv Baroque Fest, literally till 2029.
4: Paradoksem jest to, że nasze plany są teraz silniejsze niż przed początkiem pełnoskalowej wojny, bo teraz mamy plany na przykład na Baroque Festival w Kijowie do 2029 roku i oczywiście nie tylko tego festiwalu. W naszej organizacji mamy różne plany. Jesteśmy elastyczni, tak jak powiedziała Natalia, ale musimy mieć horyzont naszego kulturowego sposobu myślenia. Bez tego nie rozumiemy, jaka jest nasza główna droga i cel.
6: Main way and destination. I guess one of on big challenges for us is to understand and cultivate.
4: Myślę, że jednym z największych wyzwań jest zrozumienie i kultywowanie naszej podmiotowości, ponieważ nasza podmiotowość jest dla nas problemem, ponieważ mamy wiele problemów kolonialnych, a teraz dla nas pogłębianie tej podmiotowości jest bardzo ważne. Właśnie teraz, kiedy możemy to zrobić w Ukrainie, jest to w naszej mocy, w naszych wysiłkach i jest to bardzo ważne. Jeśli mowa o kawie, to ja nie lubię kawy, ale wiem, że nie tylko ja, ale wielu ludzi w Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji zaopiekowało się zwierzętami z regionów objętych wojną, kotami i psami. To dobra terapia, mieć przy sobie zwierzę. Daje moc.
6: This is a good therapy to have this animal with you. It gives power.
5: We always think about this.
4: Oczywiście, zawsze myślimy o ryzyku. Mamy więc plan B i plan C na każdą sytuację. Podobnie jak teraz, mamy plan B, aby iść do schronu i kontynuować rozmowę. Dlatego zawsze myślę, że w każdej sytuacji staramy się zrozumieć, co jeszcze możemy zrobić zamiast jakiegoś koncertu.
1: O czym opowiadały Iryna Tukowa, muzykolożka i współzałożycielka Fundacji Letoszyński, Anna Gadecka, muzykolożka, współzałożycielka i dyrektorka programowa organizacji pozarządowej Opera Ukraina oraz Natalia Chmelewska, liderka Letoszyński Kapella Narodowego Domu Muzyki, a także dyrygentka i śpiewaczka.

Za 4 minuty będzie 10. Państwo podrzucali jeszcze raport truskawkowy. Są polskie z okolic Tarczyna. Można jechać tam w Pluczburku truskawki po 15 zł i z dostawą do domu, bo mamy mobilny warzywniak. Ładnie. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś miał wolną przestrzeń, żeby się wybrać, to wiadomo gdzie, w celach truskawkowych. A w celach porannego programu, to my się polecamy jutro do słuchania o 6:00. Beata Grabarczyk, Jakub Jędraska, Jacek Strzalczyk, Franek Wójcicki, Adrianna Calińska-Czaniecka i Mateusz Andruszkiewicz mówiący te słowa. Dzięki, do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Maja Chwalińska w Polsce. Samolot z Paryża z wicemistrzynią French Open wylądował o 9:25 na Okęciu. Polkę powitały na lotnisku tłumy fanów i dziennikarze. Posiedzenie rozpoczyna kapituła Orderu Orła Białego. Zdecydować ma w kwestii ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Chce tego prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Strona rządowa wskazuje, że decyzja przywódcy Ukrainy jest nieakceptowalna i powinny być podjęte stanowcze kroki. Jednak nie zgadzają się z inicjatywą prezydenta Nawrockiego. W piątek niezwykły przelot nad naszym krajem. Pierwsze polskie F-35 przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą w akcji Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z Łasku.
1: Polecą do Krakowa nad Wawel, później do Gdańska nad Westerplatte, później przelecą nad Warszawą wzdłuż Wisły, aby wrócić do Łasku. To będzie taki pierwszy rajd po Polsce. One zniżą oczywiście lot nad tymi miastami, tak żeby też Polacy mogli zapoznać się z tym naszym najnowocześniejszym sprzętem.
0: Przekazał w TVN24 wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Pierwszy studencki festiwal filmów słowiańskich zakończony. Wieczorem poznaliśmy zwycięzców konkursu. Główną nagrodę zdobył serbski film Tarik, a o szczegółach Tomasz Ławnicki.
2: To historia 15-latka, który zostaje wyrzucony ze szkoły. Do tego momentu samotnie wychowywała go matka. Teraz musi zamieszkać z ojcem i jego nową rodziną. Trudna podróż, zmiana świata, próba odnalezienia się w chaosie i niezwykła życiowa lekcja. Tak twórcy opisują ten film i ten obraz trafił do serc międzynarodowego jury warszawskiego festiwalu.
3: Wybraliśmy film, co do którego wszyscy się zgadzamy, że jest dobry i warto go nagrodzić. Film, który jest bardzo świadomy, bardzo dojrzały i który nas poruszył.
2: Mówił przewodniczący jury Maciej Buchwald. Reżyser tego filmu, Adam Tutić, ma 24 lata. Studiuje reżyserię filmową na Wydziale Sztuk Dramatycznych w Belgradzie. Nagrodę za najlepsze zdjęcia do filmu Tytuł się jeszcze przyśni zdobył Mateusz Nowak. Wyróżnienie natomiast przyznano twórcom filmu ze Słowenii Czekam na pociąg. To był pierwszy festiwal prezentujący krótkometrażowe filmy twórców z państw słowiańskich, udany, więc na pewno nie ostatni.
0: A w konkursie startowało 16 filmów. Radio Nowy Świat było patronem tego wydarzenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Muzone. Dzień dobry, nowy tydzień, nowy materiał muzyczny, nowe wydanie Muzoleum, Hajtek Strzelczyk realizuje, wojciech.man@nowyświat.online to ja, właściwie ja to Wojciech Mann, a reszta to mój adres mailowy. Dzisiaj dużo muzyki, więc postaram się niewiele opowieści snuć, tym bardziej, że Państwo niektórzy wolą, żeby było więcej muzyki, a na początek oczywiście jak to w Muzoleum, historyczny moment z dawnych lat, live, koncertowo, prezentacja pewnej grupy.
5: That's my little cousin Georgie on the bass. Gonna do it for me. We gonna get on down. We gonna do it for me. Ha! We gon' get on down. We gon' do it for me.

I know the people. I know the people listening at the radio.

0: Thank you.
1: Tak brzmiał niegdyś początek koncertu legendarnej, bo to słowo często towarzyszy takim zespołom, grupy The Meters. Nowy Orlean, proszę Państwa, i The Meters uznawani przez niektórych za ojców funku. Pewnie takich ojców i matek jest więcej, ale Meters wybijają się jako historyczna grupa, która dzisiaj wprowadza nas w muzeum w nastrój właśnie Nowego Orleanu, a głównym sprawcą tego jest dr John, którego niedawno wydana płyta Live kazała mi dokładnie posłuchać tego, co tam się działo i nabrać wielkie ochoty, aby Państwu to przedstawić. A więc trochę będę skakał, jeśli chodzi o kolejność utworów, ale dr John już za chwilę.

natychmiast przywołuje się nazwę tego wspaniałego miasta New Orleans, czyli Nowy Orlean. Chociaż Nowy Orlean to nie tylko taka muzyka, ale to w ogóle, tak jak Ameryka, to jest tygiel. To jest i jazz, i funk, i blues, i w ogóle pełno muzyki, nie tylko na płytach, nie tylko w rozgłośniach radiowych, ale i na ulicach, w barach, w klubach, w miejscach różnych. Oczywiście tej muzyki jest bardzo dużo, ale The Meters to była kluczowa grupa i dlatego przypominam ich teraz, bo podejrzewam, że w Polsce są bardzo mało znani.

0: All right.
1: Nie wiem, czy poniedziałkowe czerwcowe przedpołudnie jest odpowiednią porą na słuchanie takiej muzyki, ale tak się audycja ułożyła, a ja mogę Państwu poradzić tylko, że jeśli to jakoś nie będzie przynosić uszczerbku Waszym zajęciom w tej chwili, to słuchając tego, co gra, na chwileczkę zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie albo, że jesteście tam obok, albo w jakimś innym miejscu spokojnym, w którym muzyka może być na pierwszym planie. I taka chwila połączenia się z tym, co gra, z pewnością będzie dobrym momentem, aby potem znowu, z nową energią powrócić do swoich zajęć. Dr. John.

Nowy Orlan zna takie zjawisko, które można by, zachowując poprawność polityczną, nieco kuriozalnie po angielsku nazwać African American Native Americans. Brzmi to dziwnie, a określa czarnoskórych Indian. Tak, takie zjawisko istnieje, bo potomkowie niewolników z południa postanowili w Nowym Orlanie oddać honor Indianom, czyli rdzennym mieszkańcom tych terenów, i ubierali się w indiańskie pióropusze, w indiańskie stroje, no i było to dość dziwne, i honorowali między nimi takie plemię, którego nazwa jest bardzo popularna w Nowym Orlanie, Chuputula, jest Chuputula Street i jest zespół, który za chwilę usłyszymy, The Wild Chuputulas. Shock moves me down here. And if you don't like what the big chief said, you just shock moves me down here. Shock moves me down here. Shock moves me down here. But if you don't like what the big chief said, you just shock moves me down here. Shock moves me down here.

Ten zespół w programie dzisiejszego Muzeum znalazł się nieprzypadkowo, bo ta sesja, z której nagrań słuchamy, to nie był tylko zespół, o którym wspomniałem, ale wspomagany przez, właśnie The Meters, o których mówiłem, a także przez inny wspaniały zestaw muzyków, którzy potem stali się gwiazdami również związanymi z Nowym Orleanem, czyli The Neville Brothers, a więc towarzystwo absolutnie pierwsza klasa.

0: To, co prezentujemy dzisiaj w tym wydaniu Muzrolum, to oczywiście tylko próbka, tylko takie małe wycinki smaków Nowego Orleanu. Nie wiem, czy Państwo hurmem rzucą się teraz w wycieczkę, tym bardziej, że tam się szykuje jeszcze futbolowe święto, więc może być ciężko, chociaż nie tylko w Nowym Orleanie, ale ta muzyka pokazuje, co tam się wyrabia, bez względu na to, czy Nowy Orlean taką przeżywa tragedię jak huragan Katarina, czy rozwija się, a muzyka tam trwa i oczywiście tak długo jak żył, trwał tam Dr. John.
1: Right now we got a special request for a tune, a little thing called Mama Roo. And it's going out to you. Ain't played in a long time, so excuse me if I lame out on it, but here it is. Two, a one, two.

0: Trochę bez sensu wtrąciłem ten futbol w opowieść o Nowym Orleanie, tym bardziej, że w Ameryce futbol to jest futbol, a nasz futbol to jest soccer, ale nie będziemy tego roztrząsać. Północna Ameryka dojrzewa do bycia również kibicami piłki nożnej, a my mówimy o muzyce i na zakończenie tradycyjnie, jak to mauzoleum Długas, chociaż ich nie brakowało dzisiaj, ale wróćmy do korzeni. Jeszcze raz The Meters w takim rozbudowanym bardzo popisie. Wydaje mi się, że warto było ich przypomnieć i w ogóle chętnie posłucham Państwa opinii o tego typu audycjach. Dziękując dzisiaj za uwagę w imieniu Kajtka i moim. I no co, dobrego tygodnia.
1: You sit right there. Now I know you might not be enjoying yourself, but you've already paid to come in here, so you might as well clap your hands. I haven't seen the bartender clap his hand one time. What you gonna do? What you gonna do, man? All right. We see you. One more time before we go. We're gonna party, everybody. Party. We gon' party. Party. We gon' party. Party. We gon' party down, yo. Wanna tell everybody, thank you very much. Good night, you've been listening to the funky Meters. New Orleans on, we love you, God bless you, and thanks a million. We gonna see you around sometime. Good night.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Alarm powietrzny na Łotwie, tuż przy granicy z Rosją. Myśliwce NATO zastrzeliły bezzałogowy statek, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Narodowe Siły Zbrojne Łotwy ogłosiły najpierw po godzinie 8:00 komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Potem przed 9:00 wezwano mieszkańców, by schowali się w pomieszczeniach. Następnie wydano komunikat o odwołaniu zagrożenia i zestrzeleniu drona. Od marca w ramach natowskiej misji straż nad państwami bałtyckimi pełnią Rumunia, Francja i Portugalia. To a propos, teraz słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, jakie padły w Sejmie.
1: Nie możemy już twierdzić, że Rosja podejmuje przeciwko nam wyłącznie działania dezinformacyjne. Rosja toczy przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną. Wypowiadam te słowa świadomie. Z perspektywy Kremla jest to wojna z całym Zachodem, wymierzona w nasze sojusze, mająca zniszczyć podstawy sukcesu nie tylko Polski, ale całego naszego regionu. Moskwa prowadzi ją metodami partyzanckimi. Najmuje grupy i pojedyncze osoby działające pod wieloma warstwami kamuflażu.
0: To wypowiedź z rozpoczętej właśnie konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. Biorą w niej udział oprócz szefa MSZ, także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa informacyjnego, dezinformacji i odporności państwa na działania hybrydowe. Znamy oficjalne wyniki wczorajszych wyborów parlamentarnych w Armenii i one nie są po myśli Kremla. Wygrała umowa społeczna. Partia premiera Nikola Paszyniana, która zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów, to pozwoli jej na stworzenie samodzielnie rządu. Premier Paszynian dąży do zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Pytany przez rosyjskich dziennikarzy o przyszłość kraju, zaznaczał, że Erywań nie jest jeszcze gotowy na integrację z Unią Europejską.
2: Nasza pierwsza cel reformować stronę.
0: Naszym głównym celem jest zreformowanie kraju i dostosowanie go do standardów Unii Europejskiej. I dopiero potem możemy myśleć, co dalej. Bez tego nie będziemy członkami Unii Europejskiej.
2: To jest, ja imię w widu, bez tego, tak ili inaczej, nam nie być członami Europejskiego.
0: Paszynian stoi na czele rządu Armenii od roku 2018. Tym samym jest najdłużej urzędującym szefem rządu w historii tego kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A w Armenii dzisiaj słonecznie i 26 stopni Celsjusza. Czy ktoś zaskoczony?
0: Słońce wyszło nad tym krajem. Nie, no to ten wynik był w sumie spodziewany, ale że aż taki, no było pytanie, czy będą w stanie stworzyć samodzielnie rząd.
4: Brawo, brawo. W każdym razie teraz wracamy do Polski, drodzy Państwo. Przed nami dzień z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, choć na południu kraju okresami pojawi się więcej słońca. W północnej połowie Polski przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe są także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum kraju, do 26 na zachodzie. Nad samym morzem chłodniej, od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, choć oczywiście w czasie burz jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę.

0: Olivia Dini, Man I Need, 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry.
1: W środku dnia.
0: A przynajmniej zapowiada się, jak dobry. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu zaczął. No i że dobrze się też Państwu skończy. Ale zanim się skończy, no to w środku dnia Kajetan i Agnieszka zapraszamy do 14.

Jamiroquai, you give me something, ty dajesz mi coś. My Państwu dajemy na przykład dobrą muzykę. I słowo też, mam nadzieję, że dobre w każdym razie, a Państwo? No a Państwo dają nam wsparcie. patronite.pl/radio-nowy-świat. Polecamy się bardzo serdecznie właśnie przez tę stronę internetową. Względnie, jeżeli szukają Państwo sposobów wsparcia Radia Nowy Świat, to polecam stronę nowyświat.online. Tam w prawym górnym rogu jest taki przycisk z napisem Wspieraj Radio. No i jak Państwo klikną na ten przycisk, to otworzy się przed Państwem cała strona właśnie pełna możliwości wspierania Radia Nowy Świat. My za wsparcie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Przy okazji taka uprzejma prośba o sprawdzenie, czy Państwa subskrypcja, aby na pewno jest aktualna, bo one czasem wygaszają. Ja wiem, że Patronite wysyła maile, tak jak najbardziej, ale też wiem, że takie maile łatwo jest przeoczyć po prostu, więc proszę sprawdzić, czy karta na przykład nie straciła ważności, bo mogło tak być. Geese i Bell Down w środku dnia małpa nowyświat.online to mail dla wszystkich z Państwa.

Bow down i gis właściwie. 15 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze. Już za chwilę zaprosimy Państwa na Archifest 2026. Obejdziemy urodziny bardzo, bardzo znanej osoby tutaj na naszym polskim, no właściwie nie podwórku, tylko na takim dużym i ogromnym podwórzu. O, tak bym to powiedziała. Co jeszcze będzie? Będzie oczywiście infonauka, będą nowości muzyczne, będzie też Niko Paladini, no i dowiedzą się Państwo, jaką nazwę wybraliśmy dla tych naszych spotkań takich włosko-polskich. No a po 13 zaprosimy Państwa na 17 przegląd nowego kina francuskiego, który rusza już w środę w kinie Muranów, ale też w 13 miastach Polski, więc nie tylko w Warszawie. Będę miała zresztą dla Państwa zaproszenia na ten przegląd, ale to wszystko po 13. Za chwilę natomiast Archifest, ale najpierw jeszcze przejdźmy się po wybiegu z Lady Gagą i Doechii. No matter what, no matter what, you

0: dwa osobne byty, ale jednak są ze sobą powiązane, więc jak ktoś się wybiera na seans tej dwójki, chyba jeszcze jest grany w kinach, no to jedynkę warto sobie przypomnieć mimo wszystko. Ale my teraz nie o modzie, chociaż właściwie poniekąd, bo jest jakaś taka moda na grzebanie w naszej przeszłości i właśnie o tej przeszłości chcemy porozmawiać. W studiu jest Agata Bujnowska, koordynatorka Archifestu z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i właśnie, jak to jest z tym babraniem się w przeszłości? Jakoś mam wrażenie, że w tym XXI wieku, kiedy już przeszliśmy przez PRL, kiedy już tak trochę osiedliśmy w tej naszej demokracji, no to teraz tak naprawdę zaczyna się swoją drogą rewizjonizm, oczywiście też taki historyczny, ale też taki bardzo prywatny, bo coraz więcej mam wrażenie to nasze pokolenie i te pokolenia, które idą za nami, chcą wiedzieć o tej naszej przeszłości. Oni chcą wiedzieć, co babcia, czy prababcia, czy pradziadek robili na przykład w lesie po 45 roku. No przecież nie wybrali się tylko na grzyby.
1: Zgadza się i zauważamy naprawdę ogromny boom na tą historię, może nie tą historię, którą pamiętamy z lekcji historii,
0: tak,
1: z podręczników,
0: no, zbiorach,
1: tylko
0: nie
1: tą
0: rozmawiać.
1: Najbliższą, czyli historię własnych rodzin, historię lokalnych społeczności, historię własnej wsi, miasteczka, swojej własnej dzielnicy, dużego miasta. I widzimy od kilku lat, jak bardzo narasta ta potrzeba zagłębienia się w przeszłości tej właśnie najbliższej. Stąd coraz więcej w Polsce takich inicjatyw, które nazywamy archiwami społecznymi, które właśnie oddolnie dokumentują te lokalne historie, skrzykują wokół siebie ludzi tak samo tym zainteresowanych i ten ruch rośnie lawinowo.
0: No więc właśnie, archiwa społeczne kojarzą nam się z teczkami, z dokumentami, z jakimiś ważnymi papierami. No a tymczasem okazuje się, że tak naprawdę to archiwum społeczne można zbudować nawet na podstawie tego, co mamy we własnych zbiorach w domu, na przykład w albumach. Mamy zdjęcia, dajmy na to, zrobione pod jakimś pięknym drzewem, ale tego drzewa już nie ma, no ale zostało po nim zdjęcie.
1: Tak, możemy bazować na tych właśnie naszych zdjęciach, które bardzo często gdzieś zapomniane, zaniedbane, czekają na odkrycie w szufladach, na półkach, ale możemy też chwycić za dyktafon czy nawet telefon i nagrać wspomnienia swoich najbliższych, może babci, może dziadka, może cioci, tych osób, które też będą nam w stanie opowiedzieć o przeszłości rodziny, przeszłości naszej okolicy, więcej niż się spodziewamy.
0: Ja przyznam szczerze, miałam taką osobę w mojej rodzinie i bardzo żałuję, że nie odważyłam się wybrać do niej z dyktafonem, no bo wraz z nią odeszła część historii, która jest już po prostu, no niestety, nie do odtworzenia, bo osoby, które pamiętają początki ubiegłego wieku, czy nawet pierwszą połowę ubiegłego wieku, no niestety odchodzą.
1: To prawda, warto się pospieszyć, albo raczej nie tyle pospieszyć się, co nie odkładać na jutro.
0: Tak jest. Tak jest. No i między innymi właśnie temu służy Archifest. Przynajmniej ja tak rozumiem ideę tego Archifestu, żeby jakby odkurzyć właśnie te takie zapomniane zbiory we własnym domu. Przypomnieć sobie, że gdzieś tam mam taśmę. Nawet przecież szpulowe są taśmy w domach z nagraniami jakichś imprez, czy jakichś wspomnień, jakichś fragmentów po prostu codzienności, która już należy do przeszłości.
1: Pełna nazwa Archifestu to Archifest Dni Archiwów Społecznych. Kilka miesięcy temu zaprosiliśmy wszystkie chętne archiwa społeczne z całej Polski, aby dołączyły do tego święta, o którym zaraz opowiemy. I aby przygotowały jakieś wydarzenia dla swoich społeczności, które pokażą w ciekawy sposób właśnie to, czym się na co dzień zajmują. Pokażą ich zbiory, pokażą ich działania. I faktycznie w tym roku, a Archifest odbywa się po raz trzeci z rzędu, to zainteresowanie przeszło nasze pierwsze oczekiwania, ponieważ zgłosiło się ponad 44 archiwa społeczne z całej Polski. Przygotowały około 60 wydarzeń, które naprawdę na bardzo różne sposoby włączają swoje działania. To są i spacery, to są i wystawy, ale może za chwilkę opowiem, jaka to jest specyfika tych wydarzeń.
0: Tak jest. Co ciekawe, tych archiwów społecznych powstaje też coraz więcej. Zdaje się, że w Polsce jest ich już ponad 800, co oznacza, że mniej więcej w co trzeciej gminie jest takie archiwum.
1: Tak, i ta liczba wciąż przyrasta. To znaczy ludzie bardzo często, którzy już działają

0: lokalnie, działają społecznie, nagle orientują się, że są częścią czegoś większego. I najpierw z nieśmiałością, potem już coraz dumniej, coraz pewniej nazywają te swoje działania właśnie archiwum społecznym.
1: No i pięknie, bardzo dobrze. Ja powiem szczerze, że w miejscowości, w której mieszkam, nie wiem o niej zbyt wiele. Dowiaduję się o niej dopiero teraz coraz więcej. I powiem szczerze, że to jest fascynujące dowiedzieć się właśnie o historii miejsca, do którego, no ja sprowadziłam się 13 lat temu, znam ludzi, którzy sprowadzili się tam rok temu na przykład i wiedzą więcej niż ja o tej właśnie miejscowości, o ludziach, którzy w niej mieszkali, no bo umówmy się, no tę przeszłość tworzą ludzie.
0: Tak, co ciekawe, bardzo wiele lokalnych archiwów społecznych, takich, które zajmują się właśnie historią lokalną, historią miejscowości, historią osiedla, one są inicjowane przez osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają tam, zachwystują się tym, co widzą, chcą wiedzieć więcej. I bardzo często to właśnie osoba przyjezdna jest tą, która zaczyna otwierać miejscowych na dzielenie się wspomnieniami, starymi zdjęciami, pamiątkami, listami.
1: No to pięknie w takim razie. Archifest, drodzy Państwo, rusza już niedługo. Jego szczegóły już za chwilę na naszej antenie.

0: real life, czyli prawdziwe życie. Prawdziwe życie to jest to, które zachowało się w pamięci, chociaż oczywiście pamięć też płata figle. W każdym razie naszą gościnią jest Agata Bujnowska, koordynatorka Archifestu z Centrum Archiwistyki Społecznej. No więc właśnie, Archifest, czyli te dni archiwów społecznych. Czego możemy się spodziewać? W zeszłym roku jeździliście takim autobusem, w którym zbieraliście, nie?
1: Nie, nie. Nie, to jest inny z naszych projektów.
0: Tak, znaczy nie mówię o Archifeście, tylko tak, właśnie, tak, no, że Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło taki program właśnie zbierania takich wspomnień. Jestem ciekawa, co tym razem wymyśliliście?
1: Tym razem akcja jeżdżenia po Polsce z naszym pawilonem Pamięciownik i tworzenia z mieszkańcami wystaw. Z ich wspomnień, ich fotografii również będzie miała miejsce, ale to dopiero w lipcu i we wrześniu, więc mam nadzieję, że do tego tematu też będziemy mogli przy najbliższej okazji wrócić. Natomiast Archifest już zaczyna się jutro i będzie trwał przez 6 dni, czyli od wtorku 9 czerwca do niedzieli 14 czerwca. Te daty są nieprzypadkowe, to znaczy 9 czerwca to jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Święto, jak sama nazwa wskazuje, obejmujące dużo szerszy obszar niż tylko Polskę, ale postanowiliśmy wraz z archiwami społecznymi włączyć się hucznie w to świętowanie. A przez tych 6 dni będzie można doświadczyć naprawdę bardzo, bardzo wielu, wielu ciekawych projektów. Zaczęłam wspominać o spacerach, ale te spacery historyczne przyjmują bardzo różne formy. Na przykład będzie można Poznaniu wybrać się w ramach Archifestu na spacer rowerowy po północno-wschodnich rubieżach Poznania. Zobaczyć, jak bardzo miasto wchłania i na jakie sposoby wchłania jeszcze do niedawna wsie obszary rolnicze. Bardzo ciekawe spacery odbędą się w Gdańsku. Na przykład opowiadacze historii Dolnego Miasta w Gdańsku poprowadzą spacer, czy też zainicjują może, spacer improwizowany, kiedy to sami uczestnicy będą decydowali o tym, w jaką stronę pójść i jak potoczy się ta historia o przeszłości dzielnicy.
0: A, czyli to może być, a tutaj to w lewo, bo tu jest taka ciekawa kamienica.
1: Tak, i proszę opowiedzieć o tym. Jesteśmy ciekawi, tak. A z kolei w Letnicy, w innej dzielnicy Gdańska, będzie miał miejsce spacer dźwiękowy, gdzie właśnie te nagrania stare z archiwów wybrzmią w ich naturalnym otoczeniu. Będzie można tego doświadczyć. Jeszcze inny spacer to na przykład spacer fotograficzny w Dolnośląskiej Świdnicy, gdzie będzie można wybrać się z aparatami fotograficznymi czy po prostu z telefonami i udokumentować świdnicki street art, czyli i przejawy najnowsze sztuki ulicznej, jak i te stare napisy na murach, obrazki z czasów PRL-u jeszcze, które też są wyrazicielem współczesnych emocji.
0: Tak jest, no a to są spacery, ale nie tylko spacery, bo będzie na przykład można poznać historię tarnowskich Falklandów. Nie ukrywam, że to mnie zafascynowało. Jak to Falklandy w Tarnowie?
1: Nazwa osiedla z wielkiej płyty, na którym mieści się Dom Kultury Westerplatte. Tutaj nazwa w pierwszej chwili może myląca, ale ulica
0: Westerplatte.
1: Ale
0: ładnie.
1: Ulica Westerplatte w Tarnowie jest właśnie siedzibą takiej wspaniałego Domu Kultury, który postanowił zabrać się za historię lokalną. I będzie można zarówno przejście właśnie po tej okolicy z przewodnikiem, będzie można współtworzyć grę miejską. Będzie można zobaczyć w ramach wystawy też zdjęcia tych starych, kilkudziesięcioletnich już Falklandów, porozmawiać z i dawnymi mieszkańcami, i z nowymi. Więc tak wielowątkowo, wielowymiarowo też w ramach Archifestu będzie można Falklandy poznać.
0: Skoro już jesteśmy właśnie przy takich obiektach mieszkalnych, no to Świdermajery otworzą też swoje podwoje. Te zamieszkałe Świdermajery, no bo niektóre, no niestety bałabym się tam wejść, szczerze mówiąc.
1: Tak, w niedzielę 14 czerwca w ramach Archifestu będzie można odwiedzić kilka takich Świdermajerów, drewnianych domów w Otwocku, Józefowie, w Świdrze. Ich mieszkańcy otworzą swoje podwórka, otworzą swoje domy, opowiedzą o historii tych domów, o wyzwaniach, z jakimi obecnie się mierzą. A jeden z tych domów już faktycznie nie istnieje, został rozebrany, ale i jemu będzie poświęcona niezwykle ciekawa rozmowa. To jest pensjonat Anulka, więc bardzo polecam Państwa uwadze też to spotkanie.
0: Drodzy Państwo, zapraszamy w takim razie na Archifest i to bez względu na to, gdzie Państwo są, bo wydarzenia równie dobrze w Zachodniopomorskiem, w Trójmieście, w Tarnowie, w Świdniku, dobrze pamiętam?
1: Świdnicy.
0: Świdnicy, przepraszam bardzo, i mieszkańców Świdnika i Świdnicy, tak. Żeby nie było. Także proszę sprawdzić, czy w Państwa okolicy jest w ogóle jakieś takie archiwum społeczne. Ono nie musi się nazywać archiwum społeczne. Ono może się nazywać na przykład, proszę mi dać chwilę, cyfrowe archiwum, dlaczego nie? Albo właśnie dom kultury, albo dźwiękowe archiwum. Także proszę sprawdzić, czy w Państwa okolicy jest jakieś takie miejsce, które no, gromadzi tak naprawdę wspomnienia, no bo to głównie są wspomnienia, umówmy się, to nie są fakty tylko historyczne, chociaż oczywiście dobrze by było opierać naszą historię na faktach obiektywnych, no ale pamięć ludzka działa tak jak działa, prawda?
1: Większość z tych materiałów to są jednak zdjęcia i one zawsze mają wymiar też osobisty, prywatny, to są tylko w niewielkiej części profesjonalne zdjęcia znanych fotografów. Natomiast i archiwum społeczne w swojej okolicy i program Archifestu można sprawdzić w tym samym miejscu, czyli na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej cas.org.pl. Tam jest program Archifestu, ale również baza archiwów społecznych już ze strony głównej można na nią wejść, gdzie szukając a to przez nazwę miejscowości, a to po mapie można w łatwy sposób namierzyć te właśnie archiwa społeczne.
0: Tak jest. Agata Bujnowska, koordynatorka Archifestu z Centrum Archiwistyki Społecznej, była gościnią Radia Nowy Świat. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: Bye Bye Johnny, The Rolling Stones na naszej antenie. No nie ukrywam, że zanurzyłam się nieco we własnych wspomnieniach, między innymi, no bo wiadomo, każdy wspomnienia ma i dobrze je przechowywać, ale dobrze jest też podzielić się nimi, choćby właśnie z archiwum społecznym. cas.org.pl to jest ta strona internetowa, na której znajdą Państwo program Archifestu, to z jednej strony, a z drugiej strony ewidencję archiwów społecznych. Mogą Państwo sprawdzić, gdzie w Państwa okolicy takie archiwum się znajduje, a jeżeli nie ma, no to może będzie to jakiś przyczynek do tego, żeby takie archiwum założyć. My na razie jesteśmy w archiwum muzycznym. Za nami The Rolling Stones i Bye Bye Johnny, a przed nami Sisters. I nie ty, nie my, ale jeszcze ostrzeżenie.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Nie ty, nie my, to Sisters. Tyle, że zremiksowane. Pani Agnieszka napisała, że miło jej jest bardzo usłyszeć o czymś, co jeszcze niedawno, bo 4 lata temu w naszej miejscowości poruszyliśmy temat historii wsi, akurat w naszym przypadku repatriantów, ale i dalszej historii, które się ze sobą przeplatają. Temat jest mi bardzo bliski. Warto dbać o historię, a historia regionu i archiwa regionu to bezcenna sprawa. My jako stowarzyszenie wydaliśmy książkę na ten temat oraz na jej podstawie krótki dokumentalny film, który można obejrzeć w serwisie YouTube. Pozdrowienia z małej miejscowości w województwie lubuskim. Pani Agnieszko, poprosimy o informację, co to za miejscowość, no i pod jakim adresem można ten film zobaczyć. No bo chyba nie tylko ja, prawda, jestem zainteresowana taką właśnie mikrohistorią, taką jakim wyrywkiem jakby historii bardzo konkretnego miejsca. No ale to bardzo konkretne miejsce zazwyczaj jakoś tak ciekawie umiejscawia się na tle tej wielkiej historii.

To Flood i Little Sims. Na zegarze niecałe 15 minut do godziny 12 zostało. Za chwilę wyjmiemy urodzinowe czapeczki, ale jeszcze Charlie Crockett i Lone Star.

To Charlie Crockett i Lone Star, czyli taka pojedyncza gwiazda. Nie wiem, czy to pojedyncza gwiazda dziś obchodzi urodziny, choć na pewno jest osobą absolutnie wyjątkową i niepowtarzalną. Stworzył tyle kreacji, że trudno by było wszystkie wymienić. Człowiek rodzi się aktorem, tak jak rodzi się księciem. Nie gra się po to, żeby zarabiać na życie. Gra się po to, żeby kłamać, żeby siebie okłamywać, żeby można było być tym, kim nie można być, ponieważ ma się dosyć bycia tym, kim się jest. Tak powiedział kiedyś Piotr Fronczewski, który dziś obchodzi okrągłe 80. urodziny. Jest kochany za charyzmę, za niezwykłą wszechstronność, no i oczywiście za charakterystyczny, niski, piękny głos. Tak, głos. Podejrzewam, że gdyby pan Piotr nie został aktorem, to pewnie zrobiłby niesamowitą wręcz karierę w radiu. Tak obstawiam oczywiście. Natomiast cieszę się, że został aktorem. Ja nie ukrywam mojej ogromnej sympatii, a wręcz miłości do pana Piotra Fronczewskiego, który no właśnie tym głosem też pracował, bo jakby nie było, jest też dubbingowcem z zawodu. No i czyta książki. To też rewelacyjna rzecz. Nie wiem, czy znają państwo na przykład Harry'ego Pottera w wersji polskiej, w interpretacji Piotra Fronczewskiego. Jeżeli nie, no to ja nie wiem, jakim cudem. Panie Piotrze, wszystkiego najpiękniejszego od całego Radia Nowy Świat. Przede wszystkim zdrowia, no i tego, żeby, no może nie miał pan nic przeciwko temu, że już na zawsze dla niektórych z nas pozostanie pan panem Kleksem, pan Piotr Fronczewski i jedno z jego wcieleń, czyli Franek Kimono, piosenka z roku 1983, która jakimś cudem co roku w zestawie publikowanym przez serwis streamingowy w moim wypadku jest w top 10 najczęściej odtwarzanych utworów. Pewnie już państwo wiedzą, jaki to utwór. No pewnie, że ten.

King, Bruce Lee, karate, mistrz, to Franek Kimono, czyli jedno z wcieleń Piotra Frączewskiego. Polecam swoją drogą przeczytanie biografii Piotra Frączewskiego, bo to naprawdę jest ciekawe, jak on dochodził do tego, gdzie jest teraz. Jakie po drodze również turbulencje go spotykały, bo to wcale nie było wszystko takie łatwe i oczywiste. Jeszcze jeden może cytat z Piotra Frączewskiego, to o sławie. Wcale nie jestem takim elementem, że każdy chce mnie mieć obok siebie i przytulać. Świat w tej chwili jest takim bałaganem i chaosem, że ludzie się gubią, mylą cię z kimś innym, wszystko wszystkim się miesza. Był na przykład taki czas, że mnie mylono z Włodkiem Szaranowiczem i na odwrót. No to pozdrawiamy również Włodzimierza Szaranowicza. No ale szczególne ukłony w tym dniu kierujemy właśnie w stronę Piotra Frączewskiego. Na koniec Red Hot Chili Peppers.

0: Minęła 12:00, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Polski premier z apelem do prezydentów Polski i Ukrainy. Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załęskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia, napisał w serwisie X Donald Tusk. Chodzi o spór po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. Polski prezydent uważa, że Załęskiemu należy odebrać Order Orła Białego. Posiedzenie kapituły orderu właśnie trwa. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał oceniać, jaka powinna być decyzja kapituły.
1: To jest decyzja kapituły i decyzja prezydenta. Trudno mi tutaj uprzedzać fakty. Uważam, że fatalnie się stało, że prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek. Bardzo mocno to naruszyło nasze relacje, zwłaszcza w takiej sferze emocjonalno-historycznej, która jest niesłychanie ważna. I że po stronie ukraińskiej apelowaliśmy o to, wszyscy to mówiliśmy przedstawicielowi prezydenta Zełenskiego, który był tutaj w piątek i w sobotę, jest narzędzie do tego, żeby tę sytuację uporządkować.
0: Czyli cofnąć decyzję o nazwie tej jednostki. Wczoraj Załęski poleciał do Londynu. Do tej pory ukraiński prezydent przy takich podróżach korzystał z lotniska Rzeszów-Jasionka. Tym razem poleciał z Mołdawii. To jest sprawa techniczna, a nie polityczna, skomentował minister Siemoniak. Policja i szef MSWiA ujawniają kulisy wielkiej operacji antynarkotykowej.
2: Nasze służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa tego typu operacja od ponad dekady. Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
0: Operacja miała miejsce w porcie w Gdyni, informował minister Marcin Kierwiński. Do przejęcia przemytu doszło kilka tygodni temu, ale do tej pory nie można było wyjawiać szczegółów ze względu na czynności procesowe. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie doskonała współpraca między policją, administracją skarbową oraz służbami z zagranicy, podkreślał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Szczególne podziękowania do naszych brytyjskich partnerów, bez których to ujawnienie nie byłoby możliwe. Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń rentgenowskich. My sukcesywnie, Krajowa Administracja Skarbowa, rok w rok zwiększa liczbę tych urządzeń, które mamy na naszych przejściach granicznych.
0: W zeszłym roku pojawiło się 8 instalacji rentgenowskich na przejściach granicznych, a każde takie urządzenie to koszt 25 milionów złotych, przekazał minister finansów. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Wstrząsy miały siłę 7,8 stopnia. Zginęło co najmniej 15 osób, ponad 200 jest rannych. Żywioł spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury. Służby geologiczne informują o wstrząsach wtórnych. Apelujemy do obywateli polskich w Indonezji o zachowanie ostrożności, przekazała ambasada RP w Dżakarcie. Filipiny i Indonezja znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś w ciągu dnia na niebie dużo chmur, nieco mniej tylko na południu. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 17 do 20 stopni, w sensie nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: LCD Sound System, czyli James Murphy i koledzy i koleżanki być może też. W każdym razie piosenka nosi tytuł Daft Punk Playing at My House, czyli Daft Punk gra w moim domu, a Daft Punk to grupa z Francji i w ten sposób jesteśmy znowu na kontynencie europejskim, bo LCD Sound System to Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. No ale to tylko udowadnia, jak wielki wpływ na kulturę światową ma Francja.
1: W środku dnia.
0: O tym wpływie kinowym, a właściwie kinematograficznym Francji na światowe kino będziemy rozmawiać po godzinie 13, a tymczasem Nightmares on Wax i Adrian Sherwood on Purpose. Dzień dobry, tu Grzegorz i Agnieszka.

Nightmares on Wax, on purpose, czyli specjalnie przyjechałam dzisiaj do radia, bo dzisiaj poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku, na zegarze 14 minut po godzinie 12, to jest program W Środku Dnia w Radiu Nowy Świat. Teraz Flea, Free As I Want To Be.

Want to Be z płyty Honora, z płyty, która ukazała się pod koniec marca tego roku. No i zrobiła całkiem spore zamieszanie na rynku muzycznym, bo otóż okazało się, że pan Flea wrócił właściwie do chyba swoich korzeni muzycznych i nagrał bardzo trębaczą płytę, zamiast tylko na gitarze basowej grać. To jest naprawdę rewelacyjna płyta i polecam ją Państwu o każdej porze dnia i nocy. No a u nas teraz Widow Speak i Soft Cover, bo za chwilę porozmawiamy o nowościach muzycznych.

0: Soft Cavalry Widow Speak, czyli wdowa mówi, a teraz Kuba mówi. Kuba Ferlin, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale będę mówił o tej wdowie, co przed chwilą mówiła.
0: No dobrze.
1: Bo utwór, który przed momentem państwo usłyszeli, to fragment naszej płyty

0: tygodnia, no bo o tym tutaj przyszedłem Państwu opowiadać. Widowspeak, tak, siódmy album amerykańskiego zespołu, album Roses. To jest płyta, która ma być takim zapisem patrzenia na świat przez różowe okulary albo przez, jak pisze sam zespół, przez obiektyw, którego krawędzie są nasmarowane wazeliną. Nie wiem, jakie masz doświadczenie z fotografią. Bo to jest ważne, żeby tu nie było żadnych niedopowiedzeń. No one nie są przypadkowo nasmarowane wazeliną.
1: No domyślam się, bo to się dla efektu robi.
0: Tak, dla rozmycia tła. To jest taki trik, który często towarzyszy fotografom, przede wszystkim portretowym. No ale to sprawia, że ten obraz jest taki rozmyty, lekko romantyczny bardziej. Ma często się
1: no,
0: takie wrażenie.
1: Atmosferę się tworzy.
0: Tak,
1: to
0: jakby
1: na pewno,
0: to było z wichrowych wzgórz po prostu.
1: Tak,
0: no i,
1: ale z drugiej strony bardzo dużo się wtedy różnych rzeczy przyczepia do tego obiektywu, więc trzeba uważać.
0: Tak, najlepiej to robić na filtrze tak naprawdę, a nie na jakimś a nie na szybie obiektywu.
1: No tak.
0: No ale to już szczegół. W każdym razie Widowspeak próbuje połączyć takie klasyczne indie-rockowe brzmienia, gitarkę, która miło brumi gdzieś w tle, takie wokale, które też nie wybijają się na pierwsze miejsce, z tą właśnie z tym ciepłem, z tą nostalgią, która ma być z tego albumu. Przyznam zupełnie szczerze, no, że zakręciła mi się łezka w oku, jak słuchałem całości.
1: No ja miałam skojarzenia z takimi gwiazdami lat 90. jak Sheryl Crow na przykład. Trochę jak Alanis Morissette, jeżeli chodzi o te klimaty i o brzmienie głosu tej pani, która w Widowspeak swojego głosu udziela. Takie właśnie bardzo fajne granie z lat 90.
0: Tak, to jest pani Molly Hamilton, która tak jak zresztą wszyscy inni członkowie tego zespołu pochodzi, czy też po prostu teraz mieszka na Brooklynie, tam też tworzy zespół Widowspeak, nazwa tego miasta Brooklyn. To taki klasyk internetowy, nie wiem, czy znasz.
1: Nie.
0: No, nieważne. Mm-hmm. Bo tam potem parę niecenzuralnych słów pada, to nie mogę do końca cytować.
1: To dlatego nie znam.
0: To dlatego, oczywiście, że tak. Ja znam, bo mi kolega pokazał tylko.
1: Jasne.
0: A potem umyłem uszy.
1: A, no to w porządku.
0: No, w każdym razie, taka połączenie radiowości, melodyjności, dobrych wzorców z lat 90. i tej nostalgii, to wszystko na płycie Roses się miesza i dlatego stwierdziliśmy, że to jest idealna propozycja na ten tydzień, który też zapowiada się deszczowo, więc my sobie będziemy w Radiu Nowy Świat ogrzewać atmosferę płytą Widowspeak, ale to oczywiście nie wszystko, bo są jeszcze trzy single przed nami. Ersla Trans Orchestra, to być może znany Państwu polski skład, Piotr Wykusz, Irys, Kuba Folwarczny, też ostatnio znany ze swojego solowego singla Małym Palcem o próg, Michał Zachariasz, Alina Łapińska, Szymon Paciora i Paweł Królikowski. To jest właśnie Ersla Trans Orchestra. W zeszłym roku wydali album, a w tym roku wydali kilka singli z takiej live sesji nagranej w mieszkaniu. Nie wiem, czy któregoś z członków zespołu, no ale w każdym razie jest to taka bardzo przytulna sesja koncertowa, wydana i w wersji audio i wideo, no i właśnie po utwór Choćby miało zabić w wersji na żywowej, jak ostatnio usłyszałem takie ładne sformułowanie, w wersji na żywowej wybraliśmy jako nasz singiel tygodnia, a jeśli kogoś ta wersja live przekona, a zdradzę, że zaraz Państwo jej usłyszą, to można Ersla Trans Orchestra usłyszeć w kolejnych tygodniach w dwóch miejscach na żywo w Polsce, w Krakowie 11 czerwca i w Warszawie 17 czerwca, w moje urodziny.
1: No
0: tak,
1: proszę,
0: się składa.
1: Taka dyskretna reklama.
0: Tak.
1: Autopromocja
0: jakby
1: właściwie.
0: Jakby ktoś się zastanawiał. To... tak, to jest ten sam dzień, w który urodziny ma też płyta Synchronicity, The Police.
1: Przypadek?
0: Mogę od razu powiedzieć. I Kendrick Lamar też ma wtedy urodziny. Ale to jeszcze trochę do tego. Oprócz Ersla Trans Orchestra jeszcze Jalen Gonda, który właśnie wydał nowy krążek Doctrine of Love. Jeszcze chyba nie ucichły do końca zachwyty nad tym poprzednim krążkiem Jaylena Ngondy, Come Around and Love Me, tak nazywa się jego pierwsza płyta z 2023 roku. No a teraz już z nowym materiałem Jaylen Ngonda, przepraszam, wraca. To jest mieszanka popu, soulu, melodyjności, oczywiście też z takim filmowym, znów wracamy do fotograficznych i filmowych kwestii. Ta płyta jest tak jakby przyprószona takim ziarnem, które współcześnie symuluje ISO w aparatach i kamerach. Kiedyś to wynikało po prostu z czułości filmów używanych i takim retroziarnem, szumem jest przyprószona ta płyta. Bardzo ładna, bardzo ciepła, świetnie oczywiście zagrana, bo Jaylen Ngonda to jest niezwykle utalentowany muzyk i wokalista. I właśnie z tej płyty wybraliśmy piosenkę Burning Temptation. Będą Państwo ją słyszeli regularnie w tym tygodniu. A na koniec singiel od amerykańskiego rapera Vince'a Staplesa. O nim zrobiło się głośno już dawno temu, bo Vince debiutował w 2015 roku. Wydał potem jeszcze jeden fantastyczny album Big Fish Theory w 2017 roku. A potem te kolejne płyty to już tak chyba trochę mniej się niosły echem, ale wraca z kolejną płytą, świetną też Crybaby, a takim głównym singlem promującym ją kilka dni przed premierą był singiel, jest singiel OK OK Gorilla, bardzo chwytliwy, ze świetnym refrenem, no i tak uznaliśmy, że będzie idealny na krótką przerwę w pracy i chwilę rozruchu dla Państwa, więc też będziemy go serwować w porcji rozszerzonej w tym tygodniu, a koncertowo w noc z piątku na sobotę Chick Corea Acoustic Band z tokijskiego Blue Note'u, to dla fanów klasyki, a noc później znów jazz po polsku tym razem. Ostatnio jak zapowiadałem jazz po polsku, to grał zespół grecki, tym razem chorwacki. Tak to jest w tym cyklu.
1: Wszędzie
0: jazz po polsku. Radko Zjaca na gitarze, Ronald Abreu na kontrabasie, Dominik Jaskę na perkusji. W takim składzie wystąpili w Jasmine właśnie muzycy z zespołu Radko Zjacy. Horizon Trio, tak nazywa się ten skład i właśnie to ten koncert zaproponujemy Państwu w nocy z piątku, z soboty na niedzielę, przepraszam.
1: Tak jest. No a teraz Ars Latrans Orchestra i Choćby to miało zabić. Kuba Ferlin, dziękuję.
0: W wersji na żywowej.
1: Tak jest,
0: dziękuję.
1: Na żywowej.

W wersji na żywowo. Ars Latrans Orchestra i choćby to miało zabić. Teraz u nas Jimi Hendrix i Foxy Lady, a potem przeniesiemy się do Włoch, chociaż zostaniemy w Polsce.

0: Czy Jimi Hendrix kiedykolwiek był we Włoszech? Pewnie kiedyś był, tak obstawiam. Nico twierdzi, że był, a on wie, o czym mowa. No więc, drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy ujawniamy, jak będzie nazywał się ten cykl.
1: Z ziemi polskiej do włoskiej.
0: I tak właśnie będziemy sobie podróżować. Nico Paladini jest ze mną. Dzień dobry.
2: Buongiorno wszystkim.
0: Tak jest. Dzisiaj mamy porozmawiać o tym temperamencie, w sensie włoskim temperamencie i polskim temperamencie. Ja sprawdziłam, okazuje się, że my Polacy bardzo was, Włochów, lubimy. Kojarzycie się nam. Jesteście w ogóle jednym z najbardziej lubianych narodów przez Polaków i kojarzycie się nam z kulturą, ze świetną kuchnią i z piękną pogodą i z taką celebracją życia. My generalnie patrzymy na was jak na takich, no takie osoby, które właśnie celebrują każdy posiłek. No i teraz poproszę o reality check.
2: Tak, absolutnie tak. Celebrujemy każdą chwilę. Czas jest bardzo istotny, ale też patrząc właśnie tutaj na różnicę pomiędzy Włochami a Polakami, no to my też bardzo was cenimy, przede wszystkim za pracowitość i to, że zawsze jesteście na czas. Bo problem w tym, że my to raczej, znaczy ja już od kiedy jestem w Polsce, jestem już prawie 16 lat, no to już zmieniłem trochę to nastawienie, ale u nas to normalne, że 15-20 minut spóźnienia, a tutaj w Polsce, no to widzę, że to jest bardzo przestrzegane. Ale to celebracja życia, no to widzimy nie tylko w życiu normalnym, ale też ta celebracja na przykład przy stole. To jest duża różnica pomiędzy Włochami a Polakami, ale też ten stół jest bardzo istotnym symbolem, elementem, do którego siadamy i rodziny w Polsce i rodziny we Włoszech. Tylko że już jak patrzymy pod tym kątem, to widzimy duże różnice też w czasie trwania tego posiłku. My startujemy od antipasti, więc przystawki do tego, na pewno będzie jakieś prosecco albo będzie jakieś wino podane. Alkohol ma też bardzo dużą tutaj różnicę pomiędzy tym, co my pijemy i to, co jest podawane tutaj w Polsce. Ale od antipasto po primi piatti, do tego secondi piatti, potem mamy jeszcze deser, po deserze jeszcze owoce, do tego jeszcze kawa i tutaj espresso, żadne cappuccino, proszę. I do tego właśnie idziemy w stronę też, no może wzmocnionych tam alkoholi, jakieś ammazza caffè. Dla tych, co nas słuchają, to oczywiście ammazza caffè to jest od słowa ammazzare, od zabijania, ale nie, że kogo chcemy zabić, ale tutaj
0: tylko
2: zabić.
0: Kawa nas zabije?
2: Nie, właśnie chcemy zabić smak kawy, który mamy w buzi, który powinno być elementem, który potem znika dzięki czymś, co właśnie tutaj dopijamy. A w Polsce, no to wiem, że tutaj jest duża gościnność, jest to piękne, ale też jak patrzymy na te różnice pomiędzy Włochami a Polakami, no to ta otwartość. My jesteśmy już od samego początku bardzo głośni, machamy rękami, gestykulacja ma bardzo duże znaczenie. A
0: wy skracacie dystans, jakby tak. Zmierzyć taki dystans, jak Polak się ustawia wobec drugiego Polaka, no to ustawia się dużo dalej niż na przykład Włoch od Włocha, czy Włoch od Polaka, no bo być może nie wie, że to Polak.
2: No dokładnie, tylko że no, ja to miałem ten problem na początku. I żeby wiedzieć, jak tutaj przyjechałem do Polski, no to normalnie, kiedy spotykałem kogoś, który w tym momencie dla mnie był nieznajomym, to oczywiście pierwsza rzecz to się uśmiecham. A ten uśmiech powodował bardzo dużą tutaj konsternację albo też inne różne reakcje. Widziałem osoby, które się patrzyły na mnie jak na kosmitę, albo się patrzyły na tym, co on chce ode mnie. I
0: no
2: tutaj
0: ale to
2: też
0: było 16 lat temu.
2: Tak, to się wszystko bardzo
0: no
2: zmienia.
0: Właśnie, też mam takie wrażenie, że my się dużo częściej teraz uśmiechamy nawet do osób nieznajomych w autobusie czy na ulicy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu Polska też weszła do Unii Europejskiej, coraz więcej podróżujemy, coraz więcej osób do nas przyjeżdża i przywozi. Te rzeczy po prostu ze sobą i my je przejmujemy. Nie wiem, natomiast bardzo mnie to cieszy, szczerze mówiąc, że no już nikt się nie zdziwi, jak idę ulicą i po prostu się uśmiecham.
2: Tak, to jest fajne, ale tutaj i we Włoszech, i w Polsce jest coraz bardziej taki miks kulturowy, który mi się bardzo podoba. Też spotykam teraz Włochów w Polsce, którzy mi mówią na przykład, że się cieszą, że tutaj mieszkają. Tak jak ja się cieszę zresztą. 15 lat temu, kiedy próbowałem trochę też ten krąg osób, które tutaj z Włoch też próbowali się spotkać razem, to co właśnie mnie zdziwiło, to narzekanie na przykład, oczywiście na pogodę, oczywiście na jedzenie.
0: Włosi narzekają?
2: Tak, dokładnie.
0: Ale to chyba
2: tak.
0: Tylko ci, którzy mieszkają w Polsce, taki proces adaptacji przeszli szybki.
2: Może tak, jest troszeczkę właśnie tutaj to narzekanie bardziej na to, co nam brakuje. I to,
0: no bo
2: co
0: narzekanie
2: chcieli.
0: To jest podobno polski sport narodowy.
2: Tak, słyszałem o tym, tak samo jak słyszałem też o uśmiechu polskim.
0: Mm-hmm. Uśmiech po polsku jest bardzo, tak, bardzo typowy.
2: Nie możemy go pokazać, ale jednak
0: Państwo wiedzą, o co chodzi.
2: Tak, dokładnie. Ale no, uśmiech jest istotny, jest ważny, ale też z drugiej strony fajnie, że coraz bardziej właśnie się uśmiechamy. Nie tylko tutaj w Polsce, ale też we Włoszech, mimo że jest bardzo dużo, tak jak mówiłem, miksu kulturowego. Zmieniają się pewne nawyki. Pewne tradycje to trzymamy cały czas, bo jeśli wracamy do stołu, no to też trzeba respektować pewne czasy, pewne potrawy, pewne dodatki, które są oczywiście też bardzo istotne, ale widzę coraz bardziej, że jest to zainteresowanie. Tak jak mówiłaś na samym początku, bardzo lubicie Włochy, kochacie włoską muzykę, kochacie włoskie jedzenie i za każdym razem jest to, że chcecie coraz więcej. I fajnie właśnie jechać do Włoch i zwiedzać różne regiony, bo my pod tym kątem to się różnimy bardzo. Od tego, co jest na południu, to co jest na północy, to co jest na środku i na wyspach, więc dużo jest fajnych, różnych, malutkich różnic, które możemy oczywiście powoli doznawać. I no za każdym razem jest inaczej.
0: To brzmi znajomo, bo my w Polsce też nie jesteśmy jednorodni, pomimo tego, że walec historii próbował nas tak wyrównać do pewnego wzorca, to my się do końca nie daliśmy. Natomiast jedną rzecz chciałabym cię zapytać, a mianowicie o to, czy jak już siedzicie przy stole z rodziną, to gdzie są wasze telefony?
2: Telefony raczej na stole lub w kieszeni. Oczywiście to zaglądanie to nie jest mile widziane i to sądzę też w Polsce macie tak samo, że to wszystko musi być tam schowane. Skupiamy się na tym, żeby stworzyć tą fajną relację. Tutaj widzę troszeczkę różnicę pod tym kątem też gościnności. Chce się jak najbardziej, żeby ktoś wyszedł z domu, oczywiście
0: wytoczył
2: najedzony.
0: Wytoczył się najlepiej, oczywiście. Tak. Żeby trzeba go było wynosić na krześle i to podnoszonym tak z dużym wysiłkiem. To wtedy wszystkie polskie mamy są zadowolone.
2: Tak, że wszystko jest zjedzone. Tak. U nas też tak jest. Ale bardziej na południu, z tego co mogę też opowiedzieć, to uwaga na pójście na espresso do jakiejś części rodziny, zwłaszcza w takich miasteczkach, bo może się to skończyć na wielu godzinnym spotkaniu i spróbowaniu wszystkich potraw, które właśnie tutaj w tym momencie zostały przygotowane, żeby też zreprezentować kulturę tego miejsca. Ale ta lekkość i też to dolce far niente, to słodkie nie robienie niczego. To nie jest tak, jak bardzo często jest mylone z siestą, ale to jest ta właśnie celebracja życia. Celebracja czasu, które spędzamy razem. A pójście nawet na aperitivo przed kolacją, to się może skończyć bardzo późno, że już kolacja jest zupełnie niepotrzebna, bo do tego to będziemy sobie kieliszek po kieliszku, malutkie przekąski po przekąsce i kończy się na to, że już wieczór się tak naprawdę skończył. Ale jeśli jest 23, to może jeszcze pójdziemy na kolację. Więc...
0: To jest to dolce vita wasze po prostu. Takie słodkie życie, taka celebracja po prostu życia.
2: Tak, bardziej dolce far niente. Słodkie życie, no to może kiedyś tam porozmawiamy bardziej o całej tej kulturze.
0: Koniecznie.
2: Bo tutaj to słodkie nie robi niczego. Ja bym chciał bardzo, żeby Polacy się też tym delektowali. I przykładowo nawet sobie zamówić kanapkę, jak jesteśmy we Włoszech. Pójść do takiego alimentarii. Zdecydowanie jaką bułeczkę, jaką wędlinkę, jaki serek i siadanie przy jakimś pięknym właśnie zabytku. I sobie tutaj te 5 minut czy 4 minuty, żeby sobie jeść tą kanapeczkę, żeby właśnie pooglądać, co się dzieje dookoła, jakie mamy towarzystwo i cieszyć się właśnie, no oczywiście pogodą. Ale pogoda też w Polsce już nie narzekamy tak bardzo. Jest coraz piękniejsza, jest coraz cieplej. Słyszę narzekanie bardziej na to, że właśnie pogody
0: że jest
2: deszczowej. Tak, wiesz, pod tym kątem to też jest to bardzo istotne, ale mi się wydaje, że to ciepełko tutaj już zawitało.
0: Wiesz, no w Polsce są dwie frakcje. Frakcje tych, którzy chcą słońce, kiedy pada deszcz, i frakcje tych, którzy chcą deszcz, kiedy świeci słońce i nie ma nic pośrodku.
2: No, nigdy nie dogodzisz. Pod tym kątem zawsze ktoś będzie chciał coś innego.
0: Otóż to właśnie. To ja już wiem, że ja w przyszłym tygodniu postawię tutaj espresso, jakieś biskotti, te klimaty, żeby no tak trochę cię ugościć. Trochę po włosku, chociaż też po polsku. Dlaczego nie? Mimo, że w radiu teoretycznie się nie je, no bo wiadomo.
2: Biskotti, no to tam tutaj, to bym powiedział, że o 12, jeśli się tam spotykamy, to już bardziej na aperitivo. Pamiętajmy, że nasze prancho, więc nasze obiad już zaczyna się około 13, więc szykujemy się już na wytrawno. Więc no już no możemy sobie zrobić. Tak, dokładnie. Jakiś... Możemy jakąś malutką przekąskę tutaj zaserwować i pogadać też, co tam będziemy jeść.
0: Coś pokombinujemy, drodzy państwo. Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.

Ti voglio, czyli ciebie chcę, to Ornella Vanoni. Ja się przy okazji, drodzy państwo, dokształcę w kwestii muzyki włoskiej przy okazji naszych spotkań z Nico Paladini. Ornella Vanoni to nieżyjąca już włoska piosenkarka i aktorka, jedna z najbardziej znaczących postaci we włoskiej muzyce rozrywkowej. Mnie bardzo kojarzy się z... mam ją przed oczami. Dalidą oczywiście. No, Dalida też miała włoskie korzenie, ale nie tylko ze względu na włoskie korzenie, ale również ze względu na podobieństwo muzyczne, podobieństwo głosowe, być może też podobieństwo wizerunkowe. No i być może też dlatego, że no, te złote czasy Ornella Vanoni przeżywała w latach 60. Wygrała wtedy Festiwal Piosenki Neapolitańskiej. Potem ośmiokrotnie jeszcze uczestniczyła w Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo i największy sukces odniosła w roku 1968 i zajęła wtedy drugie miejsce na tym niesamowitym włoskim festiwalu. Nasze spotkania z Nico Paladinim co poniedziałek mniej więcej o 12:30-12:35. Radiohead i No Surprises to już za chwilę. Natomiast pan Piotr napisał, że uśmiechanie się do losowych ludzi u nas dalej czuje, że jest obarczone przemyśleniami drugiej strony, na zasadzie chyba stuknięty. A pan Piotr pisze, że po powrocie z Australii ciężko mu było się przyzwyczaić do naszej codzienności z miejsca, gdzie każdy od dzieciaka po dziadka uśmiecha się na spotkanie z każdą napotkaną osobą. I tutaj się, panie Piotrze, zgadzam. Ja miałam dokładnie to samo. No ale... to też się zmienia. Radiohead i No Surprises.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu radują Nowy Świat, Tomasz Pławnicki, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinni się stawić przed węgierskim urzędem. To dlatego, że MSW w Budapeszcie rozpoczął proces weryfikacji statusów uchodźcy, jakie nadano obywatelom Unii Europejskiej.
3: Bardzo dobrze, że władze węgierskie podjęły działania. Trochę to trwało, ale zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami mierzy się nowa władza węgierska po 16 latach rządów Orbana i że nie tak prosto jest tutaj przestawić działania prokuratury czy służb, ale to się dzieje i będzie to bardzo ważny element tej całej sytuacji.
2: Bo szybko się okaże, że decyzje o azylu nie miały uzasadnienia, ponieważ ani Ziobro, ani Romanowski nie są uchodźcami politycznymi, komentował w Sejmie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wiadomo, że były minister sprawiedliwości po przegranej partii Orbana wyjechał z Węgier do USA. Nie wiadomo, gdzie ukrywa się jego były zastępca. No i jest pytanie, co będzie, jeśli nie stawią się na wezwanie węgierskiego urzędu?
3: No jeśli się nie stawią, no to władze węgierskie wyciągną z tego wnioski. Jak się komuś daje azyl polityczny, to ten ktoś powinien szanować władze kraju, które takiego azylu udzieliły. Jeżeli się nie stawią, to wtedy wszyscy zobaczą, co tak naprawdę chodziło. O ucieczkę przed zarzutami kryminalnymi, a nie żadną działalność polityczną.
2: Obaj politycy PiS są podejrzani w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent USA wzywa i Izrael, i Iran, by zaprzestały wzajemnego ostrzeliwania się. Donald Trump zapewnia, że negocjacje w sprawie pokoju trwają, ale może się zdarzyć, że na przeszkodzie stanie ignorancja lub głupota. W ostatnich godzinach w odpowiedzi na atak Iranu Izrael przeprowadził naloty odwetowe. Do eksplozji doszło m.in. w Isfahanie czy w Teheranie. Wczoraj Trump apelował, by Tel Awiw wstrzymał się od retorsji. Jak donosi serwis Axios, w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu amerykański przywódca argumentował, że są bliscy osiągnięcia czegoś dobrego w kwestii porozumienia. Dochód tenisistki Maji Chwalińskiej uzyskany w turnieju Rolanda Garrosa zostanie opodatkowany we Francji, tak informuje szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest bardzo jasno zapisane w niej, że podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. Tak się złożyło, że to zwycięstwo miało miejsce we Francji, w związku z czym to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała turniej, który ma miejsce w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
2: Ale nagroda na pewno byłaby niższa. Rewelacja turnieju na kortach w Paryżu zarobiła 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% tej kwoty trafi do francuskiego fiskusa, ale w kraju Maja Chwalińska już podatku nie będzie musiała płacić. Znamy laureatów pierwszego studenckiego festiwalu filmów słowiańskich w Warszawie. Trzydniowy przegląd zakończył się wczoraj wieczorem. Zwyciężył film z Serbii.
5: Siedzieliśmy długo i wybraliśmy film, co do którego wszyscy się zgadzamy, że jest dobry i warto go nagrodzić. Film, który jest bardzo świadomy, bardzo dojrzały i który nas poruszył. I główną nagrodę postanowiliśmy wręczyć filmowi Tarik w reżyserii Adema Tulcicia.
2: Ogłosił przewodniczący międzynarodowego jury, reżyser Maciej Buchwald, znany choćby jako twórca serialu 1670. Nagrodzony film opowiada historię 15-latka wyrzuconego ze szkoły, który z trudem odnajduje się w obcym świecie dorosłych. Za najlepsze zdjęcia jurorzy docenili Mateusza Nowaka, jednego z twórców polskiego filmu Tytuł się jeszcze przyśni. Przegląd filmów krótkometrażowych młodych twórców z państw słowiańskich odbył się po raz pierwszy, a nasza redakcja była patronem tego wydarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś na niebie sporo chmur, w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich także burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie, a wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju będzie wzrastało do dużego i tam niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Takie opady deszczu możliwe także początkowo na północnym wschodzie. Lokalnie mogą utworzyć się krótkotrwałe mgły, a temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie. Wiatr słaby.

0: Nine Inch Nails, As Alive As You Need Me To Be. 9 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: To już ostatnia godzina naszego programu, więc proponuję spędzić ją wspólnie. Można dać trochę głośniej, bo teraz Beastie Boys.

Beastie Boys, Rhyming and Stealing. 13 minut po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online to mail dla wszystkich z Państwa. Również dla tych z Państwa, którzy będą się chcieli wybrać się na filmy w ramach 17. przeglądu nowego kina francuskiego, ale o tym, jakie to filmy i jak zdobyć te wszystkie wejściówki, o tym opowiemy Państwu już za kilka minut. Teraz jeszcze Tina Riwen i Jose Gonzalez. I tytuł, którego nie poważę się przeczytać mimo wszystko.

Imi Diwan, taki Adam. O, tak bym przeczytała ten tytuł. Tina Riwen i Jose González, to już za nami, prawie 18 minut po godzinie 12. Nie wiem, czy państwo wiedzą, natomiast Eurowizja ma też swoje inne odnogi. No i tak właśnie, 22. edycja konkursu Eurowizji dla młodych muzyków już za nami. I to jest konkurs, który odbywa się co 2 lata i w roku 2028, czyli za 2 lata, zostanie zorganizowany w Polsce. A to dlatego, że 18-letni Michał Stochel odniósł największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, bo ten reprezentujący Polskę akordeonista zwyciężył właśnie w finale Eurowizji dla młodych muzyków. Ten finał odbył się w Erywaniu, a w konkursie rywalizowało 11 artystów. Bardzo serdeczne gratulacje dla pana Michała. Trzymamy za niego mocno kciuki, żeby jego kariera się rozwijała. No i pozostaje teraz w 2028 roku zorganizować finał konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Jakby nie było, te występy uczestników oceniało oczywiście międzynarodowe jury, w skład którego weszli uznani przedstawiciele świata muzyki.

0: 17. edycja przeglądu nowego kina francuskiego organizowanego przez Instytut Francuski w Polsce rusza 10 czerwca, rusza w Warszawie i w 12 miastach w Polsce. W jego programie najlepsze i najciekawsze filmy znad Sekwany, poza tym spotkania z gośćmi, wydarzenia towarzyszące. Będzie też oczywiście przypomnienie klasyki, generalnie wielkie, wielkie święto francuskiego kina w Polsce, o którym rozmawiam z panem Tomasem Grandem, a atasze audiowizualnym Polska i kraje bałtyckie z Instytutu Francuskiego. Czy tematy poruszane przez filmy, te produkowane we Francji, są rozumiane w Polsce tak samo jak we Francji? Czy są tak samo ważne dla Polaków, jak i dla Francuzów?
1: Oui, le cinéma français est extrêmement populaire en Pologne.
2: Kino francuskie jest niesamowicie wręcz popularne w Polsce i to od dawna. Polska jest jednym z głównych krajów, do których eksportuje się francuskie filmy. Instytut Francuski współpracuje z wieloma polskimi festiwalami filmowymi, na przykład z festiwalem Nowe Horyzonty, czy z warszawskim festiwalem filmowym, krakowskim festiwalem z Dogs Against Gravity. Co roku francuskie filmy z różnych gatunków, o różnej długości i tematyce goszczą na polskich festiwalach, w tym oczywiście również na największym święcie francuskiego kina nad Wisłą. Największym, bo festiwal odwiedzi aż 13 miast. A i wybór repertuaru jest bardzo eklektyczny. Będzie można zobaczyć zarówno klasyki i uznanych twórców, jak i filmy nowe spośród

0: których niektóre pokazane zostaną pierwszy raz i potem wejdą do regularnej dystrybucji kinowej w Polsce, a to dzięki dystrybutorowi, który uwielbia francuskie kino, więc tym większą przyjemnością jest praca właśnie z tą firmą. Ale będzie też kilka filmów, które zobaczyć będzie można tylko na festiwalu.
1: Czy pana zdaniem my, Polacy, patrzymy na kino francuskie i widzimy głównie takie filmy lekkie, głównie komedie, głównie filmy takie nieco bajkowe, nieco oderwane od rzeczywistości, mimo że oczywiście tę rzeczywistość pokazujące. Generalnie, czy pana zdaniem Polacy patrzą na kino francuskie przez pryzmat Amélie Poulain?
0: Nie da się ukryć, że jest to jedna z przyczyn sukcesu francuskich filmów na arenie międzynarodowej. Mamy przecież bogatą tradycję twórczości komediowej, mamy uznanych autorów i reżyserów, którzy kręcą filmy z humorem, z przymrużeniem oka, z francuskim charakterem i z barwnymi postaciami. W trakcie przeglądu będzie można zobaczyć filmy Poczta Głosowa, idealnie wpisujące się właśnie w takie kino francuskie. Poza tym myślę, że kino francuskie potrafi wydobywać i promować talenty z prawdziwym autorskim spojrzeniem filmowym. Tego kina, które nazywamy niezależnym, czy to ze względu na nową formę, sposób prowadzenia narracji, czy podejmowanie tematów społecznych mniej lub bardziej złożonych. Kino gatunkowe też jest bardzo bogate i zróżnicowane we Francji. Można właściwie mówić o odrodzeniu takiego kina we Francji. W trakcie przeglądu odwiedzi nas Guillaume Niclou, dość eklektyczny reżyser, który spotka się z widzami po projekcji swojego filmu Mi Amor. To dość oryginalny thriller, imponujący wizualnie i z zaskakującą historią, ale nie chcę za dużo zdradzać.
1: Ja uwielbiam filmy François Ozona, zakochałam się w nich po 8 kobietach, ale poszłam oczywiście dużo, dużo dalej, w związku z czym powiedziałabym, że no jednym z największych wydarzeń tego przeglądu jest polska premiera filmu, jego nowego filmu Obcy.
0: Absolument. Oczywiście, François Ozon jest wybitnym reżyserem, uznanym na całym świecie. Było to jednak odważnym posunięciem z jego strony, że zdecydował się przenieść na ekran jeden z filarów francuskiej literatury, Obcego Alberta Camus, autora również uznanego na całym świecie. Moim zdaniem idealnie wręcz udało mu się uszanować i pozostać wiernym oryginalnemu dziełu, jednocześnie czyniąc z niego opowieść dostępną dla współczesnego widza, przyzwyczajonego do współczesnych form opowiadania.
1: Jestem ciekawa, czy w trakcie przeglądu pokazane zostaną filmy, które mogą nie zostać do końca zrozumiane przez polską publiczność. Być może takie, które będzie trzeba w jakiś sposób tłumaczyć albo podać kontekst, na przykład kulturowy, żeby zostały odebrane tak, jak ich twórcy sobie tego życzyli.
0: Ja mam film. Jest taki dość wyjątkowy film i świetnie swoją drogą, że zostanie pokazany w Polsce. To film Richarda Linklatera, Nowa fala. Zaintrygował mnie, ponieważ reżyser jest obecnie jednym z największych twórców amerykańskich, a zdecydował się zrobić film o nowej fali, czyli o filmach pokroju Do utraty tchu, Jeana Luca Godarda, który w pewien sposób zrewolucjonizował światowe kino i wyznaczył początek nowej fali w kinie francuskim na początku lat 60. Dla mnie było to zaskoczeniem, że amerykański reżyser poświęca czas, by wyrazić swoją miłość dla francuskiego kina. Wydaje mi się, że to również pokazuje, jak francuskie kino promieniuje na resztę świata i jak jest ponadczasowe.
1: A skoro już mowa o nowej fali, no to będzie też okazja, by zanurzyć się w kinie nowej fali za sprawą pokazu Window na szafot.
0: Tak, wydaje mi się ważne, by pokazywać również ponadczasowe klasyki, szczególnie w wersji odrestaurowanej. Pokazujemy, że kino nie umiera nigdy, cały czas się aktualizuje. Za każdym razem jestem zaskoczony, że te klasyki są oblegane przez młodą publiczność, młodych kinomanów, mających okazję zobaczyć, co zmieniło historię światowego kina.
1: Będzie w takim razie okazja zobaczyć Windę na szafot na dużym ekranie. To będzie dopiero wydarzenie. No a skoro mówimy o filmie Windą na szafot, no to faktycznie niesamowita jest muzyka w tym filmie. Za muzykę w tym filmie odpowiada Miles Davis.

0: Miles Davis i muzyka z filmu Window na szafot. To jest w ogóle niesamowita historia, jak doszło do nagrania tej muzyki, bo Davis zamknął się z grupą, no właściwie przypadkowo poznanych muzyków w studiu na jedną noc. Patrzyli na ekran, na to, co dzieje się w filmie i improwizowali. Oczywiście wszystko właśnie pod kierownictwem Milesa Davisa. My powracamy do rozmowy na temat 17. przeglądu nowego kina francuskiego. Przypomnę, że gościem jest Thomas Grand, attaché audiowizualny Polska i kraje bałtyckie w Instytucie Francuskim. Przegląd dotrze do wielu miast w Polsce, dokładniej do 13 polskich miast. I jestem ciekawa, czy spotkania z twórcami zaplanowane są również poza stolicą?
1: No, essentiellement à Varsovie. La raison en est toute simple, c'est que c'est un festival.
2: Niestety, spotkania odbędą się tylko w Warszawie, a to dlatego, że przegląd powstaje we współpracy z dystrybutorem tych filmów w Polsce. Mają one wejść do regularnej dystrybucji, więc jednym z celów przeglądu jest ich promocja. Twórcy przyjeżdżają spotkać się z publicznością, ale i z dziennikarzami. Kalendarz ich spotkań jest bardzo wypełniony i właśnie dlatego będą tylko w Warszawie.
0: No tak bywa. Natomiast jestem ciekawa, jak wygląda przygotowanie programu takiego przeglądu. Czy państwo jako Instytut Francuski wyobrażają sobie takiego przykładowego widza, który przyjdzie zobaczyć te filmy i projektują państwo właśnie program pod niego? Czy może wybierają państwo filmy, które zainteresowały państwa, czyli właśnie Instytut Francuski, a może jeszcze jakoś inaczej się to odbywa?
2: Mamy nadzieję odpowiedzieć na oczekiwania wszystkich widzów. Przegląd ma ambicje pokazywać bogactwo współczesnego francuskiego kina. W związku z tym jego program jest dość eklektyczny. Raczej nie ma na nim ani jednego rodzaju filmów czy twórcy, który nie wpisywałby się w to ogromne bogactwo. Wydaje nam się, że stworzyliśmy coś, co usatysfakcjonuje każdego widza, czy to fana wielkich, uznanych już twórców, czy też odkrywającego młode talenty. Będzie kino społeczne, kino gatunkowe, będą klasyki. Jak mówię, chodzi nam o to, by pokazać francuskie kino takie, jakim ono jest obecnie.
0: W programie tego przeglądu znajdziemy film dość szczególny, powiedziałabym. Film zatytułowany Kino Muranów. Miałam okazję zobaczyć go w trakcie festiwalu Timeless Films właśnie w kinie Muranów. No i moim zdaniem, poza swoistą odą do miejsca, jakim jest kino Muranów, no to ten film pokazuje też, że ta specyficzna relacja między Polską i Francją istnieje i ma się dobrze, no i miała się dobrze, choć pewnie inaczej w latach 60. No i ma się dobrze również dzisiaj.
2: Według mnie ten film pokazuje nawiązania kulturowe między Polską i Francją, które istniały od zawsze. Cieszy mnie, że możemy pokazać ten film właśnie w tym miejscu. To takie puszczenie oczka do publiczności, pokazanie, że żywe są relacje między naszymi dwoma krajami. Poza tym to świetny film dokumentalny. Też miałem okazję zobaczyć go w ramach festiwalu Timeless. I oczywiście film jest też hołdem dla kina Muranów, które współpracuje z nami już od wielu lat, z nami, czyli z Instytutem Francuskim i z przeglądem. Jest to bardzo piękna współpraca i ukłon w stronę tej wyjątkowej relacji.
0: Gdyby ktoś miał czas tylko na 2-3 filmy i więcej nie, to które filmy by pan polecił? Które filmy pana zdaniem wręcz koniecznie trzeba zobaczyć?
1: Je pense que trois films que j'aurais envie de voir à tout prix.
2: Trzy filmy, które chciałbym za wszelką cenę zobaczyć, to trzy filmy bardzo różne, ale i bardzo mocne na swój sposób. Pierwszy to Wypadek fortepianowy Quentina Dupieux. Quentin Dupieux to twórca, którego albo się lubi, albo nie. To twórca skończony i naprawdę wyróżniający się na tle francuskiego kina współczesnego. W filmie Wypadek fortepianowy mamy do czynienia z rodzajem farsy, satyry, dość ostrej na influencerów. To piękny film, wzruszający, dość kąśliwy. Zobaczyłbym też Windę na szafot, czyli absolutny klasyk z niepowtarzalną muzyką, wybitną reżyserią i kreacjami aktorskimi. I na koniec wrażliwy film Przeżyj to sam Oliviera Nakache i Erika Toledano, w którym idealnie mieszają się komedia i dramat. To bardzo poruszający film o opowiadający o stracie, traktujący ten delikatny temat w sposób oryginalny i zrobiony przez naprawdę wybitnych filmowców.
0: O przeglądzie nowego kina francuskiego opowiadał Thomas Grand, attaché audiowizualny Polska i kraje bałtyckie w Instytucie Francuskim. Przypominam, że ten przegląd rusza już 10 czerwca, czyli w najbliższą środę. Filmem otwarcia w kinie Muranów jest film Obcy François Ozona na podstawie prozy Alberta Camusa. O Masta, ikonę Stone.

mamy dla Państwa zaproszenia na 17. edycję przeglądu nowego kina francuskiego. Mamy dla Państwa kody na seanse w kinie Muranów. Przypominam, że ten przegląd trwa od 10 do 17 czerwca. Jak informują mnie organizatorzy, bilety na niektóre z filmów bardzo szybko się wyprzedają, więc trzeba szybko rezerwować, bo mogą Państwo sobie wybrać, na który konkretnie seans chcą Państwo przyjść. No a tych filmów jest, zdaje się, tak, 13. No i jest oczywiście windą na szafot pokaz tego filmu 17 czerwca, czyli w następną środę o godzinie 18. Na filmem otwarcia jest Obcy François Ozona w środę o 20.30, mimo że wcześniej, też w środę o 18.00, będzie zagrany również film Nino. A ten film Nowa Fala Richarda Linklatera w czwartek, 11 czerwca o godzinie 20. Jeżeli mają Państwo ochotę wybrać się do kina Muranów na 17. edycję przeglądu nowego kina francuskiego, to poproszę o wysłanie e-maila na adres wśrodkudnia@nowyswiat.online. U nas już za chwilę Brodka i to nie sama, wszystko czego dziś chcę, a ja wszystko czego dziś chcę to nowy odcinek Infonauki Olgi Bobienko, a w dzisiejszym odcinku między innymi o grach planszowych wykutych w kamieniu, czy o wykrywaniu zmian prowadzących do choroby Alzheimera przez gogle VR.

0: Teleskop Webba może właśnie rozwiązywać jedną z największych zagadek młodego wszechświata. Tajemnicze małe czerwone kropki, widoczne na zdjęciach sprzed ponad 13 miliardów lat, najprawdopodobniej są supermasywnymi czarnymi dziurami. Badania jednego z takich obiektów wykazały, że czarna dziura o masie 50 milionów słońc dominuje nad otaczającą ją dopiero powstającą galaktyką. To problem dla dotychczasowych teorii, bo tak ogromny obiekt nie powinien zdążyć urosnąć zaledwie 700 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Co więcej, otacza go niemal pierwotny gaz, co sugeruje, że galaktyka dopiero zaczyna się formować. Dwie kobiety pochowane razem przy opolskiej katedrze od lat budziły pytania archeologów. Teraz badania DNA potwierdziły, że był to pierwszy znany w średniowiecznej Polsce wspólny pochówek dwóch osób tej samej płci. Kobiety zmarły prawdopodobnie w podobnym czasie, miały około 40 lat i nie były ze sobą blisko spokrewnione. Ułożenie szkieletów sprawia wrażenie, jakby jedna z nich obejmowała drugą. Jednak badacze podkreślają, że taki układ mógł powstać także wskutek procesów zachowania chodzących w grobie po pochówku. Starożytne ruiny w Libii okazały się planszówkowym archiwum sprzed wieków. Polscy archeolodzy odkryli w ruinach miasta Ptolemais ponad 100 wykutych w kamieniu plansz do gier. Niewielkie zagłębienia układają się w kwadraty i prostokąty i służyły do rozgrywek przypominających kółko i krzyżyk, warcaby czy mankale. Wszystko wskazuje na to, że korzystali z nich głównie pasterze, którzy to umilali sobie czas w trakcie wielogodzinnego wypasu zwierząt. Plansze powstały po upadku antycznego Ptolemais, kiedy monumentalne budowle zamieniły się w ruiny. Krótki test w goglach VR może pomóc wykryć pierwsze sygnały zmian prowadzących do choroby Alzheimera. Japońscy naukowcy wykazali, że problemy z orientacją w wirtualnej przestrzeni są powiązane z zanikiem kory mózgowej, widocznym już rok później w badaniach obrazowych. W eksperymencie 71 zdrowych osób miało odnaleźć drogę powrotną do punktu startu w pozbawionym punktów orientacyjnych wirtualnym pomieszczeniu. Ci, którzy popełniali największe błędy, wykazywali później większe zmiany w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i nawigację. Wyniki potwierdziły także badania krwi. Gorsza orientacja wiązała się z wyższym poziomem biomarkerów związanych z uszkodzeniem neuronów i chorobą Alzheimera. Badacze podkreślają, że nie jest to jeszcze narzędzie diagnostyczne, ale może pomóc wcześniej identyfikować osoby z grupy ryzyka, zanim pojawią się problemy z pamięcią.
1: No i proszę, jaka świetna wiadomość. I ta technologia taka straszna, ale jednak czasem potrafi się przydać również do dobrych rzeczy. Infonauka to cykl przygotowywany przez Olgę Bobienko. Zapraszam już w jej imieniu w kolejny poniedziałek, a u nas teraz AC/DC, czyli AC/DC, Safe in New York City.

Do ostatniej nutki, do ostatniego drgnienia struny. AC/DC, Safe in New York City. Dziękuję wszystkim Państwu za e-maile, które Państwo wysłali. Kody na 17 przegląd nowego kina francuskiego już rozdane. Tak jak napisałam, radzę raczej szybciej niż później wziąć się za rezerwację biletów, dlatego że one znikają bardzo szybko i mówię to również do tych z Państwa, którzy rozważają wybranie się na którekolwiek z seansów w ramach 17 przeglądu nowego kina francuskiego, no bo właśnie one znikają. Natomiast, jak mówię, ten 17 przegląd nie tylko w Warszawie, ale też w 12 innych miastach Polski. Proszę sprawdzić repertuar swoich kin studyjnych. Grzegorz Muranowicz, Kajetan Strzelczyk, Agnieszka Lipka-Barnett. Miłego dnia i do usłyszenia. Na koniec The Chemical Brothers i go!

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Kapituła Orderu Orła Białego obraduje w prezydenckim ośrodku w Juracie nad ewentualnym odebraniem najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: Chcę podkreślić, że w sprawach historii i dalszego ciągu tej sprawy wszystko jest po stronie prezydenta Zełenskiego i władz Ukrainy. Czy chcą iść w tego rodzaju eskalację i napięcie, czy też względy wojny, względy wsparcia Polski i Zachodu, czy względy drogi Ukrainy do Unii Europejskiej są tutaj ważniejsze.
2: Tak komentował w Sejmie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. To były 4 kontenery nadane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oficjalnie miały być w nich przewożone cegły. Kontenery zostały prześwietlone skanerami RTG i okazało się, że były wypełnione pakunkami z heroiną. Policja ujawnia szczegóły udaremnionego przemytu ponad tony heroiny.
4: Jeżeli chodzi o to, skąd te narkotyki do naszego kraju przypłynęły, to jest Iran. Czy to jest narkotyk, który miał dotyczyć tylko i wyłącznie Polski? Nad tym pracujemy. Dzisiaj pracuje prokuratura, Centralne Biuro Śledcze Policji. Taka ilość narkotyków nigdy wcześniej nie została zabezpieczona.
2: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Przemyt wykryto w porcie w Gdyni. Służby podkreślają, że to efekt współpracy m.in. ze stroną brytyjską. Niemal tona odkrytych narkotyków na czarnym rynku byłaby warta ponad 200 milionów złotych. W sprawie zatrzymano dotąd 3 osoby, 2 mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. To obywatele polscy. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Dobra wiadomość dla kierowców. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. To o 6 groszy mniej niż aktualna cena maksymalna. O 2 grosze spadnie też cena oleju napędowego. Jutrzejsze maksimum to 6,45. Pozostajemy w tematyce transportowej. Unijne rozporządzenie o tak zwanym zazielenianiu flot nie wejdzie w życie, zapewnił szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. W Luksemburgu trwa posiedzenie unijnych ministrów odpowiadających za transport, a budzące kontrowersje rozporządzenie ma zobowiązywać przedsiębiorstwa do wymiany części aut firmowych na bezemisyjne i niskoemisyjne.
5: Udało nam się na ten moment zbudować mniejszość blokującą, aby to rozporządzenie nie weszło w życie. Jesteśmy za systemem zachęt, dlatego mówimy nie limitowi, celowi, który ma ustanawiać określony procent samochodów elektrycznych, które mają być używane we flotach różnych firm. Eurosceptycyzm w Europie rośnie ze względu na tego typu sztucznie forsowane cele, które nie są odzwierciedleniem naturalnych zachowań konsumentów.
2: Zgodnie z celami ustanowionymi dla Polski, firmy miałyby wymienić w ten sposób 31% samochodów osobowych i 25% dostawczych. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Dziękuję za wypowiedź.
7: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W co poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 8 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od razu podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, dziękując za korespondencję i pozdrawiając wszystkie patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy komentują na gorąco na tablicy Facebooka audycję. Dziękuję za wypowiedź. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Rozpoczęliśmy od Natalii Grosiak i utworu Czule mówię, a za chwilę posłuchamy Grażynki Łobaszewskiej i zespołu Ayagore w utworze Zakład dla normalnych.

I cóż to się działo w ubiegłym tygodniu? Tyle niesamowitych wydarzeń. Głównie mam na myśli Maję Chwalińską, której stałem się właściwie natychmiastowym fanem. Oczywiście znałem nazwisko. Pamiętam, że i Iga Świątek, i cała drużyna polska wraz z Mają Chwalińską grywali mecze zespołowe. Ale to, co zrobiła Maja Chwalińska, przechodzi najśmielsze wyobrażenie. Przy czym jej urok osobisty i jej tajemniczość, pokora i cały szereg innych zalet robią na mnie ogromne wrażenie. Nie dlatego, że to rzadkość, bo jest mnóstwo ludzi o podobnym usposobieniu, ale dlatego, że ktoś, kto tak wysoko i daleko zaszedł za pomocą ciężkiej pracy po różnych doświadczeniach, ten być może w głowie ma naprawdę dobrze poukładane. A Maja Chwalińska ma również i w rękach, i w nogach bardzo dobrze poukładane. Życzę jej ogromnych dalszych sukcesów, jestem pod ogromnym wrażeniem. I to nic, że teraz będzie utwór zatytułowany beznamiętnie, a wykona go dla nas Natalia Mujanga, to cały czas pozostaje pod wrażeniem tego, co zrobiła i czego dokonała w 10 meczach Maja Chwalińska.

0: czego dokonała Maja Chwalińska na Roland Garros, a czego jeszcze dokona w niedalekiej przyszłości, to wszyscy, używając tego dziwnego, tej kalki językowej, będziemy patrzeć. Dobrze, wracamy też do naszej playlisty, bo przecież po to się tutaj spotkaliśmy, bez przymusu i bez jakichkolwiek presji. Po prostu my emitujemy Państwu piosenki wraz z osobą realizującą program, co tak mile i dosadnie strzyże uchem, a Państwo słuchają i mam nadzieję, że Państwu nie przeszkadzamy w codziennych zajęciach. Przed nami Myszka, Matylda Łukasiewicz, Matylda i Łukasiewicz.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myśl.

Jak wiemy, o wszystkim można napisać piosenkę, bo to jest taki elastyczny i plastyczny twór, który pozwala opowiedzieć tak wiele barwnych lub czasem bezbarwnych historii, ciekawych, czasem nieciekawych, no ale wielu próbuje, bo wielu uważa, że ma coś do powiedzenia i bardzo wielu chciałoby, aby ich opowieści były słuchane przez jak najszerszą rzeszę słuchaczy. Czy może być węższa rzesza słuchaczy? Tego nie wiem, ale na pewno jest jakaś rzesza słuchaczy. Więc poszukują swoich opowieści. Niektórzy się starają, niektórzy mniej. I być może dlatego niektóre utwory trafiają do nas wprost, wcale nie będąc przebojami, a niektóre potrzebują trochę więcej czasu. Ale napisać w piosence rzeczywiście można. O wszystkim. Oregano i utwór zatytułowany Małe

Jakiś czas temu ku oczywiście wielkiemu żalowi odeszła Stanisława Celińska. Miałem wielką przyjemność poznać panią Stasię, występować z nią również na scenie i odczuć jej ciepło, jej życzliwość, kontaktowość natychmiastową. A przyznam się, że jej

wykonanie piosenki Warszawo, moja Warszawo zrobiło na mnie kiedyś ogromne wrażenie, gdy zaśpiewała ją przy okazji jednej z rocznic na 1 sierpnia, z jednej rocznicy dotyczących Powstania Warszawskiego. Było to, drodzy Państwo, niezwykłe wykonanie. Dzisiaj przypominam jeden z utworów Stasi Celińskiej, Atramentowa rumba.

0: piosenka, taka ballada.
1: Będąc już jak od prawie 5 lat przy twórczości Wojciecha Młynarskiego w tej części audycji, wracam jeszcze raz do znakomitej płyty, uważam, znakomitej płyty Młynarski Place Młynarski, z zaproszoną i wokalnie udzielającą się na tej płycie Gabą Kulką. Z dużym smakiem jest ta płyta zrobiona, a jednocześnie językiem, z szacunkiem dla oryginałów, a jednocześnie z językiem muzycznym panów muzyków, którzy wzięli na warsztat aranżacyjny te utwory. Przed nami, jesteśmy na wczasach, no przed wakacjami chwilę, chociaż teraz pojęcie czasu wakacji trochę uległo zmianie, bo ludzie wyjeżdżają w różnych porach roku, wcale nie tak jak kiedyś, że dwa razy, być może niektórzy raz, a niektórzy wcale. To teraz wyjeżdża się częściej, być może na krótsze pobyty, żeby urozmaicić sobie życie. No to mamy. Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski, tekst, wykonanie Młynarski, Place Młynarski, Jan Emil Młynarski i Gaba Kulka.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, i jesteśmy na wczasem w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych.

Proszę Państwa, dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie, oczywiście, pana Mietka, Pucio, Pucio, jesteśmy na...

A teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, elo. I jesteśmy na wczasy. Wypych góralskich lasach, w promieniach słonecznych.

wyszli dzisiaj, pamiętamy podobne wieczory, wspólne błądzenia po bezwiecznym sadzie, gdzie strumień żwir obmywa z dala od lodowca. Nadchodzą śnieżne noce, a umarli zawodzą u przylądków w swych wietrznych domostwach. Bo przeciwnik zbyt łatwo ułożył pytania na pustych drogach. Lecz szczęśliwi teraz, choć nie bardziej sobie bliscy, farmy widzimy oświetlone wzdłuż doliny. W dole u młyna ustaje dźwięk młotów. Kończą pracę. Zgiełk o świtaniu przeniesie niektórym wolność, ale nie ten spokój, któremu żaden ptak nie zda kłamu, a który mija, lecz teraz wystarczy, bo coś wypełniło tę godzinę miłością lub cierpieniem.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu ugrupowania Kosmonauci zatytułowanego Och, proste, trudne, a przed tym utworem wiersza Winstona Ordena zatytułowanego Wyżsi dzisiaj. Za chwilę zaś posłuchamy Magdy Umer, która też niestety odeszła, pozostawiła po sobie mnóstwo szlachetnych śladów i wykonawczych, i reżyserskich, i scenariuszowych, i spotkań, i rozmów z ludźmi. No, zupełnie trudno jest objąć to, co zostawiła po sobie, a jednocześnie z wielkim urokiem wykonywała utwory. Dzisiaj, aby przypomnieć o jej istnieniu, z tekstem Jana Wołka i do kompozycji Janusza Strobla, Magda Umer zaśpiewa Czas rozpalić piec. Bardzo lubię tę piosenkę. Usłyszałem ją pierwszy raz wiele, wiele lat temu i mam do niej ogromny sentyment, a jednocześnie mam wrażenie, że ta piosenka w jakiś sposób opowiada o pewnej wyobrażonej przestrzeni, w której każdy z nas, będąc tu na tym najlepszym ze światów albo już odszedłszy do świata innego, możemy się tam w takim miejscu, które opisał w piosence Jan Wołek, spotkać. Magda Umer i Czas rozpalić piec.

0: wszystko.
1: Mrok

0: posmutniało w ogrodzie. Cóż, postarzało nagle się.
1: Miałeś przecież być.
0: Autobus mój szedł. Tak, jest już późno tam. Lampy ciepły krąg. Znów twoja twarz. Jabłkami pachnie dom. Powiesz pewnie, poeto, siądź. Skończ ten swój niezwykły wiersz.
1: Pusta kartka. Nie tylko znów ogarek świecy.
0: Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzantów.

0: przepraszam.
1: Poeta.
0: Już tyle lat się znamy. Ciągle coś nie tak.
1: Ale wiesz, warto było czekać na te słowa. Niewiele osób umie powiedzieć tak ładnie, przepraszam.
2: A i gwoli ścisłości w Opolu wczoraj odbył się koncert poświęcony właśnie Magdzie Umer, kompilacja piosenek w wykonaniu różnych wykonawców. Mnie też przypadło w udziale zaśpiewanie piosenki, którą kiedyś śpiewała jeszcze przed naszym wykonaniem Magda Umer, a tutaj zostałem zaproszony w celach obecności na tym koncercie, żeby zaznaczyć, że sięgnęliśmy również po piosenkę, którą również śpiewała Magda Umer, jak i kilka innych wykonawczyń oraz wykonawców. Mam nadzieję, że Państwu akurat ten koncert mógł przypaść do gustu. Trudno mnie oceniać, ponieważ ja byłem wykonawcą, więc mógłbym tylko powiedzieć, co dzieje się, czy co działo się za kulisami, a tego robić nie wolno, w związku z tym tego nie powiem, ale nie dlatego, że działy się jakieś rzeczy nieprawdopodobne, tylko po prostu nie zdradza się tajemnic, które są w kulisach. No dobrze. Utwór Stachu i wykonanie Warszawska Orkiestra Sentymentalna.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji, jak zwykle spotkanie z dawną piosenką, z piosenką przedwojenną. Na szczęście dostęp do wielości materiałów jest cały czas możliwy, więc jest w czym wybierać i tylko zacierać ręce i cieszyć się, że powstało tak wiele utworów i że można nieustannie przypominać te opowieści, niekiedy bardzo dobrze skonstruowane, napisane przez najlepszych polskich poetów, przez świetnych kompozytorów i wykonywanych przez bardzo popularne wykonawczynie i wykonawców, mega gwiazdy tamtego czasu, prawdziwe, można byłoby powiedzieć, prawdziwe gwiazdy, bo jak kiedyś zapytano kilka znanych powojennych aktorek, czy czują się gwiazdami, jedna z nich odpowiedziała: gwiazdą to się może czuć ktoś, kogo przywożą Rolls-Royce'em pod Ritza, a nie kiedy wędruje się tramwajem, jadąc do teatru na próbę. Ale to odeszło. Teraz mamy nowe gwiazdy i zobaczymy, jak sobie nowe gwiazdy będą w życiu radzić. Kazimierz Krukowski, Santa Lucia, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

Dam tebi ci w piekle władać z Rzymem i ulegnę zar zostać w Repopii, być dyktator mojej Syrii i kijanki trąbić i spagać i lizać. O mych marzeń szczyt ja tego chcę, Neapolu i żyć raz i mieć na

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15. Tu Radio Nowy Świat. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Iran ogłasza zakończenie ataków na Izrael, ale jednocześnie grozi kolejnymi. Dowództwo w Teheranie podało, że jeśli Tel Awiw przeprowadzi jakiekolwiek kolejne agresywne i wrogie akty, w tym na terytorium południowego Libanu, wówczas Iran sięgnie po znacznie ostrzejsze i bardziej miażdżące środki niż dotychczas. To oświadczenie pojawiło się tuż po tym, jak Donald Trump zaapelował do obu państw o natychmiastowe wstrzymanie ataków. Tymczasem konflikt na Bliskim Wschodzie rozrasta się. Jemeńscy bojownicy Huti rozpoczęli ataki na Izrael, mówi rzecznik tej organizacji Yahya Sareh. W odpowiedzi na syjonistyczną agresję na Liban, Iran i Gazę, jemeńskie siły zbrojne rozpoczęły ostrzał rakietowy, atakując wrażliwe cele izraelskie w regionie Jaffy. Ostrzał osiągnął swoje cele. Jemeńscy bojownicy zapowiedzieli również całkowitą blokadę izraelskich statków na Morzu Czerwonym. Uznajemy wszystkie wrogie transporty za uzasadnione cele wojskowe dla naszych sił zbrojnych, tak czytamy w wydanym oświadczeniu. Maja Chwalińska jest już w kraju i po raz kolejny dziękuję polskim kibicom.
3: Za tak ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć naprawdę. Także dziękuję Wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
2: Za Chwalińską kapitalny turniej Rolanda Grossa. 24-letnia tenisistka w rywalizacji w Paryżu do tak zwanej głównej drabinki musiała przebijać się przez kwalifikacje. Jej awans do wielkiego finału to ogromna sensacja. Przez 18 lat gram w tenisa i w końcu coś kliknęło, mówiła na konferencji w Warszawie zawodniczka i przyznawała, że nie spodziewała się takiego powitania.
3: No jest to na pewno szok, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji.
4: Jak ty się dziś czujesz? Ile spałaś przez ostatnie 2 noce?
3: No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
2: Dzięki dotarciu do finału w turnieju w Paryżu Chwalińska przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w rankingu WTA. Jej nagroda to 1 400 000 euro. Zawodniczka od tej sumy będzie musiała zapłacić we Francji 45% podatku. Eskapada lemura katta z ogrodu zoologicznego w Ostrawie zakończona. W środę czeskie zoo informowało o ucieczce jednego z samców z wybiegu lemurów. Apelowano o pomoc w poszukiwaniach, ale też by nie próbować lemura karmić, no a tym bardziej łapać. Dziś zoo podało, że wczoraj wieczorem lemur został schwytany. Na numer alarmowy zadzwonił właściciel jednego z pobliskich ogródków działkowych, który zwierzę zauważył na drzewie. Lemur akurat zajadał się wiśniami. To był serwis Radio Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 8 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy już są po godzinie z audycją i tych z Państwa, którzy być może do nas dołączyli. Bardzo serdecznie witam patronki, patronów zgromadzonych na grupie na fanpage'u Radia Nowy Świat i tych, którzy na gorąco komentują audycję, którą właśnie prowadzę, a którą realizuje osoba o bardzo wdzięcznych małżowinach usznych, którymi czasami coś zastrzyżę. Rozpoczęliśmy, adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Okej. Rozpoczęliśmy od Marion Faithful i utworu Tower of Song. Otóż też by mi się kiedyś wymarzyło, gdyby Państwo mogli skojarzyć, iż ta audycja nasza wspólna tutaj, dziękuję za wypowiedź, jest czymś w rodzaju wieży pieśni, ale oczywiście bez presji. Tower of Song, Marion Faithful, a za chwilę Paris en bouteille i

Chyba w ubiegłym tygodniu emitowałem Państwu utwór w wykonaniu Henryka Miśkiewicza, jeżeli dobrze pamiętam, a byłem również, no sporo się dzieje, sporo wyjazdów, sporo spotkań, sporo koncertów. Byłem również na 75. muzycznych, bo tak były obchodzone urodziny pana Henryka Miśkiewicza, z udziałem Grzesia Turnała, Dorotki Miśkiewicz i całej plejady wspaniałych muzyków na czele z Markiem Napiórkowskim. To też było bardzo miłe spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Dobrze się czuję w tym gronie i myślę, że czy mogę przypuszczać, że gdyby pan Henryk obchodził kolejne urodziny, to ja bardzo chętnie przyjadę i jakoś współwystąpię. A aranżacje stworzone, wspaniałe, do piosenek, które państwo znają. Dobrze, no to też tyle. Diana Mogo w wykonaniu Tribeca.

0: parles comme ça.
1: Tak sobie dziś wędrujemy po świecie w różnych językach. Jest trochę angielskiego, jest trochę francuskiego i jeszcze kilka innych muzyków. Przygotowuję na przyszły tydzień różne niespodzianki również w językach nie angielskich, nie francuskich, nie hiszpańskich i nie włoskich, ale być może takie też się zdarzą. Alma Rechtman i utwór zatytułowany Je voudrais danser très brasse.

kolei jestem osobliwie ciekawy, jak ktoś, kto bardzo dobrze i biegle zna na przykład francuski lub Francuz, który trochę mówi po polsku i świetnie mówi po francusku oczywiście, i co mu w uszach brzmi, gdy słyszy zapowiedź w swoim ojczystym języku i czy choć trochę ona brzmi tak, jak powinna brzmieć. Oczywiście, że ta melodyka tytułu mogłaby być inna, bardziej prawidłowa, ale wydaje mi się, że nie aż tak bardzo krzywdzę niektóre tytuły, a jeśli krzywdzę, to Państwo o tym mi komunikują, pisząc w mailach lub na fanpage'u audycji, za co jestem oczywiście wdzięczny, bo człowiek powinien się doskonalić. Przed nami Melissa Lavo i utwór zatytułowany Jemaya.

Tak, myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby sięgnąć do skrzynki mailowej, bo tu korespondencję od stałego korespondenta i donosiciela zdarzeń, okoliczności i faktów Simona Simona. Dziękuję za jego wieloletnią obecność. Dzień dobry dla redakcji. Kiedy większość zapomniała już o Izerze, niespodziewanie wystrzeliła polska rakieta na kortach Rolanda Garrosa. Nie chciałbym być niewdzięczny, więc powiem to, co wiele osób myśli, ale nie śmie powiedzieć głośno. Tak, to też wina Tuska. Korzystając z uprzejmości redaktora, chciałbym podziękować pani Mai za zaserwowane emocje oraz że mogłem przy okazji zjeść tartę rabarbarową, popijając białym winem. Merci beaucoup, Simon Simon. Bardzo dziękuję za korespondencję. Jestem ogromnym, wielkim i zupełnie niekontrolowanym fanem Mai Chwalińskiej, ale również Igi Świątek, bo przez 5 lat dawała nam i daje nieustannie powód do radości, dumy, czasem do refleksji, ale to jest jednak wielka zawodniczka, a teraz mamy drugą wielką zawodniczkę, nie zapominając o Magdzie Linet i Magdalenie Fręch oczywiście i wielu innych wspaniałych naszych sportowczyń i sportowców. Bailarin i La Yegros.

Jeśli tak dalej będzie, a wiemy, że będzie szło Maji Chwalińskiej, bo teraz te możliwości jeszcze większe otwierają się przed nią, no to będzie wędrowała po świecie, tak jak i pieśni wędrują po świecie i tak jak przybywają do naszej audycji, tak Maja Chwalińska będzie odwiedzała wiele krajów, w których mówi się wieloma językami, różnymi językami i jak pieśni będzie wędrowała po świecie i niech będzie naszą piękną pieśnią, którą wysłaliśmy w świat, a właściwie ona sama się wysłała przy pomocy swoich najbliższych współpracowników i rodziców, aby nie tylko święcić triumfy, ale żeby pokazywać, że hart ducha, siła woli, koncentracja, kompetencje przywracają piękno tenisa, nie boję się tego powiedzieć, w erze tenisa siłowego i szybkiego jak warcaby. Mania de Carnaval i Luisa. Maja.

0: A teraz jeszcze jedna bardzo miła wiadomość do przekazania, a mianowicie 13 i 14 czerwca w Krakowie odbędzie się koncert Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej. Jest to zdarzenie od kilkunastu lat niezwykłe zupełnie. Serdecznie Państwa zapraszam chyba na godzinę 18 w sobotę na rynku głównym w Krakowie od strony ratusza i 14 czerwca 16, od 16.30 można się pojawiać. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo jest to niezwykły festiwal przytulający utalentowane osoby z niepełnosprawnością, a samo spotkanie ludzi z przeróżnych środowisk jest zupełnie niezwykłe. Serdecznie zapraszam. A teraz posłuchajmy jeszcze raz Marianny Faithfull i utworu znanego, który stworzył Jacques Brel i wykonywał Jacques Brel, Port of Amsterdam.
1: In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.

I rzeczywiście zaczarowana piosenka wróciła na rynek główny w Krakowie i przyciągała przez wiele swoich edycji bardzo wiele osób z wieloma działaniami, bo to nie tylko koncert, nie tylko festiwal zaczarowanej piosenki, nie tylko wykonania wspólnie ze znanymi wykonawczyniami i wykonawcami, ale również wiele działań około fundacyjnych ma miejsce właśnie wtedy na rynku głównym w Krakowie. Wrócił festiwal, bo przez chwilę nie było go na rynku, a teraz znów na rynku jest. A my posłuchamy Heard Somebody Whistle i J.J. Johansson.

Jakoś dzisiaj intuicyjnie mnie ciągnie do utworów w języku francuskim. Jest ich trochę, ale nie aż tak dużo. To jest piękny język i mnie się w piosence bardzo podoba, szczególnie w piosence szlachetnej. No to mamy Ezechiel Pelé i utwór zatytułowany Qui c'est.

0: A czy Państwo już obejrzeli film zatytułowany Bulion namiętności? A czy Państwo obejrzeli ten film czytając napisy i słuchając języka francuskiego? Gorąco polecam Adam Nowak, bo film jest niezwykłej, czułej urody dotyczący relacji międzyludzkich, umiejętności, nie tylko umiejętności gotowania, ale szeroko pojętej wiedzy i kompetencji na temat kuchni jako takiej, związanej z literaturą, z uczuciami, z przyrodą i ze wszystkim, z czym kuchnia może się kojarzyć. Bulion namiętności. A przed nami La Ruth i Arthur H.
1: Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux.

A skoro odważyłem się Państwu polecić coś z dziedziny kina, to może wprowadzę taki zwyczaj, ale będę czekał na Państwa odzew, czy może wprowadzić polecenie jakiejś książki, niekoniecznie zaraz omawiając ją na antenie, bo zabrałoby to zbyt wiele czasu, ale skrótowo polecając coś, co mogłoby być interesujące, a wiemy, że z czytelnictwem w Polsce nie jest aż tak dobrze i nie jest aż tak źle. Jestem ciekaw, w którą stronę przechyli się szala. Tino i Malaka.

Na zakończenie jeszcze utwór wiosenny, bo taki nam się przynależy aż do rozpoczęcia lata i znowu to w języku tureckim bahar, czyli wiosna w wykonaniu Elaha Soror, Giuliano Modarelli i Alma Sven, Max Sven. Państwu życząc wszystkiego dobrego na poniedziałek, wszystkiego dobrego, w ogóle wszystkiego dobrego na cały tydzień, na wszystkie tygodnie i na wszystkie dni. Mówię do usłyszenia do przyszłego poniedziałku.

0: Nazywam się Maria Lengren i zapraszam Państwa na wspólną rozśpiewkę. Nowy podcast, podczas którego będę omawiać tajniki, sztuczki wokalne, analizować, jak działa ta zaczarowana krtani przyległości, a także przypominać najwybitniejsze wykonania z rozmaitych muzycznych gatunków. Coś dla wszystkich ciekawych śpiewu. Pierwszy odcinek 7 czerwca, kolejne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Do usłyszenia!
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Nowe nazwisko w walce o fotel prezydenta Krakowa. Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy. Prawdopodobnie będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Oficjalną decyzję mamy poznać jeszcze dziś. Sam Sonik w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził, że taką propozycję otrzymał, ale jeśli zdecyduje się na start, to jako kandydat niezależny. Na pewno nie będzie wspólnego kandydata całej koalicji. Za godzinę Nowa Lewica ma ogłosić, kogo wystawi w tych wyborach. Wszystko wskazuje na to, że jej kandydatką będzie posłanka Daria Gosek-Popiołek. A tymczasem ta rywalizacja nabiera rumieńców. Kolejni kandydaci inaugurują kampanię.
4: Nazywam się Michał Drewnicki, jestem stąd. Nie przyjechałem tutaj na kampanię wyborczą i nie wyjadę zaraz po wyborach. Chodzę po tych samych chodnikach co państwo, jeżdżę tymi samymi tramwajami, no i stoję, co niestety, w tych samych korkach.
3: Tak w Nowej Hucie mówił kandydat PiS. Drewnicki jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. W samorządzie działa od 12 lat. Swoją kampanię rozpoczęła dziś także Aleksandra Owca. Kandydatka partii Razem ruszyła z akcją, w której głos oddaje mieszkańcom.
5: Ta akcja nazywa się Jaki Kraków? Akcja jest bardzo prosta. Przychodzimy do miejsc, gdzie normalnie krakowianie i krakowianki robią zakupy, przesiadają się na przystankach, po prostu funkcjonują na swoich osiedlach czy w swoich parkach i pytamy ich o to, aby napisali kilka słów o tym, co dla nich było najważniejsze przy decyzji o pójściu lub nie pójściu na referendum, a także co jest dla nich najważniejsze w tym, jaki Kraków ma być teraz.
3: Przedterminowe wybory to konsekwencja referendum z końca maja. Mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Termin wyborów jeszcze nie został wyznaczony. Prezydent RPA ogłasza działania, aby złagodzić nastroje wymierzone w migrantów. W Republice Południowej Afryki od tygodni dochodzi do brutalnych ataków na migrantów. Trwają protesty z żądaniami zaostrzenia polityki migracyjnej. To nie jest tak, że osoby przebywające w naszym kraju nielegalnie są powodem wysokiego bezrobocia i wszystkich problemów w dostępie do edukacji czy ochrony zdrowia, tłumaczył w specjalnym orędziu prezydent Cyril Ramaphosa.
6: Nie dajmy się zwieść i nabrać na prowadzone kampanie w mediach społecznościowych, które rozpowszechniają dezinformacje, fake newsy, kłamstwa na temat ludzi przebywających w naszym kraju. Nastroje antyimigranckie w naszym kraju muszą budzić obawę. Czasami towarzyszą im plemienne i etniczne zniewagi. Czasami dochodzi do ataków na innych mieszkańców RPA. To jest niedopuszczalne.
7: This is not acceptable.
3: Jak mówił prezydent Ramaphosa, odpowiedzią na problemy gospodarcze muszą być większe inwestycje, rozwój infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy. Koalicyjny rząd RPA poinformował, że w ciągu ostatnich 2 lat deportowano ponad 100 tysięcy osób, które przebywały w kraju nielegalnie. Rewelacja tenisowego turnieju w Paryżu jest już w Warszawie. Maja Chwalińska dziękuje kibicom za wsparcie, a pytana, jak to się stało, że nagle zaszła tak wysoko, przyznała, że nie ma jednej odpowiedzi.
8: Myślę, że po prostu przysłowie kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
3: Ku radości wszystkich kibiców w Polsce. 24-letnia tenisistka do Paryża wyjeżdżała, będąc na 114 miejscu w rankingu WTA, wróciła, awansując na 21 miejsce. Pani Maja powiedziała, że kliknęła. A ja widziałam, jak tutaj weszłaś i coś robiłaś. Kliknęłaś?
9: Kliknęłam, bo tak szybko czytasz serwis informacyjny, że nie zdążyłam się jeszcze rozgościć, a przecież państwo nie będą czekać.
3: A czyli kliknęłaś i teraz zobaczymy, czy kliknęło. Ale teraz jeszcze ciężka praca, cierpliwość.
9: Myślę, że państwo o 19 ocenią, czy kliknęło. Przynajmniej będziemy się starać.
3: Dziękuję. To tyle w tym serwisie.
9: Ale wracając do Mai, ależ to jest zawodniczka, niesamowita dziewczyna. Po prostu uśmiech maluje się na twarzy, kiedy
6: ale
9: się ogląda
6: tę zmęczenie te
9: grę. To prawda, oj, ale z drugiej strony jest coś takiego niesamowitego w niej, że wiesz, jak
6: oj, dałbym już dzisiaj spokój, już te wszystkie wywiady, do wieczora wiem, że będzie chodzić. A już, naprawdę,
9: no,
6: powiedziała nacież.
9: Są, no wiesz jak to jest, absolutnie, ja się wcale nie dziwię. Zresztą dzisiaj jak oglądałam te zdjęcia z naszego portu lotniczego imienia Chopina, to naprawdę, ona się chyba sama nie spodziewała, że takie tłumy będą ją witać. Pewnie plan był troszeczkę inny, a trochę co innego napisało życie na tym lotnisku dzisiaj.
6: Wyglądało to pięknie, ale naprawdę, dajmy dziewczynie spokój. Niech odpocznie.
9: My przynajmniej w popołudniowym programie na pewno damy. Tyle mogę Państwu obiecać, ale pewnie informacje o Mai wrócą w porannej audycji w naszym kąciku sportowym. Nie wyobrażam sobie, żeby nie. Tomku, dziękuję pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
1: Nowy świat po południu.
9: A my rozpoczynamy popołudniową audycję. Mam nadzieję, że początek tygodnia mija Państwu spokojnie, a jeśli ktoś utknął właśnie w poniedziałkowym korku, to możemy obiecać jedno z nami. Ta droga powinna minąć jakoś tak zdecydowanie szybciej. A zadbają dziś o to Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Patryk Rabiega, jeszcze Grzegorz Muranowicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. W takim składzie do 19 się Państwu polecamy i będziemy polecać nasze popołudniowe menu. Ale co w nim dokładnie, to opowiem Państwu za minut kilka.

0: Detours na początek naszego poniedziałkowego popołudniowego spotkania, 8 minut po godzinie 16. W międzyczasie już Grzegorza Muranowicza zdążył przy stole realizatorskim zmienić Wojciech Ratasiewicz, więc tak już w pełnym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 19. No tak, 16:09 już na naszym zegarze, dla jednych koniec pracy, dla innych korki na drogach, a dla nas, proszę Państwa, czas na podsumowanie tego, czym żyje Polska i świat. No to pora opowiedzieć, co tam dla Państwa dziś przygotowaliśmy, a zaczniemy od coraz bardziej napiętych relacji polsko-ukraińskich.
1: Historia nie może być w taki sposób traktowana przez stronę ukraińską.
2: Ukraina nie mogłaby dalej walczyć o swoją niepodległość, gdyby nie ogromna pomoc Polski.
3: To nie mogą być decyzje ani polityka, ani decyzje w tego typu sprawach, ani jakiejkolwiek telewizji.
0: Tymczasem premier Donald Tusk publicznie wezwał prezydenta Karola Nawrockiego oraz Wołodymyra Zełenskiego do bezpośredniej i szczerej rozmowy. Pytanie jednak, czy Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski posłuchają głosu rozsądku, zanim emocje zrujnują dotychczasową solidarność. No i teraz pytanie, co się wydarzy. Tę sprawę śledzi od początku Klaudia Kowalczyk, więc Klaudia Kowalczyk za chwilę poopowiada, co dalej z naszymi relacjami i co dalej w tej sprawie może się wydarzyć. A jak w tej politycznej sprawie maski już opadną, to po 16:30 zajmiemy się naszym codziennym życiem, bo zdaje się, że w naszym prywatnym życiu też wiele mamy do ukrycia.
4: Media społecznościowe coraz częściej stają się dla młodych ludzi sposobem na zagłuszenie samotności, a nie budowanie realnych relacji. Co czwarta Zetka, gdy czuje samotność, sięga po media społecznościowe.
0: Najnowsze badania pokazują, że 2 na 3 Polaków uważa, że na co dzień zakładamy maski i ukrywamy to, kim naprawdę jesteśmy. W jakich więc sytuacjach najczęściej udajemy kogoś innego i co jest tego głównym powodem? Strach przed oceną, lęk przed odrzuceniem, czy może paraliżująca samotność? O tym wszystkim będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko, ale Olga zajęła się dziś także innym ważnym społecznie tematem, a chodzi o ukryty głód, który dotyka coraz więcej dzieci w naszym kraju.
5: Tam brakuje tych wartości odżywczych, tych składników mineralnych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
6: Tego rodzaju żywność wpływa bardzo silnie na to, jak te dzieci się czują. Nadmierna ilość tego rodzaju żywności powoduje u dzieci, że ich możliwości poznawcze są niższe.
0: Dlatego o braku kompetencji żywieniowych dorosłych, systemowych błędach państwa oraz o tym, czy podatek cukrowy w ogóle działa na korzyść najmłodszych, porozmawiam po 17:30 ze specjalistą zdrowia publicznego, profesorem Bolesławem Samolińskim. A po godzinie 18:00 temat, od którego w sieci dosłownie zawrzało. Kilka dni temu rządowy samolot poleciał do Chin po ciężko chorą Klaudię, by przetransportować dziewczynę do kraju. Wydawałoby się, powód do narodowej solidarności. Tymczasem pod informacją wylała się porażająca fala nienawiści.
7: Ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że dobrze postąpiło państwo polskie, że wsparło rodzinę w trudnej sytuacji.
8: Przelot medyczny z krajów na przykład karaibskich, co jest bardzo częste w zimę, sytuacja nadzwyczajna, choroba, wypadek, klient musi być przywieziony do Polski, to są setki tysięcy złotych.
0: Dlatego po 18:30 na naszych łączach pojawi się Monika Olszewska, radczyni prawna Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sprawdzimy, jak dobrze i mądrze ubezpieczyć się, wyjeżdżając poza granice kraju, na co bezwzględnie patrzeć w umowach, no i jak uniknąć kosztownych pułapek, by polisa realnie chroniła nasze zdrowie i życie. Na tę rozmowę oczywiście zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. 224-280-280, dziś Franek Wójcicki przy naszym telefonie, popołudnie małpa Nowy Świat Online. Ja cały czas będę zaglądać do naszej poczty i oczywiście w mediach społecznościowych też jestem.

0: Mautyn i 15 minut po godzinie 16. Widzę, że Państwo już są w mediach społecznościowych. Bardzo nam miło z tego powodu. Proszę aktywnie włączyć się we współtworzenie popołudniowego programu. Tak jak mówiłam, można telefonicznie 224 280 280. Franek Wójcicki zwarty i gotowy, by odbierać połączenia od Państwa, a ja zwarta i gotowa, by czytać to, co będą Państwo do nas pisać. popołudnie@nowyświat.online. Oczywiście nie tylko w sprawie Mai, choć tutaj już aktywna dyskusja w naszych mediach społecznościowych się rozpoczęła. Ale Państwo wiedzą, że my zaczynamy zawsze od polityki, a dziś to właściwie zaczniemy od pytania, czy polityka historyczna zniszczy dotychczasowe relacje polsko-ukraińskie. Polskie władze mówią o oburzeniu i braku wyczucia, a Wołodymyr Zełański omija Polskę szerokim łukiem. A poszło o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po deklaracji Karola Nawrockiego na temat chęci odebrania Wołodymyrowi Zełańskiemu Orderu Orła Białego ministrowie rządu Donalda Tuska rzucili się do krytykowania prezydenta, a sam premier Donald Tusk wezwał prezydentów Polski i Ukrainy do natychmiastowej, bezpośredniej rozmowy, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. Tylko pytanie, dlaczego ten serial tak długo trwa i dlaczego nie ma mowy o żadnym porozumieniu? I to pytanie kieruję już do Klaudii Kowalczyk, która mam nadzieję jest razem z nami. O, jesteś, Klaudio, bardzo się cieszę. Dzień dobry.
1: Wydaje mi się, że ten serial tyle trwa, no bo ktoś chce go oglądać. To nie jest tak, że to przeciąganie liny trwa nadaremnie, choć oczywiście cierpią na tym stosunki obu państw, to też no, politycznie niestety tak wygląda polityka, że politycy robią to, co się im opłaca na krótszą metę najczęściej, nie najdłuższą. Jeśli chodzi o to, co mówią do siebie politycy, czy raczej co do siebie piszą, bo ta dyplomacja twitterowa jest nam już znana od wielu, wielu, wielu lat, to ja zacytuję premiera Donalda Tuska na sam początek. Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich, tak pisał premier Donald Tusk. No i wydaje się, że po prostu chciałby usadzić panów, a może siąść razem z nimi, no i trochę tak jak w przedszkolu, chłopaki, macie się pogodzić, bo mamy tutaj większe interesy, większe problemy także na naszej głowie niż przeciąganie liny. A odpowiedział zresztą Mateusz Morawiecki, który wskazał, że tu cytat, wasza dyplomacja ma jedno oblicze, klękanie przed Brukselą i Berlinem. Nie wiem, co Bruksela i Berlin mają do kwestii polsko-ukraińskiej. Tutaj raczej do tego akurat konfliktu się nikt nie wtrącał z zagranicy. Mam wrażenie, że też trochę by się bali chyba odezwać w tej sprawie, bo jest to dość skomplikowane nawet dla odbiorców w kraju, a co dopiero dla osób, które gdzieś tej, czy w Polsce, czy w Ukrainie nie żyją i nie znają tych kontekstów historycznych, kontekstów też między poszczególnymi politykami. No, sprawa jest rozwojowa. Głos zabrał także Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Prezes, oczywiście mogliśmy się tego spodziewać, poparł odebranie Wołodymirowi Zełańskiemu Orderu Orła Białego. Nazwał decyzję prezydenta Nawrockiego bardzo dobrą, no ale idzie dalej. Jeszcze jeden krok, jeszcze jeden stopień w tej eskalacji. Jego zdaniem w obecnej sytuacji Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej. To jest to, co opowiadałam w ubiegłym tygodniu, tak, że już naukowcy w Ukrainie gdzieś tam zwracają na to uwagę, że to może być problem, kiedy konserwatyści przejmą władzę w Polsce i będą Ukrainie blokować czy wejście do Unii Europejskiej, czy może dalszą integrację. Nie wiadomo, jakby to miało wyglądać w przyszłości. Wiele zależy też od sytuacji po prostu Ukrainy i kwestii wojny. I kolejny cytat. Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, jeśli banderyzm będzie się w tym kraju rozwijał, ale bez szczegółów. Komentował to Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Posłuchajmy.
2: Historia nie może być w taki sposób traktowana przez stronę ukraińską, żeby burzyć poparcie dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i Ukraińcy powinni sobie z tego zdawać sprawę, że historia nie jest tylko jakby w ramach jednego państwa czy w ramach jednego narodu, ale ma bardzo wiele kontekstów i bardzo wpływa na rzecz, która dla Polaków jest święta, ofiary ludobójstwa wołyńskiego, i tutaj nie będzie nigdy żadnego kompromisu. Używanie sformułowań rosnąca banderyzacja, uważam, trzeba to popierać jakimiś przykładami.
1: No właśnie tych przykładów trochę zabrakło w tej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego z jednej strony, ale jak ja sobie patrzę na stronę rządową, to tutaj może nie jest im blisko tego, co powiedział Jarosław Kaczyński, ale zdecydowanie bliżej niż było dotychczas, bo ta polska linia polskiej racji stanu widać, że przebiega w jednym miejscu. Jeszcze bardziej krytyczny był tutaj szef resortu spraw wewnętrznych,

0: spotkania, czuć to, takie balony próbne są wystawiane i sprawdzane jest to, co tak za przeproszeniem zażre nam w kampanii wyborczej i co czują wyborcy. Czy wyborcy właśnie są bardziej krytyczni, czy jednak wyborcy wolą pójść mimo wszystko przeciwko Rosji, czy może trzeba znaleźć złoty środek? Ja chętnie bym porozmawiała z jakimś politologiem właśnie na ten temat, jakie te balony próbne będą wypuszczane jeszcze w ciągu wakacji, tego okresu ogórkowego i to, co nam tutaj po tym okresie ogórkowym zostanie, będziemy widzieć pewnie przez najbliższe miesiące. Jak mówił dzisiaj Przemysław Czarnek, którego podsłuchiwałam osobiście, ustały przesłanki co do możliwości nadania orderu prezydentowi Załańskiemu, no więc powinien on zostać odebrany. Przypomnę, że to odznaczenie jest nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest ten order najwybitniejszym Polakom, ale także najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. No to posłuchajmy Przemysława Czarnka.
1: Nie byłoby dzisiaj wojny, prowadzonej dalej, obronnej wojny na Ukrainie. Ukraina nie mogłaby dalej walczyć o swoją niepodległość, gdyby nie ogromna pomoc Polski i wszystkich Polaków na początku tej wojny zwłaszcza, gdyby nie ogromna ofensywa dyplomatyczna. Te pierwsze dni to była wielka ofensywa Polski, pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała. Wizyty natychmiastowe we wszystkich stolicach europejskich. W Berlinie pod Bundestagiem w niedzielę, państwo pamiętacie, co mówił Mateusz Morawiecki, że te 5000 hełmów to jest śmiech na sali i żart chyba.
0: I zwracał też Przemysław Czarnek uwagę, że Niemcy cofają się do tego momentu właśnie z początku wojny, z początku ataku Rosji na Ukrainę. Co do odebrania orderu? To się nie zdarza. Klaudio, to się obraduje ta kapituła.
2: Tak, właśnie chciałam cię zapytać, tak, bo dzisiaj miało się zebrać posiedzenie kapituły, ale rozumiem, że jeszcze trwa, tak, w Juracie?
0: Jeszcze nie wiemy, co wyjdzie tak naprawdę z Juraty. Czy uda się znaleźć ten konsensus? No bo to kapituła będzie się musiała zgodzić na ewentualne odebranie orderu, a do tego doszło tylko raz w całej historii odznaczenia. Jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego, był Wincenty Witos, a utracił to odznaczenie po wyroku w tak zwanym procesie brzeskim, czyli to była kwestia wyłącznie polityczna, a nie tego, że Wincenty Witos utracił jakiekolwiek prawo do bycia odznaczonym. Swoje odznaczenie odzyskał, kiedy władze polskie uciekły w 1939 roku. Prezydent na uchodźstwie, prezydent Raczkiewicz, Wincentowi to odznaczenie przywrócił. To taki mały wstęp, wtrącenie historyczne.
2: Wytłumaczenie.
0: Tak, bo po prostu bardzo rzadko się zdarza. Zdarzyło się raz, że dochodzi do takiej sytuacji. Na pewno zapisałoby się to w historii. A jeszcze tylko nadmienię, że orderem Orła Białego został odznaczony między innymi Antoni Macierewicz, czy włoski dyktator Benito Mussolini, odpowiedzialny za rzeź mieszkańców warszawskiej Pragi Aleksander Suworow. Także tutaj przekrój historyczny postaci jest ogromny i szeroki. W zależności od epoki wiadomo, że w czasach cara, kiedy on rządził Polską, to przyznawał order Orła Białego właśnie swoim. Tutaj mamy Suworowa odznaczonego. Zastanawiam się tylko, jeśli chodzi o Załańskiego i o Ukrainę, o prezydenta Załańskiego i Ukrainę, o co tutaj chodzi? No bo udał się do Londynu pan prezydent, ale tym razem nie przez Rzeszów, a przez Kiszyniów.
2: Ominął Polskę.
0: Media spekulują, tak, że omija Polskę celowo. Bo nie wiem, może było mu bliżej, może były tańsze loty, nie wiem, ale nie wygląda ciekawie ta sytuacja na linii Warszawa-Kijów i to spotkanie na dywaniku u premiera Tuska, nie wiem, może miałoby jednak sens.
2: No to jest właśnie jedno z pytań, na które chyba my nie odpowiemy. Być może państwo spróbują. Na pewno sytuacja jest niezwykle trudna i na pewno panowie powinni porozmawiać. No nie mam co do tego wątpliwości, ale no nie w taki sposób, w jaki teraz rozmawiają politycy, czyli właśnie przez X-a, czy też byłego Twittera.
0: Warto rozmawiać, proszę państwa.
2: Tak, wysyłając do siebie wiadomości publicznie, tylko usiąść i po prostu przegadać temat.
0: To ja jeszcze szybko wrócę do kwestii związanej, tak mi się wydaje, jednak z częściowo z wyborami, częściowo oczywiście z bezpieczeństwem państwa, bo lubelscy działacze Ruchu Narodowego zarzucali organom ścigania nieudolne działania w sprawie imigranta. Słyszeli państwo o tej sytuacji,

0: który zaatakował Polaka w jednym z klubów. 41-latek z Zimbabwe ma zostać deportowany, no ale jak wskazywał Piotr Zduńczyk z Ruchu Narodowego, cytat, rośnie nam systemowa poprawność polityczna i obawa przed oskarżeniami o rasizm. No właśnie, tylko tyle, że w weekend Polska obiegła informacja o deportacji Ukraińca za złowienie ryby z jeziorka w Warszawie. Było to oczywiście nielegalne i było to złamaniem prawa. Zarzuty te, które wysuwają z jednej strony działacze, ale z drugiej strony także prawicowe media, komentował dziś minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Liczby jednoznacznie pokazują, że tych zobowiązań do opuszczenia Polski w ostatnich latach jest trzykrotnie więcej niż w ostatnim roku rządów naszych poprzedników. To pokazuje, jak wielką uwagę rząd pana premiera Donalda Tuska przykłada do tego hasła, które wszyscy dzisiaj mówią, zero tolerancji dla łamania prawa. Jeżeli służby, zdaniem służb i zdaniem sądu bądź prokuratury, ta osoba będzie kwalifikowała się do tego, aby zostać z Polski wydalona, to takie decyzje będziemy podejmować, nie będziemy się wahać. Ale raz jeszcze podkreślam, to nie mogą być decyzje ani polityka, ani decyzje w tego typu sprawach, ani jakiejkolwiek telewizji.
0: A lewica tematu unika. Jakkolwiek. Do sprawy na pewno będziemy wracać, a ja tobie obiecałam jeszcze piosenkę. Nie Disco Polo, to też ci obiecałam. Z szacunku do prowadzącej i do części słuchaczy, części, bo części bardzo się podobało. Szanuję. Obiecałam piosenkę i z piosenką państwa zostawiam, bo jutro wyjdzie słońce.
2: A nie, moja droga, wręcz przeciwnie, wyobraź sobie, w pogodzie mam coś zupełnie innego zapisane.
0: No cóż, rewandyjskie słoneczko wraca do nas. Bardzo się z tego cieszymy. Ja się też bardzo cieszę.
2: Absolutnie czekamy na Klaudiusza. Klaudia, ale bardzo ci dziękuję za ten cały okres, kiedy zastępowałaś Klaudiusza w tych politycznych trudach. Zresztą troszeczkę
0: słyszymy
2: do spółki.
0: Słyszymy się prędzej niż później.
2: Z Anną Rokicińską. Tak, ale to nie koniec zastępstw, bo to się tak naprawdę dopiero, proszę państwa, zaczyna i faktycznie przed nami wakacje pełne zmian w naszych ramówkach, o czym na bieżąco będą się państwo przekonywać. A ja jeszcze wracając, Klaudio, do pierwszego tematu, którym się dzisiaj zajmowałyśmy, zastanawiam się, czy ten apel premiera otworzy drzwi do dialogu, czy właśnie jedynie obnaży bezradność obu stron wobec historii, która chyba po raz kolejny dogania współczesną politykę.
0: Mm-hmm. Dźwięk numer 5, poproszę.
2: Pomidor. No dobrze.

0: Jak mogłaś? Jesteś jeszcze...
1: Osobie, która rozpozna oryginalną piosenkę, stawiam kawę.
0: Proszę bardzo, popołudnie Małpanowy Świat online, 224-280-280 i w mediach społecznościowych można. Klaudia, jak dostrzeżesz prawidłową odpowiedź, daj znać, bo musimy Państwu oczywiście dać znać, że to jest właśnie ta osoba, która z Tobą tę kawę wypije.
1: Obiecuję też, że to był ostatni raz z piosenką. No chyba, że jeszcze znajdę jakąś ciekawą.
0: Mam taką nadzieję.
1: Dobrego dnia, dobrego popołudnia.
0: Wszystkiego dobrego również dla Ciebie. 16:30 na naszym zegarze, a to oznacza, że za chwil kilka sprawdzimy, jak to z tym słońcem w prognozie będzie.

0: 16:33 na naszym zegarze po fragmencie numer 5, który zaproponowała Państwu Klaudia Kowalczyk. Przed chwilą pan Marcin napisał, że musi teraz umyć uszy myjką ciśnieniową. Tylko ostrożnie, panie Marcinie, te uszy jeszcze mogą się Państwu dzisiaj, czy też właściwie panu, przydać.
1: Pogoda.
0: Bo sporo jeszcze przed nami, a przed nami na razie prognoza pogody. Dzisiejsza aura bawi się z nami wchowanego. W większości kraju słońce dzielnie walczy z chmurami, ale mieszkańcy północno-wschodniej Polski powinni mieć pod ręką parasole, szczególnie że jeśli wracają Państwo właśnie teraz do domów po pracy. Tam synoptycy prognozują deszcz, a lokalnie może nawet porządnie zagrzmieć. Na termometrach w całym kraju bardzo przyjemnie. Wszędzie w całym kraju przekroczyliśmy barierę 20 stopni, przy czym najchłodniej nad samym morzem 21 stopni. Ściana wschodnia od 21 do 23, w centrum kraju stabilne 24 stopnie, a najcieplej na południu, choć prawdziwym biegunem ciepła jest dzisiaj Dolny Śląsk z temperaturą do 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Proszę dać znać, jeśli nas Państwo słuchają, czy faktycznie tak było. A jeżeli chodzi o jutro, to Klaudia, uśmiechając się, chociaż Państwo wiedzą, że to w nawiązaniu do czegoś zupełnie innego, z tym słońcem to tak różnie będzie, bo czeka nas pogodowy roller coaster. W większości kraju będzie deszczowo i burzowo. Paradoksalnie ta przedburzowa atmosfera przyniesie nam uderzenie gorąca, bo w centrum i na południu zobaczymy na termometrach aż 28 stopni. Ale zupełnie inny scenariusz czeka skrajne regiony Polski. Na Pomorzu Zachodnim chłodno, tylko 20, z kolei Suwalszczyzna ucieknie spod burzowego frontu, no ale ma być pogodnie i 25. A od środy, proszę Państwa, wielkie tąpnięcie termiczne, taka trochę jesień w środku czerwca przyjdzie. W każdym razie potężne ochłodzenie, temperatura zejdzie w dół o nawet 10 stopni, w całym kraju zrobi się szaro i deszczowo, choć to, że deszczowo to akurat dobrze, słupki rtęci w większości regionów wskażą zaledwie od 18 do 19 stopni. Małym wyjątkiem będzie Pomorze Zachodnie, tam 20 i faktycznie przebłyski jakieś słońca. No i uwaga, kierowcy i mieszkańcy południa Polski, bo mapy numeryczne ostrzegają, od jutra do czwartku na południowych krańcach kraju może spaść lokalnie aż do 40 litrów wody na metr kwadratowy. To, że woda potrzebna, to raz, ale może być ślisko i niebezpiecznie. Proszę więc na siebie uważać.

Judas Priest i 16:39. Pan Maciej napisał, że słucha naszego radia. Wróciłem, włączyłem i już myślałem, że coś pomyliłem stację, bo słyszę jakąś piosenkę disco polo o prezesie, aż mnie sparaliżowało, bo sobie pomyślałem, że właściciel Republiki wykupił nasze radio. Aż musiałem się uszczypnąć parę razy, że to nie sen. Nie, panie Macieju, wszystko w porządku, to Klaudia z zastępstwami postanowiła się żartobliwie pożegnać, ale nie na zawsze, bo ona jeszcze wróci, proszę państwa, także proszę się nie niepokoić. Klaudia absolutnie zostaje na naszej antenie. I jeszcze Klaudiusza będzie zastępować. Nie powiem kiedy, ale będzie. 16:39 na naszym zegarze. My już za chwilę w popołudniowym programie porozmawiamy o problemie, którego na pozór nie widać. Setki znajomych na Facebooku, tysiące serduszek na Instagramie i no właśnie, i paraliżująca pustka. Najnowszy raport platformy HEDEPI obnaża bolesną prawdę o młodych Polakach. Nawet 1,5 miliona przedstawicieli pokolenia Z ucieka przed samotnością w ekrany smartfonów, próbując oczywiście algorytmami zagłuszyć potrzeby bycia wysłuchanym. Blisko połowa z nas ukrywa to, co naprawdę czuje, a 65% każdego dnia zakłada społeczne maski. Dlaczego w świecie maksymalnego połączenia z siecią jesteśmy tak potwornie odizolowani i dlaczego tylko 1% z nas szuka profesjonalnej pomocy? Tym tematem teraz będziemy się zajmować.

0: 16:43 już na naszym zegarze. Coraz więcej Polaków przyznaje, że na co dzień ukrywa swoje prawdziwe emocje i pokazuje światu tylko wybraną część siebie. Za uśmiechem, aktywnością zawodową i obecnością w mediach społecznościowych często kryje się samotność, niepewność i uczucie braku bliskości. Badania pokazują, że niemal połowa z nas nie mówi otwarcie o swoich uczuciach, a większość uważa, że ludzie są bardziej nieszczęśliwi, niż chcą pokazać to innym. Szczególnie dotyczy to młodych osób, którzy mimo setek kontaktów online coraz częściej deklarują poczucie osamotnienia. O tym teraz już Olga Bobienko więcej będzie Państwu opowiadać, która mam nadzieję jest razem z nami gdzieś.
1: Jestem, łączach. Dzień dobry.
0: Jesteś. Daleko, ale blisko jednak.
1: Dokładnie, przynajmniej staram się. Ale to, co mówisz, to tak, to te badania w ogóle, to, co pokazują, liczby są trochę, przyznam, na pewno alarmujące, ale również zatrważające, bo jeżeli prawie 3/4 z nas uważa, że na co dzień ukrywamy przed innymi to, kim naprawdę jesteśmy, no to brzmi to jak niemały problem społeczny i problem takiego odnalezienia się w ogóle wśród właśnie najbliższych, czy także tych, którzy mogą być nam obcy, ale w sumie obok gdzieś są, albo powinni być, albo może mówię o jakiejś takiej utopii. No ale patrząc na ten raport Samotność w Polsce o kryzysie i maskach społecznych, bo to jest tytuł, no to też 65% badanych przyznaje, że jest bardziej wrażliwym, jest bardziej wrażliwą osobą niż to okazuje innym. No a połowa świadomie ukrywa te prawdziwe emocje i uczucia. I przy czym, jeżeli jeszcze psychologowie tak jak mówią, że pewien poziom społecznego maskowania jest naturalny. I chyba tak o tym też można by było myśleć, bo to wielokrotnie słyszymy gdzieś w przestrzeni publicznej, że na przykład, przepraszam, trochę się zapomniałem, poczułem się zbyt swobodnie. No i oczywiście każdy z nas zachowuje się trochę inaczej w pracy, inaczej wśród znajomych, czy inaczej w rodzinie, tylko że problem zaczyna się wtedy, gdy ta maska staje się ważniejsza od prawdziwych emocji, a ten drugi człowiek przez długi czas nie pozwala sobie na tą szczerość i okazywanie słabości. No i właśnie o tym mówią te raporty, między innymi raport dotyczący samotności w Polsce i o wynikach i o tym, jakie wnioski płyną z tego raportu, mówi Karolina Stefaniak.
2: Media społecznościowe coraz częściej stają się dla młodych ludzi sposobem na zagłuszenie samotności, a nie budowanie realnych relacji. Z jednej strony dają to poczucie bycia wśród ludzi, z drugiej mogą pogłębiać wrażenie wykluczenia, porównywania się i też emocjonalnego oddalenia. Co czwarta zetka, gdy czuje samotność, sięga po media społecznościowe. Biorąc pod uwagę dane GUS dotyczące liczebności tej grupy w Polsce, może to oznaczać nawet 1,6 miliona młodych Polaków. To naprawdę pokazuje, jak silna jest dziś ta potrzeba bycia zauważonym, wysłuchanym i zrozumianym.
1: I coraz częściej mówi się również o takim zjawisku emocjonalnej samotności, czyli właśnie tej sytuacji, w której człowiek jest otoczony ludźmi, ale nie ma z kim porozmawiać o swoich prawdziwych przeżyciach. I no właśnie ta samotność jest jednym z tych najczęstszych skutków życia za taką społeczną maską, bo tak jak ten raport i tak jak wspominała Karolina Stefaniak, 30% przedstawicieli pokolenia Z często lub bardzo często doświadcza samotności, tak wśród milenialsów i przedstawicieli pokolenia X ten odsetek wynosi po 25%, czyli nie jest to duża różnica, to jest raptem 5 punktów procentowych. No, wśród najstarszych respondentów mowa o takiej raz, że z jednej strony samotności, a z drugiej strony przywdziewania takiej społecznej maski właśnie ze względu na tą samotność, którą odczuwamy, no to wśród tych najstarszych respondentów to 12%. Więc patrząc także na to, jak to wygląda globalnie, bo te dane, które mówią o naszym rodzimym poletku, wpisują się też w szerszy światowy trend i według badań przeprowadzanych przez organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, no, samotność jest dzisiaj uznawana za jeden z tych najpoważniejszych problemów społecznych rozwiniętych państw. Jest porównywany pod względem wpływu na zdrowie nawet do palenia papierosów czy do choroby otyłościowej. I tutaj Jakkolwiek fatalnie to brzmi, no, ale patrząc na same raporty, na same dane, no to ta sytuacja wygląda interesująco, ale no właśnie interesująco z punktu widzenia badawczego. No to wygląda interesująco wśród najmłodszych dorosłych, no bo choć Zetki są najbardziej połączonym cyfrowo w tym momencie pokoleniem w historii, no to jednocześnie najczęściej deklarują to poczucie osamotnienia i to też wpływa na taką codzienność i na to odnalezienie się wśród innych, o czym mówi terapeuta i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia Piotr Szwendrowski.
3: Ostatnie raporty pokazują, że mniej więcej w okolicach 30% uczniów ze szkół średnich ma objawy depresji, poważnej albo bardzo poważnej, natomiast w szkole podstawowej jest trochę lepiej, bo jest to około 20%, 7-8 klasa szkoły podstawowej. I teraz, jeżeli taki człowiek dzisiaj, w takim wieku, teoretycznie w najpiękniejszym wieku, oczywiście wiadomo, z różnymi fazami, z różnymi buntami, więc kondycja niestety według danych jest coraz słabsza. I jak możemy zapobiegać? Wracamy do nas, do dorosłych, do naszej odpowiedzialności.
1: Bo to my jako dorośli, jak mówią eksperci, powinniśmy uczyć młodych ludzi, najmłodszych, tego, że społeczne maski owszem mogą być efektem zmian kulturowych, mogą również być potrzebne w niektórych sytuacjach, tak jak zresztą wspomniałam, w rozróżnieniu na przykład inaczej zachowujemy się przy rodzinie, przy znajomych dalszych, bliższych czy w pracy, to ukrywanie emocji ma również wymiar ekonomiczny i społeczny i tak jak ponad połowa przedstawicieli pokolenia Z przyznaje, że samotność obniża ich motywację do pracy, do nauki, do wykonywania codziennych obowiązków. I to nie jest incydentalne albo tylko jednorazowe, tylko to wręcz jest po kilkanaście dni w miesiącu. I to jest ponad połowa ludzi pomiędzy 20 a 30, którymś, proszę mi wybaczyć, w tym momencie nie jestem w stanie policzyć. Zetki są od 1996 w górę. Ponad połowa przedstawicieli pokolenia Z, przy czym przy pokoleniu X albo przy pokoleniu millennialsów jest to 11%, czyli różnica jest ogromna. No i mimo tego wszystkiego i nawet tych danych, które gdzieś się pojawiają, to raptem tylko kilkanaście procent badanych szuka wsparcia w kontakcie z innymi ludźmi, a zaledwie 1% korzysta z profesjonalnej pomocy psychologicznej, więc to tym bardziej pokazuje, że chociaż coraz częściej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, no to nadal wielu osobom łatwiej jest ukrywać swoje problemy niż o nich bezpośrednio mówić. I tak jak socjologowie zwracają uwagę na to, że takie społeczne maski mogą być efektem zmian kulturowych, tak przede wszystkim terapeuci, psychoterapeuci podkreślają, że za tym idzie, to nie tylko jest złe samopoczucie, ale to jest kryzys psychiczny, to jest również depresja i tak jak słyszeliśmy wcześniej, to są bardzo duże grupy młodych ludzi również. I jak na to też zwracać uwagę, może też jak rozmawiać, to tłumaczy doktorka Anna Baran z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
4: Tak samo, jak taka pomoc jest ważna, na przykład w udarze mózgu czy w zawale serca, dokładnie tej samej pomocy zasługuje nasz mózg, który w kryzysie nie działa optymalnie. Często jest to związane właśnie z takimi skrajnymi zwężeniami w obszarze poznawczym, w obszarze emocji, w obszarze zachowania. I myślę, że ten prosty sposób, najpierw analizujemy sytuację, później patrzymy, co my sami możemy zrobić, jakie na przykład można zastosować mechanizmy takie rozpraszania, odwrócenia uwagi.
1: I jak można rozmawiać także, z osobami, u których widzimy, że albo możemy podejrzewać, pomimo tych społecznych masek, o których rozmawiamy, ale że możemy podejrzewać, że z tym kryzysem psychicznym walczą, mierzą się, albo w tym kryzysie po prostu w tym momencie są. I eksperci podkreślają już tak kończąc, że takim antidotum na to zjawisko wcale nie jest większa liczba kontaktów, ale przede wszystkim autentyczność tych relacji, czyli coraz więcej badań wskazuje, że tym kluczowym czynnikiem chroniącym przed samotnością jest nie liczba znajomych, bo w tym momencie sięgamy po media społecznościowe i możemy mówić o tym, że mamy nawet w tysiącach znajomych, którzy są zainteresowani naszym życiem, natomiast to tak wcale nie jest, a potrzebna jest tutaj i także trzeba by było uświadamiać w tym młodych ludzi, że potrzebna jest tutaj obecność kilku osób, przy których można zrezygnować z odgrywania takich społecznych ról.
0: Wiesz, tak sobie pomyślałam, że mamy do czynienia z takim pewnym paradoksem. Z jednej strony żyjemy w najbardziej połączonym, a jednocześnie najmocniej odizolowanym świecie w historii ludzkości. No to oby ten raport i to, o czym opowiadałaś mnie i Państwu, otworzył nam oczy na to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję, Olu, za te relacje. I oczywiście nie żegnamy się. Jeszcze możesz sobie zrobić w międzyczasie kawę, bo po godzinie 17 słyszymy się ponownie, żebyś nie zapomniała,
1: to
0: tak
1: wracam,
0: się przypominam.
1: Wracam po 17 z kubkiem kawy w takim
0: Absolutnie.
1: Razie.
0: Absolutnie. Wracaj. Mówiłam Państwu o prognozie pogody, że przynajmniej na razie na weekend to tak zachęcająco to nie wygląda, ale wszystko się jeszcze może zmienić. Ale proszę Państwa, 13 czerwca w ramach Festiwalu Literackiego Świdwin odbędzie się wyjątkowy koncert, a na scenie wystąpi jeden z najbardziej intrygujących duetów ostatnich lat, czyli Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. I gdyby Państwo chcieli się wybrać, to uwaga, mam teraz niespodziankę. Dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. I jak je zdobyć? No właśnie, bardzo prosto. Wystarczy na popołudnie Małpanowy Świat online wysłać wiadomość w treści wpisując Matylda i Radek. No i takim oto sposobem pierwsze dwie osoby odbiorą dwa podwójne zaproszenia. To co? Czas start? Chyba tak.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Kilkaset wypadków, kilkanaście ofiar śmiertelnych. Tak wyglądał długi weekend na polskich drogach.
3: W tym okresie policjanci odnotowali 314 wypadków drogowych, z czego 19 niestety ze skutkiem śmiertelnym. Również mówimy o 371 osobach rannych.
2: Podsumowywał komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Służby drogowe oceniają, że i tak było bezpieczniej niż przed rokiem, ale wielu tragedii nadal można było uniknąć. Do jednego z najtragiczniejszych wypadków doszło w sobotę w Ząbkach pod Warszawą. Tam po zderzeniu taksówki z Audi zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Według śledczych 37-letni kierowca taksówki skręcił w lewo z pasa przeznaczonego wyłącznie do jazdy w prawo i tym samym doprowadził do zdarzenia. Są już pierwsze decyzje śledczych w tej sprawie. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, a prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pod znakiem zapytania stoi udział Wołodymyra Zełenskiego w konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się pod koniec czerwca w Gdańsku. Do polskiego rządu mają docierać sygnały, że ukraiński prezydent może zrezygnować z przyjazdu. Nieoficjalnie mówi się, że powodem jest napięcie wokół sporu o order Orła Białego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafił wniosek o odebranie odznaczenia Zełenskiemu po decyzji władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Dziś sprawą zajmuje się kapituła orderu Orła Białego, która ma wydać rekomendację dotyczącą wniosku. Ostatecznie decyzja będzie jednak należała do prezydenta i będzie wymagała kontrasygnaty premiera. Ewentualne odebranie najwyższego polskiego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy mogłoby dodatkowo zaostrzyć napięcia między Warszawą a Kijowem, a to wszystko na niespełna 3 tygodnie przed gdańską konferencją. Na koniec zmieniamy temat. Rząd zapowiada energetyczną ofensywę. W ciągu najbliższych 10 lat na inwestycje w sektorze energii ma trafić 1 bln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i morzu oraz odbudowę nowych bloków gazowych.
4: Morska energetyka wiatrowa, lądowa energetyka wiatrowa, inwestycje w nowe bloki gazowe, docelowe wskazanie pozycji węgla w tym miksie energetycznym, to są zadania, przed którymi stoimy. Przed Polską wielkie, bezprecedensowe inwestycje w najbliższym dziesięcioleciu na energetykę. Wydamy 1 bln zł. Takich inwestycji nie było nigdy w historii.
2: Tak mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak podkreślał, celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także wsparcie polskich firm. Rząd liczy, że wielkie inwestycje przełożą się na nowe miejsca pracy i na rozwój nowoczesnych technologii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po godzinie 17. Bardzo dziękuję za serwis informacyjny, a ja tylko Państwu już powiem, że niestety nie mam zaproszeń na koncert Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza. Pani Elżbieta i pani Ola jako pierwsze zgłosiły się, że chcą oczywiście podwójną wejściówkę i te wejściówki od nas otrzymają. Także proszę już nie pisać, bo niestety na dziś to koniec. Więcej nie mam.
6: Nowy Świat po południu.
5: Czy będą, pytają Państwo? Być może będą, ale na pewno nie w dzisiejszym popołudniowym programie. Ale my będziemy do godziny 19. My, czyli Olga Bobienko, Anna Rukiecińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Wojciech Ratasiewicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak.
6: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: No to drugą godzinę rozpoczyna Dajdo.

8 minut po 17, wracając jeszcze do tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie, pan Jacek napisał, że noszenie maski chroni przed światem, ale rani od środka, bo najtrudniej uleczyć ból, którego nikt inny nie widzi. To państwa głos w dyskusji 224-280-280 popołudnie Małpa Nowy Świat online i w mediach społecznościowych też jesteśmy. Właśnie dlatego postanowiliśmy tym tematem się zająć w popołudniowym programie i nieco więcej państwu o tych maskach opowiedzieć. To nie jest tak, że jak się uśmiechamy, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Często tak nie jest. I czasem krótka rozmowa, zapytanie, hej, co słychać? Widzę, że jesteś smutny, smutna. Może więcej niż niejedna terapia. 9 minut po godzinie 17, a to oznacza, że za chwilę temat zmienimy. Ale proszę zostać z nami, bo to będzie niezwykle ważny temat i też pozornie go nie widać.

0: I 11 minut po godzinie 17 mówiliśmy o głodzie emocjonalnym, który młodzi ludzie próbują zagłuszyć pustymi lajkami w sieci. No to teraz o głodzie fizycznym, który z kolei maskujemy pustymi kaloriami.
1: Tam brakuje tych wartości odżywczych, tych składników mineralnych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
2: Tego rodzaju żywność wpływa bardzo silnie na to, jak te dzieci się czują. Nadmierna ilość tego rodzaju żywności powoduje u dzieci, że ich możliwości poznawcze są niższe.
0: Najnowszy raport Federacji Polskich Banków Żywności obnaża brutalny paradoks. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Wiele z nich zmaga się z nadwagą lub otyłością, bo rodziny kupują to, na co je stać, czyli tanie fast foody, chipsy czy słodkie napoje. Efekt? Żołądek jest pełny, ale rozwijający się organizm i układ odpornościowy dosłownie umierają z głodu. No to co, jako państwo robimy źle, że w XXI wieku fundujemy dzieciom taki biologiczny debet? O tym po 17.30 porozmawiam z wybitnym ekspertem zdrowia publicznego i alergologiem profesorem Bolesławem Samolińskim, ale zanim pan profesor pojawi się na naszych łączach, oczywiście zapowiadany wcześniej raport Olgi Bobienko.

0: The Allergies i 17.15 już na naszym zegarze. Coraz więcej dzieci w Polsce cierpi na tak zwany ukryty głód. Ich brzuchy są pełne, ale organizmom brakuje witamin, minerałów i innych składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Najnowszy raport Federacji Polskich Banków Żywności pokazuje, że problem nie dotyczy wyłącznie najuboższych rodzin, a tak z pozoru mogłoby się wydawać, lecz także jakości codziennej diety i nawyków żywieniowych. Skutki mogą być poważne, od problemów z nauką i koncentracją po choroby, które jeszcze niedawno kojarzyły się głównie z dorosłymi. Paradoksalnie niedożywienie coraz częściej idzie w parze z nadwagą i otyłością, o czym więcej wcześniej zapowiadana Olga Bobienko, która zdążyła już z pewnością wypić kawę. No to pora opowiadać.
1: Tak też się stało.
0: A, widzisz. No właśnie, jak to jest? Bo niedożywienie absolutnie kojarzy nam się z zupełnie innym obrazem niż jest w rzeczywistości. Dlaczego?
1: Między innymi dlatego, że myślimy o tym jako o skrajnym ubóstwie. I co prawda, patrząc na statystyki albo na dane Głównego Urzędu Statystycznego przede wszystkim, no to przez ostatnią dekadę udało się ograniczyć skalę takiego skrajnego ubóstwa dzieci, no bo w 2024 poniżej progu skrajnego ubóstwa żyło 5% dzieci w Polsce, około 364 tysięcy. I to jest mniej niż 10 lat wcześniej, gdy ten odsetek był dwukrotnie wyższy. Więc transfery socjalne z jednej strony możemy powiedzieć, że poprawiły sytuację wielu rodzin, ale nie rozwiązały problemów związanych z żywieniem najmłodszych, bo ten głód zmienił swoje oblicze. I coraz częściej dzieci jedzą wystarczająco dużo, a wręcz nadzwyczaj dużo, ale niewłaściwie. I patrząc na te dane i także na raport Federacji Banków, Polskich Banków Żywności, w codziennej diecie najmłodszych, no nie tylko nas dorosłych również, natomiast my wybieramy te produkty świadomie, no to w tej codziennej diecie dominują tanie, wysoko przetworzone produkty bogate w cukier, sól i tłuszcze, a ubogie w witaminy, składniki mineralne czy wartościowe białko. I tak raport pokazuje, że niemal co czwarte dziecko nie zabiera do szkoły drugiego śniadania. Ponad 1/3 uczniów jako główne źródło nawodnienia wskazuje słodzone napoje, a przekąski coraz częściej zastępują te pełnowartościowe posiłki i tak w efekcie dzieci mają pełne żołądki, ale ich organizmy są nadzwyczaj niedożywione. I o tym też mówi Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności.
2: Rodziny ubogie często patrzą na swój budżet i kupują produkty przetworzone, które są tańsze, ale w których są ogromne ilości cukru, soli, tłuszczów trans. Teoretycznie dieta dziecka jest zabezpieczona i na przykład te 2000 kalorii dziennie ono spożywa, natomiast tam brakuje tych wartości odżywczych, tych składników mineralnych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
1: I właśnie dlatego eksperci zwracają uwagę na ten paradoks współczesnego niedożywienia, bo nadwaga i choroba otyłościowa coraz częściej idą w parze z niedoborami składników odżywczych. I my, jako Polska, jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby 8-latków z nadwagą albo chorujących na otyłość. I jednocześnie lekarze alarmują o niedoborach żelaza, o niedoborach witaminy D, o niedoborach wapnia. I dziecko może mieć nawet prawidłową masę ciała, a mimo to jego organizm rozwija się nieprawidłowo, czego skutkami są problemy z koncentracją, jest osłabiona odporność, zaburzenia wzrostu albo choroby metaboliczne, ale także ryzyko cukrzycy i nadciśnienia. I o tym też mówi psycholożka dziecięca, doktorka Aleksandra Piotrowska.
3: To może jest tak, że dziecko nie odczuwa głodu, bo jak wtrąbi 1,5-litrową butelkę jakiegoś słodkiego napoju, no to pewnie, że ośrodek sytości w mózgu jest zaspokojony, no a wszystkie pozostałe tkanki i komórki. No ja to zawsze jak rozmawiam o organizmie, to myślę przede wszystkim o układzie nerwowym, o mózgu, o tej naszej Radzie Ministrów, że się tak wyrażę, w której dokonują się najważniejsze dla naszego funkcjonowania i dla naszego rozwoju procesy. Niedostatecznie wyposażony w potrzebne substancje mózg nie stworzy dziecku możliwości takiego funkcjonowania, chociażby poznawczego, przyswajania wiedzy, zapamiętywania, podejmowania decyzji itd., jaki zapewniłby mózg mający poprzez dostawę krwi wszystko, co jest mu potrzebne. A więc nie wystarczy, że dziecko nie odczuwa głodu. Powinno jeszcze zaopatrywać swój organizm w to wszystko, co jest mu potrzebne.
1: I oczywiście źródeł takiego problemu jest niemało tak naprawdę. Pierwszym jest oczywiście to ubóstwo, bo gdy domowy budżet nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb, no to rodziny wybierają najtańsze produkty, które pozwalają szybko zaspokoić głód i no ostatnimi czasy w większości te najtańsze produkty są tymi produktami wysoko przetworzonymi. No i też podejrzewam, że Państwo również to widzą na co dzień, czyli grupy nastolatków, grupy młodszych dzieci wędrujących do sklepów i kupujących gotowe już produkty jak jakieś zapiekanki, pizze czy hot dogi, które są podgrzane na miejscu i na miejscu też można je zjeść. No, a

0: produktami wysoko przetworzonymi, słodkimi napojami i różnymi przekąskami.
1: Czyli to są takie nasze przyzwyczajenia, które wynieśliśmy pewnie z domów rodzinnych. Z drugiej strony dzisiaj pośpiech, brak czasu na przygotowanie takiego pełnowartościowego posiłku. No i pewnie jeszcze do tego mogłybyśmy dorzucić jeden czynnik, czyli właściwie naszą wiedzę, tak? Co my wiemy o zbilansowanej diecie? Co tam powinno być w tym jadłospisie, żeby nasz organizm miał wszystkie niezbędne witaminy i mógł się prawidłowo rozwijać.
0: Idealnie podprowadzasz w tym momencie to, co powie doktorka Aleksandra Piotrowska, bo właśnie między innymi do tego się odniesie, a później jeszcze dyrektorka szkoły, która też zaznacza, jak to wygląda, ale rzeczywiście to jest także ta wina leży po naszej stronie, po stronie dorosłych, którzy no również gdzieś wędrujemy z tymi wysoko słodzonymi napojami albo wysoko przetworzoną żywnością, bo tej wiedzy, tak jak mówisz, nie mamy takiej jak trzeba, albo nie skupiamy się na tym, tak jak powinniśmy się na tym skupiać. I o tym doktorka Piotrowska.
2: Nie możemy wszystkiego naprawdę zwalać na szkołę i mówić, że tam pracują wykształceni ludzie, to oni wiedzą, to oni powinni, to oni muszą. Nie, to są podstawowe obowiązki nas rodziców, generalnie wszystkich, którzy się dziećmi opiekują. Ale jeśli dziecko odwiedzając raz na dwa tygodnie babcię nadużyje słodyczy, to świat się nie zawali. Jeśli nadużywa ich zamiast wartościowego jedzenia przez pozostałe 13 dni swojego życia, oto to już jest sprawa znacznie poważniejsza.
0: I ile też mówiliśmy, również u nas na antenie, ale ogólnie, jak długo trwa cała dyskusja na temat edukacji zdrowotnej. I edukacji zdrowotnej, która również, w którą również wchodzi kwestia żywienia, tego jak powinniśmy odżywiać nasze organizmy, na co zwracać uwagę jedząc, ale również
1: Olu,
0: chociażby.
1: Zatrzymaj się na chwilę. A pamiętasz, ile czasu spędziłyśmy również rozmawiając z Państwem o edukacji zdrowotnej w szkołach? Pamiętasz, na czym była skupiona uwaga opinii publicznej? A co mogłoby się...
0: Seksualizacji nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: No dokładnie. A moglibyśmy w edukacji zdrowotnej właśnie postawić na jakość odżywiania i zainteresować tym tematem młodych ludzi, z korzyścią oczywiście dla nas wszystkich, bo raz, że dla nich, ale jak oni będą wiedzieli od młodych lat, jak prawidłowo się żywić, to również tę wiedzę będą przekazywać kolejnym pokoleniom.
0: I wychodzi też na to, że rozporządzenia oczywiście, bo po jednej stronie mamy rozporządzenia ministerstwa, które mówią o tym, co powinno się znaleźć w sklepikach, co nie. No tak jak chyba o tym też rozmawiałyśmy. Ja pamiętam swoje czasy szkolne,
1: tak.
0: I sklepików szkolnych.
1: To na długą dyskusję.
0: Kto kupował głównie drożdżówki? No my jako dzieci. Natomiast jeżeli w tym momencie to, co się znajduje w takich sklepikach, nie jest, a przynajmniej jeżeli rozporządzenie też mówi o tym, że nie powinno to właśnie stać tymi słodkimi napojami, drożdżówkami, cynamonkami, czy innymi tego typu pustymi, nie do końca odżywiającymi produktami, ale mamy mnóstwo sklepów dookoła szkoły. Jeżeli można z tej szkoły wyjść, to tak jak mówię, hordy, to trochę dziwnie brzmi, ale grupy nastolatków albo grupy młodszych dzieci, które się pojawiają właśnie gdzieś przy tych sklepikach, w których można to wysoko przetworzone jedzenie kupić, gotowe już. No to właśnie, to pytanie teraz, czy to nauczyciele powinni trzymać za tę rękę, czy powinni trzymać rodzice, czy ta, jak wspomniała doktorka Piotrowska, rola jest wśród nas wszystkich dorosłych, ale ja to pytanie o to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szkoły i o to zaangażowanie w szkołach, zadałam dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danucie Kozakiewicz.
3: Bezwzględnie potrzebna jest współpraca szkoły z domem. Nie może świat dziecka składać się z dwóch miejsc. Szkoły, gdzie usiłujemy wpajać zdrowe nawyki i zdrowe żywienie, i domu, który albo z nieświadomości, albo z wygody nie robi tego. Pamiętajmy też o przykładzie własnym. Tak jak nauczyciel nie powinien chodzić po korytarzu z wysoko słodzonym napojem i batonem w rękach, tak w domu rodzic, który popija właśnie takie płyny i zajada fast foodowe jedzenie, nie przekona dziecka do marchewki. Czyli dorośli, zacznijcie od siebie, a potem dopiero przejdźcie do uczenia dzieci zdrowego żywienia. To, że

0: że zdrowa żywność jest droga, jest mitem. Zdrowe żywienie bywa bardzo tanie. Kasza jest tania. Warzywa są tanie. Dieta planetarna, czyli żywienie, które jest blisko domu, jest tańsze niż to, co sprowadzamy z daleka. Więc to nie jest kwestia tego, że nie stać mnie na to, żeby zdrowo jeść. Każdego z nas stać na to, ale trzeba nad tym się pochylić.
1: I to jest chyba kluczowe.
2: Tak, pamiętam, jak rozmawiałam jakiś czas temu z profesorem Bolesławem Samolińskim, który również za chwilę pojawi się na naszych łączach, o naszym zdrowiu i skąd się biorą problemy ze zdrowiem. Pamiętam to zdanie jak dziś, ono mi gdzieś tam zostało w tyle głowy, że 90% problemów z naszym zdrowiem zaczyna się od tego, co mamy na talerzu, więc tak naprawdę większość osób, która przebywa w szpitalach i próbuje leczyć to, z czym się zmaga, do tego szpitala by nie trafiło, gdyby od najmłodszych lat właśnie zdrowo się odżywiali państwo, oczywiście.
1: Ale też, też tak, pozwól, że tak jak spojrzałam jeszcze na to, na te wnioski, które płyną z tego raportu, to wśród tych chyba takich najważniejszych, które pokazują to właśnie to, że są potrzebne te działania obejmujące edukację żywieniową, że to budowanie zdrowych nawyków i wsparcie rodzin, które często zmagają się nie tyle z brakiem pieniędzy, ile właśnie z brakiem wiedzy. I, no, i oczywiście tym bardziej, że kolejną barierą jest gdzieś również wstyd, bo wiele rodzin rezygnuje z takiej dostępnej pomocy, obawiając się stygmatyzacji, a głód przecież właśnie nie wygląda tak, jak go sobie wyobrażamy. To nie jest głód, który na tą chwilę właśnie, który dotyczy tych najmłodszych u nas w Polsce, w dużej mierze to nie jest ten głód, o którym myślimy jakoś tak z perspektywy.
2: No właśnie, to nasze, tak, masz rację, to nasze wyobrażenie trochę jest mylne, bo jak widzimy człowieka, który bardzo dobrze wygląda, to myślimy sobie, że wszystko z nim w porządku i że jest zdrowym człowiekiem, a jak widzimy kogoś bardzo szczupłego, takiego wychudzonego, to wydaje nam się, że jest chory. A to nie do końca jest tak, o czym oczywiście porozmawiam z profesorem Bolesławem Samolińskim chwilę po prognozie pogody. Właśnie o tych systemowych błędach, o podatku cukrowym też, o biologicznych skutkach tej plagi, o której, Olu, opowiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję za ten raport, a ciąg dalszy oczywiście w naszej audycji nastąpi.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia nawet.
1: Do zobaczenia.
2: Pa. Do zobaczenia. 17:30, a na naszej playliście Augustowskie noce i Kora. I nie przez przypadek Kora się pojawia dzisiaj w popołudniowym programie, proszę Państwa. Gdyby żyła, to właśnie dziś kończyłaby 75 lat. Aż trudno uwierzyć, prawda?

0: 17.32 już i za chwilę będę sprawdzać najświeższe raporty pogodowe, ale sami się Państwo zastanawiają, co z tym ukrytym głodem dalej zrobić. No właśnie, czy ma sens zamykanie szkolnych sklepików, kiedy młodzież może wyjść do pobliskiego sklepu poza szkołą i kupić dokładnie to samo, co kupiłaby w szkolnym sklepiku? A propos, a co Państwo zapamiętali ze szkolnych sklepików ze swoich lat? Czy można było tam dostać coś zdrowego, czy absolutnie nie? Bo ja z tego, co pamiętam, to w naszej szkole chyba nawet kanapki nie można było kupić, za to pizza, zapiekanka, hot dogi, hamburgery. O, takich produktów to było pod dostatkiem.
1: Pogoda.
0: O tym wszystkim oczywiście także z panem profesorem Bolesławem Samolińskim już za chwil kilka porozmawiamy, a tymczasem przed nami noc z dość zmienną aurą. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, jednak w drugiej połowie nocy od zachodu zacznie chmurzyć się mocniej. Słaby przelotny deszcz pojawi się początkowo na północnym wschodzie, a nad ranem także na zachodzie kraju. Uwaga na krańce południowo-zachodnie, tam mogą rozwijać się nocne burze. Kierowców ostrzegamy przed lokalnymi krótkotrwałymi, ale mgłami, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Jeśli chodzi o wiatr, to na wschodzie będzie zmienny, w innych regionach będzie wiać z południa. Najmocniej dmuchnie w Sudetach, tam porywy sięgną 60 km na godzinę. Najchłodniejsza noc czeka mieszkańców Kotlin Karpackich od 9 do 11 w centrum kraju. Spokojna noc z temperaturą około 13 stopni, a zachód Polski tutaj najcieplej, słupki rtęci nie spadną poniżej 17 stopni. 224-280-280, przypominam, Franek Wójcicki dyżuruje przy naszym telefonie, ja sprawdzam naszą pocztę, popołudnie Małpanowy Świat online i do mediów społecznościowych też zaglądam. A już za chwilę profesor Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego, pojawi się na naszych łączach. Porozmawiamy z panem profesorem, co się dzieje z organizmem młodego człowieka, który zamiast pełnowartościowego posiłku dostaje tę drożdżówkę, energetyka, hamburgera, pizzę, czy co tam jeszcze możemy sobie wymyślić.

0: nie da rady.
1: A ja już witam naszego gościa, profesor Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, kiedy myślimy o niedożywieniu dzieci, to przed oczami stają nam najczęściej obrazy z krajów dotkniętych klęską humanitarną. Tymczasem z najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że w Polsce ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, a ogromnym problemem staje się tak zwany ukryty głód. To ja może na początek spróbuję zapytać tak. Czy można mieć pełny żołądek, a cierpieć na nadwagę, na otyłość lub cierpieć głód po prostu?
2: Tak, na wszystko to można cierpieć, mając pełny żołądek. Dlatego, że tak, oczywiście jak nie cierpimy głód, ten wynikający z niedożywienia, to jest to zjawisko fizjologiczne. Tak? Nasz organizm domaga się produktów spożywczych, które będą mu potrzebne do funkcjonowania i energetycznych, i budulcowych, prawda, i takich do funkcjonowania fizjologicznego, jak chociażby różne jony, minerały i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden aspekt. No ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym pani redaktor nie wspomniała, który jest kompletnie nieuświadomiony w społeczeństwie polskim. Niestety myślę, że dużo profesjonalistów też sobie nie zdaje z tego sprawy i to profesjonalistów szeroko rozumie, a więc i tych związanych z systemem ochrony zdrowia, i z tym wychowanych z nadzorem nad rozwojem dzieci i młodzieży, iż może być głód organizmu spowodowany niewłaściwym składem diety. Czyli możemy zabezpieczyć go kalorycznie, tak? Dostarczymy odpowiedniej liczby kalorii, a organizm się będzie domagał czegoś jeszcze. I to jest jeden aspekt, czyli to jest nieprawidłowy skład pokarmu, ale jest jeszcze drugi aspekt, bardzo ciekawy, bardzo trudny do zrozumienia dla wielu i to jest to odkrycie ostatnich lat, jak zaczęła się pojawiać masowo nadwaga i otyłość na świecie w krajach wysoko rozwiniętych, bo okazało się, że tkanka tłuszczowa, którą gromadzimy w wyniku złych sposobów żywienia, jest aktywna hormonalnie. I to tak aktywna hormonalnie, nie tylko hormonalnie, bo ona też generuje procesy zapalne, iż nasz organizm zaczyna zachowywać się patologicznie. I mamy takie dwa hormony. Jeden to jest leptyna, która daje uczucie sytości i hamuje apetyt. I taż właśnie leptyna zaczyna słabo działać u osób, które mają nadmierną wagę ciała, w związku z czym nie daje sytości, nie pojawia się sytość, a więc człowiek dalej ma ochotę na spożywanie posiłku, bo nie ma uczucia sytości, tak? I drugi to jest jeszcze gorszy hormon, to jest grelina, która jest hormonem głodu. Ona zwiększa apetyt i kontrolę ciała, masy ciała, i kiedy są niedobory. No ale u osób z nadwagą, otyłością, szczególnie z otyłością brzuszną, dochodzi do takiego patologicznego zjawiska, w którym ta grelina jest w nadmiarze wydzielana i pomimo tego, że już jest najedzony, już ma wypełniony żołądek, to dalej ma poczucie głodu i dalej ma ochotę jeść. W ten sposób oczywiście spożywa zdecydowanie więcej związków energetycznych, bo głównie myślimy w nadwadze otyłości o węglowodanach i o tłuszczach. I w ten sposób oczywiście prowadzimy do patologii, która się wiąże z niekontrolowanym wzrostem masy ciała i wszystkimi patologiami, które za tym się kryją.
1: Panie profesorze, czyli jeżeli dobrze rozumiem, najtańsze kalorie na rynku to są kalorie puste, właśnie te słodkie przekąski, fast foody, nie wiem, tanie parówki czy białe pieczywo. I teraz tak, rodziny, które być może mają niskie dochody albo które zwyczajnie nie mają czasu, ale chcą szybko nakarmić swoje dzieci, kupują to, dają im to do jedzenia. No i efekt, dziecko gwałtownie przybiera na wadze, tkanka tłuszczowa rośnie, jego narządy wewnętrzne, układ odpornościowy i nerwowy nie dostają paliwa do prawidłowego rozwoju, no i w konsekwencji mamy też problem otyłości i to bardzo duży, no bo Polska już teraz jest w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem otyłości ośmiolatków.
2: I na tym nie skończymy niestety, pani redaktor, ponieważ mamy bardzo silny wpływ przemysłu spożywczego na zachowania konsumentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mamy coś takiego, co nazywa się ukrytym cukrem. Ukryty cukier to jest dodatek do żywności, którego nie zauważamy, spożywając tą żywność, który jest warunkiem smakowym, tak, a nie odpowiadającym za prawidłowy bilans, no taki całościowy żywienia organizmu, bo nie chcę mówić tylko o bilansie energetycznym. Pamiętajmy, że my potrzebujemy nie tylko węglowodanów, ale my potrzebujemy białka, my potrzebujemy minerały, my potrzebujemy w związku z czym i witaminy i potrzebujemy pewnej równowagi w organizmie. I ta równowaga jest zaburzona przez fakt, że spożywamy produkty przetworzone, które nie odpowiadają temu, co w naturze występuje. Tak? Jak spożywamy naturalne produkty nieprzetworzone, to my mamy pewne hamulce wyrobione w organizmie, my potrafimy je odpowiednio dobrać. Natomiast w tym przemyśle spożywczym produkujemy takie produkty, które są chętnie spożywane i do których ciągnie szczególnie dzieci, a one tymczasem są tylko wypełniaczami z wysokim indeksem kalorycznym, co oczywiście prowadzi do tego, że mamy zaburzenia w niedoborze niektórych jednych składników, a odkładanie tkanki tłuszczowej jako efekt uboczny z powodu nadmiaru drugich składników.
1: Panie profesorze, a co jest większym problemem? Ubóstwo finansowe, ten czynnik, czy brak kompetencji żywieniowych dorosłych? Żyjemy w taki, a nie inny sposób.
2: Z tym ubóstwem finansowym to bym polemizował, zaraz do tego wrócę. Zacznę od tego braku kompetencji żywieniowych dorosłych. Otóż pani redaktor, my się żywimy według pewnej tradycji. Tak? Mhm. Tradycja jest bardzo istotnym elementem każdego regionu świata i my wiemy, że jak pojedziemy do Włoch, Grecji czy pojedziemy do Indii, to mamy tam określone różne inne składniki pokarmowe stosowne do tego, co tam rośnie, czym dysponują kucharze. Ale ta tradycja jest oparta o pewne bezpieczeństwo żywieniowe, no bo te społeczeństwa nasze, jak się żywią tak tradycyjnie w oparciu o produkty nieprzetworzone, no to one wpływają na nasz organizm prawidłowo. Natomiast brak kompetencji żywieniowych dorosłych we współczesnym świecie jest czymś, o czym pani wspomniała na początku, czyli podajemy posiłek, tak, który uważamy, że będzie dobrym posiłkiem dla dziecka, ale nie znamy składu tego posiłku, bo jest to żywność przetworzona, ona nie pochodzi z naszej kuchni, my nie wiemy, co tam zostało wsadzone. Ja chcę powiedzieć, że ludzi, którzy mają kompetencje żywieniowe, praktycznie nie ma. To są nieliczni specjaliści z obszaru dietetyki, technologii żywienia. Trochę się na tym znają eksperci od zdrowia publicznego, trochę lekarzy, ale tylko trochę, bo kompetencje żywieniowe są dosyć skomplikowanym elementem i dlatego bezpieczniej jest opierać się na tych produktach nieprzetworzonych, związanych z pewną tradycją żywieniową, niż na, powiedzmy, zdobywaniu tych kompetencji. No bo jak popatrzymy, gdzie na przykład spożywamy posiłki, na stołówkach, w restauracjach, w barach, prawda, to zwracam uwagę, że jak państwo wejdziecie do jakiegokolwiek baru, restauracji, bardzo trudno znaleźć posiłki na przykład bezmięsne. Praktycznie wszystkie posiłki mają w dodatek jakieś mięso. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem mięsa, sam chętnie spożywam mięso, ale ono w nadmiarze jest niezdrowe. No tak jak to określa Światowa Organizacja Zdrowia. W piramidzie żywienia ono powinno być podawane jako trzeci element po warzywach, owocach. No powiedzmy jeszcze nabiał tutaj mamy po drodze, tak? Jako element składowy naszego żywienia. No to świadczy o tym, że zmieniliśmy sposób żywienia, odeszliśmy od tradycji, bo w naszej tradycji żywieniowej wcale tak dużo mięsa nie było. mięso było raczej czymś raczej rzadkim. No,
1: no była bieda, panie profesorze, no to nie było też, a później mam wrażenie, że to, że zaczęliśmy spożywać tak dużo mięsa, to chyba dobrobyt to sprawił i to, że jest na półkach.
2: No to jest bardzo ciekawe zagadnienie, czy nasze tradycyjne sposoby żywienia się zmieniły, jeśli tak pod wpływem jakich czynników, to warto byłoby się nad tym zastanowić. No tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, bo nie jestem ekspertem od tych kompetencji żywieniowych dorosłych. Trzeba byłoby bardzo dokładnie przejrzeć, jak się ludzie zachowują i dlaczego. Ale brak kompetencji żywieniowych dorosłych jest elementem składowym, który może wpływać na to, czym karmimy nasze dzieci, tak? Zarówno w wieku takim bardzo wczesnym, rozwojowym, jak i w wieku pełnego takiego dojrzewania.
1: No i jak natomiast rozumiem, panie profesorze, będzie wyglądało też nasze życie, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy w naszym podcaście. Pytam o zdrowie, jak wielu pacjentów, którzy zajmują szpitalne łóżka, mogłoby tego szpitala uniknąć, gdyby właśnie zadbało o zdrową dietę.
2: No ja tylko przypomnę, że tak, no mamy różne rodziny i mamy różne zwyczaje, tak? Są rodziny, w których okrągłe, grube dziecko jest świadectwem zdrowia, a inne rodziny mówią, okrągłe, grube dziecko nie jest świadectwem zdrowia. No i które mają rację? No oczywiście te drugie, tak? Te drugie się przebijają ze swoimi kompetencjami dotyczącymi tego, jak dziecko powinno wyglądać, jak powinno się zachowywać, ile mieć aktywności, a ile produktów spożywczych i jakich, tak? No więc to jest temat bardzo skomplikowany i duży, ale wróćmy do tego ubóstwa finansowego.
1: Tak, tak, bo ono jest bardzo ważne
2: też. Pani redaktor wspomniała. Mm-hmm. Pani redaktor, no przecież my mamy w Polsce 800+. 800+ na każde dziecko. Ja policzyłem, że to 800+ to jest 40 zł na dziecko dziennie, poza normalnym dochodem rodziny. Oprócz tego jeszcze mamy różnego rodzaju możliwości dodatków, tak, kryterium dochodowym OPS, które też może wzbogacić się zasoby finansowe do dobrego żywienia tych dzieci. To co się dzieje z tymi pieniędzmi? I teraz dam taki przykład analizy. 800+, 360 tysięcy dzieci niedożywionych. Pomnóżmy to, ile nam wychodzi? 288 milionów. Czyli 288 milionów to jest to, ile zużywa się, ile się wydaje na niedożywione dzieci. A pani redaktor wie, ile państwo polskie wydaje rocznie na 800+?
1: Dużo więcej.
2: 62 do 64 miliardów złotych. A tylko mniej niż 300 milionów jest wydawanych na 800+. Dla tych, którzy są niedożywieni. Coś tu jest nie tak. Gdzieś tu nam nie gra polityka finansowa, która wspiera prozdrowotne zachowania w wieku rozwojowym. No i oczywiście tu jest dalej szeroki temat, w jaki sposób tą politykę prowadzić. Ale wydaje mi się, że to niedożywienie jest w naszym społeczeństwie dosyć rozwiniętym i wcale nie takim biednym, jakimś wielkim nieporozumieniem. To nie powinno w ogóle mieć miejsca. Przecież my wydajemy potężne pieniądze na to, żeby dzieciom było lepiej, tak? Oprócz tego, co zarabiają ich rodzice, tak? Dajemy potężną dotację państwową. Więc jeżeli się dzieje coś takiego, że mamy ubóstwo finansowe jako źródło niedożywienia dzieci, no to tutaj już jakby brak kompetencji żywieniowych nie ma znaczenia, to, bo tutaj braki finansowe są głównym czynnikiem sprawczym. No to myślę, że mamy takie możliwości jako państwo, żeby te dzieci w odpowiednie posiłki zabezpieczyć w miejscach, gdzie to państwo jest obecne.
1: Panie profesorze, to zaraz do tego wątku przejdziemy, ale jeszcze coś z pana podwórka, jeśli pan profesor pozwoli. Bo jest pan przecież wybitnym alergologiem, ekspertem zdrowia publicznego, więc doskonale pan zna mechanizmy zapalne. Zresztą w pierwszej odpowiedzi one się przewinęły, ale chciałabym, żeby one wybrzmiały na naszej antenie. Panie profesorze, czy to możliwe, że dzisiejsza plaga alergii, astmy, chorób autoimmunologicznych u dzieci ma swój początek właśnie w jelitach, w tkance tłuszczowej dzieci z ukrytym głodem? Czy to śmieciowe jedzenie, niszcząc mikrobiotę jelitową, nie funduje nam przypadkiem właśnie pokolenia trwale chorych alergików, u których układ odpornościowy zamiast bronić się przed infekcjami, no to zaczyna atakować własny organizm?
2: No muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy temat, ale niestety pani redaktor, nie mamy prostych odpowiedzi na to z prostego powodu. Jesteśmy na początku drogi poznania tego problemu. Na razie żeśmy się zorientowali, że mikrobiota w przewodzie pokarmowym w wyniku niewłaściwej diety się bardzo zmienia i to zmienia na niekorzyść. Bogactwo diety w przewodzie pokarmowym jest bardzo ważne dla dobrego starzenia się. Mm-hmm. Tak? Czyli jeżeli od najmłodszych lat będziemy pilnowali, żeby w tym przewodzie pokarmowym znalazły się produkty, które nie będą nadmiernie na przykład węglowodanowe, nadmiernie cukrowe, to my będziemy sprzyjali do rozwoju prawidłowej tej mikroflory. Tam głównie chodzi o to, żeby były pokarmy resztkowe, prawda? W związku z czym my po prostu od najmłodszych lat, wprowadzając nieprawidłowe żywienie, bardzo silnie wpływamy na mikrobiotę przewodu pokarmowego. Czy to ma znaczenie dla alergii? Być może tak. Tego do końca nie wiemy. Wiemy, że czynniki środowiskowe mają bardzo silny wpływ na rozwój chorób alergicznych i to wcale nie chodzi o alergeny. Chodzi o to, na ile te czynniki środowiskowe będą oddziaływały na nasz układ immunologiczny, takie jak chociażby naturalne czynniki biotyczne, jak bakterie, wirusy, te prozdrowotne, nie wcale te chorobowe, jak białka, które występują w środowisku, kot, pies, rośliny, wokół których żyjemy. Pojawia się coś, na co nie mamy odpowiedzi, bo mianowicie musimy, pani redaktor, rozróżnić dwa rodzaje uczulenia. Jedno to jest powietrzno-pochodne i tutaj te czynniki, które wymieniłem, wiemy, że mają krytyczne znaczenie, tak? Czyli te alergie wziewne, ale myśmy według naszych badań ostatnio zauważyli, że bardzo szybko wzrasta alergia pokarmowa. Tak szybko alergia wziewna już nie wzrasta, czyli pojawił się jakiś nowy czynnik. A co się pojawiło w ślad, czy równolegle z tym czynnikiem? Kompletna zmiana stylu życia Polaków, również w zakresie diety. Więc tak makroskopowo, z epidemiologicznego punktu widzenia, my widzimy pewien związek między zmianą sposobu żywienia, a częstością występowania alergii pokarmowej. Więc pani pytanie jest źródłem takim dla takiej przygody nie tylko intelektualnej, ale i naukowej, żeby próbować odpowiedzieć na to pytanie w najbliższej przyszłości. Czy jeżeli utrzymamy niewłaściwą dietę, tak jak to się dzieje obecnie, gdzie mamy nadmiar soli i gdzie mamy nadmiar węglowodanów, i to szczególnie cukrów prostych, to będziemy mieli w konsekwencji bardzo zalergizowane z punktu widzenia alergii pokarmowej społeczeństwo.
1: No dobrze, panie profesorze, to zmierzając do końca naszej rozmowy, co z tym ukrytym głodem zrobić? No bo skoro wiemy, że edukacja, apele nie wystarczają, dorośli też nie mają odpowiednich kompetencji w kwestii żywienia siebie, no to się siłą rzeczy przekłada na tych najmłodszych, no to jakich twardych narzędzi, być może systemowych, trzeba używać? Ktoś sobie pomyśli, no dobrze, od kilku lat przecież obowiązuje tak zwany podatek cukrowy. I to też pytanie do pana profesora, czy z punktu widzenia zdrowia publicznego to jest takie narzędzie, które działa, może zadziałać na korzyść dzieci, dorosłych? Czy dostrzega pan w tym tylko, nie wiem, kolejne wpływy do budżetu, a tak naprawdę jak popatrzymy na te dane i statystyki, to właściwie zdrowotnie nic za tym nie idzie?
2: Obawiam się, że nic za tym nie idzie zdrowotnie. To jest dobry podatek cukrowy, bo on zmniejsza zainteresowanie produktami wysokowęglowodanymi, wysokoenergetycznymi. To na pewno jest korzystne. Ten podatek całkowicie powinien być spożytkowany na to, żeby walczyć o zdrowie populacji, ale nie w rozumieniu funduszy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko funduszy, którymi powinien dysponować Narodowy Program Zdrowia. Te pieniądze powinny iść na ten Narodowy Program Zdrowia, gdzie się walczy z nadwagą, otyłością. Natomiast wracając do tego zasadniczego pytania, no cóż, szkoła jest bardzo ważnym miejscem. Ono ma nie tylko jakby zadanie wychowywania dzieci, uczanie w taki sposób tradycyjny, szkolny, gdzie książka, podręcznik, ławka, ale również budowania stylu życia, budowania pewnej odpowiedzialności za siebie, budowania nowych nawyków. No i tego właśnie powinna uczyć szkoła. Więc pierwszą rzecz, którą ja bym zrobił w szkole, to bym zlikwidował sklepiki. Całkowicie bym zlikwidował sklepiki. Biznes spożywczy nie powinien wchodzić na teren, gdzie się odbywa edukacja zdrowotna, gdzie się w ogóle odbywa edukacja, gdzie kształtujemy dzieci i młodzieży i ich postawy. W miejsce tego na dużej przerwie pierwszej i na dużej przerwie drugiej bym wprowadził normalne posiłki, tak? Pomieszczenie, stołówka, na którym dzieci siadają i mogą spożyć albo tą kanapkę, którą mama przygotowała, albo kanapkę, którą przygotowuje szkoła poprzez właśnie wykorzystanie kompetencji żywieniowych, chociażby dietetyka czy innego specjalisty, który będzie panował nad tym, co będzie dostępne dla tych uczniów. No tak, ale wiemy doskonale, że uczeń potrafi przejść przez ulicę do Żabki, prawda, i kupić sobie batona. Nie, no to jest kolejny błąd, którym trzeba byłoby dotrzeć już do świadomości rodziców. Rodzice powinni wiedzieć, co się dzieje w okresie tej edukacji szkolnej, a więc o tym, czym dzieci są karmione, to jest jedno, ale drugie, czym mogą być karmione przez to, że posiadają własne fundusze w okresie przerw lekcyjnych, tak? Ja osobiście uważam, że jednak dziecko na terenie szkoły nie powinno być dostępu do innych pokarmów niż te, którymi dysponuje szkoła. Czy ograniczyć środki finansowe dzieciom, które idą do szkoły? No to są decyzje rodziców. My w nie nie możemy ingerować, ale ja bym się nad tym bardzo poważnie zastanowił i w ogóle bym ograniczył możliwość wychodzenia ze szkoły w okresie, kiedy dziecko na jej terenie przebywa. Tym bardziej, że pedagodzy, nauczyciele odpowiadają za każdego ucznia. On nie powinien mieć prawa wyjścia poza teren szkoły. Panie, więc jeżeli byśmy zrobili, no nie chcę tego nazywać takie kondominium żywieniowe, ale no coś, co by nie dawało nam szansę na opanowanie tego, co się dzieje z dzieckiem w szkole i zaproponowanie mu atrakcyjnych posiłków pełnowartościowych w oparciu o właśnie owe dobre kompetencje kompetentnych osób, no to myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. I tutaj znowu 800 plus się kłania, tak? A dlaczego te 800 plus nie powinno być wydatkowane i rozliczane właśnie poprzez pokrywanie kosztów chociażby tego karmienia na terenie szkoły.
1: Ja bym jeszcze poruszyła kwestię edukacji zdrowotnej, żeby też od najmłodszych lat tych młodych ludzi uświadamiać, czym są zdrowe nawyki żywieniowe i jak się żywić, żeby w dobrym zdrowiu dotrwać późnych lat starości, ale to już pewnie na osobną rozmowę, bo dzisiaj musimy niestety postawić kropkę, ale panie profesorze, jak zawsze pięknie dziękuję za to spotkanie. Profesor Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję.
0: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Coraz więcej nazwisk pojawia się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Swoją kandydaturę oficjalnie ogłosiła posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Polityczka zapowiada, że chce postawić na współpracę z mieszkańcami i Radą Miasta oraz rozwój bardziej zielonego i dostępnego Krakowa. Jak podkreśla, miasto powinno być tworzone przede wszystkim z myślą o mieszkańcach.
5: To my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią? I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek?
4: Przypomnijmy, przedterminowe wybory odbędą się po tym, jak w majowym referendum krakowianie odwołali z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wśród kandydatów są już także m.in. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, partii Razem, Konfederacji, ale nadal nie wiadomo, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Rosja prowadzi przeciwko Europie wojnę hybrydową i próbuje wpływać na opinię publiczną za pomocą propagandy oraz działań dywersyjnych. Tak przekonywał w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji apelował, by nie ulegać narracji o potędze Kremla.
6: Rosjanie chcą, byśmy wierzyli, że planują kilka ruchów do przodu, rozgrywając nas w wielowymiarowej partii szachów. W istocie po prostu rzucają cegłami w nasze okna i liczą, że sami będziemy się obarczać winą za potłuczone szyby.
4: Rosyjska propaganda to jednak tylko część problemu. Według polskich władz Kreml sięga także po znacznie bardziej bezpośrednie metody działania, o czym mówił koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Mamy do czynienia z wojną hybrydową, właściwie z wojną hybrydową, która przechodzi w działania dywersyjne, bo wysadzanie torów kolejowych czy podpalanie centrów handlowych w Polsce jest działaniem wrogim, działaniem dywersyjnym, działaniem, za którymi bez wątpienia, mamy na to potwierdzenie, stoją służby obcego rosyjskiego państwa.
4: Obaj ministrowie podkreślali, że odpowiedzią na takie działania musi być większa odporność państwa i społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe. A my przenosimy się do Armenii, gdzie zakończyły się wybory parlamentarne. Opozycja prorosyjska przegrywa, a obecny premier utrzymuje władzę. Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo swojej partii Umowa Społeczna i zapowiedział utworzenie samodzielnego rządu oraz kontynuację prozachodniego kursu kraju.
8: Przyszłość Armenii będzie opierać się na strategii umacniania niepodległości, państwowości, demokracji i rządów prawa. Będziemy kontynuować drogę demokratycznych reform, oczywiście przy wsparciu naszych europejskich partnerów.
4: Tak mówił premier podczas jednego z majowych wieców. Według oficjalnych wyników ugrupowanie Paszyniana zdobyło blisko 50% głosów. Głosowanie było postrzegane jako wybór między dalszym zbliżeniem do Unii Europejskiej, a utrzymaniem silnych relacji z Rosją. Władze w Erywaniu oskarżają Moskwę o próby wpływania na wynik wyborów za pomocą kampanii dezinformacyjnych. Paszynianowi pogratulowali już m.in. przedstawiciele Unii Europejskiej oraz szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ocenił, że wynik wyborów potwierdza proeuropejskie aspiracje Armenii i zadeklarował gotowość Polski do wspierania reform zbliżających ten kraj do Unii Europejskiej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Bardzo dziękuję za serwis informacyjny. 4 minuty po godzinie 18. No to oficjalnie jesteśmy już w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego spotkania.
0: Nowy Świat po południu.
1: W składzie cały czas niezmienionym. Tak, to Olga Szygenda opuściła nasze studio, było słychać. Olga Bobienko, Anna Rogiecińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Patryk Ramiega, Wojciech Ratasiewicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. I Queen na początek.

Queen na początek oczywiście trzeciej i ostatniej godziny popołudniowego poniedziałkowego spotkania, 8 minut po godzinie 18. No tak, trochę się rozgadaliśmy z panem profesorem, ale temat ważny, o czym też państwo w swoich wiadomościach i listach piszą. Chris między innymi, że pan profesor ma rację, bo skoro nie pozwalamy na sprzedaż na terenie szkoły papierosów czy alkoholu, no to pora zlikwidować także źródło toksycznej żywności. Pan Jacek zwrócił uwagę na jedną rzecz. Pan profesor mówił o kanapce przygotowywanej przez mamy. Pan Jacek pisze: protestuję. W okresie przedszkolno-podstawówkowym to ja zawsze dla mojej trójki dzieci przygotowywałem pierwsze i drugie śniadanie. Panie Jacku, absolutnie nie negujemy tutaj roli ojców, bo często to ojcowie także przygotowują pierwsze czy drugie śniadanie, ale pewnie pan profesor o własnych doświadczeniach mówił i stąd ta mama się pojawiła. Zresztą pamiętam, jak umawiałam się z panem profesorem na tę rozmowę, to też wspominał o tej kanapce przygotowywanej przez jego mamę, więc pewnie dlatego w wypowiedzi się pojawiła. No i wspominają państwo swoje szkoły i sklepiki, co w nich było, a czego nie było, to między innymi pani Alicja, która napisała tak, że w mojej wiejskiej szkole 25-30 lat temu nie było sklepiku, w gimnazjum już był i wiadomo, z obecnej perspektywy sam syf, chipsy, batony, gazowane napoje, ale myśmy do szkoły chodzili codziennie pieszo, a nawet przystanek autobusowy był bardzo daleko. W szkole była zupa, mleko i jabłko codziennie. No a teraz dzieci dowożone pod drzwi, mało ruchu, dużo śmieciowych kalorii, zmęczeni rodzice bez świadomości i niestety widać problem z wyborem produktów do koszyka w sklepach. Tak, bo tutaj, jak mówił pan profesor, to nie zawsze chodzi o pieniądze, czasem właśnie o pośpiech i też brak edukacji, brak wiedzy, jak przygotować zdrowy, zbilansowany posiłek. No i jeszcze pan Piotr, który z kolei wspomina, że w jego szkole obiady były pyszne, przez całą szkołę nie miałem potrzeby chodzić do szkolnego sklepiku. Było do tego stopnia dobrze, że chciałem odwiedzać szkolną stołówkę, chodząc już do pobliskiego gimnazjum. To państwa wspomnienia i państwa głos w dyskusji. Przypominam, 224-280-280. Można też do nas telefonować. Franek Wójcicki czuwa przy naszym telefonie. Popołudnie małpa Nowy Świat Online. Ja cały czas wczytuję się w to, co państwo piszą i do mediów społecznościowych rzecz jasna też zaglądam.

0: 15 minut po godzinie 18 i uśmiecham się trochę, wczytując się w to, co Państwo piszą. Pan Stanisław jeszcze zastanawia się, że jak to możliwe? Zawsze jak mowa o niezdrowym jedzeniu, to pada przykład pizzy. A ciekawe, co na to Włosi. Pan Jacek odpowiedział panu Stanisławowi, że pizza jest zdrowa, gdy ma ketchup, bo ketchup jest z pomidorków. Tak kiedyś to tłumaczono w Stanach Zjednoczonych. Czyli co, pizza z podwójnym serem pepperoni to tak naprawdę lekki warzywny lunch? A medycyna latami nas okłamywała? Niemożliwe.
1: Nowy świat po południu.
0: Oczywiście, proszę to ironicznie potraktować. Ten temat być może jeszcze wróci w popołudniowym programie za sprawą edukacji zdrowotnej. Kto wie? A tymczasem wiedzą Państwo, że nie boimy się podejmowania trudnych tematów, ale są takie sprawy, które szokują do granic możliwości. Pozostajemy w kręgu dramatycznych sytuacji związanych ze zdrowiem i ratowaniem dzieci, ale przeniesiemy się w tej godzinie w realia, które przerażają, ale z zupełnie innego powodu.
2: Ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że dobrze postąpiło państwo polskie, że wsparło rodzinę w trudnej sytuacji.
3: Przelot medyczny z krajów na przykład karaibskich, co jest bardzo częste w zimę, sytuacja nadzwyczajna, choroba, wypadek, klient musi być przywieziony do Polski, to są setki tysięcy złotych.
0: Rządowy samolot kilka dni temu poleciał do Chin po ciężko chorą dziewczynę. Zamiast narodowej solidarności pod informacją wylała się przerażająca fala nienawiści. Życzenia śmierci. Śmierci i publiczny lincz za to, że rodzice próbują poruszyć niebo i ziemię, żeby ratować córkę. Kacper Badura postanowił więc zapytać wprost, jak głęboko dno potrafi przebić internetowy hejt w obliczu największej tragedii i czy obowiązują jeszcze jakieś granice, a zaraz potem zmienimy perspektywę na bardziej praktyczną, bo ten przypadek pokazuje, jak gigantyczne mogą być koszty ratowania zdrowia poza granicami kraju. Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła Monikę Olszewską, radczynię prawną Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sprawdzimy, jak dobrze i mądrze ubezpieczyć się, wyjeżdżając poza granice kraju, by w razie nagłego kryzysu nie obudzić się z astronomicznymi rachunkami.

0: 18:20 już na naszym zegarze. No to wracamy do historii, którą przynajmniej ze słyszenia Państwo znają, ale zastanawialiśmy się, czy coś więcej o historii 24-letniej Klaudii Państwo wiedzą. Po licencjacie z filologii chińskiej wyjazd na studia do Pekinu był dla niej spełnieniem marzeń. Na miejscu studentka ciężko zachorowała, nieprzytomna po tygodniach, poddana leczeniu w chińskim szpitalu. Koszty leczenia szybko przerosły ubezpieczenie. Jedyną nadzieją dla rodziny był powrót córki do kraju. By polska studentka mogła bezpiecznie kontynuować leczenie w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało do Chin rządowy samolot z lekarzami na pokładzie. Powrót się udał, a dziewczyna jest już w kraju. Niestety, jeśli myślą Państwo, że to koniec problemów, to nic bardziej mylnego. I o tym opowie teraz Kacper Badura.
1: W poprzednim tygodniu powrót rządowym samolotem z Pekinu do Wrocławia, potem przejazd karetką do wojskowego szpitala klinicznego. U 24-latki zdiagnozowano niezwykle rzadkie powikłanie potworniaka jajnika, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Leczenie trwa już w kraju, mówiła w szpitalu matka dziewczyny.
2: Klaudia dobrze zniosła ten lot, prawie 14-godzinny, no i teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale... To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
1: W sprawie Klaudii interweniował polski rząd oraz dyplomaci. Jak podaje Rzeczpospolita, lot powrotny rządowym samolotem z Chin do Polski był lotem treningowym, jakie muszą obowiązkowo odbywać wojskowi piloci. Zgodę na

0: zagrożenie życia, należy być solidarny. To już nawet nie kwestie podatkowe, ale czysta przyzwoitość i solidarność. Nie jest to częsty przypadek, więc jeśli to są odosobnione sytuacje, to nie należy ich oceniać negatywnie. No, trzymajmy w tej chwili, w tej sytuacji kciuki za to, żeby taka osoba wróciła do zdrowia. Natomiast miejmy nadzieję, że jest to też pewnego rodzaju instruktaż i nauczka dla innych, że należy szukać dodatkowej formy ubezpieczenia, tak abyśmy czuli się bezpiecznie w miejscu, do którego się udajemy. Ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że dobrze postąpiło państwo polskie, że wsparło rodzinę w trudnej sytuacji. Myślę, że w każdej sytuacji takiej drastycznej należy zastanowić się nad możliwą pomocą, najmniej kosztowną dla państwa. Myślę, że jeśli byśmy nawet liczyli te koszty przewozu, one w sumie, jeśli chodzi o koszty całe utrzymania Ministerstwa Obrony Narodowej i zbrojeń, tego co musimy wydawać w tym obszarze, to nie są aż tak wielkie, ale uratowaliśmy kolejne życie ludzkie, więc to jest bezcenne.
1: Sam prywatny lot samolotem medycznym kosztowałby fortunę.
0: Myślę, że firmy ubezpieczeniowe dokładnie są w stanie podać kwoty, ale to są z reguły, jeśli mówimy o specjalistycznym samolocie, specjalistycznym sprzęcie, jak również załodze, to są, no myślę, kwoty liczone nawet w kilkuset tysiącach złotych, jak nie więcej. Kwestia czasu i kwestia doboru ludzi, którzy zdecydowaliby się pojechać, bo pieniądze to jest jeden aspekt, a drugi jeszcze osoby, które mają podjąć to ryzyko i przewieźć bezpiecznie osobę chorą do kraju.
1: Standardowe ubezpieczenie to najczęściej podstawowa opieka medyczna. Gdy lecimy za granicę, sprawdźmy dostępne ubezpieczenia i doczytajmy, co konkretnie zapewniają, radzi ekspert rynku turystycznego Marek Kamiński.
2: Zwróćmy uwagę na przykład sam przelot medyczny z krajów, na przykład karaibskich, co jest bardzo częste w zimę, sytuacja nadzwyczajna, choroba, wypadek, klient musi być przywieziony do Polski, to są setki tysięcy złotych, to są olbrzymie sumy. Niestety w sytuacjach, kiedy taki klient biura podróży nie jest ubezpieczony, jest to sytuacja tragiczna, bo wymaga na przykład od rodziny, która jest tutaj w Polsce, no brutalnie mówię, zbiórki finansowej.
1: Polska studentka była ubezpieczona, ale koszty leczenia okazały się gigantyczne. Każdy jeden dzień pobytu w chińskim szpitalu to rachunek na kilka tysięcy złotych i to bez kosztów leków, specjalistycznych terapii, konsultacji lekarskich i kolejnych procedur. Rodzina Klaudii prowadzi internetową zbiórkę na opłacenie leczenia szpitalnego w Chinach i neurorehabilitację po leczeniu. Bliscy zebrali już ponad 1 100 000 złotych. Potrzebują jeszcze 400 tysięcy. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
3: Dlatego ten temat powróci w popołudniowym programie po 18.30. Porozmawiamy z Moniką Olszewską, radczynią prawną Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jak dobrze się ubezpieczyć, wyjeżdżając poza granicę kraju i kiedy ubezpieczenie samo może nie wystarczyć? W jakich sytuacjach? Na tę rozmowę oczywiście zapraszam Państwa w imieniu Anny Rokicińskiej.

0: 18.29, Lech Janerka. Mówi się, że mądry Polak po szkodzie, ale czy przed wyjazdem poza granice kraju faktycznie dokładnie czytają Państwo umowy ubezpieczenia i gdzie, w jakich sytuacjach jest najwięcej haczyków? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. O tym także w rozmowie z naszą gościnią, to już za chwil kilka. Tymczasem pan Piotr napisał, że hejtu oczywiście nigdy nie można popierać, ale rozgoryczenie tym, że ludzie budzą się dopiero po szkodzie, można już zrozumieć jak najbardziej. Przemieszczając się po Europie, praktycznie nie zdarza mi się jechać bez ubezpieczenia, pisze pan Piotr. A dalej w świat to już nawet nie ma mowy. Jak stać mnie na egzotyczny pobyt, lot przez pół albo przez cały świat, to naprawdę 500-1500 zł ubezpieczenia to naprawdę nie jest szczyt świata. Bazując na swoim doświadczeniu z tego roku, 35 dni w Australii z sumą ubezpieczenia 1 milion złotych. Koszt 850 zł, 1,5 miliona było. Okej, 1200 zł. Będąc na miejscu, spytałem, czy takie ubezpieczenie mi wystarczy. Kilka osób powiedziało mi wprost, żeby nasi byli ubezpieczani na takie sumy. Ale myśmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Za chwilę oczywiście do tej dyskusji wrócimy.
1: Pogoda.
0: Mówiąc krótko, jak się ubezpieczyć, żeby nie zostać na lodzie? A tymczasem przed nami bardzo dynamiczny tydzień z gwałtownymi zmianami temperatury. Początek tygodnia przynosi nam uderzenie ciepła. Chwilami nawet będzie gorąco. Już jutro termometry w naszym kraju podskoczą aż do 28 stopni. Ale taka sielanka nie potrwa długo, ponieważ do centrum Europy zacznie napływać zdecydowanie zimniejsza masa powietrza, dlatego już od środy odczujemy potężne ochłodzenie i miejscami zobaczymy na termometrach zaledwie 17 lub 18 stopni, ale ten chłodniejszy okres potrwa tylko kilka dni, proszę się nie martwić, już od 16 czerwca pogoda ma się zacząć poprawiać i znowu zrobi się znacznie cieplej. W kolejnych dniach możemy się spodziewać takiego przyjemnego lata z temperaturami do 22 stopni nad polskim morzem, 25, a nawet 26 stopni ma być w pozostałych regionach kraju. Ale jutro proszę się spodziewać naprawdę dynamicznej aury i to w całym kraju.

0: po tej wątpliwej dziewczyny, która została z Chin przywieziona samolotem rządowym, ja zawsze w takich sytuacjach w bardzo przerysowany sposób komentuję to, jak my Polacy się nienawidzimy, to już widać od czasów, kiedy nastąpiły trzy zabory, bo te trzy zabory też nie wzięły się z niczego. To jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia.
1: To Państwa głos w dyskusji 224-280-280, ale hejt w sieci to jedna, a sytuacja, o której przed chwilą opowiadał Kacper Badura, obnaża coś jeszcze, brutalną prawdę o tym, jak koszmarnie drogi jest system medyczny poza granicami naszego kraju. Wypadek na nartach w Alpach, rachunek na kilkadziesiąt tysięcy euro, nagłe zapalenie wyrostka w Stanach Zjednoczonych, nawet 100 tysięcy dolarów, za oceanem czy w Azji jedna doba na Ojomie naprawdę potrafi zrujnować finansowo całą rodzinę na pokolenia. Jak się przed tym bronić i na co patrzeć w umowach, żeby polisa naprawdę nas chroniła? O tym już teraz w rozmowie z naszą gościnią Monika Olszewska, radczyni prawna Polskiej Izby Ubezpieczeń. Mam nadzieję, podpowie, jak dobrze się ubezpieczyć, wyjeżdżając poza granice naszego kraju. Przepytanie. A w studiu już witam Anię Rokicińską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Gościmy Monikę Olszewską, radczynię prawną Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
2: A porozmawiamy o tym, jak dobrze się ubezpieczyć, wyjeżdżając poza granice kraju. Sezon wakacyjnych wyjazdów przed nami. Co brać pod uwagę w pierwszej kolejności, gdy wyjeżdżamy poza Polskę?
3: Przede wszystkim dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne powinno być dopasowane do kierunku naszej podróży, do planowanych aktywności, ale także też do naszego stanu zdrowia. Bardzo ważne i chyba najważniejsze są koszty leczenia. Musimy uwzględnić, do jakiego kraju jedziemy. Czy jedziemy, czy podróżujemy w ramach Europy, czy też zamierzamy opuścić nasz kontynent i wyjechać do kraju, w którym służba zdrowia jest bardzo droga. Jeśli planujemy wyjechać do takich krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Japonia, gdzie koszty leczenia są bardzo wysokie, powinniśmy zadbać o to, żeby suma ubezpieczenia kosztów leczenia była duża i tak naprawdę rekomendowałabym nawet rozważenie kwoty od miliona euro wzwyż.
2: Od miliona euro wzwyż, to bardzo dużo. To ile będzie kosztowało takie ubezpieczenie?
3: Takie ubezpieczenie jest to w przypadku wyjazdu tygodniowego czy dwutygodniowego jest to kwota rzędu kilkudziesięciu, może kilkuset złotych, ale biorąc pod uwagę, że cały ten wyjazd jest dla nas i tak kosztowny, to stanowi to mały procent w kosztach, jakie i tak ponosimy w związku z tym wyjazdem, a zapewnia nam to możliwość spokojnego spędzenia naszego urlopu.
2: Troszkę już mówiła pani o stanie naszego zdrowia. O tym zwykle się ubezpieczycielom nie mówi, jaki ten nasz stan zdrowia jest. No i teraz tak, czy mamy choroby przewlekłe na przykład, albo czy mamy jakieś uczulenie, to jak przeliczyć to ubezpieczenie na kwotę? Jak to skalkulować?
3: Każdy z ubezpieczycieli ma zaszytą swoją taryfę i odpowiednio ocenia ryzyko, dobierając do tego też składkę ubezpieczeniową, a my wypełniając wniosek o ubezpieczenie, szukając odpowiedniej oferty, jesteśmy często pytani, czy chorujemy na przykład na choroby przewlekłe, co jest bardzo istotne i na to powinniśmy bardzo mocno zwrócić uwagę, żeby tego faktu nie zatajać.
2: No niekoniecznie chcemy się tym dzielić, bo uznajemy, że to są nasze dane osobowe.
3: No to są dane osobowe, ale udostępniamy je w naszym interesie. Jeżeli nie zaznaczymy tego i nie powiemy ubezpieczycielowi, że chorujemy na choroby przewlekłe, wówczas może się okazać, że nasza polisa ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów związanych z zaostrzeniem stanu choroby przewlekłej, jeśli spotka nas to za granicą.
2: A jeśli pozostajemy w Unii Europejskiej, to polegać jedynie na karcie EKUS, czy jednak się doubezpieczyć?
3: No my jednak byśmy sugerowali się doubezpieczyć, ponieważ karta EKUS nie pokryje wszystkich procedur medycznych. Karta EKUS pokryje tylko te procedury medyczne, które są bezpłatne w danym państwie, a to jest uzależnione od systemu zdrowotnego konkretnego państwa. Karta EKUS nie pokryje także transportu medycznego do kraju, nie pokryje kosztów ratownictwa, jeżeli będą konieczne. No i też nie pokryje innych elementów ubezpieczenia turystycznego, chociażby takiego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które również zalecamy, żeby uwzględnić w ubezpieczeniu turystycznym, bo ono chroni nas w przypadku, gdy my wyrządzimy szkodę za granicą.
2: Wyjeżdżamy zwykle na krótki okres, ale są takie osoby, które planują długie wyjazdy. Na ile właśnie długość wyjazdu ma wpływ na cenę ubezpieczenia i co tutaj brać pod uwagę? Czego nie powinniśmy przeoczyć?
3: Jadąc na dłuższy okres, powinniśmy też bazować na tych samych czynnikach, to znaczy do jakiego kraju jedziemy. Czy w tym kraju służba zdrowia jest zazwyczaj prywatna, czy też jest dostęp do państwowej służby zdrowia, jak ten dostęp jest zapewniony, jakie są koszty służby zdrowia, jakie koszty musielibyśmy ponieść w przypadku, gdy zajdzie za granicą ten wypadek. W przypadku, gdy jedziemy na dłuższy okres czasu, no jest większe prawdopodobieństwo, że więcej rzeczy może się nam przydarzyć, dlatego ważne jest, żeby takie ubezpieczenie na dłuższy okres pokrywało koszty leczenia nie tylko ambulatoryjnego, ale także ewentualnie dłuższą hospitalizację, zakup niezbędnych leków, a także koszty ewentualnej rekonwalescencji.
2: A środek transportu, którym dojedziemy do celu, ma znaczenie, jeśli chodzi o podróże? Bo możemy podróżować samochodem, ale są też tacy, którzy korzystają z jednośladu czy motocykla albo roweru na przykład. Ma to znaczenie czy nie?
3: Środek transportu może mieć znaczenie, ale niekoniecznie w kontekście jak dojedziemy do kraju, ale jak będziemy spędzać nasz urlop. Bo jeżeli będziemy spędzać nasz urlop aktywnie i wiemy, że na przykład będziemy płynąć jachtem, albo wiemy, że udajemy się na wyprawę motocyklową i będziemy podróżować przez dłuższy czas przez kilka krajów, to musimy się upewnić, że nasze ubezpieczenie takie aktywności nasze pokrywa. Często takie aktywności są już kwalifikowane jako uprawianie sportów, więc sprawdźmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w ofercie ubezpieczyciela, czy ta polisa pokryje taką naszą aktywność.
2: No właśnie, skoro już jesteśmy przy tych aktywnościach, to też jest pewien wątek, o którym warto myśleć w kontekście ubezpieczenia. Co ubezpieczyciel potraktuje jako sport ekstremalny?
3: Każdy z ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia w swoim produkcie definiuje, co uważa za sport ekstremalny. Najczęściej są to takie aktywności dość powszechnie mało popularne, ale jednak które wiążą się z dużym ryzykiem, na przykład rafting górski, czyli pływanie kajakami po wzburzonych strumieniach górskich, czy wspinaczka wysokogórska powyżej jakiejś wysokości nad poziom morza. Czasami może być to też żeglarstwo morskie, czyli wypłynięcie już na wody morskie. Dlatego, ponieważ każdy ubezpieczyciel sam definiuje, co dla niego jest sportem ekstremalnym, ważne jest, żebyśmy zapoznali się z zasadami ubezpieczenia, a one są opisane w dokumencie zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
2: No właśnie, jeśli chodzi o te aktywności, to też przeczytałam parę takich propozycji i można się nieźle zdziwić, jeśli chodzi o to, co jest uznawane za sport ekstremalny. Ja dotarłam do takiej oferty, która mówi o tym, że 3,5 tysiąca metrów w górę to już jest sport ekstremalny, nawet jeśli idziemy na własnych nogach. No podobnie jest z kolarstwem górskim, które no, na single tracka pewnie niektórzy z nas chodzą. I tak się zastanawiam, czy dokładnie dopytywać tego ubezpieczyciela o szczegóły.
3: Zawsze warto dopytać, jeśli mamy wątpliwości co do zakresu ochrony. Ubezpieczyciel odpowie na nasze pytania i to pozwoli nam cieszyć się naszym urlopem, jeśli zdecydujemy się na to ubezpieczenie. Mamy wtedy pewność, że w razie jakichkolwiek nieprzyjemności to ochrona zadziała. Warto, naprawdę warto pytać ubezpieczycieli, jeżeli mamy wątpliwości przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2: A jeśli planujemy taką aktywność jak na przykład Wesołe Miasteczko, to tu czekają na nas jakieś ubezpieczeniowe niespodzianki?
3: No to też zależy od produktu. No raczej Wesołe Miasteczko jest taką, no nie powiedziałabym, że to sport ekstremalny, chociaż zastrzegam, że tu każdy z ubezpieczycieli ma możliwość określenia, co dla nich, dla jego produktu, dla jego zakładu jest uznawane za sport ekstremalny. Aczkolwiek też zwróćmy uwagę, czy nasz stan zdrowia przypadkiem nie wyklucza uczestnictwa w takich aktywnościach, bo być może cierpimy na choroby serca i akurat wejście na diabelskie koło nie jest dla nas najlepszym pomysłem.
2: Zwykle musimy się zdecydować, do jakiej kwoty się ubezpieczamy. Jak tę kwotę skalkulować, żebyśmy z jednej strony nie wydali kroci, a z drugiej, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żebyśmy się czuli zabezpieczeni?
3: Tak jak mówiłam, najważniejsze czynniki, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę, to nie jest cena, bo to tylko ułamek wartości całej naszej wycieczki, całych naszych wakacji, ale przede wszystkim sprawdźmy to, czy służba zdrowia w danym kraju, gdzie jedziemy, jest prywatna, czy jest kosztowna. Wskażmy ubezpieczycielowi, czy zamierzamy spędzać ten urlop pasywnie, będąc tylko 2 tygodnie w hotelu przy basenie, czy też zamierzamy uprawiać jakieś sporty, czy spędzać ten czas aktywnie. Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o nasz stan zdrowia i wskażmy, czy chorujemy na choroby przewlekłe.
2: A chcemy wydawać na ubezpieczenia w podróży więcej, czy raczej okrajamy to zwykle jako klienci ubezpieczycieli do takich najniższych stawek?
3: Wydaje mi się, że świadomość ważności polisy turystycznej w naszym społeczeństwie rośnie i mam wrażenie, że nasi podróżujący coraz chętniej zawierają umowy ubezpieczenia na wysokie sumy kosztów leczenia, wiedząc, że składka ubezpieczeniowa, która, tak jak mówiłam, często jest tylko ułamkiem wartości całego wyjazdu, daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala spokojnie cieszyć się naszym wyjazdem.
2: A jeśli wybieramy się w drogę z dzieckiem, a wiadomo, że małe dzieci dość często chorują i zwykle niespodziewanie, to na co wtedy zwrócić uwagę, rozważając właśnie jakieś oferty?
3: Zwróćmy uwagę w tym przypadku na assistance. Czasami te choroby dziecięce pojawiają się nagle, dlatego ważne jest, żeby można było skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem, który zorganizuje albo wizytę lekarską, albo nawet teleporadę, bo też coraz częściej w ofercie ubezpieczycieli w ramach assistance jest teleporada, która może okazać się wystarczająca w przypadku chorób naszych dzieci.
2: Zwykle jadąc w egzotyczne miejsca, zalecane są pewnego rodzaju szczepienia. Czy ubezpieczyciel będzie sprawdzał, czy dopełniliśmy tego obowiązku?
3: Ubezpieczyciel nie zawiera takich pytań w formularzu. Też ubezpieczyciel będzie raczej sprawdzał związek przyczynowy między zdarzeniem a naszą chorobą niż kwestie szczepienia, aczkolwiek jeżeli szczepienia są zalecane, to jak najbardziej powinniśmy skorzystać z możliwości takiej, bo to chociażby daje możliwość szybszego załatwienia czy załatwienia transportu do szpitala i udzielenia i przedłużenia czasu na udzielenie pomocy medycznej.
2: Czasami ubezpieczyciele doszukują się jakichś podstaw, by tego ubezpieczenia jednak nam nie wypłacić albo nie zrefundować kosztów, na przykład leczenia. Czy to są takie praktyki normalne, czy to się często zdarza?
3: Znaczy, to jest trochę daleko posunięte stwierdzenie, że ubezpieczyciele szukają, tak jak zrozumiałam, wymówek do niewypłacenia odszkodowania czy świadczenia. Ubezpieczyciele są związani postanowieniami umowy, przepisami prawa. Jeżeli zdarzenie mieści się w zakresie ubezpieczenia, to jak najbardziej rzetelna likwidacja szkody zapewni wypłatę takiego świadczenia.
2: Ale często zdarza się, że osoby, które wracają z zagranicy i coś im się po drodze przydarzyło, mówią i opowiadają o takich przypadkach, jak to musieli się wymieniać korespondencją, żeby ubezpieczyciel jednak wypłacił to, co powinien wypłacić.
3: No, to też wszystko zależy od perspektywy. No, ja, przykro mi, ale nie znam takich szczegółowych przypadków. To trzeba by było przeanalizować sytuację, tak zwanie case by case. Natomiast no, ubezpieczyciele raczej wypełniają swoje zobowiązania wynikające z umów.
2: A gdzie się wtedy w takiej sytuacji poskarżyć? Mamy jakąś drogę odwoławczą jako klienci?
3: Jako klienci no, mamy drogę odwoławczą, jest chociażby rzecznik finansowy, do którego można się zwrócić o pomoc w przypadkach, które budzą wątpliwości konsumenta.
2: A rzecznik praw ubezpieczonych jeszcze działa? Dużo ma spraw?
3: To jest rzecznik finansowy.
2: Czyli jakąś drogę odwoławczą mamy, w razie czego, gdyby jednak się okazało, że mamy tutaj spór na tej linii między ubezpieczycielem a prywatną osobą. Jak długo trwają takie sprawy?
3: No to wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Wszystko też zależy od stopnia skomplikowania danego roszczenia, tak? Więc no to bardzo trudno mi wypowiedzieć się. Na rozpatrzenie reklamacji Zakład Ubezpieczeń ma 30 dni. A w sprawach skomplikowanych to może zostać przedłużone o kolejne 30.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Monikę Olszewską, radczynię prawną Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy pięknie. Dziękuję Ci, Aniu, za przeprowadzenie tej rozmowy. No i taka chyba najważniejsza lekcja z tej naszej ostatniej godziny popołudniowego spotkania brzmi tak, że oszczędność kilkudziesięciu złotych na dobrej polisie przed wyjazdem może nas kosztować setki tysięcy złotych długu w zagranicznym szpitalu oczywiście. No a systemy medyczne poza Polską to potrafią brutalnie zweryfikować nasze podejście pod hasłem jakoś tam będzie. No to zanim Państwo spakują walizki na kolejny urlop, naprawdę warto poświęcić te kilkanaście chyba minut, bo to jednak jest trochę tych stron do przeczytania umowy, ale naprawdę warto, żeby wakacje życia nie stały się finansowym dramatem na lata.

Morciba i 18.54 w grupie patronackiej i nie tylko. Dyskusja w sprawie ubezpieczeń trwa, ale my kończymy popołudniowy program. Niemniej proszę pamiętać, że na wakacje i nie tylko na wakacje, jakikolwiek wyjazd zagraniczny, zawsze zabieramy zdrowy rozsądek, a do paszportu dołączamy mądrze dobraną polisę. Po to ten temat pojawił się w popołudniowym programie, by uświadomić niektórym, że żartów nie ma, jeżeli cokolwiek stanie się z naszym stanem zdrowia, a możemy nie mieć tyle szczęścia, co pani Klaudia. Dzisiejszą popołudniówkę kończymy, ale zapraszamy na jutro na godzinę 16. A za dziś pięknie dziękuję Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Patryk Grabiega, Wojciech Ratasiewicz z państwem zostaje, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. I mniej więcej w tym samym składzie, chociaż delikatnie zmienionym, spotykamy się jutro o godzinie 16, bo tak jak państwu mówiłam na początku audycji, sezon urlopowy trwa, więc trochę roszad będzie. Jakich? Zapraszamy na jutro o 16:00.

0: Nazywam się Maria Lengren i zapraszam Państwa na wspólną rozśpiewkę. Nowy podcast, podczas którego będę omawiać tajniki, sztuczki wokalne, analizować, jak działa ta zaczarowana krtani przyległości, a także przypominać najwybitniejsze wykonania z rozmaitych muzycznych gatunków. Coś dla wszystkich ciekawych śpiewu. Pierwszy odcinek 7 czerwca, kolejne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Do usłyszenia!
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady w sprawie Wołodymyra Zełenskiego. Jej opinia trafiła już do prezydenta Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że głowa państwa podejmie decyzję w, tu cytat, odpowiednim czasie. Nie ujawniono jednak, jakie stanowisko zajęła kapituła. Sprawa dotyczy wniosku o odebranie ukraińskiemu prezydentowi najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. To reakcja na decyzję władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wcześniej premier Donald Tusk apelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia część kolejowych inwestycji prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Kontrolerzy wskazują na błędy w przygotowaniu prac, opóźnienia i rosnące koszty. Według NIK prace warte ponad 8 miliardów złotych opóźniły się nawet o 5 lat, a ich koszt wzrósł o blisko 0,5 miliarda złotych.
2: Kontrola ujawniła nierzetelne przygotowanie dokumentacji, zaniedbania na etapie planowania oraz nieefektywny monitoring przebiegu inwestycji. Dodatkowo brak należytego zabezpieczenia jednego z placów budowy przez nierzetelnego wykonawcę doprowadził do kradzieży infrastruktury o wartości ponad 12,5 miliona złotych.
1: Mówił rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny. Izba domaga się od PKP PLK lepszego planowania inwestycji i skuteczniejszego nadzoru nad ich realizacją. Pierwszy studencki festiwal filmów słowiańskich zakończony. Poznaliśmy zwycięzców konkursu. Główną nagrodę zdobył serbski film Tarik. O szczegółach mówi Tomasz Ławnicki.
3: To historia 15-latka, który zostaje wyrzucony ze szkoły. Do tego momentu samotnie wychowywała go matka. Teraz musi zamieszkać z ojcem i jego nową rodziną. Trudna podróż, zmiana świata, próba odnalezienia się w chaosie i niezwykła życiowa lekcja. Tak twórcy opisują ten film i ten obraz trafił do serc międzynarodowego jury warszawskiego festiwalu.
4: Wybraliśmy film, co do którego wszyscy się zgadzamy, że jest dobry i warto go nagrodzić. Film, który jest bardzo świadomy, bardzo dojrzały i który nas poruszył.
3: Mówił przewodniczący jury Maciej Buchwald. Reżyser tego filmu, Adam Tutić, ma 24 lata. Studiuje reżyserię filmową na Wydziale Sztuk Dramatycznych w Belgradzie. Nagrodę za najlepsze zdjęcia do filmu Tytuł się jeszcze przyśni zdobył Mateusz Nowak. Wyróżnienie natomiast przyznano twórcom filmu ze Słowenii Czekam na pociąg. To był pierwszy festiwal prezentujący krótkometrażowe filmy twórców z państw słowiańskich, udany, więc na pewno nie ostatni.
1: Dodajmy jeszcze, że w konkursie startowało 16 filmów, a nasze radio było patronem tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Do tych radosnych dźwięków, które wybrzmiały przed chwilą, wrócę za chwilę, bo najpierw powiem, że rozpoczął dzisiejszą audycję Ruperto Chappi, hiszpański kompozytor, chociaż słuchając tego utworu miałem wrażenie, że to jest kompozytor austriacki, przynajmniej jeśli nie niemiecki. Taki styl muzyczny kojarzy mi się bardziej z Austrią, ale to może być tylko taka zmyłka. Pan Ruperto urodził się w połowie XIX wieku, zmarł na początku wieku XX w Madrycie. Napisał wiele symfonii, utworów chóralnych, kameralnych, a także opery i był jednym z najpopularniejszych, najważniejszych kompozytorów swoich czasów. Natomiast drugi zespół, no i tutaj może ciut dłuższa historia, bo te dźwięki, które Państwo usłyszeli, niektórych mogły na tyle zaskoczyć, że przypomniały się lata 80., początek lat 80., kiedy dokładnie w ten sposób grał i brzmiał zespół Discharge, niemal jeden do jednego, a to są dźwięki z płyty wydanej 21 maja tego roku. Szwedzki zespół Meanwhile wydał epkę pierwszą od 18 lat, A Conflict of Memory. A historia tego zespołu jest taka, że powstał po to, żeby naśladować zespół Discharge. Nazywał się Discharge. Natomiast w połowie lat 90. z nieznanych mi powodów zmienili nazwę na Meanwhile, no ale stylu i brzmienia nie zmienili. Ten styl jest bardzo, bardzo dokładnie taki jak na pierwszym singlu Discharge, jaki usłyszałem w roku 81 bodajże. Dla mnie to była muzyka rewolucyjna wówczas. Nikt tak nie grał. Ani odrobinę rock'n'rolla w tej muzyce nie ma, tylko piękna naparzanka z tym charakterystycznym rytmem na perkusji, który od tamtej pory nazywa się D-beat, ponieważ zespół Discharge po prostu go wymyślił. No i tak sobie pomyślałem, że ta opowieść jest Państwu potrzebna, żeby zrozumieć moją fascynację zespołem Meanwhile. Polecam tę epkę, bezlitosna i świeżutka. No dobrze, to czas na utwór trzeci. Jeszcze tylko powiem, co dziś w audycji. Nie będzie tym razem rozdawnictwa. Być może z tego powodu, że zaczyna się czas festiwali, i te festiwale troszkę innymi prawami się rządzą, ale nie mówię nie, bo organizatorzy czasami w ostatniej chwili się zgłaszają z prośbami i propozycjami, więc jeżeli coś się trafi, to oczywiście będę Państwu mówił. Teraz proponuję jako trzeci utwór zespół francuski, duet właściwie, nie zespół, zespół postpunkowy Varsovie. To jest zespół z Grenoble, założony w 2005 roku. Nazwę wybrali, tłumacząc nazwy ulubionych zagranicznych zespołów na francuski. No i Varsovie to po prostu francuska nazwa, pierwotna nazwa zespołu Joy Division. No i tak im się spodobała nazwa Warszawa, że postanowili nazwać się Varsovie. I w tym czasie, kiedy tak się nazywali, jednocześnie zrobili piosenkę o Powstaniu Warszawskim. No i takim się to ładnie ułożyło. Natomiast utwór, który Państwu za chwilę zaprezentuję, nazywa się Tres Colline. To jest piosenka z nadchodzącego szóstego albumu Not Pour Plitard. No tutaj oczywiście frankofile będą mi wytykać, że nie tak się to wymawia. Znaczy to uwagi na później, o to już będzie wtedy łatwiej. Płyta ma się ukazać w październiku 2026 roku. Tres Colline znaczy 13 wzgórz. Tekst prowadzi słuchacza przez labirynt wspomnień i ulotnych obrazów. W całej piosence francuska stolica jawi się jako obraz ukształtowany przez pamięć i historię. Według zespołu utwór nawiązuje do ataków 13 listopada 2015 roku. Wtedy Paryż został dotknięty serią ataków terrorystycznych. Wszystkie były skoordynowane. W sumie zginęło wtedy 130 osób. Wśród atakowanych miejsc znalazła się sala koncertowa Bataclan, miejsce na zawsze związane z jedną z najciemniejszych nocy w historii współczesnej muzyki na żywo.
Warsowinie podchodzi jednak do tych zdarzeń w sposób bezpośredni, bo nie ma w piosence opisów przemocy, ani haseł politycznych, ani prób opowiedzenia tego, co się wydarzyło. Natomiast skupia się na tym, co pozostaje po latach, czyli wspomnieniach, takich właśnie bliznach w pamięci, niewidzialnych pęknięciach, które pozostają jako trauma w zbiorowym doświadczeniu. No i oczywiście doświadcza tego również miasto. No dobrze, to chyba już się naopowiadałem. Czas posłuchać. Varsovie, Tres Collines.

Nieczęsto mi się zdarza, żeby z braku czasu, tylko i wyłącznie, żeby wysłuchać piosenkę, która mi się spodoba kilkukrotnie. Tak było z piosenką Varsovy. Przyznaję się, tak mi się podoba ten numer, że w ciągu ostatnich kilku dni kilka razy go wysłuchałem. Z wielką przyjemnością dzisiaj również. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I tak sobie pomyślałem, że to jest idealna propozycja na listę przebojów. To ja może powiem, komu trzeba. Może się uda wepchnąć coś takiego nietypowego do tej stawki. No to teraz wracamy do Szwecji. Meanwhile już był, teraz będzie zespół Alarm. Nie wiem, czy po szwedzku mówi się Alarm, bo po angielsku pewnie byłoby Alarm. Z tymi akcentami jest różnie w różnych językach. W każdym razie niech będzie Alarm z wykrzyknikiem, gdybyście Państwo chcieli odnaleźć ten zespół. 8 maja ukazała się płyta Failure by Design. I to jest kolejny zespół z tak zwanej szufladki Szwedzki Potop, czyli będzie też D-beat, hardkorowo-punkowo, mocno, głośno. Zespół powstał w 2023 roku po rozpadzie legendarnego zespołu Victims. Victims pojawił się kilka razy w audycji. Niektórzy z Państwa na pewno dobrze kojarzą ten zespół. To taki klasyczny szwedzki zespół z tego gatunku, krastowo-hardkorowo-punkowy, bardzo, bardzo ciężki. No i tutaj jest chyba podobnie, aczkolwiek może bardziej melodyjnie, może trochę ciekawsze momenty, może linie basowe, może trochę więcej emocji w wokalu, nie tylko takie emocje typu wydzieramy się. Nie wiem, nie chcę tego dokładnie oceniać, ale mówię to po to, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten zespół i na tę płytkę. Alarm, a new low.

Tak na marginesie tylko dodam, że to była najspokojniejsza piosenka z albumu Failure by Design zespołu Alarm, więc proszę się tam spodziewać o wiele szybszych i grubszych utworów. Ale celowo wybrałem ten, żeby była pewna różnorodność w muzyce, którą Państwu prezentuję. I teraz, podążając za tą różnorodnością, przeniesiemy się bardzo blisko, za granicę skoczymy, kraju Szwecja do kraju Norwegia, skąd pochodzi zespół Ploitorgeist, założony w 2024 roku. Punk rock w najczystszej postaci, pełen energii, taki charakterny, bym powiedział. Pełno emocji, pełno melodii, kapitalnie się słucha tej płyty. To jest debiutancka płyta zespołu, ukazała się 1 maja, Hunting Season. I powiem jako ciekawostkę, że basista i gitarzysta grali wcześniej w zespole, który być może niektórzy z Państwa pamiętają, bo gościł w Polsce w latach 90. czy też na przełomie 80. i 90. Life But How To Live It. Ja pamiętam ten zespół, nie pamiętałem do końca, jak

oryginalne i odważne, a teksty chwytają za, wiecie państwo, co każdego faszystę. No i to chyba takie dobre podsumowanie. Dobra. Poltergeist New World.

Poltergeist. Myślę, że warto zapamiętać tę nazwę, choć pewnie nie będzie tak łatwo za pierwszym razem, ale no, jak Państwo słyszeli, czysta energia, fantastyczne, melodyjne granie. No, rzadko ostatnio takie płyty do nas docierają takiej jakości muzycznie, bo tam, wiecie Państwo, sialala to każdy potrafi, ale tutaj jest coś takiego w tym graniu, co wyróżnia oczywiście ten zespół bardzo. To, żeby nie było za słodko, to będziemy teraz wyrywać trzewia. No myślę, że taki moment jest idealny na to. Mamy w 11:30. Ci, którzy już zostali przy audycji, to oczekują, a ci, którzy odeszli, to odeszli, więc myślę, że spokojnie, z czystym sumieniem możemy trochę death metalu i grindcora Państwu zaprezentować prosto z Londynu. Zespół Burner zapowiedział nową płytę, która ukaże się 25 września. No One Is Coming To Save Us. Jak sobie zanotowałem, ogień, dym i kurz. Burner już gościł w audycji, więc być może wiecie Państwo, czego się spodziewać. Gościnnie w utworze, który za chwilę wysłuchamy, to metaliści będą doskonale wiedzieć. Wystąpi wokalista japońskiego pochodzenia, ale amerykański muzyk, ale znany jest jako lider i główny wokal zespołu Trivium. No więc metaliści już na pewno wiedzą, już się cieszą, a reszta musi jakby uznać tę ich radość i się cieszyć również. Burner, Sunrise, Parabellum.

Wiem, że delegacja słuchaczy, nawet delegacja redaktorstwa udała się na festiwal Mystic do Gdańska, gdzie takie wrzaski i łomoty od rana do nocy przez ostatnich kilka dni. No i były zachwyty. Pomyślałem, że taki Barner spokojnie mógłby tam się odnaleźć z wielką radością. A może już grał, a może będzie grał. Myślę, że ci, którzy organizują i bukują zespoły, to już wiedzą, gdzie trzeba nadstawić ucho. To, żeby uspokoić nieco sytuację, przeniesiemy się teraz do Nowego Jorku. Zespół Quicksand, założony w 1990, ogłosił swój nowy album, który ukaże się już niedługo, 17 lipca, Brink on the Psychics. Ja o tym albumie już mówiłem, zespół ujawnia kolejne single, tym razem będzie single Crystallize. No, mogę powiedzieć tylko, że zespół rzeczywiście legendarny. Taki zespół, który stworzył pewien gatunek muzyczny, łącząc hardcore z bardziej takim melodyjnym graniem, i wyszło im z tego, że to będzie post-hardcore, co dziś jest już dość powszechne i taki sposób grania jest dość powszechny. Wtedy w latach 90. było to pewną nowością. No i zespół na szczęście wrócił do aktywności płytowej i po 5 latach przerwy nagrywa kolejny album i go wypuszcza w świat. No więc posłuchajmy tego, to chyba 4. singiel z nadchodzącej płyty. Quicksand, Crystallize.

0: Teraz będzie zupełnie bez żadnego trybu. Podobno Kapituła obradowała w Juracie, obradowała i wydała zalecenia. Niestety nie dowiemy się, jakie to będą zalecenia, gdyż dopiero najwyższy organ państwowy podejmie decyzję, czy z tymi zaleceniami się zgodzić, czy też nie. Chociaż przypuszczam, że dawno już jest wszystko uknute i ustalone, no ale trzeba czekać i to zostanie prawdopodobnie wyjęte w najmniej spodziewanym i potrzebnym czasie, żeby jeszcze bardziej podsycić te nastroje, które ostatnio są dość, powiedziałbym, takie no, dyskusyjne, już zaczynają być nieco niebezpieczne. Wiecie państwo, są takie kraje na świecie, gdzie są bardzo duże takie firmy zarządzane państwowo, które mają za zadanie siać zamęt i spustoszenie w mediach społecznościowych, które nie są już ani mediami, ani społecznościowymi, ale wiecie państwo, o co chodzi, w tych platformach cyfrowych. No i tam siedzą takie ludki, które według odpowiednich schematów nawet potrafią w języku polskim, polskimi literami pisać. No i siedzą i tam dłubią od rana do wieczora to, co im tam dowódcy każą. No i wychodzi na to, żeby jednak szczuć. No i posłusznie szczują, a u nas trochę bezrefleksyjnie odbiera się te komunikaty i się to podaje dalej. No i wychodzi taka atmosfera, powiedziałbym, dość nieciekawa dla tych ludzi, których gościmy tutaj, którzy uciekli z kraju objętego wojną. Ja tutaj nie będę oceniał, czy ten prezydent, czy tamten prezydent, czy powinien coś zrobić, czy nie powinien czegoś nie robić, bo to nie o tym zupełnie mówię. Sytuacja jest jaka jest. Ktoś coś zrobił, ktoś coś powiedział. No i teraz pytanie, jak wyjść z tej pułapki? No na pewno nie tym, nie szczuciem i podpuszczaniem, no bo z tego się nie wychodzi. To się nakręca i będzie tylko gorzej. Jestem bardzo ciekaw, co Kapituła na to. Obawiam się, że nic dobrego. Ale może, wiecie państwo, każdy ma prawo do refleksji, każdy może coś mądrego w życiu zrobić. Nie ma zakazu żadnego. No dobra, to teraz zupełnie jeszcze bardziej nie a propos.
1: Achtung, Achtung.
0: Zespół pochodzący z serca Zagłębia Rury. Nazywa się To The Wire, zupełnie nie po niemiecku. Nazywa się po amerykańsku i żeby było jeszcze śmieszniej, grają absolutnie po amerykańsku. Jest to taka kwintesencja amerykańskiego hardcora z, powiedzmy sobie, z połowy lat 80., jak dla mnie oczywiście. Ja tu trochę słyszę Minor Threat, tak mi się kojarzy mniej więcej, ale to oczywiście każdy może mieć swoje skojarzenia. Nowa płyta Stand for Something premierę będzie miała już za chwilę 25 czerwca. No i cóż, zapraszam, To The Wire Every Day.

Miałem rację, czy nie miałem? Amerykański hardcore, czy nie amerykański? No, teraz to jest hardcore międzynarodowy oczywiście, ale takie granie to akurat chyba jednak zaczęło się tam. I tutaj muszę przyznać, że To The Wire robi to w sposób kapitalny. Bardzo, bardzo świetnie się słucha tej płyty. Teraz znowu zmienimy nastrój. I to nie będzie tym razem płyta nowiutka. Ta płyta ma 1,5 roku. To już zupełna starość. Według naszych najnowszych standardów. Przeniesiemy się tym razem do Chorwacji. Rzadko tam bywamy, ale staramy się, jak tylko coś się pojawia na horyzoncie. No oczywiście ta płyta pojawiła się już w 2024 roku, ale u mnie się pojawiła w ubiegłym tygodniu. Zespół dark punkowy, postpunkowy z Zagrzebia. Ponoć złożony ze znanych osób wywodzących się ze sceny chorwackiej. Głównie z zespołu Celetoids, chyba tak powinienem powiedzieć. Określany jest ten zespół jako grający szyszmiński punk, czyli punk nietoperzowy. Bardzo mi się to spodobało. To chyba chodzi o to, że to po prostu jest taki chorwacki gotyk, kojarzący się niektórym oczywiście z nietoperzami, no bo czemu nie? Brzmienie koridoru, bo tak się nazywa zespół, to hipnotyczny, repetytywny postpunk z feedbackiem inspirowany jugosłowiańską sceną punkową lat 80. Dramatyczny wokal od krzyku i wrzasku po spoken word. Natomiast album, z którego mam dla Państwa utwór, nazywa się Cross Pukotine. Jest opisywany jako 9 posępnych hymnów od najlepiej strzeżonego sekretu Chorwacji, czyli od zespołu Koridor. Svitanie.

Byliśmy przy punkowej scenie jugosłowiańskiej z lat 80., słuchając zespołu Koridor. No to pewnie niektórzy pamiętają taki pojazd, który się nazywał Zastawa. I Zastawa to był rzeczywiście pojazd jugosłowiański, chyba nie chorwacki, bardziej pewnie serbski, tak mi się wydaje. Ale zespół Zastawa to nie jest zespół z Jugosławii, tylko to jest zespół z Detroit, czyli amerykańskiej stolicy motoryzacji z kolei. Więc zostajemy w domu. Czteroosobowy zespół, który gra lekko mroczny, lekko dronowy dźwięk, który wplata zaskakująco chwytliwe melodie w wir dysonansu i mocnych rytmów. Mamy tutaj dwóch panów, którzy mają nazwiska takie znajome. Arman Bonisławski i Mateja Matik. Zaczęli grać razem w 2019 roku, potem przyszedł COVID, potem się to rozpadło, ale spotkali się na jakimś koncercie ponownie i postanowili wrócić do grania. 14 maja ukazała się ta nowa epka, z której dla Państwa utwór Blaine, Zastawa.

Piękna zastawa. Zapowiadałem Państwu płytę zespołu z Iranu, Siakhal, to znaczy zespół z Iranu, ale rezydujący w Toronto. Z wiadomych powodów oczywiście, zwłaszcza jeśli posłuchamy muzyki i to, co śpiewają. Zapowiadałem tę płytę, ona miała premierę 29 maja. Już jest dostępna i pewnie można sobie nawet nośnik pozyskać. Ta płyta nazywa się Korrupt. Cała historia tej płyty, również ją czytałem w skrócie, brzmi tak. Zespół nagrał tę płytę przed wybuchem wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej. Natomiast jakby w tekstach i zawartości całego albumu no, mówi mniej więcej o tej rzeczywistości, która w tej chwili się dzieje. Działa się i się dzieje. Zapraszam zatem na utwór o bardzo specyficznym tytule. Anarchia w Iranie. Zespół Siakhal.

pierwszą godzinę audycji zakończymy kolejnym mocnym uderzeniem, czyli to znowu będzie Big Beat. Tym razem będzie to zespół z Belgii, Hiatus. Hiatus gościł na antenie Radia Nowy Świat wielokrotnie, ale nowością jest album Realm of Nightmares, który ukazał się 20 maja. Jest to zupełnie nowa płyta. Dwa lata temu zmarł ich wokalista, no, który tak kultem się już miał status kultowy, Wills. Natomiast zespół złożył mu obietnicę ponoć, że jak go zabraknie, to będą kontynuowali działalność. No i kontynuują. Nagrali płytę, najpierw grali koncerty już w nowym składzie, teraz nagrali płytę i muszę przyznać, że ta płyta no może nie jest jakoś wyjątkowo fantastyczna, ale jest bardzo dobra i dobrze się jej słucha. A zatem Hiatus z płyty Realm of Nightmares w utworze Together We Are Fire.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Węgry sprawdzają status uchodźców politycznych przyznawanych obywatelom innych państw Unii Europejskiej. W praktyce może to oznaczać kłopoty dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali taką ochronę jeszcze za rządów Viktora Orbana. Osoby, których to dotyczy, zostały formalnie powiadomione o wszczęciu postępowania oraz wezwane do stawienia się osobiście przed węgierskim urzędem. Następnie będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów uzasadniających otrzymanie statusu uchodźcy.
1: Trochę to trwało, ale zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami mierzy się nowa władza węgierska po 16 latach rządów Orbana i że nie tak prosto jest tutaj przedstawić działania prokuratury czy służb, ale to się dzieje i będzie to bardzo ważny element tej całej sytuacji.
0: Mówił koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jeśli politycy nie pojawią się przed węgierskimi urzędnikami, decyzja zapadnie na podstawie zgromadzonych już dokumentów. Premier Węgier Peter Madziar jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że jego kraj nie będzie miejscem schronienia dla osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości innych państw. Nowa Lewica dołącza do wyścigu o prezydenturę Krakowa. Kandydatką ugrupowania w przedterminowych wyborach została posłanka Daria Gosek-Popiołek. Polityczka przekonuje, że miasto potrzebuje spokojnego zarządzania i szybkich decyzji w sprawach najważniejszych dla mieszkańców. Wśród wyzwań wymienia m.in. rosnące koszty życia, problemy mieszkaniowe, komunikację miejską oraz planowane inwestycje.
2: Wiem, że wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na to, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie tylko na to, jak wyglądała ta kampania okołoreferendalna, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa. Bo dla wielu środowisk politycznych nasze wybory to tylko kolejny rozdział ogólnopolskiej bitwy politycznej. To test przed wyborami parlamentarnymi. Ale Kraków dla nas, mieszkańców, to coś więcej niż test przed 2027 rokiem.
0: Gosek-Popiołek to kolejne nazwisko na liście kandydatów po tym, jak mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Termin przedterminowych wyborów nie został jeszcze ogłoszony, ale musi zostać wyznaczony w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzowym początkiem tygodnia. We wtorek i w środę przez znaczną część kraju mogą przejść gwałtowne burze oraz intensywne opady deszczu. W niektórych regionach synoptycy zapowiadają wydanie alertów drugiego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest we wtorek w Małopolsce, gdzie burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady. Ostrzeżenia obejmą także m.in. Mazowsze, Pomorze, Kujawy, Śląsk, Podkarpacie i województwo łódzkie. W środę strefa burz ma się ograniczyć głównie do południowo-wschodniej Polski, ale na Śląsku i w Małopolsce nadal możliwe będą intensywne opady deszczu. Synoptycy apelują o śledzenie prognoz i zachowanie ostrożności. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę radosnych dźwięków. Zanim zaczniemy słuchać tych dźwięków, to tylko powiem, co za tydzień, bo chciałbym, żebyście Państwo już wiedzieli, że będzie taka odmiana, a mianowicie będziemy gościć na antenie panią Anię. Pani Ania Świstak, autorka tekstów, wokalistka zespołu Eye for an Eye, a ostatnio zadebiutowała jako pisarka. I w związku z tym spotkamy się na antenie, żeby sobie porozmawiać o twórczości pani Ani, o tym, co ją skłoniło do napisania książki, o czym ta książka jest, dlaczego ona powstała, i będziecie mogli Państwo taką książkę na pewno pozyskać. Myślę, że jakieś rozdawnictwo zorganizujemy. Zapraszam już serdecznie na przyszły tydzień, a teraz wracamy do naszych radosnych dźwięków przygotowanych na dziś. Zespół, który nie miał szczęścia tydzień temu ani dwa tygodnie temu, bo miałem go już dwukrotnie na liście utworów i się jakoś nie udawało. No i dzisiaj musi się udać. Victory Collapse, zespół z Grecji, nagrał album Non-Player Characters, który ukazał się 29 maja. Nagrany w tym roku, przepraszam, w ubiegłym roku, w prawie, no właściwie w lecie ubiegłego roku, czyli prawie rok przed premierą albumu. Nie wiem, czemu tak długo im się zeszło, ale być może dlatego, że nagrywali i miksowali to samodzielnie. Za miks i nagranie odpowiada basista zespołu Kostas Varotsos, natomiast album został wyprodukowany wspólnie przez członków zespołu Victory Collapse. No i jeszcze mastering do tego, a to wszystko jednak trwa. 8 utworów na tej płycie będzie można posłuchać, znaczy można już posłuchać, ale ja zaprezentuję jeden z nich i będzie można na antenie posłuchać. Co zespół prezentuje? Bardzo jest to miła muzyka, przyjemna. Taka, powiedziałbym, z tych gatunków postpunkowych, ale wciągających, bez kombinowania, z przyjemnym klimatem. Myślę, że no może się podobać i tym, którzy lubią ostre granie, i tym, którzy lubią takie wyszukane, bardziej klimatyczne sytuacje. Zatem zapraszam na utwór tytułowy Non-Player Characters, a zespół Victory Collapse.

0: No ładnie zagrali. Teraz będzie bardzo profesjonalny zespół dla całej rodziny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapamiętał tę zapowiedź z ubiegłego tygodnia, ale jeszcze raz muszę wrócić do zespołu Burnout Ost-West, ponieważ ta płyta po prostu jest doskonała i aż szkoda, żeby tylko jeden króciutki utwór pojawił się na antenie radiowej. Pomyślałem, że to z przyjemnością ja na pewno, a Państwa też będę namawiał, żebyście nadstawili ucha i posłuchali jeszcze drugiego utworu z płyty Hobby Deluxe Easy, która ukazała się 22 maja. Jest to zespół...
1: Achtung, Achtung!
0: Niemiecki, pochodzący z Bremy. Grają bardzo surowo, ironicznie, prześmiewczo, z tekstami pełnymi absurdu, humoru, ale również społecznych obserwacji. Zresztą już sam ten anons, że jest to zespół profesjonalny dla całej rodziny, trochę świadczy o tym, co to będzie za muzyka. Ale proszę nie myśleć, że to jest jakiś dowcip muzyczny. Nie, oni grają bardzo, bardzo konkretnie i bardzo prawdziwie. Ale za to, jak to robią, to jest właśnie ta sztuka. Burnout Ost-West, Ich bediene die Gelatine.

0: No piękne to było. Skoro już jesteśmy w Bremie, to tak pomyślałem, że szkoda z tej Bremy się ruszać gdzieś dalej. Byłem w Bremie, owszem, miałem przyjemność być w Bremie, nawet grać kilkukrotnie. Bardzo przyjemne miasto i dlatego zostańmy tam na chwilę. A w związku z tym...
1: Achtung, Achtung.
0: No właśnie, powtórzymy. Dwa Achtungi obok siebie i w dodatku oba Achtungi w Bremie. Zespół Cataphiles powstały w 2022 roku. Zastanawiałem się, co to oznacza Cataphiles. Chodzi o to, że to są tacy katakumbofile. Chyba tak należałoby powiedzieć po polsku. Czyli tacy ludzie, którzy lubią łazić po katakumbach i je zwiedzać. No i rzeczywiście zespół tak trochę gra. Jest to taki death rock albo god punk. Podobno jeden z ciekawszych zespołów tego nurtu w Niemczech. W ubiegłym roku wydali płytę Shadow Self i to będzie z tej płyty piosenka. Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że mimo tego, że grają muzykę katakumbową, to teksty zawierają mocną krytykę społeczną, ale również sporo humoru z takiej właśnie mrocznej perspektywy, co jest moim zdaniem o tyle ciekawe, że nie przypominam sobie żadnego zespołu w Polsce, który grałby w taki sposób i w taki sposób podchodził do z tej strony lirycznej swoich utworów. Ale może się po prostu nie znam. Cataphiles w utworze Human.

Zostawiamy niemieckich katakumbiarzy, żeby udać się za ocean do hrabstwa Orange i Los Angeles. Stąd bowiem wywodzi się zespół Pop Free, założony przez bliskich przyjaciół, którzy mają głębokie korzenie w lokalnych zespołach DIY. Grali w różnych projektach punkowych, indie, emo i tego typu zespołów, zarówno dynamicznych, jak i też pełnych emocji, czyli mają szeroki wachlarz doświadczeń, co akurat w muzyce również ich słychać. Mają również inspiracje, między innymi zespół No Knife, to jest lokalna legenda, ale też takie zespoły jak Ed Drive In czy Fugazi. Do takich zespołów się przyznają. Zespół jeszcze nie napisał swojej historii, gdyż 16 maja wydał dopiero debiutancką epkę. No i jak o tej epce przeczytałem, to jest zbiór ich muzycznej ewolucji, skoncentrowana wizja energiczna, kontemplacyjna i niezaprzeczalnie własna. No to posłuchajmy, co zespół Pop Free ma nam do zagrania i zaśpiewania. New Year.

Teraz chciałbym wrócić do płyty, która ukazała się niemal równo rok temu, czyli trzeciego albumu zespołu Jarostan. Ja o tym zespole z Marsylii mówiłem już wielokrotnie i zachwycałem się nim, jak bardzo on odpowiada mi muzycznie. No i postanowiłem wrócić do tej płyty, bo uświadomiłem sobie, że w sumie zagrałem tylko dwa utwory z tej płyty dla Państwa. Ta płyta tych utworów ma bodaj 6 czy 7, no i szkoda, żeby się marnowały gdzieś tam w zakamarkach internetu.

Zaskoczenie. Pięknie się skończyło. Powinienem był zapowiedzieć Jubilee, ten utwór, bo tak on ma taki tytuł właściwie po francusku. Zaskoczenie z tą końcówką. Polecam całość albumu Trójeczka Rzymski.

mi Jarostan, pisane przez Y. Wspaniała płyta. No to teraz krótki skok do Kanady, bo potem wrócimy znowu do Francji, ale teraz skok do Kanady, ponieważ ukazał się w tym roku singiel zespołu Hip Shot i chciałbym Państwu zaprezentować. Zespół powstał w 2010 roku i taka jest historia. Czterech uroczych bohaterów z ADHD rozmawiał o słuchaniu głośnej muzyki bez żadnego stresu, po prostu dla czystej przyjemności. Podaliśmy im wszystkim trochę złego lekarstwa i tak narodził się hit Hip Shot. Nie wiem, co to za lekarstwo. Możemy tylko zgadywać albo się domyślać. Nie ma żadnych wskazówek na ten temat. Trochę punk, trochę grunge, tak sobie zapisałem. A jak Państwo to ocenicie? Singiel nazywa się Bad Daughter, a zespół Hip Shot.

Tak jak zapowiedziałem, wracamy do Francji. Zespół Youth Avoiders dawno temu mnie zachwycił i kazał czekać 8 lat na nowy materiał. Nowa płyta ukazała się w styczniu tego roku. Ja już Państwu tę płytę prezentowałem, no ale po 8 latach oczekiwania to szkoda byłoby tak jednorazowo zagrać i porzucić. Płyta Defiance albo Defiance, zależy jak to mówić, bo, ale to jest chyba po angielsku bardziej, bo tytuły utworów również są po angielsku, zespół śpiewa po angielsku w większości przypadków. Zespół jest z Paryża, powstał w 2010 roku i to jest napisane obok albumu. W świecie rządzonym przez pośpiech i natychmiastowość nadal ważne jest, aby poświęcić czas na robienie rzeczy porządnie. Oprócz setek koncertów zagranych na całym świecie, ten okres w życiu zespołu naznaczony był ważnymi wydarzeniami, globalną pandemią i zmianą składu. Te wstrząsy wymagały od zespołu wycofania się, aby dokończyć nową płytę tak, jak na to zasługiwała. Defiance to zbiór obserwacji dotyczących niesprawiedliwości społecznych leżących u podstaw dzisiejszego społeczeństwa. Zbiór hymnów wzywających do oporu, zachęcających słuchaczy do powstania i walki, obrony uciskanych i odzyskania władzy. No z tym odzyskaniem władzy to ja bym tutaj polemizował, no bo zakłada to, że tą władzę kiedyś społeczeństwo miało. A może miało? No dobra. Youth Avoiders w utworze Endless Fight.

Zespół Youth Avoiders nas rozbujał i zostaniemy w podobnym klimacie, bo zespół Night Watchers, również francuski, gra w sumie podobną muzykę. Night Watchers również jest tym zespołem, który zachwycił mnie jakiś czas temu. Oni nagrywali do tej pory płyty tematyczne. Brali sobie na cel różne przywary i wady francuskiego państwa i o tym grali całe płyty. Teraz ta płyta również jest taka, powiedzmy sobie, koncepcyjna. Ona ukazała się 20 marca, a to jest właściwie epka. Qu'importe la mort, czyli śmierć nie ma znaczenia, i w komunikacie piszą tak: nie ma znaczenia, gdzie spadają bomby, skąd pochodzą, ani z jakiego powodu. Pierwszymi ofiarami zwykle są cywile, kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy mają niewiele wspólnego z trwającym konfliktem, a mimo to ich życie zostaje zniszczone, pogrążone w żałobie i wyrwane z korzeni. Państwa narodowe i ich przywódcy są źródłem tego zła, systematycznie dążąc do narzucenia swoich interesów i kultury oraz pomnażając swoje zasoby i bogactwo kosztem innych. W tej walce o władzę wojna jest narzędziem dominacji, strategicznie wykorzystywanym przez najpotężniejsze państwa narodowe przeciwko swoim rywalom lub celom strategicznym, czasem po to, by zniszczyć pojawiające się zagrożenie, czasem po to, by zdobyć nowe zasoby lub rozszerzyć regionalne wpływy. Podział jest tak głęboki, że można się zastanawiać, czy wciąż istnieją lub czy kiedykolwiek istniały państwa, których przywódcy naprawdę służą interesom ogółu. No i proszę sobie wyobrazić, że to wszystko się wydarza na bieżąco, a zespoły sobie mogą tylko komentować. Zespół Night Watchers, Malemort.

Podobną tematykę do epki zespołu Night Watchers ma najnowszy album zespołu z Los Angeles Quiet Fear. Płyta La Tierra Arriba, El Abismo Abajo, Ziemia na górze, otchłań na dole, ukaże się 19 czerwca. I ta płyta konfrontuje się z fałszywą władzą, manipulacją duchową i cyklami wyzysku, jednocześnie poświęcając równie dużo miejsca żałobie, wyczerpaniu psychicznej i psychicznej cenie życia w tych strukturach. Przez cały czas odczuwa się presję, świat się zawęża, ciało się załamuje, a wszystko to spotyka się z podskórnym oporem, który nie chce zniknąć. Chodzi tu zarówno o wytrwałość, jak i o bunt. Druga płyta zespołu właśnie za chwilę już w całości, natomiast zespół gra coś pomiędzy post-hardcorem, screamo, czy też muzyką noise albo alternatywą. Wszystko razem zmiksowane. Quiet Fear w utworze Return.

Nie ma co ukrywać, że nie byłoby audycji, gdyby nie muzyka z Australii. Powtarzałem to wielokrotnie, ale to się cały czas sprawdza. Zawsze z tej Australii coś fajnego wpadnie. Tym razem jest to power trio z Stepmother, na czele którego stoi Graham Cleese, który stoi na czele jeszcze kilku innych zespołów, więc bardzo aktywny człowiek. Stepmother gra hymny dla biednych, zdeprawowanych psychopatów i rock'n'rollowych łotrów, jak o sobie piszą. Ich inspiracje, i tutaj jest seria zespołów, których kompletnie nie znam i pewnie jest mała szansa, że wszystkie poznam, ale na końcu jest wymieniony zespół, który znam doskonale od zawsze, czyli The Damned. 10 czerwca, czyli już za chwilę, ukazuje się album Absurdus Manifestus. No i z tej płyty właśnie mam dla Państwa utwór Vacant State.

Zanim zakończymy ostatnim utworem dzisiaj, to jeszcze tylko przypomnę, za tydzień będziemy gościć na antenie Anię Kozibę-Świstak, wokalistkę, autorkę tekstów i pisarkę zespołu Eye for an Eye, a pisarkę to własną, indywidualną. Zapraszam na tę rozmowę i będziemy i o muzyce, i o książce, także myślę, że będzie to bardzo przyjemna rozmowa. A tymczasem przenosimy się do Bostonu, odwracamy ten globusik na drugą stronę. Skąd pochodzi zespół Mourn? Zespół, który być może niektórzy z Państwa pamiętają, bo prezentowałem ich ostatnią płytę, ale tym razem chciałem sięgnąć do płyty z roku 2018, To the Night Unknown, żeby zaprezentować Państwu dzisiejszą kołysankę. Zespół założony w 2005 roku, jest tam wyraźny ślad Polski. O tym sobie powiemy innym razem, bo teraz już nie zdążę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję. Krzysztof Grabowski przygotował dzisiejsze i poprzednie również utwory dla Państwa. Życzę udanego tygodnia. Spotykamy się za tydzień. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia Państwu. Dobranoc. Mourn, Surrendering Fear.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenta. Pojawiają się nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku pod Warszawą. Jak ustalono, prędkościomierz jednego z samochodów, które uczestniczyło w zdarzeniu, zatrzymał się na 185 km na godzinę, a niewykluczone, że w chwili zderzenia auto jechało jeszcze szybciej. Do wypadku doszło, gdy kierowca taksówki podczas zawracania zajechał drogę nadjeżdżającemu Audi. W zderzeniu zginęli 22- i 23-latek, a 24-letni pasażer w stanie ciężkim trafił do szpitala. 37-letni kierowca Hondy usłyszał już zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy badają teraz m.in. dokładną prędkość Audi i wpływ obu kierowców na przebieg tragedii. Rząd przyjął nowy plan dla polskiej energetyki do 2040 roku. Zakłada on szybki rozwój odnawialnych źródeł energii, które za kilkanaście lat mają odpowiadać za większość produkcji prądu w kraju. A to wszystko po to, żeby w perspektywie zaoszczędzić.
1: Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce faktycznie obniżenia cen energii dla obywateli, ale nie w taki sposób, żeby wiecznie tylko dopłacać z budżetu, bo to przecież też płacą obywatele tylko z podatków, tylko żeby faktycznie obniżyć ceny, to my musimy zwiększać udział OZE w miksie energetycznym.
0: Mówiła na antenie TVN24 ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Według założeń dokumentu do 2040 roku odnawialne źródła energii mają zapewniać blisko 70% produkcji elektrycznej. Plan przewiduje też rozwój energetyki jądrowej, a rząd liczy, że transformacja obniży koszty wytwarzania energii i zmniejszy zależność Polski od importowanych surowców. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w kształceniu lekarzy. Projekt nowelizacji zakłada m.in. skrócenie stażu podyplomowego o połowę oraz nowe zasady egzaminów. Resort przekonuje, że reforma ma poprawić jakość nauczania i zwiększyć dostępność lekarzy. Z kolei samorząd lekarski ostrzega, że skracanie stażu nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Zmiany trafiły właśnie do konsultacji publicznych. Na koniec zmieniamy temat. Muzyka z Mali, Kenii, Gwinei i Wysp Zielonego Przylądka zabrzmi latem pod Warszawą. Od 7 do 9 sierpnia w Kawęczynie odbędzie się African Beats Festival. To koncerty, warsztaty i spotkania poświęcone kulturze Afryki. Na scenie pojawią się artyści z różnych części kontynentu, a organizatorzy zapewniają, że festiwal pokaże pełne spektrum afrykańskich brzmień.
2: Już Ryszard Kapuściński w swoim książce Heban powiedział, że Afryka jest nieskończona w swej różnorodności i jest to piękne zdanie, które idealnie opisuje złożoność tego kontynentu, więc nie ma czegoś takiego jak muzyka afrykańska. W ramach muzyki pochodzącej z kontynentu możemy dotrzeć do naprawdę wielu różnych gatunków muzycznych.
0: Mówił na naszej antenie organizator festiwalu Jakub Malinowski. I tak podczas wydarzenia będzie można usłyszeć m.in. saharyjskiego bluesa, afrobeat czy też tradycyjne rytmy bębnów. Poza koncertami zaplanowano także warsztaty taneczne i bębniarskie, kino festiwalowe oraz spotkania z podróżnikami opowiadającymi o współczesnej Afryce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór, kłaniają się Państwu przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, a za konsoletą Wojciech Ratasiewicz. Ta audycja nie bez powodu wypadła tuż po przedłużonym weekendzie, bo jeśli udało się Państwu wziąć na piątek dzień wolny, albo jak ja pracujecie w szkole, gdzie w piątek zajęcia się nie odbywały, no to najprawdopodobniej najdalej w ten piątek po południu zaczęli Państwo się zastanawiać, który to właściwie dzień tygodnia. Dlatego postanowiliśmy z Jerzem zrobić małą rekapitulację i dlatego zaczęliśmy od mistrzowskiego coveru 60-letniej piosenki Niebiesko-czarnych. U nas grali i śpiewali Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski. Będziemy zatem mówić o dniach tygodnia, ale jeszcze 400 lat temu mówilibyśmy o dniach tydnia, bo tak się tydzień odmieniało, a nasi słowiańscy przodkowie mówili w ogóle siedmica, wyraźnie powtarzając sobie, że chodzi o 7 dni. Ta liczba 7 wcale zresztą nie jest oczywista. W starożytnym Egipcie tydzień miał dni 10, w Rzymie w epoce przedcesarskiej 8, znane są także kultury z tygodniami pięciodniowymi. Że fazy księżyca powtarzają się prawie dokładnie co 28 dni, zwrócili chyba uwagę po raz pierwszy Babilończycy, a 28 wygodnie siedzieli przez 7. Ale powszechny dzisiaj tydzień siedmiodniowy to zdaje się samodzielny wynalazek judaizmu, przejęty i rozpowszechniony przez chrześcijaństwo. Zaczynamy ten tydzień w dzisiejszych kalendarzach od poniedziałku i ta nasza nazwa mówi po prostu, że to dzień po niedzieli. Natomiast francuska nazwa poniedziałku, lundi, pochodzi z łacińskiego dies lune, które w prowincjonalnej łacinie galicyjskiej zamieniło się w lunis dies. Również ślad księżycowego dnia znajdziemy w angielskim Monday, Monday i niemieckim Montag. W astrologii późnej starożytności każdy bowiem dzień tygodnia był pod opieką jednej z 7 planet, znaczy z 5 znanych wówczas i księżyca oraz słońca jako planet i tym samym pod opieką 7 bóstw. O poniedziałku piosenkę nagrał m.in. zespół The Mamas and Papas.

0: Wtorek to u nas dzień tygodnia wtóry, czyli drugi. No, trzeba przyznać, że ten, akurat nasze nazwy dni tygodnia są takie trochę mało pomysłowe. We Francji mardi pochodzi od dnia Marsa, po łacinie martis dies. Natomiast angielski Tuesday w staroangielskim to pewnie brzmiało Tuesday, pochodzi od germańskiego boga wojny imieniem Tiw. Germanie i Anglosasi, zetknąwszy się z rzymskimi nazwami tygodnia, przetłumaczyli najwidoczniej po prostu Marsa na swojego boga wojny. Z wielu piosenek o wtorku wybieram nagranie szczecińskiej grupy postpunkowej Stany Pośrednie.
1: That's the way it is. People can't help who they fall in.

0: środę.
1: Ale my jeszcze pozostaniemy przy wtorku, bo jest okazja, żeby posłuchać minimalistycznego utworu francusko-rosyjskiego tria, w którym grają skrzypek Alexey Aigui, pianista Christophe Rachard i kontrabasista Eric Jacot. A ponieważ zrobi się nieco melancholijnie, więc spójrzmy melancholijnie na księżyc. To ciało niebieskie zwano bowiem u nas długo miesiącem, a to słowo pochodzące z prasłowiańskiego mesęcy, które z kolei wywodzi się zapewne z praindoeuropejskiego rdzenia me, oznaczającego mierzenie. Podobne źródło mają angielski moon i niemiecki monad zresztą. Księżyc został potem po polsku nazwany synem księcia, czyli słońca, no bo to ta końcówka yc czy ic, to jak starościc jest synem starosty, to księżyc jest synem księcia. Ale jako miesiąc księżyc miał już jakiś związek z miarą czasu. Tymczasem przypominam utwór wtorkowy Mardi.

No to doszliśmy w ten sposób do środy. U nas środa jest po prostu środkiem tygodnia. Tak samo po niemiecku, Mittwoch. I podejrzewa się, że zarówno do Niemiec, jak do Polski tę ideę, że to środkowy dzień, przynieśli chrześcijańscy misjonarze. Przypominam bowiem, że w Ewangeliach kobiety odkrywają zmartwychwstanie Jezusa w pierwszy dzień tygodnia, tak mówi Pismo, nazajutrz po szabacie, czyli w niedzielę właśnie. Czyli chrześcijanie liczyli tydzień od niedzieli. Natomiast po francusku środa to mercredi, zniekształcony dzień Merkurego, po łacinie dies mercurii, z którego na prowincji imperium zrobiono mercuri dies, no to już prawie mercredi. W osłupienie natomiast wprowadzają mnie Anglicy ze swoją nazwą środy, Wednesday, co wywodzi się ze staroangielskiego Wednesday, czyli dzień Wotana bądź Odyna. Bo Odyn jest najważniejszym bogiem w mitologii skandynawskiej, więc powinien być odpowiednikiem Jowisza Zeusa, a nie Merkurego. Anglosasi wyraźnie swój tydzień wzorowali na pomysłach Rzymian. Może magia, którą Odyn się zajmował, jakoś go z Merkurem skojarzyła. Ale my wrócimy do języka francuskiego i posłuchamy piosenkarza z Belgii, Pierre'a Demer. Rzecz będzie chłopcu, który skłócony z apodyktycznym ojcem ucieka w środy w magię, no czy raczej w halucynację.

Pora na czwartek. U nas, zgodnie z logiką tygodnia zaczynającego się od poniedziałku, to czwarty dzień tygodnia. Angielski Thursday to pierwotnie Thursday, czyli dzień syna Odyna Thora. A że Thor był m.in. władcą piorunów, więc niemiecki Donnerstag jest blisko, gdyż znaczy dosłownie dzień burz. Wcześniej starorzymski władca piorunów, Jowisz, stał się patronem dnia, zwanego po łacinie Jovis dies, co dało w starofrancuskim jeudi, a w nowożytnej francuszczyźnie jeudi. U nas jako dziecko czwartku przedstawi się David Bowie, przejmując zresztą ten tytuł z autobiografii sławnej w swoim czasie piosenkarki Earthy Kitt, tej od Si Bon, Si Bon.

Kolejny dzień to u nas piątek, po prostu piąty dzień tygodnia. Natomiast francuskie słowo vendredi to zmutowany Veneris dies, czyli dzień Wenery, Wenus. Po włosku jeszcze wyraźniej słychać ten związek, bo tam piątek to Venerdi. Natomiast w kręgu germańskim uhonorowano Freję, skandynawsko-germańską boginię miłości, małżeństwa i płodności, stąd Freitag i Friday. Piątek, zwłaszcza jeśli to 13 dzień miesiąca, uchodzi za pechowy. Podobno w związku z faktem, że 13 października 1307 roku w piątek przeprowadzono ogromną i skuteczną akcję wyaresztowania templariuszy, likwidując ten zakon, ale tak naprawdę ten przesąd jest starszy. W każdym razie tytuł utworu Czarny Piątek zdaje się w tym kontekście oczywisty. Sygnuje go Manet, czy też Manet, projekt norweskiego muzyka Henrika Oppheima Hegre.

No, to dotarliśmy do soboty, żeby nie powiedzieć, że dobiegliśmy do niej. Nasza sobota pochodzi bez wątpienia od hebrajskiego szabatu, które to słowo w hebrajskim oznacza zresztą również odpoczynek. Do nas trafiła albo bezpośrednio, albo raczej za pośrednictwem greki i łaciny, no bo szabat w Grece zamienił się w sabaton, a w łacinie w sabatum. No to już prawie sobota. Podobne pochodzenie z szabatu ma francuskie słowo samedi i niemiecki Samstag. Przekształcenia dźwiękowe zaszły w tych językach dalej niż u nas, ale także tu, na początku, że tak powiem, biblijnie był szabat. Natomiast angielskie Saturday to Saturn's Day, czyli Dzień Saturna. No i rzymski bóg rolnictwa, czczony przez swawolne święto Saturnaliów, dziwną koleją rzeczy stał się patronem planety kojarzonej z melancholią. Więc Dzień Saturna może być odczytywany jako dzień wesoły, jak i pełen nostalgicznej zadumy. Te ambiwalencje słychać będzie dobrze w pięknej piosence Christina Train, amerykańskiej wokalistki z płyty Dark Black, którą zachwycił się m.in. sam Bruce Springsteen. Saturdays are the greatest.

Ale sobota to także dzień rozrywek i to wcale nie tylko dzisiaj. W języku szwedzkim, przepraszam wszystkich tych, którzy naprawdę po szwedzku mówią, sobota to coś w rodzaju lörda. Przekształcone staroskandynawskie słowo laugardagr, które oznaczało dzień łaźni, bo wikingowie w soboty się kąpali. Nie wiem, co po kąpieli potem robili, ale pewnie coś atrakcyjnego. Może też mieli swoją gorączkę sobotniej nocy, w której, przypominam młodszym, że to tytuł filmu, rozbrzmiewała między innymi ta piosenka.

Polskie słowo niedziela zawiera przede wszystkim nakaz powstrzymywania się od wszelkiego dzieła, czy też działania. Z kolei francuskie dimanche stanowi echo sformułowania Dzień Pana, bo w późnej łacinie brzmiało to Dies Dominicus, w łacinie bardzo potocznie wychodziło Di Dominiku. Ja już sobie wyobrażam ówczesnych purystów językowych utyskujących na upadek poprawnej wymowy. Następnie w wersji galloromańskiej zrobiło się Diominiku, aż w języku starofrancuskim wyszło Dimanche, od którego do Dimanche było już bliziutko. Natomiast angielskie Sunday, podobnie jak niemiecki Sonntag, to Dzień Słońca, zgodnie z tradycją babilońską i rzymską. Cesarz Konstantyn ogłosił ten właśnie dzień dniem odpoczynku, zresztą chyba potwierdzając nieco wcześniejszy zwyczaj. U nas utwór Dimanche, niedziela, zagra Katrin Finch, walijska harfiarka poruszająca się na pograniczu muzyki poważnej i world music, w duecie z mieszkającym dziś w Nottingham Sekou Keitą, senegalskim mistrzem gry na korze, afrykańskim instrumencie strunowym.

0: Kolejnej piosenki to słuchaliśmy już kiedyś razem, ale nie mogłem się powstrzymać dzisiaj. Zwłaszcza, że miałem w swoim życiu okres, kiedy chodziłem niekoniecznie w niedzielę na melancholijne spacery na dworzec kolejowy. No nie była to Warszawa Główna, tylko położona nieco dalej na zachód Warszawa Zachodnia, niedawno radykalnie przebudowana zresztą. Muszę to w końcu obejrzeć. Ale postulat spędzenia niedzieli na dworcu głównym wciąż we mnie coś porusza. Natomiast tergal, który tam występuje, to tkanina nieosiągalna wtedy w PRL.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. W piosence byk no najronowo tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York, décollage prévu dans une heure, le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, bili brawo, co sił w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi.
2: Pociąg osobowy do Górna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam.
1: Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.
0: No i w ten sposób dotarliśmy do końca tygodnia. Intrygujące jest, jak siedmiodniowy cykl tygodnia zgrał się w końcu z rytmem miesięcy składających się na rok. To nie był wcale łatwy proces. Może warto będzie kiedyś o tym opowiedzieć. Tymczasem sama idea odróżniania od siebie dni, tygodni, miesięcy i lat ma nam chyba pomóc nie zatonąć w strumieniu czasu. Z drugiej strony my o czasie na co dzień chyba nie myślimy za często, tak jak płynie w każdym mgnieniu. I poszatkowanie go na części, a potem ponazywanie ich trochę nas od tego przedziwnego zjawiska oddala. Jak to pisał święty Augustyn, co to jest czas, kiedy nikt nie pyta, wiem, kiedy ktoś zapyta, nie wiem. Dlatego na koniec chciałbym Państwa zaprosić do ostrożnego, ale jednak zanurzenia się w głąb czasu. To będzie utwór szkockiego duetu muzyki elektronicznej Boards of Canada, który miesiąc temu powrócił z nową płytą po wielu latach przerwy. No i brzmi ekscytująco. I wbrew pozorom używam eufemizmu, żeby nieco wstydliwie skryć mój entuzjazm. Kłaniamy się zatem Państwu. Jerzy Sosnowski z Jerzem i Wojtek Ratusiewicz, a na koniec dzisiejszych jeżobrzmień Deep Time. Do usłyszenia.

0: Nazywam się Maria Lengren i zapraszam Państwa na wspólną rozśpiewkę. Nowy podcast, podczas którego będę omawiać tajniki, sztuczki wokalne, analizować, jak działa ta zaczarowana krtani przyległości, a także przypominać najwybitniejsze wykonania z rozmaitych muzycznych gatunków. Coś dla wszystkich ciekawych śpiewu. Pierwszy odcinek 7 czerwca, kolejne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Do usłyszenia!
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Zaczynamy od tragicznych informacji z Bielska-Białej. Tam podczas lotu szkoleniowego rozbił się szybowiec. Zginęła młoda kursantka, a instruktor trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło dziś tuż po godzinie 19 na lotnisku w Aleksandrowicach. Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Jedna z osób była zakleszczona we wraku maszyny. Okoliczności tej katastrofy wyjaśniają teraz służby. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do upadku szybowca. Zmieniamy temat. Kapituła Orderu Orła Białego jest podzielona w sprawie Wołodymira Zełenskiego. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień. Według byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego część jej członków nie popiera odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Gremium obradowało dziś nad wnioskiem w tej sprawie. Oficjalne stanowisko kapituły nie zostało jednak ujawnione. Wiadomo jedynie, że swoją opinię przekazała już prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który ma podjąć decyzję w późniejszym terminie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy firmy z Dolnego Śląska mogły nielegalnie umawiać się w sprawie pracowników. Chodzi o podejrzenie zmowy, która mogła ograniczać możliwość zmiany pracy oraz wpływać na wysokość wynagrodzeń i oferowanych benefitów.
2: Niedozwolone ustalenia mogli zawrzeć przedsiębiorcy działający w różnych sektorach gospodarki, m.in. w produkcji przemysłowej, branży farmaceutycznej, usługach logistycznych czy sektorze motoryzacyjnym. Wspólne ustalenia, które mają uniemożliwić lub utrudnić zmianę pracodawcy, stanowią ograniczenie konkurencji na rynku. Jest to szczególnie szkodliwe dla lokalnych społeczności, ponieważ nie pozwala na elastyczną zmianę miejsca pracy, niezależnie od posiadanych lub podnoszonych kwalifikacji.
1: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Urząd przeszukał siedziby 4 firm w powiecie bolesławieckim i we Wrocławiu. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić kary sięgające 10% rocznego obrotu, a menadżerom nawet do 2 milionów złotych grzywny. Czerwiec to miesiąc dumy i z tej okazji w warszawskiej Kinotece ruszył przegląd pod nazwą Kino niejawne – Queerowe kody PRL-u. Fundacja Replika chce pokazać, jak twórcy filmowi w czasach PRL-u przemycali wątki nieheteronormatywne, ukrywając je w metaforach, symbolach i niedopowiedzeniach.
3: Queerowa historia filmowa jest właśnie w tym trudna, że często ta queerowość nie jest na pierwszym planie, albo jak jest na pierwszym planie, to trzeba ją jakby trochę odkopać. Więc często jest, że oglądam jakiś stary film i nagle odkrywam, czemu ja nie wiem, że to jest, czemu nikt mi nie powiedział, że to jest queerowe, czemu nikt o tym nie pisze. I te rzeczy się ukrywają i też właśnie przez to, no jakby część filmografii, kinematografii, czy właśnie telewizji, no jest zapominana.
1: Mówił na naszej antenie Daniel Oklesiński z Fundacji Replika. Przegląd potrwa do końca czerwca, pokazy zaplanowano na każdy środowy wieczór. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Strumień, strumień, strumień, strumień, strumień, strumień.

Dobry wieczór. Duet twórczo-realizacyjny Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki witają Państwa w strumieniu zdumień. Zdumiewającą wręcz muzyką, bo to nagranie ze wszechmiar zasługuje na określenie zdumiewające. Zdumiewające chociażby z kilku powodów. Po pierwsze, ten tytuł, który widnieje na płycie, z której pochodzi, to nagranie In the Pines, ale znamy przecież ten utwór także pod innymi tytułami, jak chociażby My Girl, Where Did You Sleep Last Night, Hey Girl, czy też nawet Black Girl. Ten utwór jest kojarzony i ze słynnymi wykonaniami Billa Monroe z lat 40. spod znaku bluegrassu, troszkę późniejsze wersje też z lat 40. jednego z guru bluesowych nut, czyli Led Bellego. No a bliżej już współczesności Nirvana, czy też z bliższych mojemu uszu twórców Fantastic Negrito. Utwór, który wymyka się wszelkim kwalifikacjom, jeśli chodzi o czyste określenie jego stylistyki w tym właśnie wykonaniu, który Państwo słyszeli, a to właśnie tę zaskakującą i zadziwiającą niejednoznaczność zawdzięcza głównym wykonawcom. No bo tak naprawdę płytę firmuje banżysta, czyli artysta grający na banjo, no a drugą osobą jest osoba, która dysponuje jednym z najpiękniejszych i najbardziej cenionych sopranów lirycznych współczesności, czyli pani Renée Fleming. No a za ten instrumencik, jakżeż nieprzystający do Metropolitan Opera, odpowiada Bella Fleck. I to jest płyta zatytułowana The Fiddle and the Drum. Dodatkowo jeszcze kolejne zdumienie, bo to jest utwór, który przed laty skomponowała i wykonywała Joni Mitchell. Komu mogę polecać tę płytę? No myślę, że wszystkim, którzy rozumieją, na czym polega piękne współbrzmienie głosów i na czym polega przenoszenie estetyki muzyki folklorystycznej do innych, absolutnie wydawałoby się krańcowo odmiennych stylistyk i innego kołysania. Czy to Państwa przekona? Tego nie wiem, bo nie znam przecież wszystkich moich słuchaczek i słuchaczy, ale ta część, którą znam, na pewno doceni to, co za chwileczkę usłyszymy, bo to będzie kolejny dowód na to, jak harmonie wokalne mogą wspaniale ukoić ucho, ducha i serce. Pretty Bird to tytuł tego utworu, oczywiście w roli głównej Renée Fleming, a towarzyszą jej Sierra Hall i Sara Jarosz.

0: Hej, no to był Bruce Coburn, któremu mówię hej na pożegnanie, a teraz mówię hej, bo pojawił się w studiu i tu już nie jest żadna niespodzianka.
1: Filip Łobodziński, tak, Filip Łobodziński. Hej, hej i ho, hejże ha. W takim nastroju to nasze spotkanie jest, że chcemy dać Państwu jak najwięcej pokrzepienia. Gdyby cokolwiek, to pamiętajcie Państwo, że jesteśmy z Państwem, bo nie dla własnej próżności się tutaj spotykamy co tydzień, tylko
0: również tak późnej porze przecież. Tak. W zasadzie moglibyśmy już być po kąpieli i układać się do snu, a tymczasem w dobrej, serdecznej wierze spełniamy naszą przyjemną misję.
1: Misja i ta misja również, no, czasem ona ma za zadanie Państwa ubawić, czasem nauczyć czegoś, pokazać jakiś zaułomek rzeczywistości,
0: albo który napełnić Państwu refleksją.
1: Albo napełnić refleksją, tak. Może czasem zdenerwować. A dzisiaj przygotowałem dla Państwa porcję nagrań i przekład Łobody, które mówią o ukojeniu, o pogodzeniu się, o pociesze. I chciałbym zacząć od piosenki, którą zresztą kiedyś przełożyłem i w moim przekładzie wykonywał ją Staszek Sojka w filmie Toy Story. You've got a friend in me. Ale sięgniemy może przy jakiejś innej okazji do tego przekładu, choć być może wielu z Państwa zna tę piosenkę, bo film dość popularny, mam wrażenie, i piosenka rozpoczynająca film jest bardzo lubiana. Przekonuję się o tym bardzo często w życiu. Ale dzisiaj wykonanie oryginalne, czyli rok 95, Randy Newman. You've got a friend in me. W mojej wersji to brzmiało, ty drucha we mnie masz. Ale dzisiaj Randy Newman w swoim autorskim wykonaniu.

0: No i można powiedzieć, że jeśli chodzi o klimat i epokę, to, to też nawiązuje bezpośrednio do klimatu i epoki tego tekstu podstawowego, który dzisiaj...
1: Tak, zdecydowanie.
0: No, przedstawisz.
1: Wydaje mi się, że to jest taka spójność tutaj tematyczna, która mi się bardzo tutaj ładnie ułożyła. Zanim się wyzewnętrznie z tekstem, to bardzo prosiłbym redaktyla, żeby mnie poprzedził fanfarą swoją.
2: Przekłady łobody.
1: Przyniosłem dzisiaj ze sobą przekład piosenki napisanej w 1969 roku przez Paula Simona i wykonanym przez duet Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water. Most nad zmąconą wodą. Tak, taką wersję proponuję Państwu dzisiaj. Gdy przydusi cię życia krzyż i strąci cię na dno, otrę twoje łzy. Masz ciągle mnie, choć inni drwią i zatrzaskują drzwi, niczym most nad zmąconą wodą u stóp legnę twych. Gdyby domem twym były mróz i śnieg, a dachem głuchy mrok, ja przygarnę cię, będę tuż, tuż, pomimo chmur, pomimo wichrów złych, niczym most nad zmąconą wodą u stóp legnę twych. Piękna panno, płyń, płyń przez świat, już nocy pierzcha cień. Spełnia się twój sen. Jeśli chcesz, by ktoś ci podał dłoń, ja płynę śladem twym, niczym most nad zmąconą wodą, ulgę niosę ci.

0: No, niewątpliwie to jest taki hymn hymnów. On znajduje, że tak powiem, takie praktyczne zastosowanie w różnych bardzo okolicznościach, co świadczy tylko o
1: uniwersalizmie,
0: uniwersalności tego manifestu, tego przekazu. W zasadzie przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy z tego, dopóki kiedyś nie zobaczyłem żywego wykonania, że to śpiewa Garfunkel.
1: A nawiasem mówiąc, ona została przez Simona napisana z myślą o jego przyjacielu, natomiast Garfunkel przez dłuższy czas się opierał. Mówi, nie, to ty powinieneś zaśpiewać. No
0: zresztą Paul Simon wykonywał to tak. Solo na własnym koncercie.
1: Oczywiście, tak. No jest chyba w Central Parku na tym ich koncercie. Oni dzielą się zwrotkami. Natomiast Simon, który jest osobowością dość szczególną też, opowiadał, że niekiedy stał z

0: boku patrzył, jak Art śpiewa tę piosenkę, zbiera brawa, a Simon, ale przecież do cholery to ja to napisałem. No jest w nim jednak jakaś takie licho małe, któremu...
1: No wiesz, ale skoro o tym mówi otwarcie, tak, to rozumiem, że ma jednak pewien dystans.
0: Zdecydowanie tak. Ja tę piosenkę kiedyś wykonałem publicznie z gitarą na koncercie, jako bis po koncercie zespołu reprezentacyjnego. Na sali była Maja, moja żona, i zadedykowałem jej te piosenki. To był jedyny raz, kiedy właściwie wykonałem tę piosenkę tak, że ona brzmiała nieskazitelnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ten moment, on nie został zarejestrowany, ale że coś takiego było. Więc takie mam...
1: Ale z całą pewnością zarejestrowaliście to jako taką falę stojącą między wami.
0: Tak, absolutnie tak. I to dobrze, żeby ludzie, którzy są ze sobą blisko, żeby pielęgnowali te momenty. I skoro zaczęliśmy nasze spotkanie od piosenki You've Got a Friend in Me, to teraz proponuję piosenkę o tytule bardzo podobnym. You've Got a Friend, którą napisała Carole King. I piosenka była właściwie równolegle nagrywana w dwóch studiach. Carole King nagrała ją na swoją słynną płytę Tapestry, a równolegle James Taylor z gościnnym udziałem Johnny Mitchell nagrał swoją wersję. Nie wiem, ja wolę wersję Carole King, chociaż tamta też jest świetna i dlatego dzisiaj ją proponuję. To jest rok 71. Carole King, You've Got a Friend.

0: No, te trzy utwory, które dzisiaj przyniosłeś, to takie prawdziwe kamienie milowe, tak, można powiedzieć, w historii światowej fonografii, w ogóle twórczości.
1: Muzyki popularnej, tak.
0: I teraz będzie takie troszkę odejście od tego, bo szczerze mówiąc, ten album, a także i ten utwór jakoś mnie prawie, że w ogóle
1: nie obchodzi. Ja wiem, ale pasował mi, wiesz, do tematu, bo to też jest próba przerzucenia mostu nad zmąconą wodą. Piosenka nosi tytuł Dear Friend, drogi przyjacielu, i ona jest chyba ostatnim elementem takiego ping-ponga piosenkowego, który nastał w roku 71 pomiędzy Paulem McCartneyem a Johnem Lennonem, którzy byli wtedy bardzo ze sobą zwaśnieni. Najpierw był utwór Too Many People McCartneya z płyty Ram, który Lennon odczytał jako przytyk pod swoim adresem, i McCartney nie zarzekał się, że nie było tam jakichś szpil wycelowanych w przyjaciela. Lennon odpowiedział kąśliwą, bardzo zjadliwą i bez żadnych tutaj zaolowanych treści piosenką How Do You Sleep z płyty Imagine. I Paul McCartney, chcąc zakończyć ten spór jednak jakimś wyciągnięciem ręki, właśnie przerzuceniem mostu, napisał piosenkę Dear Friend, która ukazała się na pierwszym albumie grupy Wings i rzeczywiście ta płyta należy do chyba najniżej ocenianych w całej dyskografii Paula McCartneya. Ona, jak mówię, ja lubię ten utwór, mało tego, mam tę płytę w zasobach domowych. Ona jest tak dziwna, tak surowa momentami, że jakiś ma dla mnie swój urok. I zresztą rozmawiałem z Jurkiem Jarniewiczem, który też wielki fan Beatlesów, i też mówi, że właśnie do płyty Wildlife, czy Wings Wildlife, ma jakąś słabość. Więc tam są ewidentnie złe rzeczy, ale jest też kilka takich, które w swojej nieporadności, powiedzmy, mają swój urok, i Dear Friend dla mnie mieści się w tej kategorii.

0: No i teraz coś chyba z odmiennej aury, odmiennej estetyki, zwłaszcza jeśli chodzi o strukturę pulsów i napięcia.
1: Tak, i to jest, proszę państwa, mój absolutnie topowy zespół heavy metalowy.
0: Heavy metalowy jednak. Tak.
1: Znaczy funk metalowy, nie wiem jak to nazwać. No na pewno grający muzykę ostrą, ale potrafiący czasem też zagrać rzeczy melodyjne, skoczne, powiedziałbym taneczne. I to jest czarnoskóry zespół Living Color. No, dla mnie mistrzowie, absolutni. Z płyty Time's Up z roku 90, taka bardzo też krzepiąca piosenka Solace View, czyli no, jesteś dla mnie pociechą. Niezależnie co się dzieje, no to właśnie ten most nad zmąconą wodą dzięki tobie mam w życiu. Solace View, mam wrażenie, że chyba tekst napisał wokalista zespołu Corey Glover, natomiast muzykę Vernon Reid, mastermind, gitarzysta stojący za, w ogóle za, no, no stojący za ideą powstania tego zespołu. Solace of You, Living Color, rok 90. Powtarzam, to jest jeden z moich ulubionych zespołów ever, jak to mówią, więc
0: heavy metalowy.
1: Z szacunkiem.

0: I teraz, Filipie, muszę się z tobą podzielić moją
1: wątpliwością,
0: nie tyle wątpliwością, ile takim rozczarowaniem jakimś. Być może wynikającym z mojej nieudolności. Otóż, kiedy zagłębiłem się w historię powstania Bridge over Troubled Water, wyczytałem, że ten samą ideę tego mostu pojednania Simon przejął świadomie lub nieświadomie od niejakiego Claude'a Jittera. Claude Jitter,
1: tak, zgadza się.
0: Wokalista, śpiewak głównie związany z klimatami gospelowymi, ale potem także trochę zaczął tak w stronę ówczesnego rytm and bluesa, czy też doo-wopów iść. Nawet protestował, zdaje się, w pewnym okresie, czy też wyrażał swoje niezadowolenie z tego, że Simon wykorzystał jego pasus pewien właśnie tego mostu łączącego przeciwności. I zdaje się, że nawet doszło do pewnego porozumienia, że jakoś...
1: Że musieli się dogadać.
0: Simon,
1: tak?
0: Uznał, że coś się należy i jakoś go tam wynagrodził.
1: Odpalił.
0: I że to,
1: ale mam wrażenie, że Simon chyba nie wiem, mówił o tym, że...
0: Tak. I że ten właśnie pasus pochodzi z utworu zatytułowanego Mary, Don't You Weep, wykonywanego przez The Swan Silvertones, taką gospelową grupę. Wysłuchałem chyba 5 różnych nagrań tego tytułu w tym wykonaniu. Słowa o moście tam nie ma. Jak to możliwe? Posłuchajmy wspólnie tej wersji.
1: Tak,
0: może ktoś z Państwa odnajdzie tu jakiś
1: mostek. Dobrze, to w takim razie to ja teraz posiedzę i posłucham razem z Państwem. I czujnie będę nadstawiał uszu, natomiast po piosence już się oddalę i za tydzień będę... Za tydzień będę, proszę Państwa, z limerykiem. Mam już pewien pomysł na ten limeryk. Czujcie się Państwo ostrzeżeni.
0: Przypominam. The Swan Silvertones. Mary, don't you weep. Gdzie tu most?

0: Proszę Państwa, 22:56. No jakoś nam zeszło tak. Nie wiem dlaczego. Dowiemy się potem, a teraz już Krakówek.
1: Strumień. Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. Jesteś w Krakówku?
2: Dobry wieczór, jestem w Krakówku. Przyjechałem z Warszawki i jestem w Krakówku. W Krakówku dobrze. Piękna pogoda. Piękna pogoda, no i dużo, że tak powiem, zebranych głosów w sprawie nowej polskiej bohaterki, pani Chwalińskiej.
0: Chociaż ona z Krakówkiem niewiele ma wspólnego jeszcze, ale wszystko jest możliwe, prawda? Bo może kiedyś powstaną jakieś takie kortowe, te tenisowe przedsięwzięcia. Nowy prezydent nastanie i zbuduje wspaniały komplekt tenisowy i wtedy nasza mistrzyni może też jakoś z Krakówkiem się zwiąże.
2: No wiesz, gdybyśmy tak literalnie do tego podchodzili, to ona jest urodzona w Małopolsce, bo urodziła się w Miechowie. Potem
0: nieopodal.
2: Nieopodal. Potem mieszkała w Zagłębiu, czyli też nieopodal, w Dąbrowie Górniczej, w której z kolei urodził się Dawid Podsiadło, który zrobił jej wielką fetę wczoraj z całym stadionem publiczności. Zaśpiewali specjalnie dla niej. No a urzęduje na stałe i trenuje w Bielsku, czyli też właściwie niedaleko po prostu. Więc to nie jest tak, że w ogóle Krakówek nie ma nic wspólnego z moją Chwalińską.
0: A czy Krakówek ma coś wspólnego z tenisem? Czy miałeś jakiś kontakt z jakąś miejscówką tenisową w Krakowie?
2: No oczywiście, że tak, że ma. No przecież ma Krakówek Agnieszkę Radwańską, która trenowała na kortach w Krakówku przecież. Tutaj trenowała razem z siostrą. Są korty Uniwersytetu Jagiellońskiego. No jest, Krakówek nie jest pozbawiony w ogóle tenisa. Tutaj, z tego co pamiętam, w Tauron Arenie odbył się wielki mecz pokazowy Igi Świątek w okresie jej sławy po Rolandzie Garrosie, gdzie Świtolina w ciąży była sędziną i była to taka wielka feza charytatywna ze zbiórką pieniędzy na potrzeby Ukrainy. No także tutaj po prostu dużo się dzieje tenisowo.
0: No, czyli Krakówek tenisem stoi, można powiedzieć.
2: No może bez przesady. Ja nie wiem, czy jest jakieś takie miejsce w Polsce, które stoi tenisem. Wiem, że są takie silne ośrodki. No przecież bardzo silnym ośrodkiem i bardzo takim związanym z tradycją tenisową jest Sopot i słynne korty sopockie, zabytkowe, w których nie można wbić nowego gwoździa. Pracowałem na tych kortach, nie grałem w tenisa, ale się opiekowałem turniejem Procom Open, który na tych kortach się odbywał. To była ciekawostka, ponieważ te korty nie spełniają wymogów ATP ani WTA, jeśli chodzi o ilość widzów, bo tam po prostu nie ma 2,5 tysiąca miejsc jest około 1000, a na dodatek część jest za drzewami, więc po prostu one raczej nie wspomagają oglądających tenisa, którzy muszą po prostu no, bardzo się wychylać za drzewa, żeby zobaczyć piłeczkę. No widzisz, jak ci wstęp tenisowy zrobiłem, prawda?
0: Bardzo ci dziękuję. Poszerzyłeś moje tenisowe horyzonty niepomiernie.
2: No, mógłbym tak godzinami po prostu, ale ponieważ czas leci, to w nawiązaniu do Krakówka dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli twórczością pewnego krakowskiego poety, o którym wspominaliśmy już wielokrotnie w bagatelkach. Mówię o Wiesławie Dymnym, który oprócz tego, że był poetą, właściwie kim on nie był, no był to Leonardo da Vinci swoich czasów, ale między innymi uprawiał pisanie tekstów piosenek, taki zawód. Jeśli chodzi o Dymnego, Dymny napisał około 500 piosenek, w tym bardzo wiele coverów. Był kierownikiem literackim zespołu krakowskiego Big Beatowego Szwagry, kierownikiem literackim, artystycznym, również występował ze szwagrami. Ale dzisiaj zajmiemy się kontynuacją twórczości szwagrów i tekstów Dymnego i piosenek z Dymnym związanych, mianowicie grupą Big Cyz, której repertuar będzie stanowił dzisiaj o bagatelkach. Bardzo proszę, pierwszy utwór.

0: No, tytuł niby ten sam, ale ja jednak oryginał przedkładam nad tę próbę naśladowania poetyki Dymnego. Może zacytuję, Krzyśku, bo to jest taka moja ulubiona zwrotka oryginału. Co mnie to obchodzi, że głąb jest po to, abym zgłębiał? A dąb jest po to, abym zdębiał, a jęk jest po to, abym jęczał, a klęk jest po to, abym klęczał. Co mnie to obchodzi? Ja na rozbitej płynę łodzi.
1: To prawda.
0: Cytat.
1: To prawda. Ale ja jako człowiek, który za Dymnym nosił flaszkę, bo był to mój guru i po prostu uwielbiałem jego poczucie humoru, chociaż bardzo się go bałem, bo wpadał w różne stany, w których jak był zdenerwowany, to był niebezpieczny. Uwielbiałem jego poetykę i bardzo się cieszę, że po prostu no, jakaś grupa młodych ludzi grających na gitarach, mimo że niespecjalnie przepadam za ich poczuciem humoru, odnalazła Dymnego po prostu i zrobiła swoją wersję tych utworów. Niektóre uważam za udane. Teraz znowu nawiązuję do zespołu Szwagry, bo Hula Huba, czyli Grzyb, co rośnie na pniu, była sztandarową piosenką Szwagrów. No zobaczymy, jak sobie dał radę z Hula Hubą Big Cyc.

Słuchając tych wersji i pamiętając o oryginałach w wykonaniu zespołu Szwagry, tak sobie pomyślałem, że jeśli znajdziemy nagrania zespołu Szwagry, bo wiem, że nie jest z tym lekko, to chciałbym w kolejnych bagatelkach zaprezentować grupę Szwagry, bo była ona bardzo ciekawą, oryginalną i chyba najlepszą big-beatową grupą, która działała w Krakowie i zdobywała ogólnopolskie laury na różnych festiwalach. No a teraz piosenka tytułowa z płyty, którą chyba najbardziej z tej płyty lubię.

0: Proszę Państwa, oczywiście bije się w piersi. No nie mogłaby mi ta interpretacja utworu Pejzaż Horyzontalny najbardziej się podobać na tej płycie. Pomyliłem kolejność. Teraz wrócimy na zakończenie do piosenki, o której mówiłem, która mi się podobała. A Pejzaż Horyzontalny oczywiście znamy z zupełnie innej wersji. Wersji, z której to piosenki wielki przebój zrobiła Maryla Rodowicz. Przy czym muzyka do Pejzaża Horyzontalnego w wykonaniu Maryli Rodowicz była Jana Kantego Pawluśkiewicza. Przy okazji Wiesława Dymnego chciałem powiedzieć, że bardzo wiele osób nie wie, że no, znaczna ilość piosenek, które znamy jako przeboje, są właśnie autorstwa Wiesława Dymnego, bo jego piosenki śpiewali najwięksi artyści. Wspomniana Maryna Rodowicz śpiewała Pejzaż Horyzontalny, oprócz tego Konie Apokalipsy wykonywali w piwnicy no, wielu aktorów, ale Krzysztof Kwinta, Jacek Wójcicki, Czarne Anioły śpiewała Ewa Demarczyk, więc tych piosenek śpiewanych przez gwiazdy, które Wiesiek Dymny napisał, było bardzo wiele. No a Big Sis po prostu sobie tak wymyślił, że dobrze by było taką płytę z tekstami Dymnego w nowych wersjach kompozytorskich zrobić i to uczynili, a z tego co wiem, to ta płyta uzyskała status złotej. No a teraz ta piosenka tytułowa płyty Wszyscy Święci, która no bardzo mi przypadła do gustu, być może dlatego, że ona jest regowata, a ja to bardzo lubię. I tutaj właśnie w tym momencie chciałbym Ciebie, Janku, pożegnać, podziękować Państwu i powiedzieć, że bardzo mi było miło, że mogłem przybliżyć po raz kolejny twórczość Wiesława Dymnego, jak już powiedziałem, mojego guru literackiego w wielu dziedzinach literatury.
1: No, to będę się starał zgodnie z Twoim życzeniem poszukać nagrań szwagrów i mam nadzieję, że w związku z tym do twórczości Dymnego będziemy mogli wrócić w kolejnych którychś bagatelkach i wtedy nie będę już tak cierpiał jak dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo. Ach, Janku, cierpienie jest czymś szlachetnym.

Uff. Szybciutko pobiegłem do półki, żeby poszukać jakiegoś innego Dymnego, innego w sensie jego tekstu, z inną muzyką i w innym wykonaniu. I pierwsze, co mi wpadło, no bo przecież A jest na początku alfabetu, Ali Babki. Jest takie, no chyba mające już, no dobre, może 50 lat nawet, nagrania Ali Babek, tekst Wiesław Dymny, muzyka Julo Lorenz, a tytuł jakżeż przyjemny i można powiedzieć nawiązujący do tej pory dnia, w której jesteśmy. Gdy zmęczeni wracamy z pól, Ali Babki śpiewają.

da tak natychmiast. No ale przecież od czego jest technika? Spróbujemy. A żeby Państwu przybliżyć ten rejon świata, w którym przebywa w tej chwili Andrzej Lubowski, wymyśliłem sobie, że wynajdę nagrania, no oczywiście zgodnie z założeniem strumienia, że będą to zdumiewające nagrania. Otóż jako pierwsze usłyszą Państwo nagranie Tria Ingebrigts, The Ingebrigts nawet. The Ingebrigts to jest trio złożone z trzech braci Ingebrigtsenów, lekkoatletów. Jeden jest chyba najsławniejszy, ci dwaj są mniej sławni, ale też świetni. I okazuje się, że niezależnie od tego, że biegają i zdobywają rekordy świata, to śpiewają. No, tutaj już mam pewną wątpliwość, czy to są rekordowe umiejętności, ale skoro już takie nagranie zaistniało i wiąże się ono niewątpliwie z Norwegią i z północą naszego europejskiego kontynentu, gdzie przebywa Globetrotter, no to posłuchajmy, jak brzmią The Ingebrigts, a tytuł tego utworu Ingenieur des Bedres.

0: I udało się, proszę państwa. Już za chwilę usłyszą państwo głos Andrzeja Lubowskiego. Sfera Globtrotera. I chyba rzeczywiście się słyszymy, bo przynajmniej ja słyszę. Andrzej Lubowski jest z nami. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, Janku. Tak, słyszymy się po drobnych
0: problemach. No i to jak, świetnie.

0: wiesz, tak jakbyśmy byli tuż obok siebie,
1: No
0: wyobraź
1: właśnie, a
0: sobie.
1: jesteśmy
0: To
1: dosyć
0: chyba
1: daleko, bo
0: klarowność i powietrza tego miejsca, w którym przebywasz.
1: Najwyraźniej rzeczywiście klarowność powietrza, bo mówię do Państwa za koła podbiegunowego, z wyspy Senia, gdzie dziś słońce nie zachodzi nawet na minutę. Jestem tu dopiero 48 godzin, więc o moich wrażeniach więcej za tydzień, a dziś chciałbym się z Państwem podzielić refleksjami na temat tego interesującego kraju. Interesującego z rozmaitych powodów, ale również dlatego, że w ostatnim stuleciu niewiele krajów zmieniło się tak bardzo jak Norwegia. 100 lat temu był to jeden z biedniejszych krajów w Europie, zmagał się z wysokim bezrobociem, a setki tysięcy Norwegów zdecydowało się na emigrację zarobkową, głównie do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Większość ludności, która pozostała, utrzymywała się z pracy na roli lub z połowu ryb. To był kraj zdecydowanie biedniejszy od swych skandynawskich sąsiadów. Najzamożniejszym krajem nordyckim była wówczas Dania, która miała nowoczesne rolnictwo nastawione na eksport i silny sektor handlowy i finansowy. Szwecja już na początku XX wieku rozwijała globalne koncerny przemysłowe, bazując przede wszystkim na swoich bogatych złożach rud żelaza i eksporcie maszyn. No a Norwegia była tym kopciuszkiem, ale gdy przyszło do II wojny światowej, to zapisała się szczytnie w zmaganiach z III Rzeszą. Dania skapitulowała po 6 dniach. Szwecja ze względu na swoją neutralność nie walczyła i na wojnie sporo zarobiła, a Norwegia dzielnie walczyła, mocno ucierpiała, a warto o niej i o tej walce powiedzieć po części dlatego, że w tych zmaganiach norweskich uczestniczyli nasi żołnierze. Otóż Niemcy zaatakowały Norwegię 9 kwietnia 1940 roku, jednocześnie w kilku punktach i w stolicy w Oslo i w Bergen i w kilku miastach północy. Norwegowie stawiali opór, byli przytłoczeni. Rząd norweski, król ewakuowali się początkowo na północ, odmawiając kapitulacji. Norwegia skapitulowała dopiero po 2 miesiącach zmagań, ale rząd i król wyemigrowali do Londynu i kontynuowali walkę z emigracji przez całą wojnę. Dla Niemiec kluczowe znaczenie strategiczne miał Narvik, miasto, od którego jestem oddalony w tej chwili około 200 kilometrów na północ. Przez Narvik bowiem przechodziła szwedzka ruda żelaza ze złóż w Kirunie, absolutnie niezbędna dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, więc kontrola nad Narvikiem oznaczała kontrolę nad dostawami tego surowca do Niemiec i bitwa o Narvik trwała praktycznie 2 miesiące, najdłużej ze wszystkich walk kampanii norweskiej miała ona charakter zarówno morski, jak i na lądzie. Wtedy, kiedy Niemcy zajęli miasto w pierwszy dzień wojny, następnego dnia brytyjskie niszczyciele weszły do fiordu i zatopiły kilka niemieckich niszczycieli. I druga wielka bitwa morska miała miejsce parę dni później, kiedy to brytyjski pancernik zniszczył pozostałe niemieckie okręty w fiordzie. Niemcy stracili praktycznie całą swoją flotę nawodną pod Narvikiem, 10 niszczycieli. Natomiast w walkach lądowych wojska alianckie, byli to Brytyjczycy, Francuzi, Polacy i Norwegowie, te wojska alianckie otoczyły Narvik i odbiły miasto. I to było pierwsze zwycięstwo aliantów na lądzie w całej wojnie z Niemcami. I tutaj Polacy odegrali kluczową rolę. Brygada Podhalańska walczyła w najtrudniejszym terenie. Jednak już 8 czerwca alianci ewakuowali Narwik. Nie z powodu klęski militarnej, ale dlatego, że Niemcy właśnie przełamały front we Francji i wszystkie siły były potrzebne gdzie indziej. I Niemcy wrócili do miasta. I w związku z tym strategicznie Narwik był swego rodzaju pyrrhusowym zwycięstwem dla Niemiec, bo stracili tam, jak wspomniałem, większość swojej floty, co miało poważne konsekwencje dla późniejszej operacji, planowanej inwazji na Wielką Brytanię. I Kriegsmarine nigdy w pełni nie odbudowała tych strat. No a dla nas, dla polskiego oręża, ta bitwa pod Narwikiem to jeden z nielicznych jasnych punktów kampanii 40 roku. Polskie wojsko walczyło bardzo skutecznie i odważnie w ekstremalnych warunkach arktycznych, co zostało w przeciwieństwie do innych naszych działań w czasie II wojny światowej na froncie zachodnim, to zostało przez aliantów docenione. Jak wspomniałem, w czasie II wojny światowej neutralna Szwecja wzbogaciła się, a okupowana Norwegia ucierpiała gospodarczo. I Norwegia po raz pierwszy wyprzedziła Szwecję pod względem PKB na mieszkańca w 1982 roku. I no, o tym może po przerwie muzycznej, dlatego że warto powiedzieć o tym, jak się dokonał ten cud gospodarczy i co Norwegowie zrobili bardzo mądrze. Czyli rozumiem, Janku, że zafundujesz nam muzykę może trochę lepszym wykonaniu niż średnio i długodystansowców. Masz coś lepszego, czy...
0: No tak, oczywiście. Tak? Wiesz, że ja zawsze próbuję jakieś polonikum upchnąć.
1: No tak, tak.
0: Przy okazji
1: ja ci zaserwowałem przed kilką polonikum.
0: Naszych spotkań, ja też usiłuję to robić. I moje poszukiwania szły w kierunku odnalezienia w jakiejś pieśni, czy też nagrania instrumentalnego w wykonaniu polskiego artysty lub artystki, które by opowiadały o jego czy jej wrażeniach o Norwegii. No, znalazłem, szczerze mówiąc, jeden tylko przykład w mojej bibliotece. To jest utwór zatytułowany Stavanger, tak jak nazywa się trzecie co do wielkości miasto w Norwegii.
1: Tak.
0: I to jest sentymentalna opowieść Jana Borysewicza. Opowieść bez słów, ale niewątpliwie to miasto musiało go jakoś chyba ukoić, bo to jest bardzo kojące nagranie. Jan Bo, Stavanger.

0: Wspomniałem Państwu, zresztą przypuszczam, że większość z Państwa zdaje sobie sprawę, że dziś Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata i pytanie, na które też pewno znacie Państwo odpowiedź, mianowicie skąd się wzięło to bogactwo. Otóż leży ono pod Morzem Północnym i w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 69 roku platforma wiertnicza Ekofisk natrafiła na ogromne złoże ropy naftowej. Dziś Norwegia jest największym producentem ropy i gazu w Europie Zachodniej, jest trzecim największym eksporterem gazu ziemnego na świecie po Rosji i Katarze. No ale samo odkrycie złóż to za mało. Połowa afrykańskich krajów odkryła ropę i nic z tego nie wynikło poza wojnami domowymi i korupcją, a Norwegia zrobiła coś zasadniczo innego. Mianowicie założyła państwowy fundusz emerytalny, znany na świecie jako Government Pension Fund, Global Pension Fund, taki norweski rządowy fundusz emerytalny i przez 35 lat zamiast rozdawać petrodolary na bieżące wydatki lub zostawić je w rękach prywatnych korporacji, pompowała nadwyżki budżetowe do funduszu inwestycyjnego. I zasada jest prosta i można powiedzieć, że genialnie konserwatywna. Mianowicie do budżetu państwa można co roku przelać maksymalnie 3% wartości funduszu, a reszta pracuje. I Norwedzy zdecydowali, że ropa to dobro skończone, które należy do wszystkich pokoleń, nie tylko do tych, którzy żyją teraz. I ta filozofia głęboko różni się na przykład od Arabii Saudyjskiej. Fundusz istnieje i działa tak dobrze, bo Norwegowie mieli już przed momentem, kiedy im to trysnęło bogactwo, sprawne instytucje państwowe, niski poziom korupcji, bardzo wysoki kapitał społeczny i kulturę kompromisu opartą na tradycji samorządu lokalnego, tradycji sięgającej średniowiecza, czyli to nowe bogactwo trafiło na bardzo podatny grunt instytucjonalny, można powiedzieć. Czyli zamiast rozmnożyć korupcję, rozmnożyła kapitał. Teraz tak, choć pod względem nominalnym, pensji nominalnych Norwegia deklasuje sąsiadów, to po uwzględnieniu lokalnych cen, które są horrendalnie wysokie, ostateczna różnica w standardzie życia między, powiedzmy, mieszkańcem Oslo a Sztokholmu topnieje do około 20%. Przy czym, i to jest bardzo ważne, ten rządowy fundusz emerytalny, który dzisiaj jest wart około 2,2 biliona dolarów, te pieniądze są inwestowane wyłącznie za granicę w akcje, w obligacje, w nieruchomości. Jak wspomniałem, norweski parlament ma prawo przetransferować do krajowego budżetu jedynie małą część. Czyli jeżeli ten fundusz zarabia 3%, a w minionych latach zarabiał znacznie więcej, to można powiedzieć, że ten fundusz będzie działał w nieskończoność. I teraz wprawdzie Norwegia wydaje na obronność znacznie mniej niż my, jako odsetek PKB, ale tego nie należy mylić z militarną słabością. Norwegia to kraj, który ma ponad 1400 kilometrów granicy lądowej z Rosją, która kontroluje Morze Norweskie i Arktykę, a jej terytorium leży zaledwie 1300 kilometrów od bieguna północnego i wprawdzie siły zbrojne są dosyć skromne, ale Norwegia uzupełnia tę lukę inteligentną specjalizacją. Klucze do ich obrony to marynarka wojenna i lotnictwo, super nowoczesne fregaty i okręty podwodne, najnowocześniejsze i przede wszystkim F-35. Norwegia może sobie pozwolić na to, żeby zamówić ponad 50 sztuk tych maszyn, co na głowę mieszkańca jest jednym z największych zakupów tego myśliwca w NATO. Fundamentem jest oczywiście NATO. I wspomniałem, że Rosja jest sąsiadem i Murmańsk, główna baza rosyjskiej floty północnej z okrętami podwodnymi, z rakietami balistycznymi, leży wszystkiego 50 kilometrów od norweskiej granicy. Także można powiedzieć, że Rosję widać gołym okiem. I o tym chciałbym trochę porozmawiać się w kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania. Także Janku, czekam na twoją propozycję kolejną.
1: Bardzo proszę. Wiesz, czym jest dla Norwegów Oslo? Otóż okazuje się, Oslo is a city of love.

0: Oslo City of Love, Andrzeju. A jak tam na północy? Też jest pełnia miłości w tym rejonie, w którym przebywasz?
1: Jest pełnia miłości, ale ta miłość nie dotyczy
0: sąsiadów
1: ze wschodu. Tak, mianowicie te relacje z Rosją są bardzo skomplikowane. Przed 22 roku Norwegia współpracowała w Arktyce w czymś, co się nazywało zarządzaniem zasobami morskimi. Mimo napięć prowadziła dialog, ale 22 rok wszystko to zmienił. Jak wiadomo, Finowie i Szwedzi zdecydowali się wstąpić do NATO. Norwegowie byli w NATO od początku. Norwegia tym razem zamknęła granice dla rosyjskich turystów, ograniczyła import, ale co najważniejsze, dramatycznie zwiększyła dostawy gazu do Europy, zastępując w dużej mierze rosyjski gaz, i okazało się, i udzieliła niesłychanie szczodrej pomocy Ukrainie. Przeznaczyła dla Ukrainy pakiet o łącznej wartości, przeliczeniu na złotówki, około 100 miliardów złotych. I zdecydowana większość to są darowizny i dotacje, które są dzielone na pomoc wojskową, humanitarną, cywilną, no i na odbudowę kraju w przyszłości. I zadawano czasem pytanie, czy Norwegia nie zarobiła na wojnie w Ukrainie. I technicznie można powiedzieć, że tak, zarobiła, ponieważ ceny gazu wzrosły i sam rząd norweski uznał ten fakt i zdecydował się przekazać część nadwyżkowych zysków na pomoc dla Ukrainy. Ale odchodząc na chwilkę od tych trudnych, a dzisiaj wręcz antagonistycznych relacji z Rosją, to warto powiedzieć, że Norwegia jest często i nie bez powodów prezentowana jako dowód, że można mieć i wilka sytego, i owcę całą. Mianowicie można mieć wysoki poziom życia, niskie nierówności, silne związki zawodowe, relatywnie krótki czas pracy, doskonałą opiekę zdrowotną, darmową edukację, aż po doktorat. Oczywiście fakt, że trysnęła to ropa, ma ogromne znaczenie, ale fundamentem tego modelu jest współpraca między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Wspólne negocjowanie płac, warunków pracy. Ponad 50% norweskich pracowników należy do związków zawodowych. U nas ten współczynnik jest w granicach 13-14%. Duże firmy są często współwłasnością państwa. Na przykład rząd posiada 2/3 udziału w dawnym Statoilu, to jest ten koncern naftowy. Ponad połowę w największym banku. Ale to nie jest komunizm, to jest po prostu kapitalizm państwowy z silną redystrybucją. I tu pojawia się taki wielki norwesko-szwedzki eksperyment myślowy. Być może będziemy mieli szansę porozmawiać o tym więcej w przyszłości, ale przez dekady oba kraje szły podobną ścieżką i potem się rozeszły. Otóż Szwecja w latach 90. przeszła głęboką liberalizację, prywatyzację, vouchery edukacyjne, deregulacje. Wyniki były bardzo mieszane. Wzrost, ale także niespodziewane problemy z jakością sprywatyzowanych usług i rosnące rozpiętości majątkowe. W 22 roku Szwedzi wybrali rząd prawicowy, który zawierał również pewne partie o korzeniach neofaszystowskich i zaczął niesłychanie twardą politykę wobec imigrantów. Pytanie, czy Norwegia pójdzie tą drogą? I odpowiedź jest, częściowo już poszła, ale inaczej. Dlatego, że dzisiaj w rządzie są silne elementy, jak powiedziałem, umiarkowanie konserwatywne, czyli ona jest to partia proeuropejska w sensie wartości, gospodarczo-liberalna i Ale o tym chciałbym powiedzieć kiedy indziej i przy okazji dotknąć tematu, którego moim zdaniem nie można ominąć w żadnej rozmowie o Norwegii, mianowicie o ciemnej karcie pod tytułem Breivik. Ale zarówno moje wrażenia z tej przepięknej, przepięknej wyspy, jak i dalsze rozważania na temat tego, na czym polega fenomen norweski, może zachowamy na kiedy indziej. A na razie mam nadzieję, że pożegnasz nas jakąś interesującą muzyką.
0: Czy ona będzie interesująca, tego pozostawiam uznaniu państwa, natomiast tytuł jest niewątpliwie nawiązujący do tego, co się teraz wydarzy. Tytuł po norwesku En anden slutsang, a w tłumaczeniu na polski kolejna końcowa piosenka. Był z nami Andrzej Lubowski. Do przyszłego poniedziałku, Andrzeju.
1: Do usłyszenia, Jakub.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

You know the deal.